No to teraz zestawienie nieoczywiste. Wojciech Gąsowski, Zakazane wakacje, Bogdan Olewicz, Mietek Jurecki, płyta Co przed nami, a potem Wanda Kwietniewska, Podróżni bez biletu, płyta Mamy czas, Jacek Cygan.

To była nostalgiczna Wanda Kwietniewska, a teraz nieco lżej. Baj mi Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji, Pamiętaj lato z radiem, rok 79, Andrzej Żylis, Kazimierz Drobik, a potem Dwa serca, dwa smutki, płyta Chroń mnie, 86 rok.

No i tak rokowo zakończyła Beata Kozidrak, Andrzej Pietras i muzyka i Beata Kozidrak słowa. No a teraz, jako że rokowo się zaczęło, to rokowo zakończymy to nasze spotkanie, bo najpierw będzie Koma, piosenka pisana nocą. Zawsze nocą i zawsze w wakacje się pojawia, płyta 95-2023. Potem Pasażer, pierwsze wyjście z mroku, rok 2004. Potem Sierpień Komy, jako że w sierpniu się nie spotkamy, będę na urlopie. A potem Perfekt. Najpierw Bla Bla Bla, potem Bażancie Życie, potem znowu Plaża. A potem Idźcie do domu. Ale tego państwu nie życzę. Proszę zostać z Jedynką jak najdłużej. Bardzo serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Wojciech Urban, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rząd krytykuje, opozycja chwali. Polska scena polityczna podzielona po ogłoszeniu przez Karola Nawrockiego odebrania najwyższego państwowego odznaczenia Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To reakcja na nazwanie przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej jednostki imieniem Bohaterów UPA.
4: Prezydent Polski powinien wyciszać emocje, a nie je podsycać, mówi europoseł Robert Biedroń.
5: Zimny prysznic na rozpalone głowy w polityce to jest najlepszy lek.
4: A posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska dodaje, fatalna decyzja w sytuacji, gdy za kilka dni w Gdańsku rusza Międzynarodowa Konferencja o Odbudowie Ukrainy.
6: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przełoży na tę konferencję.
4: Jedyna słuszna decyzja, słychać z kolei z prawicy, czasem konieczna jest terapia szokowa, wskazuje poseł PiS Jarosław Sellin.
7: Muszą wreszcie to zrozumieć, że z tego trzeba się wycofywać, a nie rozwijać ten kult ludobójczych organizacji.
4: Z kancelarii prezydenta słychać tę samą narrację. Decyzja o odebraniu Zełenskiemu orderu była zawieszona aż 2 tygodnie.
8: Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji.
4: Mówił prezydencki doradca Alvin Gajadur. Prezydent Zełenski poinformował, że odesłał order. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Sąd w Lublinie zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. 36-letni mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokuratura ustala zleceniodawców zabójstwa i wciąż analizuje materiał dowodowy, mówił Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
9: Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie. Tak więc w tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
3: Adwokat Gruzina Mirosław Kuchnicki zapowiada złożenie zażalenia na tymczasowe areszty swojego klienta w ciągu 7 dni.
10: Na pewno zażalenie będzie zgodnie zresztą z wolą klienta i zgodnie z jego stanowiskiem procesowym, albowiem w sprawie się nie przyznaje się do tego zarzutu, który mu prokuratura krajowa stawia.
3: Do zabójstwa rosyjskiego satyryka i krytyka Kremla Siemiona Skrzypeckiego

0: Szło w poniedziałek. Mężczyzna uciekł do Polski przed prześladowaniem politycznym.
1: To są aktualności jedynki.
0: Niedziela zapowiada się bardzo gorąco. Temperatura przekroczy 30 stopni prawie w całym kraju. Podczas upałów najważniejsze jest odpowiednie nawodnienie. Przypomina specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc dr Aleksander Kania.
2: Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
0: Podczas upałów należy też unikać przebywania na słońcu, nosić przewiewne ubrania i pamiętać o zasłanianiu okien w mieszkaniu. A upały to także odpoczynek nad wodą. Woda i chwila nieuwagi mogą doprowadzić do tragedii. Ratownicy przypominają, że tonięcie zazwyczaj nie wygląda tak jak na filmach. Nie ma krzyku, machania rękami i wołania o pomoc. Właśnie dlatego kampania Ludzie toną w ciszy ma zwrócić uwagę na to zagrożenie.
3: Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy są nieprawdziwe i służą tylko i wyłącznie obniżeniu naszej czujności. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości.
0: Mówił prezes rzeszowskiego WOPR, ratownik medyczny Łukasz Iskrzycki. Przy nagłym zatrzymaniu krążenia najważniejsze są pierwsze minuty i reakcje świadków, dlatego tak ważne są praktyczne szkolenia. Okazją jest krajowy trening pierwszej pomocy Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Takie ćwiczenia odbyły się wczoraj w wielu polskich miastach. Na koniec Węgry i nietypowy zakaz. W jednym z miast nad Balatonem nie można spacerować z psem po promenadzie przy głównej plaży. Władze Zamardi decyzję tłumaczą troską o komfort i bezpieczeństwo wypoczywających w okresie największego ruchu turystycznego.
4: Oprócz zakazu dla zwierząt ograniczono także sposób poruszania się po promenadzie. Nie wolno jeździć tam rowerami ani korzystać z tradycyjnych i elektrycznych hulajnóg. Decyzja samorządu wywołała jednak mieszane reakcje. Część mieszkańców i turystów popiera zakaz jazdy rowerami i hulajnogami, argumentując, że w sezonie promenada jest zatłoczona, a szybko poruszające się pojazdy mogą stwarzać zagrożenie dla pieszych. Krytyka dotyczy jednak całkowitego zakazu wyprowadzania psów. Część właścicieli zwierząt uważa, że odpowiedzialne osoby prowadzące psy na smyczy powinny mieć możliwość korzystania z tego miejsca. Służby miejskie zapowiadają kontrolowanie przestrzegania nowych przepisów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Zakaz będzie obowiązywał do końca wakacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Wspomniane niedawno upały będą dziś występowały w całej Polsce, tylko nad samym morzem około 20 stopni, w pozostałych regionach od 26 do nawet 33 stopni. Oprócz tego opady deszczu i burze.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
6: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
5: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

Lana Del Rey uwielbia śpiewać i komponować. Przez ponad 15 lat na profesjonalnej scenie muzycznej wypracowała własny, nostalgiczny styl. Emocje przekazuje przez melancholijne brzmienie. Eteryczny wokal, śpiew jest dla niej dominującą formą artystycznej ekspresji. Lana Del Rey kocha sam proces tworzenia muzyki, a my kochamy pokłosia miłości artystki do pięknych dźwięków. Radiowa Jedynka w nocy, Danuta Kryńska, dobry wieczór. Lana Del Rey kończy dziś 41 lat, planuje wydać nową płytę, z którą artystka zamierza zmienić dotychczasowy repertuar i charakterystyczny dla niej gatunek muzyczny, czyli alternatywny pop i rock. Pierwszy singiel z nowej płyty Lana Del Rey ukazał się w lutym tego roku i fakt, piosenka nieco nas zaskoczyła, a szczególnie wykorzystane w niej przez artystkę gotycko-folkowe klimaty. Lana Del Rey zaskakuje, ale jej koleżanki po fachu, które jak Lana cenione są jako twórczynie piosenki nocą, też brzmią wspaniale.

i Fiona Apple zdecydowanie różnią się od dzisiejszej jubilatki stylem, wizerunkiem, głosem, drogą do kariery, ale te trzy wokalistki łączy status ikon piosenki alternatywnej, łączy je bezkompromisowość, niezależność i pogłębiona wyrazistość. Lana Del Rey.

0: Lana Del Rey dzisiejszą jubilatką i w roli głównej w tej nocnej godzinie w radiowej jedynce. Lana Del Rey i Ariana Grande łączy wzajemna sympatia. Razem panie nagrały duet, ale ich drogi artystyczne są zupełnie różne. Lana reprezentuje alternatywny pop, Ariana Grande mocno zakorzeniona jest w hip-hopie. Inne od Lany podejście do tworzenia piosenki mają też Kate Bush, Björk i Adele. I nie zmienia to faktu, że artystki mają wspólny mianownik, ikon współczesnej piosenki.
1: Elfie, now that we're friends, I've decided to make you my new project.
2: Oh, you really don't have to do that.
1: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who isn't less fortunate than I? My tender heart tends to start to bleed, and when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need, and even in your

Słychać w głosie Lana Del Rey skłonność do nostalgii. Artystka zaczęła mocniej czerpać z tradycyjnych amerykańskich brzmień, co miejmy nadzieję spodoba się nam na jej najnowszej 10. płycie.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio.
2: Minęła 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy odznaczenie za nazwanie przez niego jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA.
3: W reakcji na doniesienia z Warszawy Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do kancelarii prezydenta Nawrockiego. W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Prawie 800 interwencji strażaków w związku z burzami na zachodzie Polski. Najwięcej wyjazdów było wczoraj na Dolnym Śląsku, ponad 400.
4: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczaniu uszkodzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji.
2: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Powalone drzewa zablokowały m.in. drogę między Kudową Zdrój i Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. Na tym jednak nie koniec problemów z pogodą. Także dziś będzie gorąco i burzowo. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich województw obowiązują do 20:00.
5: Na północnym zachodzie będzie trochę chłodniej, natomiast na pozostałym obszarze nadal upalnie. Do 30 stopni na południowym wschodzie. Mogą też występować gwałtowne burze z gradem. Mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
6: Należy spodziewać się opadów deszczu do około 50 mm na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 km na godzinę.
5: Niezależnie od tego, czy wypoczywamy w górach czy nad morzem, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
7: Inaczej zachowujemy się w górach. Jeżeli tam spotka nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu możliwie nisko. Z kolei, jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody, no bo woda jest doskonałym przewodnikiem prądu.
5: Początek przyszłego tygodnia nieco chłodniejszy, ale na horyzoncie są już kolejne masy ciepłego powietrza zmierzające do naszego kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: To są aktualności jedynki.
2: W nich teraz przenosimy się do Czech. Katedra Świętego Wita na praskich Hradczanach ma nowe organy. Montaż instrumentu to symboliczne zwieńczenie budowy świątyni, która zaczęła powstawać jeszcze w średniowieczu.
8: Przez lata chór w nawie głównej, najważniejszej czeskiej świątyni pozostawał pusty. Starania o nowe organy rozpoczęto w 2012 roku. Powstała publiczna zbiórka oparta na symbolicznej adopcji każdej z niemal 6 tysięcy

0: Ty piszczałek. Montaż instrumentu, który powstał w barcelońskiej pracowni organmistrza Gerharda Grenzinga, rozpoczęto w ubiegłym roku. Po nim przyszedł czas na strojenie wymagające absolutnej ciszy i możliwe tylko w nocy po zamknięciu świątyni dla turystów. Organy w katedrze świętego Wita są jednymi z największych w kraju. Instrument waży 45 ton, zdobi go 180 kryształowych elementów inspirowanych pańską skałą, bazaltowym wzgórzem przypominającym kościelne organy. Uroczystości związane z poświęceniem i inauguracją nowych organów zwieńczy dziś wieczorem koncert z udziałem Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Dwoili się i troili, ale bramki nie zdobyli. Ekwador mimo ogromnego wysiłku przez całe spotkanie nie pokonał bramkarza Curaçao i tak zespół uznawany za kopciuszka przed kilkunastoma minutami zdobył swój pierwszy punkt na Mistrzostwach Świata. Kilka godzin wcześniej Niemcy w ostatnich minutach meczu zapewnili sobie zwycięstwo 2-1 nad Wybrzeżem Kości Słoniowej, a już niebawem kolejne mundialowe emocje. O 6:00 pierwszy gwizdek sędziego w meczu Tunezja-Japonia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Upały i burze dziś w całym kraju. Pogoda zdecydowanie nie będzie nas rozpieszczać. Termometry pokażą od 26 do nawet 33 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

Chris Christopherson prowadził bardzo barwne życie. Jest bohaterem wielu legend i opowiastek. Zanim artysta zdobył sławę, był pilotem śmigłowców, pracował w studiu nagraniowym jako dozorca, był sprzątaczem. Pewnego dnia, było to pod koniec lat 60., po wielokrotnych, bezskutecznych próbach zainteresowania Johnny'ego Cash'a swoimi piosenkami, przyszły gwiazdor i jedna z najważniejszych postaci muzyki folk i country, Christopherson, zdecydował się na desperacki krok. Wylądował wojskowym helikopterem wprost na prywatnym trawniku domu Johnny'ego Cash'a. Jest kilka wersji finału wybryku Christophersona. Faktem jest, że Johnny Cash w końcu posłuchał taśm demo Chrisa Christophersona, a dziś już z łezką w oku możemy do piosenek Christophersona wracać. Jutro 90. rocznica urodzin zmarłego w 24 roku Chrisa Christophersona.

Legendy muzyki country Willie Nelson, Waylon Jennings i Johnny Cash. Artystów tych połączyła wspólna gra w supergrupie The Highwaymen. Wydali w sumie 3 albumy, na których między innymi ich wielki przebój.

Kris Kristofferson podpisywał się pod zasadami buntowniczego stylu bycia, odrzuceniem komercyjnych zasad, lansowaniem surowego brzmienia country. Kris Kristofferson jest autorem jednego z najbardziej ikonicznych utworów w historii muzyki drogi, Me and Bobby McGee. One, two,

0: Quinn.
1: Jutro okrągła 90. rocznica urodzin gwiazdy kina, legendy muzyki country, zmarłego w 24 roku Chrisa Christophersona. Jego nazwisko wraz z innymi ikonami i sprawcami powrotu muzyki country do korzeni już w elitarnej galerii sław country Music Hall of Fame.

Jedna z pracownic wytwórni płytowej, w której nagrywano muzykę country, oburzyła się tym, że zwykły cieć Chris Christopherson próbuje pisać piosenki. Zażądała od szefostwa, żeby zabronili mu wejścia na sesje nagraniowe Johnny'ego Cash'a. Gdy Cash dowiedział się, że Christophersona nie ma, w reżyserce przerwał nagrania i stanowczo oświadczył, że nie nagra ani jednego dźwięku,

0: dopóki sprzątacz Kris Kristofferson nie wróci do studia. Z biegiem czasu artyści dzielili wspólną scenę, wspólne studia nagrań i przyjaźń. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.
1: At

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsze

0: najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
1: Do rozmowy zaprosiłem Marię Pakulnis, aktorkę.
2: Do tego mojego plecaka życia niewiele włożono. Nie miałam zbyt dużego doświadczenia, które przekazują również rodzice. Sama startowałam w zawodzie. Jak zdawałam do szkoły teatralnej, byłam taką białą, niezapisaną kartką. Uczyłam się życia żyjąc, dorastając.
0: Wywiad Żyta.
3: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Autopromocja. Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zwycięstwo Niemców w ostatniej minucie meczu, a potem historyczny punkt absolutnych outsiderów. To była emocjonująca mundialowa noc. Wybrzeże Kości Słoniowej długo utrzymywało prowadzenie w meczu z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi obudzili się w drugiej połowie, a w dzisiejszych wydaniach niemieckiej prasy przez wszystkie przypadki z pewnością będzie odmieniane nazwisko zdobywcy dwóch bramek, Denisa Undawa, który odwrócił los meczu i dał Niemcom trzy punkty. Następnie Ekwador grał z Curaçao. Mecz, który wydawał się tylko formalnością, zakończył się bezbramkowym remisem i pierwszym punktem w historii mundialu dla drugiej z wymienionych ekip. Za niespełna godzinę początek meczu Tunezji z Japonią, a później 12 godzin przerwy. O 18 Hiszpania podejmie Arabię Saudyjską, a o 21 Belgia zmierzy się z Iranem. W aktualnościach teraz ważna informacja dla kierowców. Z powodu organizacji poznańskiego biegu czerwca 56 do południa zamkniętych będzie kilka ulic. To jedna z nielicznych imprez biegowych w Polsce, których trasa przebiega przez autentyczne miejsca związane z historycznymi wydarzeniami. Dyrektor biegu Szymon Sobczak przypomina, że zawody mają przypominać o dokonaniach powstańców, a wynik ma drugorzędne znaczenie.
6: Przede wszystkim nam chodzi o sportowy aspekt uhonorowania bohaterów poznańskiego czerwca. Tak więc biegniemy, ale bez wariacji, nie na wyścigi.
5: Uczestnicy pobiegną m.in. przez tereny dawnych zakładów Hipolita Cegielskiego, odlewni Volkswagena oraz fabryki pojazdów szynowych. To miejsca, z których przed laty wyszli protestujący robotnicy. Biegacze wystartują na dystansach 5 i 10 km. Program uzupełnił zawody rodzinne i dziecięce. Bieg rozpocznie się o 10.
4: To są aktualności jedynki.
5: Nauka podstaw samopomocy przed przyjazdem służb, zatrzymanie krwotoku czy uciskanie klatki piersiowej. Wczoraj w Polsce odbywały się darmowe szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.
7: Wszyscy zainteresowani mogli się przeszkolić z pomocy innym pod okiem specjalistów z Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA. Szkolenia były ciekawe, przyjemne oraz bardzo ważne, mówili mi odwiedzający piknik na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie.
8: Ludzie muszą wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy w różnych przypadkach, jak wypadki drogowe, czy ktoś zasłabnie w parku. Potrzebna jest ta wiedza.
9: Dzieci mam 9-11 lat i one już wiedzą mniej więcej, co trzeba zrobić.
7: Łącznie w całym kraju MSWiA przygotowało 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
5: Prezentacje najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawy i koncerty. W Sopocie trwa 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Atrakcją wydarzenia są słuchowiska na żywo. Wszystkie to premiery przygotowane specjalnie na jubileuszową edycję festiwalu. Dziś w Teatrze Atelier zostaną zaprezentowane publiczności dwa teksty. Pierwszy o godzinie 14 to Niemo nad lotniskiem Darii Sobik. Czego można się spodziewać, zapowiada grający w słuchowisku Krzysztof Szczepaniak.
10: Razem z Mirkiem Haniszewskim, Łukaszem Lewandowskim i ze mną przedstawimy taką, powiedzmy, dosyć śmieszną opowiastkę o trzech facetach, którzy lecą na wakacje, siedzą na lotnisku i nie mogą jakoś, że tak powiem, mentalnie się wyrwać do tej innej przestrzeni.
5: O 18.30 w hałdzie Wiesławowi Myśliwskiemu zaprezentowane zostanie słuchowisko na żywo Zwierciadło Myśliwskiego, oparte na motywach jego powieści Ucho igielne w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Jutro odbędzie się ostatnie słuchowisko na żywo. Będzie to perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej. Zagrają Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
5: Przed nami kolejny upalny dzień z burzami. Popadać i zagrzmieć może dziś w całym kraju. Na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, ale już

0: przy około 26 na Pomorzu, w pozostałych regionach nawet do 33 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Barytonem
3: i tenorem
2: zapraszamy Państwa
3: na dwa głosy
2: w rytmie rocka albo hip-hopu.
3: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
3: Paweł Sztompkę
2: i Marcin Kuse.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn Kultury Ludowej. Polskie Radio. Jedynka.
4: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Patrycja Cisz. Dzień dobry. Zapraszam na spotkanie z kulturą tradycyjną, nocą świętojańską, kwiatem paproci, duklą i jarmarkiem galicyjskim, bajtlami i ich graczkami, a także ogólnopolskim festiwalem w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i jego jubileuszową 60. odsłoną. Przypomnijmy na początek laureata głównej nagrody Baszty w kategorii kapel ludowych z zeszłego roku. To wyróżnienie zdobyła kapela ludowa Trzcinioki z Trzcinicy. Kapela wystąpi podczas uroczystego otwarcia festiwalu w Kazimierzu na dużym rynku w czwartek o 10:00. Muzyka Trzcinioków przeniesie nas na Podkarpacie, gdzie znajdziemy również duklę, a o niej i o wielkim jarmarku galicyjskim porozmawiamy za moment z naszym gościem. A na początek Trzcinioki i Sztajerek.

0: A z nami jest już Karol Lekostaj, przedstawiciel Stowarzyszenia Dukielski Ryneczek Galicyjski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Spotykamy się, żeby porozmawiać między innymi o Dukli, o Stowarzyszeniu Dukielski Ryneczek Galicyjski, a także o Wielkim Jarmarku Galicyjskim, który za niedługo?
1: Za niedługo, 27 czerwca, odbędzie się edycja specjalna, czyli taka, która tylko dwa razy w roku, z poszerzeniem programu oprócz handlu, spotkań, będzie program artystyczny, czyli występy zespołów, będą warsztaty, będą pokazy, chociażby wypieku chleba i tego typu zabawy jako poszerzenie, bo co miesiąc odbywa się normalny jarmark, pierwszą sobotę miesiąca, od maja do września, natomiast jest to po prostu taki bardziej towarzysko potraktowany targ. Tam są i starocie, tam są artystyczne wyroby, tam są kuchnie na przykład, w dużej mierze regionalne, oryginalne potrawy. Oprócz tego, że jest stoisko, oprócz

0: Tego, że jest ktoś sprzedaje pierścionki, garnki czy tam porcelanę, czy starocie, to jest ktoś, kto na żywo rozpala palenisko i kuje podkowy na oczach widzów.
1: O Wielkim Jarmarku Galicyjskim jeszcze powiemy. Zacznijmy od kwestii takiej, mianowicie nie byłoby jarmarku bez stowarzyszenia?
0: Nam się udało właśnie być prekursorem takiego zdarzenia. Nawet do dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto to wymyślił. Wszyscy się zgodzili na pewno, że to jest potrzebne, że to może być fajne, że to może przynieść długofalowo korzyść dla samego miejsca, dla tej Dukli, dla okolic, dla ludzi, chociaż nie wszyscy sobie jakby z tego zdają sprawę. Większą atrakcją na razie to jest dla ludzi przyjeżdżających, dla turystów. Miejscowi ludzie tak trochę patrzą niby z ciekawością, a z drugiej strony, no zobaczymy, co z tego będzie. No i ile to kosztuje. No gdyby nie urząd marszałkowski, to nie doszlibyśmy już do tego momentu, w jakim jesteśmy. Jak zaczęliśmy z ich pomocą, tak oni trwają przy nas, a my przy nich i mam nadzieję, tak będzie na długo.
1: Powiedzmy o działalności stowarzyszenia. Stowarzyszenie Dukielski Ryneczek Galicyjski to młoda organizacja.
0: Od 24 roku. 2024 roku. W sierpniu minie teraz 2 lata, jak zaczęliśmy się w to bawić. Działalność, jakby tak powiedzieć, na niwie kultury, to jeden z kolegów prowadził dużo wcześniej. Ja próbowałem się tam wcześniej angażować w różne inne ciekawe rzeczy, no ale potem spotkaliśmy się wszyscy w Dukli, bo ten kolega prowadzi cały czas koncerty, organizuje festiwal wielu kultur, to się nazywa. No a teraz jeszcze do tego mnie doszło to, co doszło, a jemu oprócz tego, co robił, jeszcze doszły mu jarmarki.
1: To są jarmarki, są to pikniki z koncertami, wystawy, potańcówki. W tym roku organizują też państwo plener malarski dla dzieci.
0: To już drugi raz będzie. W zeszłym roku udało nam się dzięki dofinansowaniu oczywiście Urzędu Gminy, bo Urząd Gminy też czasem nas sponsoruje i w zeszłym roku dostaliśmy troszkę pieniążków. Zrobiliśmy 3-dniowy plener malarski dla dzieci w wieku 12-15. No i było bardzo fajnie. Odbyły się 3 wystawy. Dzieci zadowolone, bo to było wyjazdowe do schroniska, gdzie tylko las i nic więcej, ognisko wieczorem. Także, że dzieci zadowolone. W związku z tym w tym roku na pewno nie będą te same dzieci. No, ale w tym roku zrobimy też, dostaliśmy od gminy na to środki. W związku z tym prawdopodobnie we wrześniu znowu powstaną jakieś dzieła.
1: No to jaka jest ta Dukla? I w tych obrazach, ale i nie tylko.
0: Dukla jest piękna i ciekawa. Piękna przez to, że nie jest jeszcze... Tam jest spokojnie. Tam jest... No, te perełki architektury, które tam są i zachowały się, to jest coś, co mnie od lat przyciągało. Ale jest spokojnie, bo przewalają się tabuny turystów i potem jest znowu nic. No, nie powiem, żeby to było najlepsze, bo fajniej by wyglądało, jakby w piątek wieczorem na rynku coś się działo. A tam potrafi na rynku ptaków nawet nikt nie płoszy. Bo jak już sklepy pozamykane, nikt nie wychodzi na rynek posiedzieć. No, ale to taka specyfika teraz. Teraz mało ludzi w takich miasteczkach, w większych miastach, mało wychodzi z domu. Siedzimy przywiązani do komputera czy do innego telewizora I to nam wystarczy.
1: Pan jest z Dukli?
0: Ja do Dukli przyjechałem, znaczy wcześniej w latach 80. przyjeżdżałem tutaj, znaczy tutaj, do Dukli z wycieczkami. Jak jechaliśmy gdzieś, organizowałem takie rzeczy, więc zabierałem wycieczkę gdzieś tam w góry, albo ja się zabierałem z wycieczką w góry. Po drodze była Dukla, to wstępowaliśmy do Dukli oczywiście i robiliśmy sobie zdjęcia na rynku, bo ten rynek taki bardzo był fotogeniczny. Ale później w latach 90. nie miałem czasu na Dukle, a w latach 2000, dokładnie w 2004 roku, zamieszkałem pod Duklą razem z żoną. Oczekiwaliśmy wtedy potomka i tam wtedy zamieszkaliśmy, to 22 lata temu. I I tak związani jesteśmy do dzisiaj z tą

0: Jest tir za tirem, a za tym tirem jeszcze jeden tir i tak jak w piosenkach.
1: Powiedzmy, bo mówimy teraz o współczesnej Dukli, a ta historyczna Dukla jest bardzo złożonym miejscem.
0: Dukla od XIV wieku, bodajże 1380 rok, jak dostała prawa miejskie. Pierwsze wzmianki były tam wcześniejsze, z lat 50. bodajże XIV wieku. No ale później dopiero gdzieś w XVI chyba wieku ta Dukla zaczęła żyć, bo już nie pamiętam dokładnie, czy w XVI czy w XVII dostała prawa, chyba w XVI dostała prawa organizowania targów. Tam powstała komora celna, no i w związku z tym, że leżała na szlaku na południe, dosyć łatwym przejściu przez góry na południe, no to wszyscy chcąc nie chcą musieli tamtędy chodzić, a jak chodzili, to nosili, wozili, przepraszam, to wino, to materiały, to no wszystko, co tam wtedy się sprzedawało. Oczywiście też bydło, konie, ale to nie wiem, czy transgranicznie wtedy tam z bydłem i z końmi, tylko raczej lokalnie. No i tak to się zaczęło kręcić. Miasto w pewnym momencie w XVIII bodajże wieku się zaczęło mocniej rozwijać, bo właścicielami Dukli była rodzina mniszków. I oni tak dosyć zadbali. Zresztą pałac, który tam w tym momencie jest, to jest XVIII-wieczny pałac, który później należał do rodziny Tarnowskich. Potem oczywiście po wojnie został znacjonalizowany. Nie tylko pałac, tylko cały ich majątek. No, teraz odzyskali pałac, no, majątku chyba jeszcze nie całego, ale to już tam osobna historia. Natomiast mniszkowie przyczynili się do dosyć dużego rozkwitu. Poza tym sama Dukla jako miasto to jest też dobry punkt wyjścia, bo tam jest parę innych, samej Dukli jeszcze jest kościół świętej Magdaleny i to jest Marii Magdaleny i bardzo ciekawe miejsce. Natomiast przecież Dukla to jest Jan z Dukli, to jest XVIII-wieczny błogosławiony, wprawdzie dosyć długo czekał na kanonizację, ale to jest Jan z Dukli, a jak Jan z Dukli, to jest jeszcze sanktuarium Jana z Dukli na wzgórzu Zaświt. I tam, no można powiedzieć, pielgrzymki wędrują. W tej chwili mamy przypływ ludzi z zewnątrz właśnie z powodu Jana z Dukli, i z powodu Jana Pawła II, który tam nawiedził Duklę w 97 roku. No tak, bo ja byłem wtedy, jeszcze mnie tam nie było.
1: Liczy pan swój czas, ten sprzed Dukli i w Dukli?
0: Tak, tak, ja mam tak podzielone życie na kwartały. Przed Duklą wędrowaliśmy trochę po Polsce, a przed wędrówkami mieszkałem też w Beskidzie Niskim, ale w rejonie Gorlic, to jest troszkę tam na wschód, ale Beskid Niski, tylko tam było dalej do ludzi, sąsiada miałem 250 metrów od mojego domu, więc właściwie bardziej sąsiadowałem z jeleniami, wilkami, dzikami. Był niedźwiedź, tylko nie przychodził do mnie, nie lubił mnie, albo co, w każdym razie nie odwiedzał mnie niedźwiedź. Tak samo był ryś, w odległości nie 200 metrów miał swoją siedzibę, ale też raczej unikał towarzystwa. Natomiast dziki, wilki i jelenie nagminnie pod dom przychodziły. Także tak sobie mieszkałem wtedy, no i potem się to niestety skończyło z jakichś tam powodów. No i trzeba było szukać sobie miejsca nowego. I przypadkiem zupełnie trafiliśmy w ten rejon tutaj Dukli, do Chyrowej, na plener malarski. I tam poznaliśmy ludzi trochę i jak poznaliśmy, to się okazało, że tu gdzieś powiedzmy, można zamieszkać, tanie domy, no to myśmy nie kupili, ale potem wynajęliśmy i tak osiedliśmy tutaj.
1: Tak, ciekawie pan określa tutaj, będąc w Warszawie, ale to też dużo mówi, to też dużo mówi.
0: Jak mówię o tamtym miejscu, to się tak czuję, jakby tam był.
1: To też dużo mówi, tak, no. Bo te tutaj nosi pan w sobie cały czas, więc...
0: No pewnie tak. Kiedyś miałem jeszcze w latach 70. takie miejsce przekochane, ale to było na Śląsku i to było związane z końmi, z którymi byłem związany przez wiele lat.
1: A gdzie, bo ja górnoślązaczką jestem?
0: A w Zgrosławicach, koło Tarnowskich Gór. Dwudziestka jeździła z Tarnowskich Gór do Pyskowic. Przez Zgrosławicę. I tam się wyjeżdżało z Tarnowskich Gór Repty. Tam potem dalej już nie pamiętam, tam jakieś Świerklańce, Połomie i tak dalej, ale to niekoniecznie przy tej drodze. Potem z Zgrosławice, Kamieniec, za Kamieńcem Boniowice i można było prosto przejechać tą trasę Bytom-Pyskowice, przejechać i pojechać na Gliwice albo w prawo na Pyskowice. Także tamtą mapę drogową to ja
1: też pan zna, jak własną kieszeń. do bogatej tradycji tego regionu.

0: Jonu, jak pan mówi tutaj, nawiązuje współczesny wielki jarmark galicyjski. Jest on organizowany na historycznym rynku w Dukli. Nie jest on zwykłym kiermaszem, lecz właśnie oddają państwo, chcą oddać i mogą się państwo już wkrótce sami przekonać atmosferę dawnych galicyjskich jarmarków z XIX i początku XX wieku. Ta wielokulturowość jest tam cały czas obecna?
1: Pracujemy nad tym, żeby ta wielokulturowość wróciła. Bo trudno to teraz mówić o wielonarodowości, natomiast wielokulturowość jak najbardziej. Chcielibyśmy, żeby to w przyszłości wyglądało tak, jak to wyglądało przed wojną.
0: I co czeka nas na najbliższym wielkim jarmarku galicyjskim?
1: Muzyka na żywo, w wykonaniu lokalnego bądź gościnnego zespołu. Nie da się na samych lokalsach, bo troszkę byłoby za mało atrakcji. Będzie i na ludowo. Tydzień później znowu mamy Dni Dukli. Pierwszy dzień tych Dni Dukli to będą też na rynku, ale w ramach Dni Dukli będą zespoły ludowe. Także my się cały czas na tym rynku, a od rana tego samego dnia będzie jarmark zwykły. Więc to się nakłada, nakłada, nakłada, ale może przez to będzie ciekawiej. Ale i też przez to jakby robi się tak, jak to dawniej wyglądało, że oprócz tego, że jadę, bo potrzebuję kupić, nie wiem, krowę albo sprzedać miód, albo co tam jeszcze innego, to jadę, bo tak, spotkam człowieka jako, powiedzmy, że jakiś tam rzemieślnik, spotkam klienta, a poza tym pogadam. Ci wystawcy chociażby, którzy się wystawiają na tych jarmarkach, to już są w większości ludzie, którzy się znają, witają się jak starzy znajomi, I cieszą się z tego, że sobie pobędą.
0: To... I życie społeczne dzięki temu trwa.
1: Tak, oczywiście.
0: A to chyba najważniejsze.
1: I nawiązało się wiele takich znajomości, bo się okazało, że właśnie, że ludzie mieszkają w jednej, drugiej, trzeciej wsi, nie znają się, potem na jarmarku się poznają, mało tego, jeszcze wielu się polubiło. I tak to, zresztą tak jak powstało to nasze stowarzyszenie, to się wzięło stąd, że poznało się parę osób przy okazji jakiejś tam innej imprezy, czy jakiegoś innego spotkania. No i się okazało, że wiele osób się poczuło związanych ze sobą właśnie przez upodobanie sobie tego miejsca, przez podobną wrażliwość, wszelkiego rodzaju wrażliwość, nie tylko artystyczną.
0: Zapraszamy serdecznie na Wielki Jarmark Galicyjski, który już 27 czerwca. A naszym gościem był Karol Lekosta i przedstawiciel Stowarzyszenia Dukielski Ryneczek Galicyjski. Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękujemy.

0: ciasteczka nie wieziesz, do Dana siodołeczka nie wieziesz. Że ze sobą siodołeczka nie wieziesz, do Dana siodołeczka nie wieziesz.
1: Wiozę, ja ci wiozę moje siodołeczko czerwone. Wiozę, ja ci wiozę moje

Zagrał biskupiański zespół folklorystyczny z Domachowa i okolic, którego koncert w piątek o 13:30 na Dużym Rynku podczas festiwalu w Kazimierzu. Przenosimy się na Górny Śląsk. W czwartek w Muzeum w Raciborzu odbył się wernisaż wystawy Bajtle i ich graczki. Dzięki współpracy Muzeum w Raciborzu z Izbą Muzealną Farska Stodoła w Biedrzychowicach wystawa wzbogacona została o ciekawe obiekty muzealne. Posłuchajmy, czym bawili się nasi przodkowie.

0: A co nam gra z tyłu?
1: Mamy tutaj taką karuzelkę, na której koniki kręcą się dookoła. Jest to karuzelka z początku XX wieku, przywieziona z Farskiej Stodoły w Biedrzychowicach.
0: Podejdziemy do niej, bo ja ciekawa jestem, jak ona wygląda. Każde te karuzelki miały swoje motywy przewodnie.
1: No tutaj akurat kolorowe koniki kręcą się dookoła i jak słychać, pięknie, pięknie gra. Julita Ćwikła, etnograf Muzeum w Raciborzu. Znajdujemy się w dawnym kościele sióstr dominikanek od prawie 100 lat Muzeum w Raciborzu. W jednej z sal ekspozycyjnych prezentujemy wystawę adresowaną do najmłodszych. Jest to wystawa zatytułowana Bajtle i ich graczki. Po śląsku, czyli dzieci i ich zabawki.
0: Wchodząc tutaj, poznałam zabawki, którymi ja jeszcze sama w dzieciństwie się bawiłam, ale część zabawek jest już mi znana tylko z Muzeum Zabawek. Jakimi zabawkami jeszcze bawiono się te 20-30 lat temu, a są tutaj widoczne?
1: Proszę zobaczyć, tutaj na dole w gablocie prezentujemy takie zabawki metalowe, samochodziki, jest nawet czołg. To są zabawki przywiezione z terenu Związku Radzieckiego, z jednej z wycieczek, właśnie w prezencie dla dzieci, które pozostały w domu, przywieziono właśnie takie radzieckie zabawki. Tych aut na naszej wystawie nie ma prawie w ogóle, tylko w tym jednym momencie. I te może pani pamiętać, takie autka sterowane na pilot, prawda, czy właśnie nakręcana lokomotywka, która jeździ po torach. To są właśnie takie zabawki z lat 80., 90. XX wieku, ale wszystkie inne są starsze. Także tych już na pewno pani nie pamięta, bo jest pani za młoda.
0: No powiem szczerze, pamiętam Bąka. Mieliśmy Bąka w domu, ale on już też miał swoje lata, więc może dlatego go pamiętam.
1: Bo bączki akurat to są takie zabawki, które są stare, ale ich żywot jest bardzo długi i właściwie współczesne dzieci też się takimi bączkami bawią.
0: Jesteśmy na wystawie i jest z nami kto?
2: Franciszek.
0: Franciszek, Franciszku, powiedz, jakie zabawki na wystawie najbardziej ci się podobają?
2: Autka.
0: A jakie to autka widzisz?
2: Te stare.
0: Te stare autka, metalowe. Jakimi zabawkami ty się lubisz bawić?
2: Autkami.
0: Dlatego ci się podobają. A czy ty masz takie właśnie duże auta i z czego są wykonane?
2: Z metalu.
0: Twoje też są z metalu? Tak. A jakie to autka, które są wykonane z metalu?
2: Hot Wheels.
0: Liczyłeś je kiedyś? Nie. Dużo czy mało?
2: Dla mnie mało.
0: A które ci się najbardziej podobało to z wystawy?
2: Podobał mi się zielony czołg.
0: A misie, bo mamy je akurat przed nami. Ja jeszcze pamiętam takiego misia uszatka, którego moja starsza siostra przerobiła z misia na lalkę, bo bardzo chciała mieć lalkę, więc obcięła mu uszy. Więc to był taki biedny miś bez uszu, ale co pamiętam, to, że był wypełniony trocinami?
1: Tak, bardzo często te misie były wypełniane trocinami, a te akurat są wyjątkowe, bo

0: nie są pluszowe, tylko są moherowe. Proszę zobaczyć, zupełnie inne futerko. W ogóle historia misia sięga XIX wieku i właściwie pierwsze misie pojawiły się na terenie Niemiec. Całkiem przypadkiem powstała ta zabawka. Misie przyjęły się właśnie, są przyjacielami dzieci.
1: Mamy misie, mamy oczywiście też lalki. Ja pamiętam już lalki plastikowe, ale jeszcze te wcześniejsze lalki, z czego były wykonywane?
0: Z celuloidu. To jest tworzywo sztuczne, które było przetapiane i wlewane do form i później jak zastygało, no to już ręcznie je barwiono, tak?
1: A to nie tylko lalki, to chyba też manekiny w latach międzywojennych też były z celuloidu wykonywane bodajże.
0: Tak, czasami się zdarzały takie i przykładem tego są zbiory Muzeum w Rybniku. Oni mają piękne właśnie takie przedwojenne manekiny, które stały w witrynach sklepowych. Raptem tydzień temu byłam na takim wydarzeniu kulturalnym, który się nazywał Festiwal Zabawki Stryszawskiej, czy Ludowej jakoś tak. No i z tego festiwalu przywiozłam takiego kogucika, którym dzieci będą
1: świeżuteńki,
0: mogły.
1: Nowy teniki.
0: Może pani sobie zobaczyć.
1: I on chodzi z
0: O, już go zrzuciłam. O, właśnie.
1: Sobie kroczek po kroczku schodzi.
0: Ale super.
1: I doszedł.
0: Tak, takich kroczących ptaszków, czy kaczuszek, gąsek, no było tam sporo, więc no niemała frajda, nie tylko dla dzieci, bo kolegom muzealnikom się też bardzo podobała. A ja od razu z myślą o wystawie nabyłam ją, żeby dzieci mogły sobie właśnie puszczać.
1: Czy tutaj z Żywiecczyzny i z tamtych okolic mamy koniki drewniane?
0: Tak, tak, tak. Proszę zobaczyć, jak one były pięknie zdobione. Wiadomo, że konik w rzeczywistości nigdy nie miał koloru czerwonego, ale wiedząc, kim jest odbiorca tej zabawki, no to używano takich prostych kolorów, bardzo rażących, więc bardzo często były to czerwienie, żółcie, niebieski kolor, także bardzo, bardzo takie intensywne barwy.
1: Tu mamy stryszawę.
0: Tak, a tu jest jedna ze starszych zabawek z naszych zbiorów. Ta zabawka w kształcie ptaszka, bardzo, bardzo prosta. Kawałeczek drewna wycięty w kształcie ptaszka, nawet niepomalowany, taki z przełomu XIX i XX wieku, jeszcze ze zbiorów przedwojennych muzeum. Ale ta bardzo się dzieciom podoba. Proszę zobaczyć, z taką łapką, trzy kurki, które główki mają obciążone serduszkiem wyciętym z drewna. Można poruszać tą łapką i one wtedy pod wpływem tego ciężaru dziobią sobie elegancko ziarenka namalowane na deseczce. Spróbuję je wyciągnąć z kablotki i zademonstrować. Takie eksponaty dzieciom się wbrew pozorom bardzo podobają, tego typu zabawki.
1: A jakieś zabawki, które darzy pani szczególnym sentymentem z własnego dzieciństwa?
0: To znaczy może z dzieciństwa nie, ale z takiej pracy muzealnika to zawsze mam sentyment do tych puzli, które tutaj są prezentowane. Proszę zobaczyć, brakuje jednego malutkiego puzelka, a puzzle już mają przeszło prawie 100 lat, bo z lat 30. XX wieku dzieci, które się nimi bawiły, no już niestety są po drugiej stronie, a wspominała pani Helena Dudek z Markowic, która przekazała nam te puzzle, wspominała, że kiedy była z rodzeństwem dziećmi, to mama dawała im te puzzle do zabawy tylko jak były wielkie święta. Na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, ewentualnie na Geburtstag, czyli na urodziny. A później chowała to wysoko w szafie, żeby przypadkiem nie zniszczyły. I proszę zobaczyć, jak pięknie się zachowały. Kiedy się patrzy na puzzle naszych dzieci, to znaczy ja już mam duże dzieci, to one się już puzzlami nie bawią, ale pamiętam, jak były małymi dziećmi, to często były po prostu te puzzle

0: Niekompletne, a tutaj takie stare, a w komplecie, tak? Tak szanowane.
1: No i
0: Musiały dzieci szanować te zabawki, bo też nie miały ich za wiele. Także to wychowanie dzieci dawniej było takie dość surowe i dzieci bardzo szybko były przyzwyczajane do tego, że są potrzebne do pracy w gospodarstwie czy do pilnowania młodszego rodzeństwa. Także miały obowiązki i tych zabawek jest nie za wiele.
1: zabawek nie za wiele, ale też i czasu na zabawę tymi zabawkami było niewiele.
0: Tak, ale dzieci przy okazji pracy, na przykład kiedy pasały gęsi czy pilnowały krów na pastwisku, one sobie same kreowały różne zabawy, więc znane są różnego rodzaju wyliczanki, które zostały przez folklorystów czy etnografów zapisane, pochodzące właśnie z początku XX wieku. Rymowanki różnego rodzaju dziecięce, także no one same sobie wymyślały zabawę.
1: Trzeba było wyobraźnią podziałać. Ta zabawa nie polegała tylko na posiadaniu przedmiotu,
0: Tak.
1: ale i na wymyślaniu tym abstrakcyjnym zabaw tu i teraz.
0: Tak, nie było kiedyś takiego powiedzenia, nudzę się, tak? Wymyśl mi coś albo zajmij się mną, więc dzieci musiały się same sobą zająć, więc nie za bardzo też i kontrolowano to, co dzieci robią. No, chyba że kontrola była wtedy, jak się coś złego stało i trzeba było wymierzyć karę. Tak, to wtedy rodzice byli mocno zainteresowani tym, co dziecko robi.
2: O wystawie Bajtle i ich graczki rozmawiała Julita Ćwikła. Wystawa potrwa do 4 października. Wspomniałyśmy w rozmowie, że jedną z zabaw dziecięcych były wyliczanki. Taką wyliczankę z Górnego Śląska zaprezentują dziewczynki z projektu Skoko Wróbel po desce.
3: Wlazła świnia na drabinę, upuściła apluzynę. Diobą myślą, że to dusza, wsadził ją do kapelusza. Z kapelusza mu uciekła, ale gonił ją do piekła. Wszystkie diobły się cieszyły, ale duszy nie chyciły. Raz, dwa, trzy, gonisz ty!

0: Jesteś ty.
1: Edydy, medydy, cycymer, afel, bafer, dominer. Als got fry nawrot, a ja baja myka wurn, trumf, trumf, trumf, herum dibus, sms monka, kamplamenta donka, kamplamente Italii, ein, zwei, drei, uciekaj!
2: Kiermasz pod kogutkiem.
3: Noc świętojańska to noc przypadająca w Wigilię wspomnienia świętego Jana, czyli z 23 na 24 czerwca. Jej pogańskim odpowiednikiem była tak zwana Noc Kupały, która przypada na najkrótszą noc w roku, czyli na dzisiejszą noc z 21 na 22 czerwca. Tradycje Nocy Świętojańskiej i pogańskie tradycje Nocy Kupały przenikają się więc często. Znane są również pieśni śpiewane w tym czasie. To tak zwane pieśni sobótkowe. Jedną z nich wykona Nina Nikołajczuk z Kijowca. Zamieszkała w Dobryniu Dużym na Podlasiu. Nagranie pochodzi z 1996 roku. Proszę zapamiętać tę pieśń, bo dziś w nieco innym wykonaniu jeszcze usłyszymy.

Ważnymi symbolami nocy świętojańskiej są ogień i woda. Niegdyś ludzie gromadzili się na wzgórzach i polanach leśnych, by tam rozpalać wielkie ogniska, które zwano sobótkami. Opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska. O ziołach i innych roślinach nocy świętojańskiej opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Morawskiej. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania ponownie zabrzmi pieśń sobótkowa, którą już słyszeliśmy, ale tym razem wykona ją kapela ze wsi Warszawa. Koncert tej kapeli odbędzie się w piątek o 20:00 w trakcie festiwalu w Kazimierzu Dolnym. Patrycja Cisz, do usłyszenia!

Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
2: Emilia Kleszczewska, zapraszam na pierwszy raport z dróg w radiowej Jedynce przed 23 między węzłami Płoty i Nowogard Wschód w Żabowie. Dachował samochód osobowy i dwie osoby zostały ranne. Kilka godzin nocnych to rzeczywiście był zablokowany odcinek do Szczecina i wyznaczono objazd od węzła Płoty przez właśnie miejscowość Płoty i dalej starą drogą numer 6 w kierunku Nowogardu do węzła Nowogard Wschód. Utrudnienie jeszcze nie zostało odwołane, ale od dłuższego czasu nie tworzą się już tam korki. Zakończyły się także prace na drodze krajowej numer 28, odcinek Raba-Niżna, Mszana Dolna, czyli województwo małopolskie, 79 km, gdzie jeszcze po godzinie 20 wczoraj doszło tam do zdarzenia drogowego i droga była całkowicie zablokowana. Również nie widzimy, żeby tam były już jakieś problemy i przez drogę krajową numer 28 można już na spokojnie przejechać. Niewielki korek jest na S2, czyli południowej autostradzie Warszawy, kierunek Pruszków, to na wysokości Ursynowa. A także IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia. W praktycznie całej Polsce mogą pojawić się intensywne burze. Prosimy o zachowanie ostrożności, jeżeli wyjeżdżają Państwo w trasę, a także apelujemy, żeby przez cały dzień odpowiednio się nawadniać. Dzisiejsze upały także mogą wpłynąć na komfort jazdy. A także kończą się prace służb. Autostrada A4, węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód, kierunek Wrocław, gdzie do godziny 6 trzeba było zwolnić do 100 km na godzinę, a także zaczynają się prace na drodze krajowej numer 44. To miejscowość Przyszowice, województwo śląskie i tam mamy ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Czekamy na wiadomości od Państwa.

0: Minęła 6:00, tu program Pierwsze Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Zaostrza się konflikt na linii Warszawa-Kijów po decyzji o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Najwyższych polskich odznaczeń zrzekają się kolejni przed Zełenskim prezydenci Ukrainy. Cieśnina Ormus ponownie zamknięta. Iran zdecydował się na taki krok po atakach Izraela na Liban, mimo zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Za nami tropikalna noc, dzień także zapowiada się upalny, będą też burze, są ostrzeżenia synoptyków.
1: W obszarze województwa dolnośląskiego obowiązuje

0: ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia.
1: Coraz ostrzej na linii Warszawa-Kijów byli prezydenci Ukrainy zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. Wcześniej zrobił to Wołodymyr Zełenski, który w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, jak order odsyła kurierem. To odpowiedź na decyzję polskiego prezydenta o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta. Decyzja Karola Nawrockiego dzieli polityków w Polsce.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska ocenia, że może to uderzyć w relacje z Ukrainą.
3: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przeniesie na stosunki polsko-ukraińskie w dłuższej perspektywie.
2: To działanie na korzyść Rosji, uważa europoseł lewicy Robert Biedroń.
4: Putin otwiera szampana. To widać dzisiaj jak na dłoni, że ta decyzja była błędna.
2: Z kolei doradca prezydenta Alvin Gajadur zwraca uwagę, że prezydent Wołodymyr Zełenski miał czas na to, żeby zareagować na zapowiedź odebrania orderu.
5: Nie ma zgody w Polsce na gloryfikację morderców z UPA. Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji ze strony pana prezydenta Zełenskiego.
2: Karol Nawrocki poinformował, że odbiera Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Powodem jest nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Sprawę szeroko komentują też zagraniczne media. Polska i Ukraina kłócą się o historię, pisze Süddeutsche Zeitung. Die Zeit przypomina, że UPA i ONU w obronie przed Sowietami współpracowała z hitlerowskimi Niemcami. Uczestniczyła też w rzezi Polaków na Wołyniu, co do dzisiaj jest niezamkniętym tematem dla Polski i Ukrainy. Cieśnina Ormów znów zamknięta. Irańczycy zamknęli cieśninę w reakcji na nieprzestrzeganie postanowienia o zaprzestaniu walk w Libanie.
6: W oświadczeniu, które publikuje agencja Mehr, irańskie władze cytują wersety Koranu dotyczące walki z niewiernymi, którzy łamią przysięgi i ogłaszają, że cieśnina zostanie zamknięta z powodu ataków Izraela na Liban. Punkt pierwszy podpisanego w tym tygodniu memorandum między Teheranem a Waszyngtonem podkreśla bowiem konieczność zaprzestania walk w Libanie. Izrael, który je prowadzi, nie jest stroną porozumienia, ale oczekuje się, że wyegzekwują to od niego Stany Zjednoczone. W ciągu ostatniej doby w około 90 nalotach na Liban zginęło przynajmniej 38 osób. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Pierwsza runda rozmów pokojowych miała rozpocząć się w piątek, ale w związku z atakami Izraela na Liban została odwołana. Na dziś w Szwajcarii zapowiadane są rozmowy USA i Iran, na razie jednak są określane jako techniczne. Sąd w Lublinie zdecydował o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Gruzji. Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. 36-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. A śledczy ustalają zleceniodawców zabójstwa Rosjanina, mówi prokurator Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
7: Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie. Tak więc w tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu.
1: Do zbrodni doszło w poniedziałek. Zabitym był rosyjski satyryk i krytyk Kremla, który uciekł do Polski przed prześladowaniami politycznymi. Polskie służby ustalają, czy za zabójstwem stały obce służby specjalne.
8: To są aktualności jedynki.
1: Służby ratunkowe pozostają w gotowości w związku z burzami, informuje MSWiA, szczególnie na północy, a także na terenie województwa dolnośląskiego. Ostrzeżenia przed nawałnicami jeszcze do 10:00 obowiązują dla tego regionu, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
9: W tym czasie prognozowane są bardzo silne burze z opadami deszczu do 70 mm, porywami wiatru do 110 km na godzinę oraz lokalnie dużym gradem.
1: Wczoraj intensywna burza i deszcze zalały Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Podobnie miejscami może być i dzisiaj. Zaczęło się wyczekiwane przez słuchaczy lato z radiem. Wczoraj pierwsza wyjazdowa audycja odbyła się w Bielsku-Białej. Słuchacze chwalą miasto.
10: Bielsko jest wspaniałe miasto, oprócz tego, że jest piękne architektonicznie, przyrodniczo, ma fantastyczne okolice.
11: Bo mówi się, że mały Wiedeń, od uczelni po różne zabytki i miejsca kultury.
12: Te urocze góry dookoła.
1: Kultowa audycja Lata z Radiem przez całe wakacje będzie towarzyszyć słuchaczom radiowej jedynki.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
0: Przed nami kolejny upalny dzień. Przelotny deszcz i burze możliwe są na południu i południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 26 stopni na Pomorzu do 30-33 na przeważającym obszarze. Chłodniej na samym wybrzeżu około 20 stopni. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1009 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 13% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 37%, produkuje się teraz z wykorzystaniem węgla kamiennego.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama. Autopromocja.
4: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 12 minut po godzinie 6.
1: Familijna jedynka.
0: Dziś niedziela 21 czerwca. Słońce wzeszło o 4:14, a zajdzie o 21:00. To najdłuższy dzień w roku, który potrwa 16 godzin i 46 minut. A w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego przeżywamy 12. niedzielę zwykłą. Imieniny obchodzą Alicja, Alojzy i Rudolf. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia, pogody ducha, życzliwych ludzi wokół i dobrego świętowania. Dzisiejsza data przypomina również o Światowym Dniu Żyrafy. To święto ustanowione właśnie na najdłuższy dzień w roku. I trudno się temu dziwić, skoro żyrafa jest najwyższym zwierzęciem na świecie. Jest w tym trochę humoru, ale i sympatyczne przypomnienie, że czasem warto spojrzeć przynajmniej na niektóre sprawy z nieco wyższej perspektywy. 21 czerwca to także początek astronomicznego lata, a lato ma tę szczególną właściwość, że nawet zwykłą niedzielę potrafi zamienić w małe święto. Może właśnie dlatego warto dziś choć na chwilę zwolnić, usiąść, spokojnie wypić kawę, zadzwonić do kogoś bliskiego albo po prostu nacieszyć się tym, że jest czerwiec, niedziela, a przed nami cały dzień. Jan Pniewski, dzień dobry. A przed nami 3 godziny rozmów o sprawach, które dotykają zarówno życia społecznego, jak i codziennego doświadczenia wielu z nas. Będziemy mówić o demografii i o tym, dlaczego między marzeniem o rodzinie a rzeczywistością pojawia się dziś coraz większa przepaść. Powiemy o Kijowie, gdzie wojna dotknęła jednego z najważniejszych miejsc ukraińskiego chrześcijaństwa. Opowiemy również o parafiach, które pokazują, jak żywa może być wspólnota. A po godzinie 8:00 gościem ważnych spraw będzie rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ojciec Leszek Gęsiak. A teraz, jak zwykle o tej porze, zapraszam Państwa do wysłuchania radiowego kalendarza, z którego najciekawsze wydarzenia wybrała Elżbieta Staniszewska, czyta Piotr Warszawski.
2: Pokój Tobie, Polska. Rozpoczynamy nasze obrady.

0: wybierają, a to jest nieprawda. To znaczy na takich dużych liczbach, jeżeli tak to możemy powiedzieć, to przyciągają się właśnie podobieństwa. I najważniejsze jest podobieństwo pod względem czegoś, co możemy powiedzieć: status społeczno-ekonomiczny, pozycja społeczna, klasa społeczna. Wiele rzeczy na to wpływa, ale takim jednym z najważniejszych czynników, które długofalowo decydują o tym, gdzie będziemy społecznie, to jest właśnie nasze wykształcenie. I kobiety preferują, szukając męża, szukając ojca swoich przyszłych dzieci, mężczyzny, który ma ten status społeczny zbliżonych do nich idealnie troszeczkę wyższy. Troszeczkę, bo lepiej zarabia, bo daje większe poczucie bezpieczeństwa, tak? I jeżeli, a taka jest prawidłowość w Polsce i nie tylko, znacznie większa część kobiet ma wyższe wykształcenie niż mężczyzn, to dla części pań właśnie dobrze wykształconych braknie wręcz takich mężczyzn, które byłyby w ogóle w stanie się zakochać. Tutaj serce nie sługa, prawda? Ale wbrew pozorom serce nie reaguje tak zupełnie przypadkowo na osoby, które poznamy, więc nawet nie będą w stanie poczuć czegoś do mężczyzny, który nie spełnia na wstępie ich ważnych, głęboko osadzonych biologicznych wręcz wymagań.
1: Jak duża jest to luka edukacyjna?
0: W Polsce jest ona wyjątkowo duża. Blisko połowa młodych kobiet, tak, do 35 roku życia ma wyższe wykształcenie i mniej niż 1/3 mężczyzn. No to pokazuje, że to są bardzo duże liczby i to jest taka luka, która jest wyższa niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Więc Polska tutaj się troszkę wybija, byśmy powiedzieli, in minus.
1: I teraz do tych kłopotów. Dochodzą kłopoty związane właśnie z pracą, ze stabilnością zatrudnienia. Pan podkreśla, że właśnie nie tyle chodzi nawet o zarobki w pierwszej kolejności, co o pewne możliwości przewidywania własnej przyszłości.
0: Tu warto zwrócić uwagę na to, że inne kryteria troszeczkę oddziałują w zależności od tego, czy myślimy o dziecku pierwszym, czy o drugim, czy o trzecim i kolejnym. I dziecko pierwsze przede wszystkim wymaga bardzo dużego poczucia bezpieczeństwa, bo wszystko jest nowe, wszystko jest nieznane, prawda? Internet nas straszy, co to się może zdarzyć, więc staramy się przygotować do tego pierwszego dziecka tak dobrze, jak tylko możemy.
1: I to jest wyraz odpowiedzialności, niewygodnictwa.
0: W mojej ocenie tak. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, że jesteśmy tutaj ofiarą tego, że bardzo kochamy swoje dzieci i chcemy dla nich oczywiście dobrego startu. Więc dlatego czekamy, prawda, szukamy tych możliwości dobrego startu, żeby urodzić to pierwsze dziecko. No i tu praca stabilna rzeczywiście jest bardzo ważna, prawda? Dochody, no trzeba jakoś żyć. Dziecko samo w sobie aż tak dużo nie kosztuje, no zwłaszcza to młode. No coś tam musimy zainwestować, prawda, w jakieś łóżeczko, wózek i tak dalej. Natomiast nie musimy się przeprowadzać do większego domu, prawda, czy powiększać samochód, ale musimy mieć to poczucie, że rzeczywiście będziemy bezpieczni.
1: Ale zaczyna kosztować w momencie, jak mama nie może pracować.
0: No to wtedy może koszt dziecka tak bardzo nie rośnie, ale wzrasta tutaj problem z utrzymaniem całej rodziny rzeczywiście. Więc pary się boją tego, żeby nie stracić dochodów. I tutaj jest problemem takim w Polsce, że bardzo duży odsetek młodych dorosłych i kobiet i mężczyzn pracuje na umowy na czas określony i to nie są tak zwane umowy śmieciowe, umowy cywilnoprawne, tylko to są umowy o pracę, ale na czas określony. I jeżeli nie urodzi się to dziecko we właściwym momencie, to rodzina nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego. Tak, to jest ponad 80% wynagrodzenia mamy. To są takie solidne pieniądze, jak na warunki europejskie, to są naprawdę całkiem dobre i wypłacane przez rok, więc Polska tu dość hojnie obdarza swoich rodziców. No ale uwaga, większość potencjalnych rodziców nie ma takiej możliwości. Dla nich pozostaje tylko alternatywa 1000 zł przez 12 miesięcy co miesiąc, tak zwanego kosiniakowego. To jest duża różnica, prawda? Więc odkłada te urodzenia i to właśnie tutaj napotykamy na ten mit, że nam się tak często popularnie wydaje, że a jesteśmy tacy wygodniccy i odwlekamy w nieskończoność, żeby się tam wybawić po drodze, prawda? Nie. Młodzi dorośli w Polsce są wypychani wręcz w kierunku tego późnego rodzicielstwa, późnego macierzyństwa, bo nie daje im się wystarczająco wcześnie dobrych warunków, żeby mieli dzieci.
1: I tu się od razu pojawia problem mieszkaniowy, dlatego że jak są umowy czasowe, to w zasadzie nie ma możliwości kredytu.
0: nie ma możliwości kredytu. Jak ktoś ma bogatych rodziców, którzy kupią mu mieszkanie za gotówkę, no to wtedy wygrał los na loterii, ale jak to z losem na loterii, dotyczy to bardzo niewielkiej liczby osób, więc tego demograficznie nie można oczywiście uwzględniać i brać tego pod uwagę. Więc oczywiście brak stabilnej umowy wyklucza właściwie z możliwości uzyskania

0: kredytu hipotecznego, więc czekamy, czekamy u rodziców, tak, gdzieś tam na wynajmie, który też wiem jest nieidealny i to z różnych badań, i to zresztą nie tylko w Polsce, nie jest preferowany, żeby w wynajmowanym mieszkaniu o dzieci się starać. No i to jest kolejna taka cegiełka, która powoduje, że opóźniamy te urodzenia.
1: Pan zwraca uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, mianowicie na możliwość czy perspektywę trwałego związku, bo to jest bardzo istotne, nie tylko się dobrać, bo może być przyjemnie przez krótki czas, ale ten związek nie przetrwa. Pan zwraca uwagę, że te postawy prorodzinne, które umacniają trwałe związki, kształtują się w rodzinie pochodzenia i że to jest niesłychanie ważne, z jakich rodzin młodzi się wywodzą.
0: Tak, wiemy, że najlepiej dla trwałości związku, dlatego że ten związek jest szczęśliwy, są przygotowane osoby, które same właśnie wychowywały się w rodzinie, oparte o trwały związek, oparte o małżeństwo, obojga biologicznych rodziców. W miarę szczęśliwy. No wiemy, tam w rodzinie nigdy nie jest idealnie, zawsze ktoś się tam kiedyś pokłóci, no ale to tak życie wygląda. I każde jakieś odchylenie od tego, czy to, że no właśnie był rozwód, albo był samotny rodzic mnie wychowywał, albo nawet oboje biologicznych rodziców, to też było bardzo ciekawe, ale kiedy oni nie byli małżeństwem, tylko związkiem nieformalnym. To wszystko powoduje większe trudności dla już dorosłych dzieci, wejścia w związek, żeby on był trwały, w chęci posiadania dzieci przez same te dorosłe dzieci. No i to wszystko się sumuje do tego, że ostatecznie tych dzieci, tudzież tych wnuków jest później mniej.
1: Wielu wskazuje na religijność jako czynnik mający wpływ na dzietność.
0: Tak, no to jest czynnik bardzo dobrze przebadany. W wielu badaniach przez wiele lat, z różnych perspektyw, i wnioski są takie dość jednoznaczne, które pokazują, że im bardziej ktoś jest religijny w religii katolickiej, ewentualnie w niektórych wyznaniach protestanckich, socjologicznie tak zwanych konserwatywnych, tym ma więcej dzieci. I teraz pewnie jest ciekawe, jak to można wyjaśnić. Demografowie, którzy są takimi dość chłodnymi obserwatorami, tak bym to powiedział, obserwują różne takie zjawiska strukturalne, które wokół takich rodzin się dzieje. Po pierwsze, oczywiście jest większa wartość takich dzieci, tak? Znaczy w tych rodzinach, wśród tych osób, dzieci mają relatywnie wyższą wartość. To jest coś, o co bardziej warto się starać. I to wcale nie jest tak, że są wtedy beztroscy i mówią, a nie, to dziecko nie wiąże się z żadnym kosztem i może być nieodpowiedzialnym. Nie, tutaj się akurat nie różnią w stosunku do osób mniej wierzących, czy zgoła w ogóle nie wierzących. Tak samo widzą, że dziecko trzeba utrzymać i posłać do szkoły. A co jest jeszcze? Zazwyczaj mają więcej rodzeństwa takie osoby, bo też częściej się wywodzą z rodzin religijnych, więc mają więcej możliwości do tego, żeby mieć osoby, które będą pomagały. Na przykład w wychowaniu tych dzieci, prawda, w opiece czasami. Częściej te osoby też są w związkach małżeńskich. Związki małżeńskie są o wiele trwalsze niż związki nieformalne. Także takie osoby same, będąc bardziej religijne, czasami są w jakichś wspólnotach religijnych, prawda, w jakichś towarzystwach bardziej religijnych, gdzie posiadanie większej liczby dzieci jest normalne. No, być może część naszych słuchaczy wie, że są takie szkoły, są takie osiedla, gdzie standardem jest to, że rodzina ma trójkę, czwórkę czy piątkę dzieci. Tak, ja na przykład znam takiej, to nie jedną taką szkołę czy takie środowiska. Więc to jest jakby taki efekt złożenia się wielu różnych rzeczy, czynników jednocześnie, które pomagają osobom religijnym posiadać więcej dzieci.
1: Czyli religijność neutralizuje te bariery, o których mówiliśmy wcześniej.
0: No nie do końca, bo można być nawet bardziej religijnym. No ale jeżeli nie mamy tego ukochanego czy tej ukochanej, to nasza religijność nam niewiele pomoże. Natomiast jeżeli te wszystkie czynniki, o których sobie wspomnieliśmy, stabilne zatrudnienie, prawda, mieszkanie własne będzie i jednocześnie będziemy bardziej religijni, to jest tak wspaniałe zestawienie, że rzeczywiście ta para będzie miała więcej dzieci.
1: Mówił Mateusz Łakomy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Mateusz Łakomy mówił przed chwilą, że problem demograficzny zaczyna się od umiejętności budowania trwałych związków. I tu, jak się okazuje, od razu mamy pewien kłopot. Bo nasze kompetencje, które są niezbędne do budowania tego rodzaju relacji, nie rozwijają się tak, jak powinny, ze względu na świat cyfrowy, w który zostaliśmy zanurzeni, mówi Angelika Szelongowska-Miruniuk, psycholożka i psychoterapeutka.
2: Tak, ja myślę sobie, że jest to niezwykle istotna konstatacja, dlatego że nam jest o wiele łatwiej umiejscawiać kryzys demograficzny i jego przyczyny w takich czynnikach trochę zewnętrznych. Mam tutaj na myśli politykę mieszkaniową, politykę zdrowotną, również kwestię związaną z takimi przemianami kulturowymi. No, obecnie wiadomo, że nikt nie musi mieć dziecka, żeby przetrwać. I to są oczywiście bardzo ważne elementy. Ja w żaden sposób nie chcę ich bagatelizować, nie chcę mówić, że to nie ma wpływu na nasze decyzje prokreacyjne. Natomiast musimy pamiętać o tym, że taka myśl, żeby mieć dziecko, żeby założyć rodzinę, u większości z nas pojawia się wtedy, kiedy czujemy się spełnieni w relacji romantycznej, kiedy czujemy się bezpiecznie przy drugiej osobie. I wtedy, kiedy jesteśmy w szczęśliwym małżeństwie, związku partnerskim, narzeczeństwie, to na ogół wtedy zaczynamy intensywniej myśleć o tym, że może by tą naszą rodzinę dało się powiększyć. Nawet mówiąc takim językiem psychoanalitycznym, żeby chcieć powołać do życia nową istotę, nową witalność, to my musimy mieć tą witalność skąd czerpać. A czerpiemy ją oczywiście z bliskiej relacji z drugim człowiekiem, co obecnie staje się, można powiedzieć, pewnego rodzaju przywilejem, ponieważ jeżeli przyjrzymy się wynikom badań, to okazuje się, że już prawie połowa młodych osób przed 30 to są single. I oczywiście pewna część tych osób to są single z wyboru. Myślę, że już dotarliśmy do tego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, w którym uznajemy, że przecież można po prostu chcieć żyć solo, można chcieć być singlem i nie mamy prawa takich osób poniżać czy w jakiś sposób deprecjonować ich sposobu funkcjonowania.
1: Problem polega na tym, że wielu nie wchodzi w związki, ale właśnie nie ze swojej winy. Oni się wcale dobrze nie czują. Okazuje się, że mają mnóstwo tych znajomych na komunikatorach rozmaitych, ale właśnie są samotni.
2: Dokładnie. Dlatego to wcale nie jest tak, że wszystkie te osoby, które pozostają singlami, są nimi dlatego, że tak wybrały. Czasami można powiedzieć, że to życie trochę wybrało za nich. I teraz dlaczego tak się dzieje? Jedną z takich przyczyn, które często wymieniają młodzi ludzie w gabinetach terapeutycznych, podczas rozmów takich konsultacyjnych, psychologicznych, jest to, że nie ma za bardzo gdzie tego partnera poznać. Obecnie życie coraz bardziej przenosi się do internetu. I teraz ja nie chcę powiedzieć, że w internecie nie można spotkać osoby, z którą będziemy później tworzyć stabilny związek, bo oczywiście jak najbardziej jest to możliwe i często tak się dzieje. Natomiast często jest to trudniejsze, ponieważ internet trochę ułatwia takie funkcjonowanie w czymś, co można nazwać parazwiązkami bez zobowiązań. To znaczy trochę popiszę z jedną osobą, później popiszę z drugą osobą i nie prowadzi to do takiego momentu w życiu,

0: życiu, w którym ja chcę z tą osobą się związać, trochę też zaryzykować, tworząc z nią jakąś bardziej stabilną relację i siłą rzeczy zamykając się na inne, mówiąc kolokwialnie, opcje. Więc z jednej strony coś, co nam ten kontakt miało ułatwiać, utrudnia nam niekiedy budowanie takich relacji, które będą stabilne i takich, które będą prowadziły do jakichś jednoznacznych deklaracji.
1: I tu jest jedna rzecz ciekawa, że zanurzeni w internecie, nie tylko tam nie znajdujemy nikogo do trwałego związku, ale to zanurzenie w internecie utrudnia nam wchodzenie w takie mocne, głębokie relacje w rzeczywistości realnej.
0: Oczywiście, ponieważ internet jest zbudowany tak, żeby karmić nas dopaminą, a tym samym on ułatwia bardzo utrzymywanie złudzeń. Takim klasycznym przykładem może być to, że na Facebooku mamy około 400 znajomych, natomiast nie mamy z kim spędzić Sylwestra, prawda? I trochę podobnie jest w przypadku takich relacji romantycznych. I żeby zbudować trwały związek, to jednak trzeba mieć trochę takich umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych. Umieć rozwiązywać konflikty twarzą w twarz. Umieć wziąć odpowiedzialność również za jakieś swoje błędy, za swoje pomyłki. Umieć rozmawiać i spędzać czas z drugą osobą. Internet, powiedziałabym, że jednak nie do końca tego uczy. Ponieważ kiedy rozmawiamy z kimś wyłącznie za pośrednictwem komunikatora, to w dowolnej chwili możemy zamknąć okno czatu, możemy zablokować tą osobę i szukać kolejnej. Natomiast jeżeli chcemy mówić o wspólnym życiu z kimś, takim wspólnym życiu, które być może doprowadzi do tego, że będziemy mieli dziecko lub dzieci, no to jednak wymaga to takiego pewnego poligonu doświadczalnego. To znaczy tego, żebyśmy ćwiczyli się w budowaniu relacji, w nawiązywaniu i rozwiązywaniu konfliktów. W tym, żeby również brać odpowiedzialność za swoje emocje i mówić o swoich oczekiwaniach. I teraz ja nie chciałabym tworzyć takiej dychotomii, że internet w ogóle to uniemożliwia i że on jest fatalnym narzędziem, bo ludzie poznają się przecież przez aplikacje randkowe. Natomiast musimy pamiętać, że nie wszystko da się wyćwiczyć, nie wszystko da się załatwić za pośrednictwem internetu, a samo poznanie kogoś na Tinderze czy na innej aplikacji jeszcze nie oznacza tego, że my jesteśmy gotowi stworzyć stabilny związek, no bo w takich najczęściej chcemy mieć dzieci.
1: Świat cyfrowy nie uczy nas także empatii ani mierzenia się z emocjami drugiego człowieka, które są wyrażane na przykład mową ciała.
0: Co więcej, powiedziałabym, że internet uczy nas trochę takiego egocentryzmu. Internet podsuwa nam takie filmy, takie rolki, takie nagrania, które są zgodne z naszymi zainteresowaniami, z naszymi potrzebami. Również tak zwana sztuczna inteligencja, czyli ten model językowy, podsuwa nam i tworzy z myślą o nas takie materiały, które utwierdzają nas w przekonaniu, że to my mamy rację. Zatem wiem, że to jest może nieco wyświechtane określenie, ale rzeczywiście za sprawą internetu my żyjemy w pewnego rodzaju bańkach nie tylko informacyjnych, ale także emocjonalnych. Z internetu dowiadujemy się, że to my mamy rację, my jesteśmy najmądrzejsi, my jesteśmy najważniejsi i to nasze potrzeby powinny być zaspokojone. A kiedy poznajemy drugiego człowieka twarzą w twarz, to okazuje się, że on może mieć inne pomysły na to, jak powinniśmy spędzać wolny czas, gdzie powinniśmy zamieszkać. To są wszystko obszary, w których czasami nawet osobom z pewnym stażem związkowym trudno jest wypracować kompromis i jakieś rozwiązanie względnie satysfakcjonujące obie strony, nawet jeżeli się w tym ćwiczymy, nawet jeżeli zachowujemy tą uważność, która jest wymagana, żeby stworzyć stabilny związek. A co dopiero w internecie? Tam to jest zdecydowanie trudniejsze, ponieważ otrzymujemy trening egocentryzmu, a nie trening uważności, trening otwartości na drugiego człowieka.
1: I tutaj mamy także przestrzeń kreowania siebie. W mediach społecznościowych możemy starannie wybierać zdjęcia, kasować wcześniejsze wypowiedzi, poprawiać się na bardzo wiele sposobów. W relacji z drugim człowiekiem na żywo to tak nie działa. Tutaj zdradzamy się, jak w internecie nie chcielibyśmy się zdradzić, a to oznacza niebezpieczeństwo narażenia się na ocenę.
0: Jest to ogromna przepaść, ponieważ funkcjonowanie w internecie, również w aplikacjach randkowych, w mediach społecznościowych, można porównać do takiego nieustającego performance'u. My wybieramy swoje najlepsze zdjęcia, piszemy o sobie w sposób ciekawy, prezentujemy swoje zainteresowania i swoje mocne strony, mówimy o swoich oczekiwaniach. Natomiast wtedy, kiedy chcemy stworzyć z kimś prawdziwy związek, prawdziwą rodzinę, no to okazuje się, że wymaga to czegoś zupełnie przeciwnego, czyli takiego swego rodzaju obnażenia się, pokazania tych swoich

0: słabych stron, tych elementów, w których my nie domagamy, tych elementów, w których nie czujemy się pewnie. Siłą rzeczy wychodzą też na jaw w trakcie takiego naszego codziennego życia różne nasze wady, różne rzeczy, o których na co dzień być może nie chcemy mówić. I powiem więcej, wielu ludzi jakoś podskórnie zdaje sobie z tego sprawę, co też budzi pewnego rodzaju lęk. Dlatego, że jednak łatwiej, wygodniej jest kreować siebie, tworzyć swój wizerunek, skupiać się na tworzeniu takiego performansu inspirowanego własnym życiem, aniżeli skonfrontować się z myślą o własnej słabości, niedoskonałości, i skonfrontować się również z tą myślą, że druga osoba zauważy nas właśnie takich, jakimi jesteśmy naprawdę.
1: Tu się pojawia jeszcze jeden problem. Bojąc się krytyki, chcąc być chwalonym, wybieramy niejednokrotnie, co pokazują badania, czata przyjaciela, a nie realnego człowieka.
0: I jest to bez wątpienia ogromne zagrożenie. Nadmierne eksplorowanie kontaktu z czatem jest już bardzo ryzykowne. Myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że jest to po prostu psychologicznie niebezpieczne. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że czat, to jest oczywiste, ale my czasami o tym po prostu zapominamy albo nie chcemy pamiętać, nie jest realną osobą. On nie odczuwa względem nas empatii. On nigdy nie będzie w stanie nas przytulić. On nie jest również w stanie stworzyć z nami relacji opartej na wzajemności, na takim emocjonalnym sprzężeniu. Jest to wyłącznie model językowy, który istnieje po to, żeby dostarczać na informacji, żeby utrzymywać nas w skupieniu, żeby zabiegać o naszą uwagę, a robi to, dostosowując się do naszych potrzeb. Podkreślając, że mamy rację, że wypowiadamy się słusznie, że to, co mówimy, jest ważne i wartościowe, a przecież tak nie zachowuje się żaden człowiek, przynajmniej nie na dłuższą metę. Zatem można powiedzieć, że jeżeli przyzwyczajamy się do tego, że nieustannie otrzymujemy to, co w języku analizy transakcyjnej jest nazywane głaskami, czy też w języku psychologii poznawczo-behawioralnej pozytywnymi wzmocnieniami, to że prawdziwa osoba nie ma szans z takim w cudzysłowie przyjacielem. Dlatego, że w prawdziwej relacji bywamy również krytykowani. Czasami dostaniemy bardzo nieprzyjemne, bardzo gorzkie, ale potrzebne słowa ze strony partnera. Czasami również okaże się, że związek ten jest dla nas frustrujący, ale całą sztuką jest to, żeby nauczyć się żyć z tą frustracją i mimo wszystko dalej wybierać trwanie w tym związku. Oczywiście, jeżeli nie jest on toksyczny, przemocowy, etc., to są zupełnie inne sytuacje. Zatem myślę sobie, że jeżeli nie przyjmiemy jakichś sensownych regulacji, jeżeli będziemy pozwalali na, w cudzysłowie, zaprzyjaźnianie się z czatem coraz młodszym osobom, to za chwilę okaże się, że osoby zdolne do tworzenia opartych na przyjaźni, na wzajemnym zrozumieniu relacji, być może będą one w mniejszości, dlatego że nie będziemy ćwiczyć się w przyjmowaniu komunikatów zwrotnych, które nie zawsze są przyjemne, że nie będziemy umieli tworzyć tego, co chociażby ksiądz Kaczkowski nazywał zdrowym rytmem bliskości. Czat nie ma żadnego rytmu bliskości, on ma nas zadowalać. Drugiego człowieka nie powinniśmy traktować tak przedmiotowo. Jeżeli nie nauczymy się bycia, ale prawdziwego bycia z drugim człowiekiem, to myślę, że ten kryzys demograficzny, który mamy obecnie, znacząco jeszcze się pogłębi.
1: Mówiła Angelika Szylongowska-Mironiuk.

spadnie, to pewne, że się rozleci. Choć wiele za nią przemawia, to więcej zawsze jest przeciw. Jeżeli tylko dopuścisz.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Już dzisiaj mówiliśmy w familijnej jedynce, że wielu młodych ludzi nadal chce mieć dzieci, ale ich plany rodzinne natrafiają na bardzo konkretne bariery. Spróbujmy zatem przyjrzeć się tym obszarom, na które państwo może mieć realny wpływ. Ludzie młodzi często wskazują, że jedną z takich barier jest stabilność zawodowa. Mówią nie tyle o wysokości zarobków, ile o niemożności zaplanowania własnego życia, mówi dr Małgorzata Pawlus, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: To ja bym powiedziała tak, że z jednej strony stabilność zatrudnienia młodych dorosłych zdecydowanie się poprawiła. Widzimy wyraźnie, że ograniczane są umowy czasowe, wprowadzane są limity czasu pracy, limity umów czasowych, pojawiło się składkowanie umów zleceń, wzrosły wynagrodzenia, podniesiona została płaca minimalna, mamy takie rozwiązania jak praca na zastępstwo, dzisiaj się też coraz więcej mówi o płatnych stażach. Mamy zachęty, by młodzi wcześniej wchodzili w rynek pracy w postaci PIT 0 dla młodych do 26 roku życia. Tutaj jest problem taki, że mamy logikę, że najpierw praca, potem dziecko. Można powiedzieć, że to jest zrozumiałe, tak? Najpierw chcemy mieć za co utrzymać rodzinę, by móc ją założyć. Z tym, że proszę Państwa, ja też bym powiedziała, że warunki się zmieniają, ale zmieniają się też oczekiwania młodych dotyczących standardu życia, stylu życia. I nie wiem, czy to nie jest większy problem niż tylko te jakby przyczyny czysto ekonomiczne.
1: Załóżmy jednak, że już teraz para ma pracę i ma mieszkanie. Pojawia się pierwsze dziecko. Co wtedy stanowi dla tych ludzi młodych największy problem? Jakie tutaj są trudności przez młodych zgłaszane? I w jaki sposób polityka państwa, polityka społeczna, polityka rodzinna może naprzeciw tym problemom wychodzić?
2: Istotne jest zabezpieczenie dobrobytu tej rodziny.

0: w sytuacji, jeżeli na przykład rodzina utrzymuje się z jednej pensji, bo mama na jakiś czas przerywa pracę, by zaopiekować się dziećmi, więc dochody tej rodziny spadają i za czas tej opieki jakby powinna być swoista rekompensata, tak, żeby standard życia tej rodziny znacząco nie spadł. Tutaj jest oczywiście problem, ile czasu powinna trwać opieka nad dzieckiem. Dzisiaj jest promowany model jak najszybszego powrotu matki do pracy, żeby nie ucierpiała jej kariera zawodowa. Badałam sytuację Czech i w Czechach na przykład jest takie kulturowo mocne przywiązanie do opieki matki nad dzieckiem wtedy, kiedy ono jest małe, to znaczy od momentu jego urodzenia do 3 lat. Jest niska akceptacja opieki żłobkowej i raczej państwo przez swoje rozwiązania próbowało promować opiekę rodzicielską, traktując ją jako opiekę lepszą, bardziej dopasowaną do potrzeb dziecka. Stąd w Czechach promowane są i były długie i hojne urlopy od momentu urodzenia dziecka do wieku przedszkolnego. W Polsce w tej chwili raczej jest promowane rozwiązanie, by w momencie, kiedy dziecko kończy rok i można by powiedzieć, kończą się hojne świadczenia w postaci zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego, kobieta wracała do pracy, tak? I to jest promowane poprzez program Aktywny Rodzic. Z tym, że ten program bardziej wzmacnia strategię wcześniejszego powrotu matki do pracy, w jakiś sposób narzuca model opieki, tak? Czyli tutaj na przykład w Polsce brakuje takiego rozwiązania, które równie wartościowałoby pracę i pracę opiekuńczą w domu w postaci opieki rodzicielskiej, tak jak w tej chwili promowana jest opieka instytucjonalna.
1: Czyli kobieta powinna mieć wybór.
0: Tak, i moim zdaniem to jest istotne i w tej chwili ten wybór jest pozorny, to znaczy nawet poprzez hojność świadczeń jest jakby wskazywana, która forma jest bardziej pożądana społecznie.
1: Tutaj jeszcze się jako możliwe rozwiązania pojawia na przykład babcia, która byłaby wynagradzana, albo elastyczny czas pracy, albo praca na pół etatu, która nie jest tak szeroko dostępna, jakby sobie młode matki życzyły.
0: To tak, jeżeli chodzi o opiekę dziadków, ja uważam, że to jest w Polsce też bardzo mocno ugruntowany taki model wsparcia w opiece, to znaczy w okresie PRL-u też mieliśmy braki w opiece żłobkowej, a zarazem był przymus powrotu do pracy, urlopy były znacznie krótsze i wtedy też właśnie w wielu rodzinach to babcie ratowały sytuację, one przejmowały opiekę nad wnukami. Czyli jakby to jest taki model, który w naszej kulturze był obecny i ma szansę dalej funkcjonować, z tym, że trochę się zmieniły warunki. To znaczy dzisiaj babcie są również jakby kuszone pracą zawodową, czyli są specjalne przywileje za przedłużanie aktywności zawodowej. Zarazem zniknęła możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Także dla wielu babć, można by powiedzieć, niekoniecznie opieka nad wnukami jest rozwiązaniem pożądanym. Druga sprawa jest jeszcze taka, że wielu młodych się wyprowadza ze swoich miejscowości. W momencie, kiedy mieszkają daleko od swoich rodzin, tworzenie takich rodzinnych sieci wsparcia w opiece jest niemożliwe.
1: A elastyczny czas pracy?
0: Elastyczny czas pracy. To, proszę Państwa, jeżeli łączyłoby się na przykład z pracą na część etatu, tak? Bo jeżeli mamy małe dziecko, kluczowe jest, żeby czas, kiedy ono jest jakby poza naszą opieką, był jak najkrótszy, tak? Żeby ten czas rozłąki ze względu na potrzeby dziecka nie był powiększany. A jak to wygląda w świetle danych, proszę Państwa, że u nas kobieta wraca do pracy pełnoetatowej najczęściej, bo takie są oczekiwania pracodawcy, ale też jest to związane z wysokością wynagrodzenia, czyli praca na pół etatu nie zawsze się opłaca. Z tym, że matki niekoniecznie tym kryterium finansowym się kierują, dużo ważniejsza może być presja ze strony pracodawcy, czyli czy w ogóle pracodawcy stwarzają możliwości pracy na część etatu, to jest pytanie. Może w większych firmach jest to łatwiejsze, tak, bo możemy etat na przykład dzielić na 2 osoby. W małych firmach to już nierzadko może być dużo trudniejsze. Także elastyczność zatrudnienia to może być też kwestia na przykład pracy hybrydowej, tak? I faktycznie to też się dzieje. To rozwiązanie nie tylko jest stosowane wobec rodziców, ale właśnie również wobec osób, które dojeżdżają, pracują gdzieś daleko. Także dzisiaj ten model łączenia pracy stacjonarnej

0: dostępnej i zdalnej staje się coraz bardziej popularny dla wielu grup, nie tylko dla rodziców.
1: Jakie są granice skuteczności polityki państwa względem rodziny? Na ile sama polityka państwa może tutaj coś zmieniać?
0: Niestety najnowsze badania, zwłaszcza spotkałam się z badaniami fińskimi, czyli taki kraj, w którym wydawałoby się, że ta polityka rodzinna jest w sposób taki wzorcowy prowadzona, że też jest ten model hojnych świadczeń, ale okazuje się, że ta dzietność też w ostatniej dekadzie bardzo mocno spadła i oni też próbowali jakby dojść, co może być przyczyną. W badaniach wyszło, że zmniejsza się ta idealna wielkość rodziny w młodszych pokoleniach, czyli że młodzi tak naprawdę chcą mieć mniej dzieci niż te starsze generacje przed nimi. I to jest problem, że ten ideał w zakresie wielkości rodziny, liczby dzieci się zmniejsza, a równocześnie też wzrasta atrakcyjność bezdzietnego stylu życia. W przeszłości w wielu państwach europejskich model dwójki dzieci był czymś oczywistym. I nawet tu przykład Francji, że dwoje dzieci to było takie minimum, które każda para chciała mieć. Teraz się okazuje, że dwoje dzieci to już maksimum, a wiele par, i to widzimy również w Polsce, ogranicza się do jednego dziecka. Również też wzrasta społeczna akceptacja dla bezdzietności i też upowszechnia się taki bezdzietny styl życia. Także pytanie, czy państwo może w jakiś sposób przeciwdziałać takim postrodzinnym trendom kulturowym, czy można jakoś wzmacniać i promować życie rodzinne, czy można w ogóle zachęcać młodych dzisiaj do wcześniejszego zakładania rodziny, a przynajmniej nie odkładania, nie czekania z tym do trzydziestki. Może przychodzi taki moment, że trzeba zacząć popularyzować również taką kulturę, która sprzyja temu zakładaniu rodziny. Takiego obrazu niestety nie mamy na przykład w mediach społecznościowych, jakby, czyli tutaj jest kwestia wzorców, które młodzi dzisiaj z tych mediów społecznościowych czerpią. To jest wyzwanie, jak promować modę na rodzinę, nie tylko edukacja i praca, ale również kwestia bycia rodzicem, bycia mamą, bycia tatą. Ja bym powiedziała, że państwo oczywiście może próbować tu tworzyć jakieś spoty, ale tak naprawdę większy ciężar odpowiedzialności jest w samych takich działaniach społecznych, czyli budowanie sieci wsparcia dla młodych rodzin, dla narzeczonych, zarówno tych sieci wsparcia rodzinnych, na ile w rodzinach wspieramy młodych w ich decyzjach takich małżeńskich i rodzicielskich, ale również sieci pozarodzinnych. I według mnie kluczowy jest też ta wolność wyboru w zakresie właśnie łączenia pracy z opieką nad dzieckiem. Nie narzucać, ale dawać wolność wyboru, doceniać również pod względem finansowym te decyzje i wybory, których dokonują rodzice.
1: Mówiła dr Małgorzata Pawlus.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Od godziny 5 zablokowany jest lewy pas do Koszalina. To S6 między Kołobrzegiem i Ustroniem Morskim. W miejscowości Stojkowo samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału. Zwalniają państwo pod Toruniem na S10 na węźle Toruń Zachód, gdzie jest częściowa blokada drogi. Natomiast już od 6 mówimy o spowolnieniach na S2, kierunek Ożarów Mazowiecki. Następnie droga krajowa nr 65, szosa Knyszyńska, tam również ustawia się więcej samochodów w kierunku Białegostoku, jak i Gdańska. A prace drogowe trwają na drodze krajowej nr 7 przed Warszawą, za Czosnowem i na wysokości Dziekanowa Leśnego mogą państwo nieznacznie zwalniać. Wydłużony jest przejazd przez przejście graniczne w Korczowej, czyli autostrada A4 w kierunku Ukrainy. Dostaliśmy także informację od naszego słuchacza, że spokojny przejazd jest przez Żabowo w województwie zachodniopomorskim na S6, gdzie głównie w nocy prowadzone były prace służb po tym, jak na ekspresówce dachował samochód osobowy. Tam dwie osoby zostały ranne. Dzisiaj do godziny 13 natomiast na drodze krajowej nr 44 w Przyszowicach, czyli w województwie śląskim, będą trwały prace służb. Tam jest awaryjna naprawa wiaduktu. Zajęty mamy częściowo zarówno lewy, jak i prawy pas ruchu w drodze do Gliwic, a także jest ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Przypominamy także, że IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia w praktycznie całej Polsce, ponieważ mogą pojawić się intensywne burze. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców.

0: Minęła 8, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kolejna godzina obławy na byłego policjanta po rodzinnej awanturze w Mierzawie w Świętokrzyskim. Mężczyzna miał śmiertelnie ranić nożem 80-latka. Kijów-Warszawa w sporze o order. Po tym jak Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, odznaczenia oddają poprzedni prezydenci Ukrainy. To był wieczór letni i ciepły, lato z radiem po pierwszym koncercie, a na nim Maryla Rodowicz.
1: Trzeba znaleźć takie sytuacje, kiedy możemy się pobawić. Trochę dla siebie, coś zrobić.
0: Dariusz Równicki po rodzinnej awanturze w Mierzawie w województwie świętokrzyskim poszukiwany listem gończym. Policja opublikowała jego zdjęcie. Według ustaleń śledczych były funkcjonariusz miał najpierw pokłócić się z żoną, a następnie w domu teść.

0: zaatakować ich nożem. Po napaści zbiegł. 80-letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, jego 76-letnia żona jest w szpitalu. Trwa zakrojona na szeroką skalę obława, mówi Kamil Tokarski, rzecznik policji w Kielcach.
1: Trwają, jeżeli chodzi o czynności zarówno poszukiwawcze z powietrza, jak i z lądu. Tutaj mamy zaangażowany policyjny śmigłowiec. Bardzo duże siły zaangażowaliśmy również z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, ale również niemal cała jednostka Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie jest zaangażowana w te dzisiejsze czynności.
0: Policja podkreśla, że ze względu na charakter sprawy ochroną objęto najbliższą rodzinę sprawcy, w tym żonę oraz 15-letniego syna. Gwałtownie w pogodzie. Synoptycy przed upałem alerty wydali dla całego kraju. Możliwe są też burze, miejscami bardzo gwałtowne. Wczoraj pogoda siała spustoszenie w Wielkopolsce, a także na Dolnym Śląsku, gdzie strażacy interweniowali prawie 800 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczeniu uszkodzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji.
0: Nawałnica, jaka przeszła nad Dolnym Śląskiem, zalała m.in. Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Wołodymyr Zełenski odsyła kurierem order Orła Białego po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu go. Gorąco na linii Warszawa-Kijów. W opublikowanym oświadczeniu prezydent Ukrainy napisał, że wierzyliśmy, że order Orła Białego przyznany w 23 roku był przeznaczony dla narodu ukraińskiego i naszej armii. Tak właśnie powiedziano w tym czasie. Dziś odesłałem order prezydentowi Polski. Podobnie reagują odznaczeni w poprzednich latach byli prezydenci Ukrainy. Oni także zrzekają się polskich odznaczeń. Wszystko po tym, jak Karol Nawrocki pozbawił ukraińskiego przywódcę odznaczenia za nazwanie przez niego jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA.
3: W reakcji na doniesienia z Warszawy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do kancelarii prezydenta Nawrockiego. W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: J.D. Vance jest już w Szwajcarii. Wiceprezydent USA przyleciał na rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Do Burgenstocku już wcześniej dotarła delegacja Iranu. W rozmowach mają uczestniczyć również mediatorzy z Pakistanu i Kataru. Amerykański prezydent, wiceprezydent mówił przed odlotem do Szwajcarii, że rozmowy prawdopodobnie potrwają kilka dni. Mogę tam być tylko dzień lub dwa. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć postęp w kwestii programu nuklearnego i w sprawie zawieszenia broni w Libanie. To dwa główne tematy, na których będziemy się koncentrować. Jestem pewien, że Irańczycy również będą mieli kwestie, które będą chcieli omówić. Irańczycy wczoraj ponownie zamknęli cieśninę Ormus. Była to reakcja na ataki Izraela na Liban mimo trwającego zawieszenia broni.
4: To są aktualności jedynki.
0: To już oficjalnie wystartowała trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską. Co sobotę zapraszamy na piknik, a potem koncert gwiazd. Wczoraj byliśmy na lotnisku w Bielsku-Białej, śpiewała Maryla Rodowicz.
5: Zamiast siedzieć i się smucić, trzeba znaleźć takie sytuacje, kiedy możemy się pobawić. Trochę dla siebie, coś zrobić.
0: A za tydzień Lato z Radiem będzie w Radomiu, następnie m.in. w Zakopanem, Ełku, Chełmie i Grudziądzu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. W 10. dniu piłkarskich Mistrzostw Świata reprezentacja Holandii zdeklasowała Szwecję, zwyciężając aż 5-1. Ciekawie zapowiadało się starcie Niemców z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Zespół z Europy był faworytem, ale przegrywał od 30 minuty. Dopiero wprowadzony na boisko w drugiej połowie Denis Undaw przechylił szale na stronę zespołu z Europy, który zwyciężył 2-1 i awansował do kolejnej rundy. W drugim meczu grupy E Ekwador bezbramkowo zremisował z Curaçao. Przed

0: Chwilą zakończyło się spotkanie Japonii z Tunezją. Japończycy zwyciężyli aż 4-0. Bartosz Zmarzlik wygrał we Wrocławiu piątą rundę Grand Prix w walce o indywidualne Mistrzostwo Świata w jeździe na żużlu. Było to 30. zwycięstwo zawodnika motoru Lublin w jubileuszowej 300. rundzie. Rywalizacja miała zaskakujący przebieg. Najpierw początek, a później intensywny deszcz, potem kłopoty z instalacją elektryczną, a tuż przed 22. udało się rozpocząć zawody, które zakończyły się minutę przed północą. Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Holandię 3-1 w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów. To 6. zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w rozgrywkach libero. Aleksandra Szczegłowska tak opisała to spotkanie.
1: Cieszy na pewno wygrana, za 3 punkty, fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym 3. secie, ale zaadaptowałyśmy się, może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy, dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła, więc bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
0: Dziś na zakończenie drugiego turnieju biało-czerwone zmierzą się z Kanadą. Brazylijczyk Gustavo Heide wygrał tenisowy Challenger Enea Poznań Open. W finale pokonał rozstawionego z numerem 4 Argentyńczyka Facundo Diaza 6-2, 6-2. Polskie florecistki zajęły 6. miejsce w turnieju drużynowym szermierczych Mistrzostw Europy w Antonii pod Paryżem. W rywalizacji szablistów zespół biało-czerwonych uplasował się na 8. pozycji. Lider kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii Tadej Pogacar wygrał 4. etap jazdy indywidualną na czas długości 25 km ze startem i metą w Warburgu. Słoweniec ma wyraźną przewagę w klasyfikacji generalnej. Michał Kwiatkowski zajął 20. miejsce, Kamil Gradek był 120. Wśród pań 4. etap wygrała Szwajcarka Marlen Reusser. Najlepsza Spolek Agnieszka Skalniak-Sójka uzyskała 13. wynik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Upalnie i burzowo. Zagrzmieć może w całym kraju. Podobnie jest z upałem. Na przeważającym obszarze. Na termometrach ponad 30 stopni, tylko na Pomorzu 26. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1009 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Wielkie wydarzenie teatralne

0: Sofocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
2: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
7: Do rozmowy zaprosiłem Marię Pakulnis, aktorkę.
8: Do tego mojego plecaka życia niewiele włożono. Nie miałam zbyt dużego doświadczenia, które przekazują również rodzice. Sama startowałam w zawodzie. Jak zdawałam do szkoły teatralnej, byłam taką białą, niezapisaną kartką. Uczyłam się życia żyjąc, dorastając.
6: Wywiad Rzeka.
7: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

cię nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść, na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch, słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą być, a i tak się zwijasz w kłębek głębi. Nowy tekst wykażesz szybko.

0: 17 minut po godzinie 8.
1: Familijna jedynka.
0: Dzień dobry, mówi Państwu ponownie Jan Pniewski. Minęła już większa część tego wyjątkowo długiego czerwcowego poranka. Mam nadzieję, że jest on spokojny i dobry, niezależnie od tego, czy wybierają się właśnie Państwo do kościoła, szykują rodzinne śniadanie, czy po prostu korzystają z uroków pierwszego dnia astronomicznego lata. W naszej audycji mówiliśmy już o jednym z najważniejszych wyzwań społecznych najbliższych dekad. Zastanawialiśmy się, dlaczego coraz trudniej przełożyć marzenia o rodzinie na rzeczywistość i pytaliśmy, jak kwestie ekonomiczne, relacyjne oraz kulturowe splatają się dziś w problemie demografii. A teraz już czas na ważne sprawy. Małgorzata Glabisz-Pniewska i jej gość.

0: Recepcja w Polsce po synodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, katecheza parafialna, dalsze prace związane z Komisją Niezależnych Ekspertów, a także lekcje religii w szkole i edukacja zdrowotna. To główne tematy zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się ostatnio w Łomży. Obrady trwały 3 dni, dłużej niż zwykle, więcej tematów. Chciałabym zacząć może od Łomży, bo wybór miejsca obrad związany był ze stuleciem utworzenia właśnie diecezji łomżyńskiej. To taki ukłon w stronę Łomży. Również na marginesie możemy wspomnieć, że ruszył pociąg do Łomży. Ale wracając do stulecia diecezji łomżyńskiej.
1: Jak widać, zatem wszystkie drogi prowadzą do Łomży. Do Łomży przyjechali także biskupi na zaproszenie biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, właśnie z racji wspomnianej przez panią redaktor rocznicy utworzenia diecezji, która powstała 100 lat temu. Ale tych jubileuszy było więcej, dlatego że między innymi kościół katedralny, przepiękny kościół, który stoi w samym centrum miasta, obchodził swoje 500-lecie. Był zbudowany 1500 lat temu jako kościół farny, kościół główny, kościół miejski, no ale z czasem, kiedy utworzono diecezję, został wyniesiony do rangi katedry. Także obchodziliśmy te jubileusze i rzeczywiście to była racja, dla której tym razem biskupi pojechali, no jeszcze nie pociągiem, ale tym razem pojechali do Łomży.
0: Sporo uwagi poświęciliśmy temu, aby w kościele wszystkie małżeństwa i wszystkie rodziny czuły się dobrze zaopiekowane, powiedział arcybiskup Wiesław Śmigiel po zakończeniu obrad. To znaczy, że do tej pory nie wszystkie rodziny były dobrze zaopiekowane w Polsce?
1: Mamy nadzieję, że wszyscy starali się dobrze opiekować i pomagać rodzinom, ale główną racją tego, że ten temat w sposób szczególny został podniesiony, jest 10. rocznica ogłoszenia adhortacji posynodalnej Amoris Laetitia przez papieża Franciszka. 12 i 11 lat temu odbyły się 2 sesje synodu o rodzinie, no i zwieńczeniem tej dyskusji była wspomniana przed momentem adhortacja papieża Franciszka. Minęło 10 lat i papież Leon XIV poprosił wszystkie episkopaty o to, by podjąć refleksję, w jaki sposób postanowienia tej adhortacji apostolskiej weszły w życie. Czy zostały już zaaplikowane w konkretnych kościołach lokalnych, w konkretnych państwach i w związku z tym w październiku zaprasza do Rzymu wszystkich przewodniczących episkopatów, by na ten temat porozmawiać. To zatem spowodowało, że biskupi podjęli także ten temat w czasie zebrania plenarnego. Prawdę mówiąc, mówienia o rodzinie i o małżeństwie nigdy dość, a zwłaszcza chyba obecnie, kiedy wydaje się, że te instytucje przeżywają pewien rodzaj niedowartościowania przez społeczeństwo. Wydaje się, że rodzina przestała być centrum życia społecznego, którym być powinna. O tym właśnie biskupi mówili, zachęcając również wszystkich duszpasterzy do tego, żeby podjąć bardziej ewangeliczny styl duszpasterstwa.

0: Nie chodzi tyle może o to, żeby przygotowywać ludzi do sakramentu małżeństwa, co jest oczywiście bardzo ważne, kluczowe i to jest robione, ale chodzi także o to, żeby później, kiedy już mamy związek małżeński zawarty, kiedy już mamy nową komórkę, którą jest rodzina, kiedy rodzą się dzieci, żeby wtedy te rodziny wspierać.
1: I biskupi szczególną uwagę zwrócili na te młode rodziny, młode małżeństwa w pierwszych latach po ślubie. Tak jakby one wtedy były opuszczone przez Kościół, czy mało nimi się Kościół interesował?
0: Tak, rzeczywiście, a to dlatego, że wydaje się, że kiedy jest pewna troska o młodych ludzi, którzy przygotowują się do małżeństwa, bo z jednej strony jest okres narzeczeństwa, przechodzą różnego rodzaju kursy, w różny sposób robione te przygotowawcze do sakramentu małżeństwa i w końcu jest ta ceremonia, ale później, tak jak zawsze, no, przychodzi życie i prawda, oni muszą od razu skonfrontować się z pewnymi sytuacjami, których całkiem po prostu jeszcze nie zdążyli się przygotować. A zatem towarzyszenie im nie tylko w tym momencie przygotowania, ale zaraz po. To jest jedna z tych myśli, o których mówiono w czasie zebrania plenarnego, by z tymi ludźmi być, żeby wiedzieli, że Kościół także ich potrzebuje i ich wspiera. Wspiera ich wspólnota Kościoła, nie tylko księża, nie tylko duchowni, ale cała wspólnota, w której to małżeństwo żyje.
1: Jednym z kluczowych tematów była również wspomniana już katecheza parafialna. Biskupi podkreślali, że katecheza parafialna nie zastępuje nauki religii w szkole, że są to rzeczywistości, które się wzajemnie uzupełniają. Jak to ma wyglądać teraz w praktyce?
0: Tak rzeczywiście jest. Cała troska i debata na temat katechezy parafialnej trochę jest związana z tym, że nauczanie religii zostało bardzo mocno ograniczone i dostęp dzieci i młodzieży do treści religijnych i przede wszystkim do pewnych struktur aksjologicznych został bardzo ograniczony. Tym niemniej katecheza parafialna nie jest tym samym, co nauczanie religii w szkole. Ona obejmuje wszystkie stany życia. I młodzież, i dzieci, ale także dorosłych, także starszych, ponieważ to jest pewien proces ciągły, który ma pozwolić na to, by czuć się w Kościele w pełni, by w pełni swoją wiarę przeżywać, ale także by móc w jakiś sposób budować wspólnotę, którą jest Kościół lokalny. Został przygotowany i otrzymali go biskupi pewien pakiet wytycznych właśnie do takiej katechezy parafialnej, a także pewien poradnik dla proboszczów, ale chodzi bardziej o to, by odejść od modelu uczenia po model towarzyszenia.
1: W perspektywie zbliżającego się końca roku szkolnego biskupi wyrazili wdzięczność wobec nauczycieli, katechetów, wychowawców i rodziców za ich odpowiedzialny wkład w wychowanie młodego pokolenia. Dotyczy to także edukacji zdrowotnej, która budzi nadal wiele emocji.
0: Tak, budzi, ponieważ są prowadzone konsultacje społeczne, natomiast nie mamy tak naprawdę żadnego feedbacku, w jaki sposób głos, który także jest artykułowany przez Kościół, przez wspólnoty kościelne, jest słyszany, bo te wszystkie głosy, o których często mówiliśmy ostatnio, które w jakiś sposób odnosiły się do projektów edukacji zdrowotnej, one w żaden sposób nie chcą powiedzieć, że wychowanie do zdrowia nie jest potrzebne, że troska o zdrowie jest niepotrzebna, że Kościół jest przeciwny. Absolutnie nie. To są bardzo istotne rzeczy, ale są pewne rzeczy, które jednak powinny podlegać sposobowi, który wybiorą dla edukacji swoich dzieci rodzice. Chodzi zatem o to, żeby rodzice mogli wybrać dla swojego dziecka taki model kształcenia o zdrowiu, który nie będzie podważał katolickiej podstawy nauki o małżeństwie i o rodzinie. Katolickich wartości, które są wpisane w pewien system aksjologiczny. To nie jest tylko tak, że to dotyczy kwestii seksualnych. To jest jeden z elementów, ale samo wyodrębnienie tego, co podobno zostało zrobione w podstawie programowej do tego nowego przedmiotu, nie jest tak naprawdę satysfakcjonujące, bo cały czas pozostaje aksjologiczny model rodziny, który nie jest zgodny z tym, który proponuje Kościół. Stąd też bardzo liczymy na to, że głosy w tej konsultacji z

0: społecznej, które także były zgłoszone przez różne wspólnoty kościelne, będą przez ministerstwo wysłuchane.
1: Które kwestie jeszcze wzbudziły najwięcej emocji podczas obrad episkopatu? Czy być może dalsze prace związane z Komisją Niezależnych Ekspertów?
0: Tak, rzeczywiście ten temat oczywiście był kontynuowany, bo jak wiemy, specjalna komisja została przez episkopat powołana na poprzednim zebraniu plenarnym w marcu. Natomiast w związku z tym, że chcielibyśmy, by ta komisja miała zarówno osobowość prawną kanoniczną, kościelną, jak też osobowość prawną cywilną, przygotowany projekt statutu i przegłosowany w marcu projekt statutu został przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem zaopiniowania i również nadania cywilnej podmiotowości prawnej. No jak do tej pory jeszcze nie mamy odpowiedzi z ministerstwa, czy taka osobowość została przyznana tej komisji, a jest to dosyć ważne, bo biskupi chcieliby, by ta komisja nie tylko mogła badać powierzone jej sprawy z punktu widzenia i według kryteriów kanonicznych, ale także odpowiedzieć na wszystko zgodnie z prawem państwowym i mieć także dostęp do tych wszystkich informacji, które nie tylko są związane z archiwami kościelnymi, ale także innymi, do czego mógłby upoważniać ją właśnie fakt posiadania cywilnej osobowości prawnej. Także czekamy na tę odpowiedź. To jest komisja niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce i tak jak wspomniałem, komisja ta została powołana, utworzona, więc ona formalnie istnieje od marca tego roku.
1: Pojawiły się takie głosy również w samym kościele, że podczas obrad nie został podjęty temat Ukraińców w Polsce, konfliktu, trudnej sytuacji. Czy były na ten temat rozmowy zakulisowe, czy były rozmowy nieoficjalne na ten temat?
0: Jeśli chodzi o Ukrainę, to to, o czym mówiono, co często zresztą jest tematem tych rozmów, to jest kwestia zakończenia wojny. Wszyscy byśmy chcieli, żeby ta wojna się zakończyła, żeby to cierpienie tych ludzi, którzy bezpośrednio są nią dotknięci, zostało zakończone, żeby ci wszyscy, którzy mieszkają w Polsce, także mogli bezpiecznie kiedyś wrócić do swoich domów. Także ten temat pokoju i Ukrainy o tyle był obecny, o ile właśnie odpowiadał na to wezwanie. Biskupi zresztą także w komunikacie końcowym zaapelowali o to, by nieustannie modlić się o pokój, zwłaszcza właśnie w Ukrainie i w Ziemi Świętej.
1: Podczas ostatnich obrad episkopatu został wybrany nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, ojciec Michał Bortnik. Dotychczasowy rzecznik prasowy oraz dyrektor biura prasowego Jasnej Góry. Co ten wybór zmieni, jeśli chodzi o działalność i postrzeganie Katolickiej Agencji Informacyjnej?
0: Tak, rzeczywiście to się zbiegło w czasie z zebraniem plenarnym, kiedy Rada Programowa Katolickiej Agencji Informacyjnej dokonała wyboru nowego prezesa, ojca Michała Bortnika, Paulina, który rzeczywiście będzie teraz kształtował obraz tej agencji, przejmuje swoje obowiązki 1 lipca. Biskupi, no jako że to się dokonało akurat w czasie, kiedy było zebranie plenarne, zebranie było także obsługiwane przez Katolicką Agencję Informacyjną, był na miejscu również dotychczasowy prezes, ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin. No więc po otrzymaniu tej wiadomości była niezwykle sympatyczna uroczystość, kiedy poproszono ojca Tasiemskiego na salę i podziękowano mu za jego ogromny wkład i trud w to, by prowadzić agencję, a on sam w agencji pracuje od wielu lat. No jak będzie wyglądała praca nowego prezesa, trudno mi w tej chwili powiedzieć. To będzie zależało od jego orientacji w sytuacji. Ma na pewno wszystkie potrzebne kompetencje do tego, by taką instytucję prowadzić. Od wielu lat prowadzi biuro prasowe na Jasnej Górze. Tam się wiele dzieje. Tam jest bardzo aktywna polityka medialna, jeśli tak mógłbym powiedzieć, czyli jest obecny w mediach. No ale jakie podejmie decyzje, tu musimy poczekać, bo to jest oczywiście jego autonomiczna decyzja, kiedy obejmie obowiązki, będzie także decydował o tym, jaki kształt Katolicka Agencja Informacyjna przyjmie w przyszłości.
1: Dziękuję bardzo. Gościem dzisiejszych ważnych spraw był ksiądz Leszek Gęsia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W ostatni weekend maja w Poznaniu odbył się czwarty zjazd duszpasterstw Białorusinów katolików na emigracji, który zgromadził rekordową liczbę ponad 100 uczestników z Polski, Berlina oraz Wilna. Poprzednie, mniej liczne, odbyły się w Warszawie i Gdańsku. Hasło zaczerpnięto z Ewangelii według świętego Łukasza – budować na fundamencie. W Polsce istnieje 8 ośrodków tego duszpasterstwa. A dlaczego warto odnotować to wydarzenie, tłumaczy jego

0: współorganizator ksiądz Grzegorz Dobroczyński.
1: Prócz integracji białoruskich katolików mieszkających poza ojczyzną, celem jest umacnianie wiary i więzi wspólnotowych, również szukanie dobrych rozwiązań wspólnych problemów. W tym roku temat był palący dla większości migrantów. Jak integrować się w polskim społeczeństwie bez asymilacji odrywającej od ojczystych korzeni? Hasło budować na fundamencie przypominało o rozsądku bohatera ewangelicznej przypowieści, który budując wieżę kalkuluje wydatki, by inwestycje dokończyć. Ośrodki duszpasterstwa Białorusinów tworzą przestrzeń modlitwy, formacji i wzajemnego wsparcia w wierze. Ważne jest pielęgnowanie rodzimego języka w liturgii, modlitwie, tak jak i w polskich misjach katolickich za granicą. Program obejmował modlitwę i starannie celebrowaną Eucharystię, relacje z poszczególnych ośrodków, konferencje tematyczne i dyskusje. Sobotni wieczór wypełnił koncert wokalno-poetycki renomowanych białoruskich artystów. Część konferencyjna odbywała się w kościele ojców franciszkanów na wzgórzu Przemysła, zaś wieczór koncertowo-kulturalny z poczęstunkiem w galerii u jezuitów. W niedzielę zwiedzano poznańską Starówkę z fachowym przewodnictwem białoruskiego specjalisty. Organizację bogatego programu wsparł Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy konferencji Episkopatu Polski oraz archidiecezjalna Caritas. W spotkaniu uczestniczył ksiądz Leszek Kryża, chrystusowiec, koordynator duszpasterstwa Białorusinów na terenie Polski z ramienia konferencji Episkopatu. Jego obecność była ważnym symbolem. Po pierwsze tego, jaką uwagę przywiązują nasi biskupi katolikom z Białorusi w Polsce. Po drugie, jest to znak wytrwałości i skuteczności starań wiernych świeckich z Białorusi. To oni w poszczególnych miastach wywierali presję na ordynariuszy o oficjalne uznawanie ośrodków duszpasterstwa i wyznaczanie kapłanów. Następnie skuteczne okazały się starania, by z ramienia konferencji episkopatu wyznaczono delegata, który towarzyszy rozwojowi i stabilizacji tego duszpasterstwa w całej Polsce. To świeccy, a nie duchowni organizują zjazdy lokalne czy ogólnokrajowe, także działania wspólne jak pielgrzymki, wakacje z Bogiem, rekolekcje. Działa ogólnopolska strona internetowa z zakładkami lokalnymi, adresami, wiadomościami, dostarcza wieści z Białorusi, Polski i poszczególnych miast. To duża siła integrująca. Można powiedzieć, że całość w aspekcie zaangażowania świeckich w Kościele jest modelowa i może być przykładem dla wielu dzieł Kościoła w Polsce.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: z życia Kościoła w Polsce i na świecie.
1: Dziś w serwisie powiemy m.in. o Dniu Uchodźcy, sytuacji chrześcijan w krajach uczestniczących w Mundialu oraz podsumujemy targi Sacro Expo. Agnieszka Kozłowska-Łysko, zapraszam. Podnieśmy oczy. Uczmy się od Jezusa patrzeć na bliźniego, na ludzi i na świat oczami Boga, powiedział Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę. Podsumowując swoją podróż apostolską do Hiszpanii, papież wskazał na potrzebę jedności, dialogu i nadziei zakorzenionej w Ewangelii. Dziękując za przyjęcie, podkreślił, że wszędzie spotkał się z życzliwością i otwartością wiernych. W dzisiejszej Hiszpanii, która doświadczyła znaczących przemian społecznych i kulturowych, papież wszędzie został przyjęty z entuzjazmem i gotowością do słuchania, zauważył Ojciec Święty. Wyznał, że szczególnie zapadły mu w pamięci spotkania z dziećmi, młodzieżą, więźniami oraz migrantami. Ich twarze przypominały o potrzebie głoszenia Ewangelii, nadziei i budowania świata bardziej braterskiego i otwartego na drugiego człowieka. Zwracając się do pielgrzymów z Polski, powiedział:
2: Saluto cordialmente i Polaki.
1: Pozdrawiam serdecznie Polaków.
2: Sono in corso le celebrazioni.
1: Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją szkołą wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich.

0: wszystkich Was błogosławi. W 12 spośród 48 krajów uczestniczących w trwających obecnie piłkarskich mistrzostwach świata wolność religii lub wyznania jest ograniczona. Wynika z najnowszego raportu Wolność religijna na świecie. Więcej szczegółów na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych państwach można sprawdzić w pełnym światowym indeksie prześladowań na oficjalnej stronie Open Doors Polska. Mówi Leszek Osieczko.
1: Jako Open Doors z uwagą śledzimy piłkarski mundial, ale nasze oczy widzą coś więcej niż tylko sportowe emocje. Wśród 48 drużyn grających w turnieju jest aż 12 państw naszego najnowszego światowego indeksu prześladowań Open Doors. To miejsca, gdzie nasi bracia i siostry cierpią za swoją wiarę. W Iranie, Arabii Saudyjskiej czy mali chrześcijanie ryzykują życiem każdego dnia. Z kolei Meksyku, który jest współgospodarzem mistrzostw, wierzący padają ofiarą brutalnych karteli narkotykowych. Chcemy, aby te wielkie sportowe rozgrywki pomagały nam przede wszystkim pamiętać o naszych siostrach i braciach w Jezusie Chrystusie. Niech ten czas zmagań, być może na boiskach, będzie dla nas impulsem również do modlitwy lub do zaangażowania się w działania, które mogą ulżyć im w codzienności. Naprawdę możemy robić to na wiele sposobów, ale ja szczególnie zachęcam do tego, aby rozpocząć od modlitwy.
0: Wczoraj, 20 czerwca, obchodziliśmy Światowy Dzień Uchodźcy. Z tej okazji Caritas w całej Polsce zorganizowała wydarzenia, pikniki rodzinne oraz spotkania integracyjne, które mają na celu zbliżenie społeczności przyjmującej z osobami zmuszonymi do opuszczenia swoich domów. 6 z 10 państw uznanych przez społeczność międzynarodową za obszary największego kryzysu humanitarnego znajduje się w Afryce. W związku z wycofywaniem się wielu darczyńców, Caritas Polska intensyfikuje działania. Zapewnia pomoc tam, gdzie ludzkie życie zależy od obecności organizacji humanitarnych. W Etiopii, Burkina Faso oraz Sudanie Południowym. Podkreśla Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska.
2: Złożoność kryzysu w poszczególnych państwach i regionach Afryki Subsaharyjskiej oraz wycofanie się wielu instytucjonalnych darczyńców sprawiają, że zaangażowanie ludzi dobrej woli staje się dziś fundamentem ratowania ludzkiego życia. Wobec konfliktów politycznych jesteśmy często zupełnie bezradni, ale każda wpłata ma konkretną siłę, jednak sprawczą, i buduje bezpieczne jutro dla ludzi najbardziej dotkniętych kryzysami humanitarnymi.
0: A pomóc można, dokonując wpłat na stronie caritas.pl/Afryka. Na niej też znajdą Państwo więcej informacji. Spotkanie Sakrum i Sztuki, czyli 27. Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów, w środę zakończyły się w Kielcach. Jak co roku wręczono medal Per Artem Ad Deum. To prestiżowe wyróżnienie, od lat związane z targami Sacro Expo, trafia do osób, które poprzez swoją działalność budują mosty między kulturą, sztuką i wartościami uniwersalnymi. W tym roku otrzymał je kardynał Gianfranco Ravasi, wybitny humanista, biblista i były wieloletni przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. A tegorocznym targom towarzyszyły konferencje, wystawy, koncerty i nowinki technologiczne. O ofiaromatach już zapewne Państwo słyszeli. To zamiast tacy można kartą bankomatową złożyć ofiarę. Ale kartą można również opłacić intencję mszalną i złożyć ją w intencjomacie, mówi Marcin Kozieł z firmy produkującej urządzenia.
3: Jest to urządzenie, które praktycznie może być obsługiwane przez wiernych bezpośrednio, bez obecności kapłana czy bez obecności jakiegoś wikariusza, który będzie musiał gdzieś zanotować tą intencję. Za pieniądze oczywiście, w zależności od tego, jaką intencję wybieramy, jaką kwotę deklarujemy, za kogo. Tutaj wszystkie te informacje pojawiają się na wyświetlaczu.
4: Msze indywidualne, msze zbiorowe, msze wieczyste i to wszystko w Sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałckiej. Czy możemy sobie wybrać kościół? Jak to wygląda?
3: To jest urządzenie przypisane do parafii. W tym przypadku mamy to urządzenie, które jest

0: zainstalowane w Sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałckiej. Takich urządzeń w sanktuarium pracuje 4. To jest urządzenie targowe, które pokazuje wszystkie możliwości. Po wyborze rodzaju intencji mszalnej wpisujemy imię, nazwisko, numer telefonu, intencję, która ma się ukazać. Automatycznie po zatwierdzeniu pojawiają się kwoty, możemy tutaj dowolną kwotę wpłacić za tą intencję i automatycznie urządzenie wysyła tą informację do kalendarza parafii.
1: W minionym tygodniu oblaci świętowali stulecie pobytu w Obrze. Jubileusz obecności misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej na terenie południowej Wielkopolski stał się nie tylko okazją do wspomnień, ale także momentem wdzięczności za tych, którzy poprzez minione stulecie tworzyli duchowe oblicze tego miejsca. Mówi ojciec Robert Grabka, koordynator medialny polskiej prowincji misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej.
2: Rzeczywiście Obra jest bardzo ważna dla misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, dla polskiej prowincji, ponieważ przez 100 lat, czyli od 1926 roku, oblaci w tym miejscu prowadzili wyższe seminarium duchowne. I co ciekawe, przez te 100 lat, przez to seminarium przeszło około 1500 kleryków, 820 z nich przyjęło święcenia kapłańskie i myślę, co też bardzo istotne, 6 z nich zostało biskupami. Wcześniej, przed oblatami w Obrze, od XIII wieku byli cystersi. Oblaci ten klasztor właśnie przejęli od cystersów. I ta rocznica 100 lat jest o tyle ważna, że przez ten jubileusz chcemy szczególnie zauważyć wszystkie pokolenia ludzi formowanych w tym miejscu do służby Panu Bogu, do służby w Kościele, a przede wszystkim do służby drugiemu człowiekowi. Ale to życie w Obrze również jest bardzo istotne pod względem społecznym, ponieważ klasztor niejako jest w centrum Obry. Jest to miejsce, przy którym gromadzi się wiele ludzi, wiele osób, nie tylko z Obry, ale również z całej Wielkopolski.
1: Serwis z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotowała i przedstawiła Agnieszka Kozłowska-Łysko.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A teraz słowa Jana Pawła II do rodzin. Szczecin, 1987 rok.
2: Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny. Nie można rozchwiać tej małej wspólnoty, może słabej, niewystarczającej sama z siebie, która jednak jest u korzenia wszystkich wspólnot. Nie można, powtarzam, rozchwiać, ażeby całe życie społeczne i narodowe nie doznało strat i szkód niepowetowanych. A rodzina, która jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom, jak uczy Sobór, jest dziś bardzo zagrożona. Wiemy to wszyscy. Zagrożona od zewnątrz i od wewnątrz. I trzeba, by o tym zagrożeniu, o własnym losie mówili, pisali, wypowiadali się przez filmy czy środki przekazu społecznego. Nie tylko ci, którzy, jak twierdzą, mają prawo do życia, do szczęścia i samorealizacji, ale także ofiary tego obwarowanego prawami egoizmu. Trzeba, by mówili o tym zdradzone, opuszczone i porzucone żony, by mówili też porzuceni mężowie, by mówili o tym pozbawione prawdziwej miłości, ranione u początku życia swej osobowości, skazane na duchowe kalectwo, dzieci oddawane ustawowo instytucjom zastępczym. Trzeba upowszechnić głos ofiar, ofiar egoizmu i mody, permisywizmu i relatywizmu moralnego, ofiar trudności materialnych, bytowych, mieszkaniowych. Dlatego też Kościół słowami adhortacji o rodzinie, familiaris consortio, otwarcie i z mocą broni praw rodziny przed niedopuszczalnymi uzurpacjami ze strony społeczeństwa i instytucji państwowych. Wszyscy stoimy wobec wielkiego zadania. W czasie Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski episkopat ujął to zadanie w zwięzłym zdaniu: rodzina Bogiem silna. Rodzina Bogiem silna to jest zarazem rodzina jako siła człowieka, rodzina szlachetnych ludzi, rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem, rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka Przymierza.

I tak nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło już końca, ale przed nami jeszcze cała niedziela. Oby znalazło się w niej miejsce na odpoczynek, dobre spotkania i chwilę oddechu przed nowym tygodniem. Życzę Państwu pięknego i spokojnego dnia, a za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu Małgorzata Glabisz-Pniewska, Maciej Załęcki oraz prowadzący audycję Jan Pniewski.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: A teraz łączymy się z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Mszę świętą odprawi i homilię wygłosi ksiądz Adam Gorle.

Drodzy bracia i siostry, w tę kolejną niedzielę w ciągu roku Chrystus gromadzi nas wokół siebie, by dać nam doświadczać udziału w swoim życiu, byśmy dziś tej liturgii mogli przechodzić razem z Nim ze śmierci do życia, z ciemności, z grzechu, ze smutku, do błogosławieństwa, do chwały. W naszej modlitwie łączymy się i polecamy Bogu, prosząc o łaski dla wszystkich chorych, wszystkich samotnych, uwięzionych, podróżujących, tych, którzy opiekują się chorymi. Na początku tej świętej liturgii, świadomi naszej słabości i grzechów, uznajmy to przed Panem i z pokorą prośmy o przebaczenie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: Słyszałem oszczerstwo wielu. Trwoga dokoła. Donieście. Donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, tak, że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże.

Panie, modlę się do Ciebie w czas łaski, o Boże. Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej

Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa. Spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia. Patrzcie i cieszcie się, ubodzy. Niech ożyje serce szukając

bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, morze i wszystko, co w nim.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć.

I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziła na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Pan Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, którego wysłuchaliśmy, aż trzykrotnie kieruje to słowo, zdanie i wezwanie: nie bójcie się. Wydaje się, że jest to niesłychanie istotne, skoro aż trzykrotnie powtarza w tej krótkiej wypowiedzi właśnie te słowa. Te słowa, których tak bardzo też my wszyscy dziś potrzebujemy, bo wszyscy doświadczamy na różnych poziomach naszego serca, umysłu właśnie lęku, obawy, strachu. Boimy się oczywiście różnych rzeczy, boimy się cierpieć, boimy się śmierci, boimy się tego, nad czym nie panujemy,

ze strony świata. Chrześcijanie to ci, którzy mają być świadomi tego, że być uczniem Jezusa, być chrześcijaninem, znaczy doświadczyć odrzucenia, znaczy doświadczyć pewnej wzgardy, doświadczyć w jakiejś formie prześladowania ze strony ludzi. Dlatego Jezus, wydaje się, chce dodać odwagi i nie tylko na poziomie jakimś intelektualnym swojego przekazu, ale mówiąc te słowa nie bójcie się, chce i może usuwać dzisiaj lęk z naszego serca. Lęk przed tym, czego się boimy, lęk często bardzo głęboki przed odrzuceniem i byciem nieakceptowanym przez drugiego człowieka. Jezus mówi bardzo ważne słowa: nie bójcie się ludzi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Ale bójcie się, powiada Pan, tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Chodzi tu oczywiście o Boga, choć trochę dziwi nas ten język i ten obraz, który jest tu przez Jezusa zastosowany. Oczywiście nie mamy myśleć o Bogu w jakiejś kategoriach trwogi, panicznego lęku przed karą, bo Bóg nie chce nikogo umieścić w piekle. Ale mamy mieć w sobie pewną bojaźń. Mamy widzieć, że prawdziwym nieszczęściem i zagrożeniem dla naszego życia jest taka możliwa perspektywa, bo piekło jest. Strach, moi drodzy, jest w każdym z nas czymś naturalnie w nas zapisanym, w który jesteśmy wyposażeni, by ostrzegał nas przed niebezpieczeństwem. Jezus dzisiaj, wydaje się, że chce powiedzieć: prawdziwym niebezpieczeństwem dla mnie i dla ciebie nie jest bycie upokorzonym, wzgardzonym, nie jest cierpienie w tym wymiarze doczesnym, ale prawdziwym niebezpieczeństwem jest możliwość utracenia zbawienia. Jest możliwość oddzielenia się od Boga. Jest możliwość jakiegoś doświadczenia właśnie piekła i śmierci duchowej. I tego mamy się bać. I to ma być jedyna rzecz, która budzi w nas jakąś obawę. Jak możemy oddzielić się od Boga? Oczywiście oddzielamy się od Niego poprzez nasze grzechy. Trwając w grzechu, jesteśmy właśnie pozbawieni kontaktu z Nim. Jesteśmy pozbawieni życia, oddzieleni od Boga, który jest źródłem i dawcą życia w nas. Zobaczcie, że nawiązuje dziś do tego też święty Paweł w drugim czytaniu, przypominając właśnie o tej naszej wspólnej wszystkim kondycji, bo wszyscy jesteśmy synami Adama, wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy doświadczamy słabości, wszyscy każdego dnia przekonujemy się o tym, że jest ta rzeczywistość grzechu, który często nad nami panuje, który się nam narzuca, wobec którego wiele razy, wobec pokus do grzechu, jesteśmy bezsilni. Ale jednocześnie święty Paweł daje nam dziś ogromną nadzieję, mówiąc o Jezusie z wielką pewnością, że przez Niego przychodzi łaska większa niż grzech, że w Jezusie Chrystusie, otrzymując owoce Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, możemy na nowo i nieustannie doświadczać przebaczenia, dotknięcia właśnie Boga, który nas, umarłych na skutek grzechów, poprzez sakrament pokuty i pojednania podnosi i przenosi do nowego życia. Dlatego tak ważne jest, wydaje się, moi drodzy, że walczymy nieustannie o to, by być w łasce. Nie czekając, powstajemy z naszych upadków. Pozwalamy, by Słowo Boże głęboko przenikało nasze umysły, nasze serca, by w rachunku sumienia odkrywać te przestrzenie, w których doświadczyliśmy własnej słabości i by ona popychała nas ku ratunkowi, który jest w

Chrystusie. Dzisiaj ważne, że w tej Eucharystii też tego doświadczamy, że Bóg przychodzi z łaską większą niż nasze grzechy. Bardzo ciekawy sposób Jezus dalej argumentuje to wezwanie, by się nie bać ludzi, by się nie bać cierpienia i odrzucenia. Mówi, zobaczcie, czy nie sprzedają dwóch wróbli za jednego asa? Jeden as to była dość mała, drobna moneta, jedna z najmniejszych. Jezus mówi, zobaczcie, ten wróbel jest mniej wart w ekonomii ludzkiej niż jedna z najmniejszych monet. Ale nie spadnie z nieba bez woli Boga, bez woli Ojca, bo czuwa nad nim Bóg, jest ważny dla Niego. Wy jesteście o wiele ważniejsi niż wróble. Nawet włosy wszystkie na waszej głowie są policzone. To znaczy Jezus mówi o miłości Boga, o tym, że Bóg jest zainteresowany każdym z nas, jest zainteresowany tobą, miłuje ciebie, pragnie doprowadzić cię do zbawienia, jest obecny w każdej sekundzie twojego życia, twojej historii. Jesteś w centrum Jego zainteresowania, Jego miłości, którą przecież pokazał i udowodnił w Jezusie Chrystusie. A zatem tym, co może zwyciężać dzisiaj w nas różne lęki i obawy, jest to doświadczenie spotkania teraz z Bogiem, który mnie kocha, z Bogiem, który na mnie czeka, który mnie przyjmuje, który chce się ze mną spotkać, który mnie nie potępia, nie ocenia, patrząc tylko przez pryzmat moich czynów, mojej słabości. Ale zawsze widzi głębiej, widzi osobę, widzi swojego syna, swoją córkę, którego chce zbawić i uczynić wolnym. Wydaje się bardzo ważne, że w tej mszy świętej, w tej Eucharystii, za każdym razem możemy przeżyć coś takiego, taki rodzaj spotkania, wiedząc, że to miejsce królewskie, które przygotował Pan dla mnie na tej uczcie, chociaż zupełnie mi się nie należy, ale właśnie On je dla mnie przygotował, bo chce mnie przygarnąć do siebie. A zatem jeśli doświadczysz, jeśli ja doświadczę dzisiaj tej prawdy miłości Boga, wówczas ona może zwyciężyć lęk i sprawić, że wyjdziemy dziś z tej świątyni, z tej modlitwy, jako ludzie nowi, jako ludzie wolni, jako ci, którzy mają podniesioną głowę, którzy nie dają się zastraszyć. Wydaje się, że jest to w jakimś sensie doświadczeniem Jeremiasza, o którym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Sam prorok wyraża w pełnych, no, jakiejś przejmujących wręcz emocjach swoje położenie. Musimy pamiętać, że prorok Jeremiasz to jest jeden z proroków Starego Testamentu, który, jak się wydaje, doświadczył chyba najbardziej dotkliwie ciężaru misji, która została mu powierzona. Już jako młodzieniec powołany przez Boga poddał się temu wezwaniu, powołaniu, jak sam mówi, został uwiedzony, pociągnięty przez Boga. Posłuszny, przekazuje ludowi Judy to orędzie, które zostaje mu powierzone. A jest to orędzie niezwykle trudne, ciężkie, też dla samego proroka. Jeremiasz jest świadkiem upadku królestwa Judy. Jest świadkiem oblężenia Jerozolimy, będzie świadkiem jej zniszczenia, spalenia świątyni, największej świętości dla każdego Żyda. I w tym momencie, kiedy te wydarzenia zapowiedziane przez niego się zbliżają i powoli realizują, Jeremiasz doświadcza prześladowania ze strony swoich braci, ze strony swoich rodaków, pobratymców. Jest upokarzany, jest więziony, zaciska się wokół niego pętla pewnej niechęci, niezgody, wręcz nienawiści.
I dzisiejsze czytanie

wyraża właśnie tę samotność i to udręczenie proroka. Ale niezwykłe jest to, jak w pewnym momencie, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w tym krótkim czytaniu, nagle zmienia się ton jego wypowiedzi. Całkowicie zmienia się klimat tego, o czym mówi. I dokonuje się gwałtowne i racjonalnie trudne do wytłumaczenia przejście. Bo nagle prorok, który wylicza swoje udręki, krzyczy w jakimś uniesieniu, ale Pan jest przy mnie i moi wrogowie mnie nie zwyciężą. I za chwilę woła w uniesieniu: wysławiajcie Pana, chwalcie ze mną Boga, bo uratował ubogiego z ręki ciemiężców. I to jest doświadczenie chrześcijanina, który w swojej historii, w swoim doświadczeniu krzyża, w swoim doświadczeniu samotności, prześladowania, może być przekonany, że Pan jest z nim. I jesteśmy tu dziś dlatego, by móc tego doświadczyć, by móc usłyszeć to słowo w głębi naszej duszy, by Duch Święty, który przychodzi teraz, mógł przekonać nas wewnętrznie, że Pan jest ze mną, że Pan mnie kocha, by mógł mnie przeprowadzić do tej pieśni uwielbienia. Zobaczcie, że każda msza święta, każda Eucharystia ma w sobie ten dynamizm Paschy, ten dynamizm przechodzenia ze śmierci do życia, gdzie przynosimy nasz chleb udręczenia, nasze łzy, naszą samotność, naszą chorobę, nasze lęki, nasze doświadczenie krzywdy i niesprawiedliwości, by móc zobaczyć, że w tym z nami jest Pan. Pan, który zwycięża śmierć. Pan, który wlewa w serce nadzieję. Pan, który chce i może dzisiaj sprawić, że nasza modlitwa stanie się, tak jak w przypadku Jeremiasza, pieśnią uwielbienia. Chociaż nie zmienią się okoliczności życia, tak jak nie zmienia się położenie proroka i dalej jest samotny i dotknięty cierpieniem. Ale jego duch jest inny. A zatem prośmy Pana i pozwólmy, by właśnie to przejście w tej Eucharystii było doświadczeniem każdego z nas. Powstańcie i wspólnie wyznajmy naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu.

0: grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, który udziela nam łaski, uzdalnia do dawania świadectwa, skierujmy naszą pokorną modlitwę.
1: Wszechmocny Boże, rozpal serca wszystkich ochrzczonych. Niech dzięki ich bogobojnemu i uczciwemu życiu zbawcze orędzie o Twojej miłości i dobroci dociera aż na krańce świata. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Wszechmocny Boże, umacniaj prześladowanych naszych braci w wierze. Niech Duch Święty napełni ich męstwem, które skłoni serca prześladowców do przemiany. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Wszechmocny Boże, pomóż rządzącym i ustanawiającym prawo. Niech umocnieni Twoją łaską budują ład materialny i moralny w społeczeństwie. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Wszechmocny Boże, otwieraj szeroko serca tych, którzy spieszą z pomocą najbardziej potrzebującym. Niech wszelkie ich wysiłki pomnażają życzliwość i solidarność międzyludzką. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Wszechmocny Boże, pobłogosław dzieci i młodzież, którzy niebawem zakończą kolejny rok szkolny i katechetyczny. Niech umocnieni Twoimi darami umiejętnie wykorzystują w życiu zdobytą wiedzę. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Wszechmocny Boże, wejrzyj na naszą wspólnotę zgromadzoną wokół ołtarza. Wejrzyj na nasze rodziny. Niech pełni Twojego błogosławieństwa będziemy dla świata autentycznymi świadkami wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy.
0: Dobry Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy, przyjmij to wołanie przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli ci ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza.

mierze, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Adriana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Dziś zapraszamy jeszcze do naszej bazyliki na koncert organowy z cyklu Muzyka Sacra w wykonaniu Michaela Krienera z Hamburga. Szczegółowy program koncertu możemy znaleźć na plakacie umieszczonym w gablocie oraz na stronie internetowej. W tym tygodniu we środę w liturgii przypada uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Trwa miesiąc czerwiec. W dalszym ciągu zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W piątek przypada zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Zadbajmy o liczne uczestnictwo dzieci i młodzieży we mszy świętej na zakończenie roku szkolnego, podczas której będziemy dziękować za tegoroczną edukację i prosić o błogosławieństwo na czas wakacji. W naszym poszukiwaniu Boga potrzebujemy często pomocy różnych świadków i nauczycieli. Współczesna cywilizacja i trud egzystencji wymagają nieustannego rozwoju poszczególnych sfer życia, także i tej sfery wiary. Jedną z form pomocy oferują studia i kursy prowadzone przez Akademię Katolicką w Warszawie, która uruchomiła już zapisy na nowy rok nauki. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej akademiakatolicka.pl. W sobotę 27 czerwca odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka wspólnoty Caritas do Świątyni Opatrzności Bożej. Wszystkim rozpoczynającym wakacyjny wypoczynek życzymy dobrej pogody, bezpiecznych podróży, miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. W czasie wakacji i odpoczynku pamiętajmy o uczestnictwie we mszy świętej niedzielnej oraz o godnym stroju podczas zwiedzania miejsc świętych. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, która przybliża nam bieżące wydarzenia w duchu wiary. W czasie dzisiejszej mszy świętej śpiew prowadził ksiądz Rafał Staniec, przy organach pan Michał Dąbrowski, Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz Adam Gorlewski. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Minęła 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Po wczorajszych i nocnych burzach strażacy mieli dużo pracy.
2: Interwencje straży pożarnych dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywania wody.
1: Dziś sytuacja może się powtórzyć, w pogodzie wciąż niespokojnie. Delegacje z USA i Iranu są. Jest gotowość do rozmów. W Szwajcarii ruszają rozmowy pokojowe dotyczące Bliskiego Wschodu. Porządek z billboardami w Krakowie dzięki ustawie krajobrazowej zniknęło z przestrzeni miasta ponad 2,5 tysiąca reklam. Przed nami dynamiczna pogoda. Synoptycy ostrzegają przed upałem i burzami. Już wczoraj pogoda dała o sobie znać. Strażacy interweniowali prawie 900 razy, głównie na zachodzie i południowym zachodzie, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej zdarzeń mieliśmy na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Najbardziej dotkniętym przechodzącymi burzami był rejon Dolnego Śląska, ponieważ tamtych interwencji mieliśmy ponad 400.
1: Gorąco i burzowo będzie także dzisiaj. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysoką temperaturą. Chętnie korzystamy z wszelkiego rodzaju kąpielisk. Zdarza się, że pobyt nad wodą kończy się tragicznie. Wczoraj dla 4 osób tyle utonęło. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
3: Musimy pamiętać o tym, żeby pływać tylko w wyznaczonych miejscach. Teraz ta temperatura jest dosyć wysoka. Nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody. Nie wbiegajmy od razu po zjedzeniu posiłku, po wypiciu wody. Odczekajmy chwilę. Słuchajmy poleceń ratownika.
1: Od początku roku utonęło już prawie 70 osób. W szwajcarskim Burgenstocku rozpoczynają się rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Na miejscu są już delegacje obu stron. W negocjacjach uczestniczą też mediatorzy z Pakistanu i Kataru.
4: Amerykańskiej delegacji przewodzi wiceprezydent USA J.D. Vance. Przed wylotem do Szwajcarii mówił, że rozmowy mogą potrwać kilka dni. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć postęp w kwestii programu nuklearnego i w sprawie zawieszenia broni w Iranie. Jestem pewien, że Irańczycy również będą mieli kwestie, które będą chcieli omówić. Po stronie irańskiej rozmowy prowadzi delegacja pod przewodnictwem Mohameda Baghera Ghalibafa, w której są m.in. szef dyplomacji oraz przedstawiciele służb bezpieczeństwa, banku centralnego i sektora naftowego. USA reprezentują oprócz J.D. Vance'a także specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner. Pierwsza runda negocjacji została przełożona po izraelskich uderzeniach na Liban i odwołaniu planowanej wizyty amerykańskiego wiceprezydenta w Szwajcarii. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Obecność amerykańskich żołnierzy to gwarancja naszego bezpieczeństwa, mówią zgodnie politycy ze wszystkich stron. USA dały zielone światło dla negocjacji dotyczących stałych baz wojskowych w Polsce. Europoseł Lewicy Robert Biedroń mówi, że sprawa stałej bazy amerykańskich wojsk łączy całą klasę polityczną.
5: Wszystkie ręce na pokład. To jest sprawa, która łączy nas ponad podziałami i tak powinno pozostać. I przygotowywać się do tego to jest wieloletnia inwestycja, bo trzeba stworzyć do tego infrastrukturę.
1: Poseł PiSu Jarosław Sellin uważa z kolei, że stałe bazy USA w Polsce zmienią pozycję geopolityczną Polski.
6: To byłoby bardzo silne odstraszanie, bo Rosja by, zanim by zechciała Polskę zaatakować, musiałaby rozważyć, że już w pierwszych sekundach tego ataku musi zabijać żołnierzy amerykańskich.
1: Nad tym, by przekonać Amerykanów do utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, pracowali zarówno przedstawiciele rządu, jak i kancelarii prezydenta. Pod koniec maja szef MON-u wysłał do Pentagonu pismo z deklaracją polskich władz o gotowości do rozmieszczenia na naszym terytorium stałej bazy. W ubiegłym roku w USA na ten temat z Donaldem Trumpem rozmawiał prezydent Karol Nawrocki.

0: To są aktualności jedynki.
1: Ukraina zaatakowała dronami okupowany przez Rosję Krym. Zginęły 4 osoby, a 28 zostało rannych, poinformował mianowany przez Moskwę gubernator regionu. Atak wstrzymał też przeprawy promowe przez cieśninę kerczeńską oddzielającą Krym od kraju krasnodarskiego. Ponad 2,5 tysiąca billboardów zniknęło z przestrzeni Krakowa dzięki uchwale krajobrazowej. Przestrzeń miasta zmieniła się na lepsze, podkreśla Jakub Pogorzelski z inicjatywy Ładny Kraków.
2: Ja sam byłem w ubiegłym tygodniu w Warszawie i dostałem oczopląsu, jak wyszedłem z dworca, dlatego że całe centrum Warszawy jest oblepione reklamami. Jest to coś, co w tym momencie w Krakowie jest w ogóle nie do pomyślenia.
1: Kraków był jednym z pierwszych miast w Polsce, które wypowiedziało wojnę wielkopowierzchniowym reklamom zasłaniającym m.in. fasady budynków. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
3: Przed mikrofonem Rafał Bała. Zapraszam na przegląd wydarzeń z mundialowych boisk. To była noc wielkich emocji w grupach E i F. Drużyny z tych właśnie grup rozegrały mecze drugiej kolejki. Były wielkie europejskie firmy, ale też popis najmniejszego uczestnika Mistrzostw Świata. Więcej o tym wszystkim Filip Jastrzębski. Witaj Filipie. Kto był największą gwiazdą minionej nocy?
4: Dzień dobry. Serca kibiców skradł bramkarz reprezentacji Curaçao, który zatrzymał w Kansas City Ecuador. 37-letni Eloy Rom miał 15 interwencji, zanotował jeden z najlepszych bramkarskich występów w całej historii mundiali. Dzięki temu drużyna z tej niewielkiej karaibskiej wyspy świętuje zdobycie pierwszego punktu na Mistrzostwach Świata. Trzeba oczywiście pochwalić również Denisa Undawa. Niemiecki napastnik ma już na koncie 3 gole i 2 asysty. Wczoraj znów wszedł z ławki i odwrócił losy spotkania z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Niemcy długo przegrywali 0-1. Bo ostatecznie po doppelpacku Undawa wygrać w mecz w Toronto 2-1. Zespół Juliana Nagelsmana ma komplet punktów, podobnie jak Meksyk i Stany Zjednoczone.
3: W tej grupie bardzo nas interesującej Holendrzy rozbili Szwedów. Zasłużenie?
4: No nie było mocnych na Holendrów. To zwycięstwo 5-1 w Houston efektowne, ale Szwedzi naprawdę nie zagrali źle. Tworzyli mnóstwo sytuacji, jednak zabrakło skuteczności. Za to pomarańczowi bez skrupułów wchodzili w to pole karne jak nóż w roztopione masło. Tworzyli ładne zespołowe akcje. 2 wykończył Brobbey, 2 Hakpo, a ten świetny występ zwieńczył Somerville. W drugim spotkaniu grupy F Japonia wywiązała się z roli faworyta i znów zagrała efektownie. Pokazała tę świetną japońską organizację, no i skuteczność. Drużyna z kraju kwitnącej wiśni jak najbardziej zasłużenie pokonała w Monterrey Tunezję 4-0. Orłom Kartaginy nie pomógł nowy szkoleniowiec Hervé Renard, który zastąpił zwolnionego po pierwszym meczu Sabriego Lamusiego, więc to chyba nie trener był tutaj problemem.
3: Filip Jastrzębski, dziękuję za relację. Dziś ciekawe mecze. Hiszpania, Arabia Saudyjska, Belgia, Iran, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka i Francja kontra Irak. Holenderski trener reprezentacji Curaçao, Dick Advocaat, śrubuje swój rekord w klasyfikacji najstarszych trenerów w historii piłkarskich Mistrzostw Świata. W dzisiejszym meczu z Ekwadorem miał dokładnie 78 lat i 266 dni. A Norwek Leo Ostigard, zdobywca jednej z bramek w meczu Mistrzostw Świata z Irakiem, poinformował, że w piątek został ojcem. Żałuje, że nie był przy narodzinach syna, ale pochwalił się, że wspierał żonę przez wideoczat.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda.
1: Burze i upał, i to w całym kraju. Na termometrach ponad 30 stopni, tylko na Pomorzu 26. Ciśnienie w Warszawie rośnie, teraz to 1010 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Klimat.
1: W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 38% energii elektrycznej.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj

0: 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Reklama. Autopromocja.
19: Barytonem
20: i tenorem.
19: Zapraszamy Państwa
20: na 2 głosy.
19: W rytmie rocka albo hip-hopu.
20: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
19: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14:00.
20: Paweł Sztompkę
19: i Marcin Kuse.
18: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Każdy ma swój sposób na upał. My mamy piosenki piękne i nie zawahamy się ich użyć. Ponad 50 lat temu też zaczynały się niezwykłe wakacje, lato pełne niespodzianek, a my mieliśmy po 20 lat i słuchaliśmy radia. I wtedy dzień zaczynał się od tych piosenek.

0: to organy są zawsze bardzo dużym wyzwaniem, bo to jest bardzo specyficzny, prawda, instrument.
1: No śpiewa dużą, jak człowiek.
0: Śpiewa jak człowiek, ale też ma olbrzymi jakby bagaż, prawda, doświadczeń, że tak powiem, również mocno religijnych. I kontakt z tym instrumentem, z tymi organami był niesamowitym doświadczeniem dla mnie, bo te barokowe organy mają takie bardzo długie metalowe klucze, które służą do zmiany barwy dźwięku.
1: Jeżeli czyli nie ma elektroniki?
0: Nie ma żadnej elektroniki. To są czysto mechaniczne organy. No prawie. Miechy są operowane elektrycznie, ale jeżeli te długie klucze wyciągamy tylko tak troszeczkę powoli, to wtedy piszczałka nie dostaje odpowiedniej ilości powietrza i ten dźwięk się załamuje i te organy zaczynają brzmieć jak syntezator analogowy.
1: Ale to jest tak jak z człowiekiem, jak tak, za mały oddech wezmę, dokładnie. To mi potem do tej frazy do końca już nie starcza.
2: Ja teraz wezmę Aniu taki oddech solidny i powiem, proszę, że dołączył bardzo do nas Łukasz.
1: Łukasz Lewandowski.
2: Ale ja się martwię, że ty wyszedłeś z próby za wcześnie, a przecież zaraz słuchowisko na żywo.
3: Mam nadzieję, że nie wpłynie to na jakość prezentacji o 14.
1: Bo to nie była pierwsza próba.
2: Będziemy cię pilnowali, wiesz tak. Ale skoro o komponowaniu. A jak się komponuje, panie dyrektorze, repertuar teatru, telewizji? Od czego to zależy? Tylko od dobrych chęci i funduszy?
1: Od wyobraźni?
4: No, fundusze to jest jedna z podstawowych rzeczy przy projektowaniu repertuaru, ale nie jedyna. To nie jest prosta rzecz. W teatrze repertuarowym mamy w ciągu sezonu, załóżmy, około 5 do 7, 8 maksymalnie premier w sezonie. My w tym sezonie w Teatrze Telewizji wyprodukowaliśmy 31 premier i z każdą z nich tak naprawdę trzeba się zaopiekować w taki pełnoprawny sposób, to znaczy rozmawiać z twórcami, zbudżetować, przygotować się długo wcześniej przed zdjęciami, więc to jest olbrzymia praca. Trzeba to wszystko skoordynować, muszą się zgodzić terminy twórców, aktorów, a na to jeszcze próbujemy nakładać jakąś siatkę znaczeń, tak to nazwę, to znaczy musimy jakoś ten repertuar całoroczny opowiedzieć. Mamy świadomość tego, że z jednej strony jest to gatunek, do którego część widzów się przyzwyczaiła, to znaczy do tego, jak on wygląda i co chcieliby zobaczyć. Część tego repertuaru chcemy, żeby była dosyć tradycyjna, część trochę eksperymentalna i to wszystko trzeba jakoś zrównoważyć, zbalansować.
2: Żeby dobrze brzmiało.
1: Żeby dobrze brzmiało, to teraz wybrzmi nam piosenka, a potem porozmawiamy jeszcze o tym repertuarze i o słuchowiskach, bo zapytamy pana dyrektora Koczyńskiego.
2: Czy słucha też, czy tylko ogląda?

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 12.26, Radio w Teatrze z Sopotu. Oczywiście celebrujemy Festiwal Dwa Teatry. Redaktor Anna Stępniak zaplątała się w repertuary i opisy słuchowisk. Kolejnych
2: trochę
1: nie dziwię się,
2: ale Łukasz
1: bo jest tego dużo, proszę Państwa.
2: Tak jak mówiliśmy, Łukasz Lewandowski z próby słuchowiska na żywo do nas dołączył.
1: Ja bym poprosił Łukasza o krótką reklamę tego słuchowiska, bo to są jedynkowy cykl Fala Czasu, także bardzo nam zależy na profesjonalnej reklamie.
3: To nie obiecuję.
2: I teraz proszę.
3: Trzech bardzo ciekawych facetów próbuje polecieć. No znają to Państwo, jakie lotnisko generuje atrakcje, więc tych atrakcji tu będzie bardzo dużo i osobowościowych, charakterologicznych, ale też jakiejś takiej próby głębszego spojrzenia, po co latamy, przed czym uciekamy i czy chcemy gdzieś dotrzeć, czy raczej robimy wszystko, żeby się nie zmieniło to, co...
1: Tam trio co... będzie.
3: Trio. Krzysztof Szczepaniak. Kto tam jeszcze jest ze mną? Ja jestem też. No i no właśnie, we trójkę tam będziemy sobie działać. Ale wszystko pod opieką Katarzyny Łęckiej. Oczywiście niezmordowany Andrzej Brzoska. I ze sztabem swoich współpracowników. Zapraszamy do teatru.
1: Zapraszamy do teatru.
2: I muzykę, bo rozmawiamy o muzyce, Piotr Salaber.
1: Zapraszamy do Teatru Atelier, Państwa, którzy są w Sopocie, na 14.
2: Na 14. I jeszcze słowo o tym, jak się właśnie gra w słuchowisku na żywo, bo jesteś aktorem, wybitnym aktorem teatralnym i także wybitnym aktorem, reżyserem słuchowisk. A tu mamy połączenie. To są sceny markowane, bo przecież nie mówicie z pamięci tego tekstu, chociaż tak sobie myślę, że część już na
3: muszę
2: pamięć
3: już
2: jest,
3: się sprzeciwić, niestety.
2: Co?
3: Pani reżyser zaproponowała, żebyśmy jednak
2: na pamięć.
3: Fragmenty na pamięć będą to trochę improwizowane. Skandal absolutny.
1: Proces. Jakieś związki zawodowe powinny tutaj...
3: Proces wstydu się już rozpoczął przed chwilą na próbie, więc teraz będziemy się konfrontować z taką... No jest okazja zobaczyć, jak się aktor męczy w sytuacji zadania, które mamy przed nim, a tekst tak sobie gdzieś tam
1: jeszcze w upale.
3: Nas.
2: A jakieś efekty, bo to lotnisko?
3: Mnóstwo efektów, a jak to jest na żywo? Na żywo jest oczywiście bardzo trudno, bo teraz jest pytanie, jaką drogę wybrać. Czy taką ascetyczną inscenizację, w której Państwo sobie, słuchacze, widzowie też podróżujecie, albo poszliśmy w drugą stronę, więc będzie też dużo...
2: Ruchu.
1: No właśnie, musimy zapytać pana dyrektora. Mieliśmy zapytać, czy pan ogląda tylko teatr telewizji, czy słucha pan słuchowisk w radiu? Już nie mówię na festiwalu, bo tu pewnie nie ma pan czasu, ale generalnie zdarza
4: Powiem
1: się.
4: Tak, zdarzyło mi się samemu reżyserować w Teatrze Polskiego Radia. Natomiast też muszę się przyznać, że w ostatnim czasie nie słuchałem Teatru Polskiego Radia i cała moja energia idzie na prowadzenie teatru telewizji.
2: Ale mógł pan trochę pokłamać.
4: No mówię szczerze, jak jest.

0: reżyserią właśnie. Skoro pan już zdradził, że reżyserował pan Słuchowiska, to mówiliśmy o tym, że to jest, pani Zyta mówiła, że wydawać by się mogło, że to jest prostsze, bo nie ma, prawda, jednego tego zmysłu, a potem powiedziałyśmy, że to jest jednak o wiele trudniejsze. Jak panu się reżyserowało Słuchowisko bez wizji? Jest pan reżyserem teatralnym, czyli ten ruch sceniczny, układ postaci jest bardzo ważny. Mimika.
1: Ja to bardzo miło wspominam. No to jest zawsze jakieś ćwiczenie wyobraźni, ćwiczenie wrażliwości w jakiejś mierze, tak samo jak w teatrze telewizji czy w teatrze repertuarowym. Jest to troszeczkę inny język, ale jakby narzędzia są wspólne, narzędzia do rozmowy czy prowadzenia aktorów są właściwie takie same.
2: A każdy tekst da się przystosować do Teatru Polskiego Radia? Znaczy teatru
0: to
2: w ogóle
0: już, to
2: radia?
0: Już pani Zyta powinna powiedzieć, da się? Tekst do teatru, czy każdy tekst da się przysposobić do Teatru Polskiego Radia?
3: Oczywiście, że da się. Ja nawet uważam, że jeżeli coś na początku sprawia jakąś trudność, to dobrze te granice jakoś forsować, takiej swojej też, swojego przekonania, że coś nie pasuje, że to wtedy jest szansa może, żeby coś inaczej pokazać, inaczej przedstawić i po prostu trochę się odróżnić, bo nie ukrywam, że dosyć dużo teatrów Polskiego Radia jest napisane w takiej klasycznej, które wydaje mi się, że słuchacze dosyć i słuchaczki lubią, klasycznej takiej opowieści spotkania intymnego, rodzinnego. Tu też mamy w konkursie dużo takich rzeczy, ale są też takie, ja mówię zupełnie poza naszym werdyktem oczywiście, ale są na przykład takie propozycje jak słuchowisko, jak zostać Polakiem i niedrogo za to zapłacić, które właściwie jest przeniesieniem całej energii sceny, improwizacji teatralnej, z desek teatralnych. I teraz jak to pokazać w takiej kameralnej, wydaje by się, scenie radiowej, prawda? Z drugiej strony jest to siła też Teatr Polskiego Radia, jest to siła słowa. Wojtek, mówiłeś dużo o muzyce. Nie wiem, czy słowo jest też szumem dla ciebie w słuchowisku takim niepożądanym, ale na przykład właśnie to słowo w tym spektaklu Jak zostać Polakiem jest takim nawiązaniem do kabaretów starszych panów i w ten sposób reżyser Sufin jest takim ostatnim starszym panem, mimo że jest w średnim wieku. Więc to też było interesujące, ale były też słuchowiska, które właśnie mieszczą się w tym tradycyjnym takim pojmowaniu zapisu tego teatralnego, czyli rozmowa matki z córką, rozmowa przypadkowych jakichś ludzi i też to okazało się w jakiś sposób coś innego powstało, coś mnie zaskoczyło też w niektórych tekstach, więc taka jest może przydługa odpowiedź na to pytanie, bo ale studio bardzo jest urocze, ale warunki tropikalne.
4: Tropikalne, panie Wojciechu.
5: Ja chciałem ad vocem do słowa, że słowo samo w sobie nie jest szumem, ale po wysłuchaniu tych kilkudziesięciu godzin tych słuchowisk, bardziej ekspresja słowa czasami i bardzo to jest z kolei taka, nie wiem, refleksja, jeśli chodzi o reżyserię niektórych słowisk, że było bardzo dużo mówienia na wysokim C, bo mam wrażenie, że niektórym się wydaje, że skoro nic nie widzimy, to trzeba do nas mówić wielkimi literami, żebyśmy sobie to byli w stanie wyobrazić. I to jest strasznie męczące. Wydaje mi się, że mniej znaczy więcej. Słuchacze są inteligentni, uszy są wrażliwe, także wyobrazimy sobie bardzo dobrze pewne rzeczy bez zbędnej artykulacji tego słowa w naszym kierunku z głośników.
0: To teraz zapytajmy wybitnego reżysera, także słuchowisk, Łukasza Lewandowskiego, który został nagrodzony przecież nieraz za swoje słuchowiskowe realizacje.
2: Co z tym wysokim C?
6: Stoję po stronie pani Zyty Rudzkiej. Uważam, że podstawą jest historia, czyli tekst. Jeżeli nie zaczniemy od tego, to ta wyobraźnia, nie wiem, na czym ma bazować i jestem orędownikiem no takiego podejścia, ogromnego szacunku do tekstu. I ten tekst oczywiście może być przyczynką, inspiracją do awangardowych różnych rzeczy, do niekonwencjonalnej narracji, do odważnej narracji, do skrótowej narracji, do bawienia się planami. I myślę, że tu jest, chociaż od strony pisania, taka

0: jakby można to wysłać w eter i ci młodzi ludzie piszący w tej chwili uwrażliwiliby się troszkę bardzo na różnorodność przestrzeni. Że tego nam chyba wszystkim trochę brakowało, to znaczy, że to się są wspaniałe w naszym życiu miejsca, gdzie coś się fajnego dzieje. I te miejsca są różne i ta zabawa i te napięcia, które te miejsca tworzą albo styk tych przestrzeni, które ze sobą rozmawiają albo nie, albo się ze sobą kłócą, jest dla radia genialnym i wspaniałym materiałem do opowiadania historii.
1: No właśnie,
0: myślę, że tego nam trochę
1: czy
0: brakuje.
1: Czy tylko dla radia, czy tekst w teatrze, telewizji też jest punktem wyjścia, bazą?
2: No chyba musi być. No, musi, no czy właśnie, nie musi?
3: Że jakiego rodzaju spektakl robimy? Aha. Oczywiście jest tak, że widzowie chcą tak tradycyjnie opowiedzianej historii, najlepiej obsadzonej
2: przez
3: gwiazdy.
2: Ale tekst nie musi opowiadać tradycyjnie historii.
3: Oczywiście, że nie musi. Ja mówię o tym, jakie są moje wnioski po analizie oglądalności. Myślę, że oczywiście z czegoś to wynika. Dla mnie było zaskakujące, kiedy bodajże rok czy dwa lata temu wyjechaliśmy ze spektaklem Widnokrąg do Teatru Narodowego Islandii. Mówię w tej chwili o Teatrze Żeromskiego w Kielcach. I przed spektaklem mieliśmy spotkanie z zespołem i ja im mówię, że słuchajcie, to będzie taki dosyć klasyczny spektakl, klasycznie opowiedziany. I aktorzy islandzcy powiedzieli nam, wiecie co, u nas też jest tak, że właściwie widzowie chcą w tej chwili klasycznie opowiedzianych, spokojnie opowiedzianych tekstów. Myślę, że oczywiście z czegoś to wynika. Jest wojna, jesteśmy po COVID-zie, ludzie są zmęczeni, chcą w miarę prostych historii. Nie zmienia to faktu, że i Teatr Telewizji, i Teatr Polskiego Radia może sobie pozwolić i dobrze, że sobie pozwala na różnego rodzaju czy eksperymenty, czy próby innego rodzaju opowiadania. Jedno drugiego nie wyklucza.
2: Ja powiem jeszcze, przepraszam, bo minutka nam została, ale chcę powiedzieć, że w Teatrze Polskiego Radia jest o wiele łatwiej nawet niż w Teatrze Telewizji Polskiej wykreować te światy w ogóle nierzeczywiste, nie wiadomo skąd, prawda?
1: Dobrze, to teraz chwila relaksu muzycznego, a ja potem będę chciał zapytać, jak w dyrektorze Teatru Telewizji łączy się dusza artysty i dusza urzędnika studiującego wyniki oglądalności.
2: To słuchamy piosenki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Kto zaczyna? Pierwszy. Proszę bardzo, Rafał.
2: A dobrze, to ja zaczynam. Proszę Państwa, trwa festiwal Dwa Teatry. Będziemy to powtarzali do upojenia i mamy wspaniałego gościa.
1: No jutro się kończy.
2: Jutro się kończy, tym bardziej będziemy powtarzali, że trwa festiwal Dwa Teatry i rozmawiamy z naszymi wspaniałymi gośćmi. Skończyliśmy...
1: To może przedstawmy. Zyta Rudzka, Wojciech Blecharz, Łukasz Lewandowski i chciałeś porozmawiać z Michałem Kotańskim, tak, czyli dyrektorem Teatru Polskiego, Telewizji Polskiej.
2: Chciałem to pytanie zadać, do którego pan dyrektor mnie zainspirował. Jak się właśnie łączy dusza artysty z urzędnikiem studiującym wyniki oglądalności?
1: I kto tam was ogląda?
2: I kto tutaj, jak się gryzą te dwie dusze, to która przegryza którą?
3: Znaczy, ja uważam, że to jest bardzo ciekawa pozycja i w jakiejś mierze unikalna. Bo z jednej strony staram się dawać artystom prawie maksymalną wolność. Ona jest ograniczona trochę finansami. Czasami jest trochę ograniczona tym, jak my myślimy o repertuarze jako o całości. Powiedzmy, że ktoś przychodzi, mówi, że chce coś zrobić konkretnego i mówimy, okej, ten temat mamy już ogarnięty innym spektaklem. No z drugiej strony oczywiście mam świadomość tego, czym jest Telewizja Polska, co się działo wcześniej, na co pozwalano artystom lub nie pozwalano artystom w telewizji. To czasami jest trudne doświadczenie, bo chcemy coś, nie wiem, więcej wyprodukować. Okazuje się, że nie wiem, nie ma pieniędzy. No najczęściej z tym się zderzamy i czasami nie jest to proste, ale w ostateczności zawsze jednak staram się stawiać na artystów i staram się dawać im poczucie, że mogą wiele i tutaj to nie jest koniunkturalne to, co powiem, zrobię. Naprawdę mam partnera do rozmowy w prezesie telewizji i jeżeli są trudne sytuacje finansowe, słucha i w ostateczności też stawia na artystów.
2: Da nam pan numer do prezesa? Da nam pan numer do prezesa?
1: Nie, pan dyrektor nie słyszy. No dobrze, ale w takim razie kto ogląda te spektakle Teatru Telewizji Polskiej? Bo my oglądamy, ale czy to są ludzie starsi, młodsi? Czy macie na przykład informacje, jakie grupy społeczne, dyrektorzy, menedżerowie wyższego, niższego szczebla, rolnicy?
3: Tak, mamy dostęp do takich dokładnie informacji, jakie grupy społeczne, kto ile zarabia z tych grup społecznych, czy z mniejszych miejscowości, czy z większych miejscowości. I to jest bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, które też mi pokazuje, jak często jesteśmy oderwani od rzeczywistości, mówię my, artyści.
1: Bo nam się wydaje...
3: Słucham?
1: Bo się wydaje?
3: Tak, bo coś nam się wydaje, bo okazuje się, że rzeczy, które nas interesują, mają nagle mniejszą oglądalność. Czasami zaskakujące spektakle mają dużą oglądalność. I myślę, że moim zadaniem jest szukanie takiego języka, żeby ta sztuka, czy wysoka, czy mniej wysoka, trafiała do jak najszerszej publiczności.
1: Ale czy teatr eksperymentalny? Jeszcze pan Wojtek chce zabrać głos w kwestii tego, kto ogląda, tak?
4: Tak, i też w kontekście sztuki eksperymentalnej, którą na co dzień się zajmuję,
1: no właśnie,
4: więc moja publiczność jest niewielka, ale bardzo wierna. Natomiast miałem szansę skomponowania muzyki do Teatru Telewizji Wszystko na sprzedaż w reżyserii Agnieszki Jakim, jak i Mateusza Atmana, której premiera była chyba w marcu czy w lutym. I to było niesamowite wiedzieć, że oglądało ten spektakl ponad 500 000 osób, więc to jest naprawdę, wydaje mi się, wielki sukces.

0: sukces Teatru Polskiego Telewizji. No.
1: 500 000 to jest sukces?
0: No, wydaje mi się, że jak na sztukę w Polsce, no, to tak.
2: Kiedy przyszliśmy do telewizji te 2,5 roku temu, to z tego co wiem, jeżeli jakiś spektakl miał oglądalność powyżej 200 tysięcy, to już było wielkie święto w telewizji. My w tym sezonie mamy, z tego co pamiętam, 12 spektakli, które przekroczyły średnio 400 tysięcy. Więc tak, myślę, że udało się zrobić sporo. Cieszę się, że oprócz takich spektakli, o których wiemy, że na pewno będą miały sporą oglądalność, produkujemy spektakle, które są, no powiedzmy, trochę bardziej progresywne, ale one mają też swoją widownię. I ja myślę, że na tym ta rzecz polega, żeby dosyć zręcznie balansować pomiędzy tymi spektaklami, które będą hitami, i tymi spektaklami, które mogą w jakiś sposób pokazywać nam nowe artystyczne przestrzenie.
1: Ale pan ma doświadczenie dyrektora teatru, przepraszam za to słowo, prowincjonalnego, jedynego teatru, i trzeba tam było też godzić wszystko, prawda, ze sobą. To był teatr poważny, dobre przedstawienia, ale takie na co dzień, żeby odpocząć, i takie progresywne, użył pan tego słowa.
2: Myślenie moje jest dosyć podobne i ja sporo się nauczyłem w Kielcach, jeżeli chodzi o prowadzenie teatru i dialog z widzami. I na pewno wiem po tym doświadczeniu, że nie mogę kierować tego, co robimy, tylko do jednej grupy z różnych powodów. I w gruncie rzeczy to, co robię w telewizji, to jest podobna strategia, natomiast na inną skalę. I przez to, że mam dostęp do tych wszystkich danych, których nie miał, do których dostępu nie miałem w Kielcach, też robię się o wiele bardziej czujny na potrzebę widowni i o wiele bardziej zdystansowany też do pewnych dyskusji, jakie obserwuję w naszym środowisku, bo mam poczucie, że one się odbywają troszeczkę jakby obok czasami rzeczywistości. I mam poczucie, że moim zadaniem jest właśnie próba sklejenia tego, co się dzieje w świecie teatralnym, z tym, co się dzieje w naszej rzeczywistości wokół, bo dlatego, że potem mam taką bardzo twardą weryfikację w postaci danych, czy ludzie chcieli to oglądać, czy nie chcieli tego oglądać. I tutaj jeszcze jedno zdanie powiem. To oczywiście nie jest jedyne kryterium, którym ja się kieruję, bo to nie o to chodzi, żeby zamienić tę instytucję w instytucję czysto komercyjną. Mhm. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żebyśmy my byli czujni na widza.
3: Potrzeby widza. Skoro o dialogu mowa, musimy zapytać członków jury, jak przebiegały obrady jury. Czy była to...
1: Czy to był dialog?
3: Czy to był dialog, czy też może...
4: Dialog, myślę, że tu
3: ale
4: koledzy się ze mną
3: głośno
5: szydziliśmy się długo...
4: A ja właśnie chciałam powiedzieć, że nie burzliwy i żeśmy się nie kłócili.
3: To jest najlepszy dowód, jaka zgoda panowała.
5: To jest dramaturgiczny.
1: Nie ustaliliście wersji.
4: Tak, rozsądzą, kto mówi prawdę. No w każdym bądź razie wydaje mi się, że byliśmy chyba zgodni w takiej nucie, że dialogi, że język tych słuchowisk musi być żywy, prawda? Że to musi być, nie może być patos, język nie może stanowić kolejnej ściany jakiejś, która odgradza od historii. Tylko uważam, że ja lubię zresztą artystów, którzy i artystki, które chcą być współczesnymi. To jest wielki przywilej, że opowiadamy o tym czasie, w którym teraz jesteśmy, więc
1: to jest najtrudniejsze,
4: musi się
1: chyba
4: zmieniać. Musi być czymś bardzo takim właśnie organicznym, swojskim, ale też, który jakoś też tworzy, przekracza.
1: No, to jest pani, w pani twórczości to słychać, że pani jest czuła bardzo na słowo, na jego melodię. Niekoniecznie zawsze treść tutaj jest najważniejsza, ale w jaki sposób to po prostu powstaje, prawda? Jakie są emocje między tymi słowami, Łukasz?
5: Może skorzystajmy z okazji, taki apel od naszej tutaj reprezentacji jury, żeby młodzi ludzie pisali, nie bali się, pisali, eksperymentowali, żeby młodzi kompozytorzy pisali dla Polskiego Radia, bo to jest wspaniałe miejsce treningowe. cudowne. Wielu polskich scenarzystów filmowych, pisarzy zaczynało od radia. To nie będę przypominał nazwisk. To jest wspaniałe miejsce, gdzie można usłyszeć prawdę. Gdzie można usłyszeć, czy to, co się napisało, czy to działa, czy to dotyka, czy to uruchamia wyobraźnię. To jest wspaniały, cudowny poligon i fajnie, jakby ci młodzi

0: Ci ludzie tworzyli takie grupy, takie kombo, w którym te siły się będą też spotykały. Czyli spotyka się siła pisarza, dramaturga, scenarzysty, kompozytorów, realizatorów, aktorów. To jest wspaniałe pole i potem będzie można takie scenariusze nawet pewnie wykorzystywać w Teatrze Polskiego Radia, czy w teatrze, gdzie one będą już funkcjonowały w jeszcze bogatszej, załóżmy.
1: Apel Łukasza Lewandowskiego, Zyty Rudzkiej, Wojciecha Blecharza.
2: Ale ja jeszcze bym mogła tylko jedno zdanie, ten piękny apel, że nie tylko młodzi, ale też średnie pokolenia i starzy artyści.
1: Młodzi duchem.
2: Bardzo starzy artyści, bo uważam, że starość też ma dużo do powiedzenia.
3: Dziękujemy Państwu bardzo.
1: Rafał Sławoń, Anna Stępniak. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Marię Pakulnis, aktorkę.
3: Do tego mojego plecaka życia nie

0: wiele włożono. Nie miałam zbyt dużego doświadczenia, które przekazują również rodzice. Sama startowałam w zawodzie. Jak zdawałam do szkoły teatralnej, byłam taką białą, niezapisaną kartką. Uczyłam się życia żyjąc, dorastając.
1: Wywiad Żyta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: A, ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Czy chciałbyś, aby Twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy Twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
14: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
15: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: No to pa!
1: Reklama. Radio Kierowców.
16: Kamil Olak. Drogowcy odwołali utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim na trasie S5 między węzłem Miedzyń a węzłem Błonia. Przez białe błota w obu kierunkach jedziemy już bez problemów. Wcześniej na 74 kilometrze jeden pas ruchu w kierunku Poznania był zablokowany po zderzeniu dwóch aut osobowych. Na czwórce natomiast nadal problemy między węzłem Kleszczów a węzłem Łamy, ale już tylko w kierunku Wrocławia. Wcześniej droga była w obu kierunkach zablokowana po dachowaniu auta. Utrudnienia trwają też na trasie S6 w Pomorskiem między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. W pobliżu Matarni, zderzyły się dwa auta osobowe i na 330 km w kierunku Gdyni jezdnia jest zwężona. W Pomorskiem kłopoty cały czas też na trasie S7 między Gdynią Chylonią a Gdynią Wielki Kack. Korek po wypadku utrzymuje się na wysokości Gdyni Chważno. Nowe problemy w Pomorskiem z kolei na Krajowej 21 na odcinku Suchorze-Obiezierze. W pobliżu Moczydła zderzyły się dwa samochody osobowe i na 38 km poruszamy się naprzemiennie. Ruch naprzemienny także w Warmińsko-Mazurskiem na Krajowej 51 między Lidzbarkiem Warmińskim a Dobrym Miastem. W pobliżu Term Warmińskich zderzyły się dwa auta osobowe i utrudnienia są na 42 km. Problemy z przejazdem także w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 62 między Włocławkiem a Brześciem Kujawskim. W

W pobliżu miejscowości Potok dachowało osobowe auto i na 61 kilometrze wprowadzony został ruch naprzemienny. Wciąż na południu Polski korkuje się Krajowa 7 przy wjeździe do Krakowa. Powodem utrudnień są prowadzone tam roboty drogowe. Korek zaczyna się w miejscowości Gaj, a kończy przed samym wjazdem do stolicy Małopolski.

0: Minęła 13, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Polska będzie miała wpływ na negocjacje w sprawie pokoju na Ukrainie. Takie zapewnienie padło ze strony niemieckiego rządu. Nie milkną echa po odebraniu Wołodymyrowi Zeleńskiemu orderu Orła Białego. Jest też pytanie, czy ukraiński przywódca przyjedzie do Gdańska. Burze, ulewy, silny wiatr i upał. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą, a strażacy mają pełne ręce roboty. Jest za wcześnie na dyskusję o formatach rozmów o pokoju na Ukrainie, ale działania negocjacyjne będą zawsze ściśle koordynowane z polskim rządem. Takie zapewnienie padło ze strony rządu niemieckiego. Jego rzecznik Stefan Kornelius odpowiedział w ten sposób na słowa Radosława Sikorskiego, szef polskiej dyplomacji. W wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung podkreślił, że Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym.
1: Rzecznik rządu Friedricha Merca zapewnił, że europejskie działania negocjacyjne będą zawsze ściśle koordynowane z polskim rządem. Jednocześnie dodał, że to nie jest odpowiedni moment na rozmowy o formatach dyskusji i składach negocjatorów, bo nie trwają jeszcze nawet przygotowania do podjęcia rozmów z Rosją. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung skrytykował wiodącą rolę, którą przypisały sobie Niemcy, Wielka Brytania i Francja w rozmowach o pokoju na Ukrainie. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji te trzy kraje przedstawiają się ostatnio jako liderzy strony europejskiej i naturalni uczestnicy potencjalnych negocjacji pokojowych z Rosją. Według Radosława Sikorskiego miejsce przy stole negocjacyjnym powinny mieć zapewnione kraje takie jak Polska, które sąsiadują z Rosją i są bezpośrednio zagrożone jej agresywnymi działaniami. W najbliższą środę w Berlinie spotkają się szefowie rządów Niemiec, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch i temat ma być omawiany. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz echa decyzji prezydenta o odebraniu Wołodymyrowi Zeleńskiemu orderu Orła Białego. Kolejni ukraińscy politycy zwracają odznaczenia, które otrzymali z rąk polskich władz. Analitycy mówią o najostrzejszym zakręcie w relacjach Warszawa-Kijów od początku wojny. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej krytykuje ruch Karola Nawrockiego i mówi, że to krótkowzroczne działanie.
2: Karol Nawrocki działa krótkowzrocznie, Karol Nawrocki dolewa oliwy do ognia. Pytanie o format tych relacji, jeżeli chodzi o format prezydencki, są w ogniu, są po prostu zabagnione i są nierozwiązywalne. Natomiast wykorzystujmy format rządowy, parlamentarny, europejski i tu jest przestrzeń do zabiegania o polskie interesy.
0: Inaczej na sprawę patrzy opozycja. Marcin Możdżonek z Konfederacji podkreśla, że Kijów od dawna grał w Warszawie na nosie i czas na politykę bez złudzeń.
3: Naciągał strunę, aż w końcu struna pękła i w mojej ocenie bardzo przelicytował. Pan prezydent Karol Nawrocki, używając innego z narzędzi dyplomatycznych, jakim są retorsje w postaci odebrania tego naszego ważnego odznaczenia, zachował się jak najbardziej prawidłowo.
0: Rządzący wskazują na to, że w nadchodzącym tygodniu w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Dyplomatyczna wojna na gesty może kosztować polskie firmy utratę miliardowych kontraktów. Wciąż nie wiadomo, czy Wołodymyr Zeleński w Gdańsku się pojawi. Mieszkańcy kolejnych regionów Polski otrzymują SMS-y z alertem RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega w nich przed burzami, którym towarzyszyć będzie bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu. Lokalnie spadnie grad, a poziom wody w rzekach może się podnieść. Jak zadbać zatem o swoje bezpieczeństwo podczas burzy? Garść dobrych rad przygotowała dla nas rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej, brygadier Aneta Gołębiowska.
4: Jeżeli możemy, pozostańmy w domu. Jeżeli burza zastanie nas poza domem, znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami czy liniami energetycznymi. Jeżeli przebywamy w samochodzie, zaparkujmy w bezpiecznym miejscu i pozostańmy w nim.
0: Synoptycy ostrzegają także przed upałami. Są one szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w wieku podeszłym, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Szwajcaria, która stała się areną negocjacji amerykańsko-irańskich. W rozmowach na temat pokoju pośredniczą Pakistan i Katar ze strony Stanów Zjednoczonych. Na miejscu jest wiceprezydent J.D. Vance.
6: Do wspólnego spotkania wszystkich czterech delegacji ma dojść po południu. Negocjacje mają się zakończyć jeszcze dziś. Iran chce się dowiedzieć, czy Stany Zjednoczone mają wystarczająco

0: kontrolę nad Izraelem, żeby zapewnić zaprzestanie walk z Hezbollahem w Libanie. Omawiane będą kwestie związane ze zniesieniem sankcji na ropę z Iranu oraz z odmrożeniem irańskich aktywów. Całość negocjacji Waszyngton-Teheran zaplanowano na 60 dni. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Politechnika Wrocławska będzie ogrzewać Wrocław. Ciepło wytwarzane przez uczelniane serwerownie zostanie wykorzystane do zasilania miejskiej sieci. Projekt ma również wspierać ograniczanie dwutlenku węgla oraz zwiększać efektywność miejskiego systemu ciepłowniczego.
2: Duże serwerownie, takie jak na Politechnice Wrocławskiej, generują istotne ilości ciepła odpadowego, które do tej pory w dużej mierze pozostawało niewykorzystywane. Nasza inicjatywa wpisuje się więc w globalny trend poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju niskoemisyjnych źródeł.
1: Mówił prezes wrocławskich elektrociepłowni Dariusz Witkowski i dodał, że podobne projekty z powodzeniem wdrażane są na przykład w krajach skandynawskich. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Zmienna aura nad Polską. Deszcz i burze mogą pojawiać się w prawie całym kraju. Między burzami za to dużo słońca, a na termometrach wysokie wartości od 22 stopni na wybrzeżu, przez 28 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, aż po 32 na Mazowszu. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
6: Jeszcze to.
7: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
5: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
8: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
7: Dajcie wszyscy święto.
5: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
18: Barytonem
19: i tenorem.
18: Zapraszamy Państwa
19: na dwa głosy.
18: W rytmie rocka albo hip-hopu.
19: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
18: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
19: Paweł Sztompkę
18: i Marcin Kuse.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Słuchowisko w jedynce.
1: Zapraszamy Państwa do wysłuchania 3373 odcinka powieści radiowej W jezioranach.
2: Jesteś pewien, że niedługo wróci?
3: Przysłała SMS-a, że już jedzie do domu.
2: To dobrze.
3: No a co tam, Renatko, u Janusza tetery?
2: W porządku.
3: Z cukrzycą też?
2: W miarę.
3: Czyli nie za bardzo.
2: No nie jest dzieckiem. Wie, co robi.
3: To już go nie pilnujesz.
2: Adam, czy ktoś może przez całą dobę mieć oczy dookoła głowy?
3: Ja czasem mam.
2: No, to podziwiam. Poza tym nie zapisywałam się na osobistego policjanta, ani tym bardziej detektywa.
3: A mówił mi Magdziarz, że Janusz był podobno w urzędzie gminy i zaproponował Rutce pomoc.
2: Był. Tylko nie wiem, do czego mógłby się jej przydać.
3: Podobno jako czynnik społeczny. Chciałby pomagać ludziom wypełniać różne urzędowe wnioski.
2: No na tym akurat się zna. A co u ciebie?
3: Normalnie.
2: Będzie ślub Mateusza z Julką?
3: Na razie jest żałoba po mamie.
2: Ale idzie do tego.
3: Może tak, a może nie. Taka jest prawda niestety.

0: Macie kontakt z rodzicami Julki?
1: Pewnie. Dzwonimy do siebie z Jurkiem co parę dni.
0: Oni są za?
1: Jak najbardziej. Bardzo lubią Mateusza.
0: No, tylko ta żałoba.
1: Mama przed śmiercią mówiła Joli, żeby nie czekać ze ślubem, bo takie czekanie nieraz źle się kończy.
0: No to może pod koniec roku.
1: Jak gdybyśmy my i rodzice Julki o tym decydowali, to już byłby ustalony termin. I taka jest prawda niestety.
0: Młodzi nie chcą?
1: Przede wszystkim chcą, żebyśmy się do nich nie wtrącali. Zwłaszcza Mateusz jest czuły na tym punkcie. Słowa nie można powiedzieć.
0: No już długo są razem.
1: A mnie najbardziej cieszy, że często przyjeżdżają. Teraz też są.
0: O, zauważyłam samochód Mateusza. Pewnie poszli na spacer.
1: Tak, tak, nad Maksajkę.
0: Nie zauważyłam, żeby Mateusz był jakiś bardzo spacerujący.
1: Ale Julka lubi. Ona jest bardzo za przyrodą. Iść na łąki albo do lasu to dla niej wielka przyjemność.
0: To dobrze. To dobrze świadczy o jej charakterze.
1: Może i tak. Ma świetne oko. Wszystko wypatrzy. Każdego ptaszka, wiewiórkę, wysoko na drzewie.
0: Krowy też lubi?
1: Owszem. Tylko uważa, że je wykorzystuje.
0: No, to akurat prawda.
1: No co, no dbam o nie. Dbam, że już bardziej nie można. Timka też.
0: Ale to one na was pracują.
1: Stoją na swoich stanowiskach albo spacerują po łące. A kto się użera z całą rzeczywistością? Pan Adam Jabłoński. I taka jest prawda niestety.
0: Nie jest lekko, co?
1: Wszyscy mówią, że będzie jeszcze gorzej. Ech, do bólu kręgosłupa dochodzi mi teraz ból głowy.
0: Przecież wychodzisz na swoje.
1: Jak się zaprę, to wyjdę. Ale mam swoje lata. Ile się można zapierać? Gdyby nie Timka, a teraz bez Karola nie dałbym rady z tym wszystkim.
2: O. No, już jestem.
1: Masz gościa, Jolka.
2: O. Cześć, Renata.
0: Cześć.
2: Chcesz pogadać?
0: O tak, bardzo.
2: Mateusz i Julka jeszcze nie wrócili?
1: A gdzie tam? Chyba niedługo zaczną spacerować do Rudnik i z powrotem.
2: Dobra, to chodź, Renatka, idziemy do sąsiedniego pokoju.
1: Znowu jakieś tajemnice?
2: No, tak już jest ten świat urządzony, no.
1: Ej, to mi się właśnie nie podoba i taka jest prawda niestety.
2: O, dobra. Siadaj sobie wygodnie tutaj w fotelu.
3: No, minę masz coś nie tęgą.
0: No, bo jest źle. Chyba mi się coś porobiło z głową, że się w to wpakowałam.
3: A co, nie możesz się dogadać z Januszem?
0: Już nawet nie próbuję.
3: Ale co, nie rozmawiacie z sobą?
0: No prawie. On mnie chyba uważa za jakiś niepotrzebny i zawadzający mebel.
3: Hej, no tak to chyba źle nie jest.
0: Całymi dniami się nie odzywa, tylko siedzi i gapi się w ten swój głupi telewizor.
3: A ty?
0: No szukam sobie miejsca, ale Jolu, tam nie ma dla mnie nawet centymetra kwadratowego.
3: Ale może się zajmij, może ogród duży jest na przykład.
0: No ale ja nie mam nawet za co kupić ziemi do kwiatów.
3: No ale przecież Janusz ma dużą emeryturę.
0: No, on ma, ale ja nie.
3: No ale przecież mówiłaś, że macie wspólne konto.
0: No, no dałam się namówić. No Boże, jak byłam głupia.
3: A co jest złego we wspólnym koncie? My z Adasiem też mamy wspólne.
0: No ale Janusz oprócz naszego wspólnego ma jeszcze drugie, tylko na niego. Jak tylko przychodzi jego emerytura, przelewa ją na to swoje konto.
3: No i co, i nic nie zostaje?
0: No tyle, co na bieżące opłaty i na życie. No nie mogę sobie nic nawet kupić. Nawet bielizny nie mogę sobie kupić. Muszę się o wszystko prosić.
3: O kurczę, to trochę głupio.
0: No, powiedziałam mu, że jeśli dalej chce tak ze mną postępować, to nie widzę sensu w byciu małżeństwem.
3: No i co on na to?
0: Mówi, proszę bardzo, droga wolna. Ale żebym wzięła pod uwagę, że wszystko, co jest w domu, należy do niego.
3: Co?
0: No, nawet to, co przywiozą ze sobą.
3: No, ale przecież to są twoje osobiste rzeczy. Nie ma do nich prawa.
0: No, mówi, że akurat na prawie to się dobrze zna i gdyby sprawa trafiła do sądu, to mnie puści z torbami.
3: No to widzę, że już daleko zaszliście.
0: No, najgorsze jest to jego milczenie. Ja coś do niego mówię, czasem w kłótni, czasem przyjaźnie, a on milczy. Nawet na mnie nie patrzy.
3: Kurczę, trzeba by to jakoś przełamać.
0: No, z tego wszystkiego zaczęłam jeździć do Nałęczowa na terapię.
3: I co, pomaga?
0: No nie bardzo. Tyle, że uświadomiłam sobie, że weszłam w toksyczny, chory związek.

0: No i co ci radzi terapeuta?
1: Twierdzi, że on już się nie zmieni. Jest, jaki jest i taki już zostanie.
0: A ty?

0: To nie dasz rady.
1: Nie wiem. Może gdybym jadła suchy chleb?
0: Renatko, no jeśli przyszłaś z tym do mnie, to rozumiem, że oczekujesz pomocy, tak?
1: Kiedy żyła ciocia Irena, zawsze mogłam na nią liczyć. Wiedziałam, że zrobi wszystko, żeby mnie ratować.
0: No, dla mamusi rodzina była zawsze najważniejsza.
1: Cioci już nie ma. Adam mnie nie lubi i na pewno mi nie pomoże. Ja nie wiem, co robić, Julu.
0: Ale z Januszem się nie dogadacie.
1: Nie widzę szans.
0: Ile jeszcze z nim wytrzymasz?
1: Jeśli zacisnę zęby, trochę wytrzymam. Chyba, że coś mu strzeli do głowy i wyrzuci mnie z domu.
0: Nie, no bez przesady, no tego raczej nie zrobi.
1: Jest zdolny do wszystkiego, Jolu?
0: Ale wiesz co, on jest bardzo wrażliwy na to, co ludzie powiedzą. A takie coś tu na wsi, to by się nie spodobało. Małżeństwo to jest małżeństwo.
1: Może i masz rację.
0: No tak, ale do Włocławka to nie masz po co wracać, bo to by była katastrofa.
1: Wiesz, ile mam renty?
0: No muszę cię jakoś urządzić tutaj, kurczę.
1: Pomożesz mi?
0: No a co mam zrobić? No powiedzieć, chciałaś teterę, to idź teraz do tetery? No, mamusia by przyszła do mnie w nocy straszyć mnie, kurczę, gdybym tak zrobiła.
1: Ona zawsze mnie rozumiała.
0: No a Adaś będzie na pewno przeciwny.
1: Wiem. Cieszył się, że się mnie pozbył.
0: No, poza tym... muszę ci to powiedzieć prosto w oczy. No, nie możesz się ze wszystkimi kłócić.
1: Ale ja już to zrozumiałam.
0: Sven buduje za swoim domem fabryczkę i będzie trochę hałasu.
1: Nie, niech sobie będzie, tak.
0: No, my dobrze żyjemy ze Svenem i Danusią. Nie chcemy żadnych konfliktów.
1: Nie będzie, przysięgam. Ja też lubię Danusię.
0: No i Zosia reaguje na ciebie trochę alergicznie.
1: Ja zupełnie nie wiem dlaczego.
0: No ja też nie, ale to nie moja sprawa, no. To nie jest takie proste. Jedni cię lubią, inni nie.
1: Chyba nikt mnie nie lubi.
0: No, aż tak to źle nie jest. Dobra, spróbuję ci pomóc.
1: Och, jesteś naprawdę dobrym człowiekiem.
0: No, jednego dnia lepszym, drugiego gorszym. Robię to, bo mamusia przed śmiercią kazała mi obiecać, że będę cię wspierać. Co by się nie działo.
1: Tak powiedziała?
0: No, to było dla niej ważne. Dobra, no to jedź do domu i daj mi działać.
1: Dziękuję, Jolu. Dziękuję. Bardzo mi ulżyło.
0: Nie ma na tym świecie sytuacji bez wyjścia. Dobra, chodźmy.
2: No, co, nagadały się panie?
0: No i to bardzo.
1: No, to ja będę już biegła. Dziękuję, Jolu.
0: No, nie ma za co.
1: Na pewno jest.
2: No, bo ja mam, jakby ktoś pytał, najmądrzejszą żonę na świecie. I taka jest prawda,
1: cześć,
2: niestety.
1: Adam.
2: Cześć, cześć. Pozdrowienia dla kolegi Tetery.
1: Przekażę.
2: To kawę na ławę. Co się dzieje?
0: No co, myślisz, że się dzieje?
2: No przypadkiem to ona tu nie przyszła. Może jestem głupi, ale nie do tego stopnia.
0: Oj, ma bardzo poważny problem.
2: Sama jest chodzącym problemem. Ciotka Janka była taka sama. I taka jest prawda, niestety.
0: No, tym razem kłopot jest gdzie indziej.
2: No, ale to nie ja.
0: Ty też.
2: Jolka, no, gadaj do mnie po ludzku, bo zaraz mi się wszystko pochrzani.
0: O Boże. No, Renata... Renata chce odejść od tego.
2: Coś takiego. Znudziło się, jaśnie panience.
0: Ja ją rozumiem.
2: A ja nie. Ale może jestem na to za głupi. No, idiota po prostu.
0: Nie, no ja też uważam, że powinna od niego odejść.
2: A to niby dlaczego?
0: Kurczę, bo Tetera jest toksyczny.
2: Pewnie. Wszyscy to wiedzieli, tylko jedna, jedyna Renatka nie.
0: A kiedy od niego odejdzie, będziemy musieli jej pomóc.
2: Co takiego?
0: Do Włocławka nie może wrócić.
2: A to niby dlaczego? Fajne miasto. Nawet kupię jej bilet i odwiozę z paradą do Nałęczowa na Intercity Lublin-Bydgoszcz.
0: Adaś, no nie wściekaj się tak.
2: A jeszcze pomacham jej na pożegnanie brudną chusteczką. Źle mówię? Źle? Specjalnie upiorę chusteczkę, żeby jej pomachać czystą.
0: Słuchaj, jeśli nie będzie miała pieniędzy z wynajmu mieszkania, to z samej renty nie wyżyje. Po prostu.
2: Jola, ja powiem ci wprost. Nic mnie to nie obchodzi. Renata dla mnie nie istnieje. Niech idzie do pracy.
0: Ale dokąd, człowieku?
2: No nie wiem, nie moja sprawa.
0: No przecież będzie jej trudno.
2: A niech się zgłosi do pomocy społecznej.
0: Adaś, posłuchaj.

0: Na 2 dni przed śmiercią mamusi miałam z nią długą rozmowę.
1: O Renacie?
0: O różnych sprawach. I mamusia kazała mi obiecać, że nie zostawię Renaty w potrzebie.
1: No tak, no tak. Słynne, dobre serduszko mojej świętej pamięci mamy.
0: Ale Adaś, to jest obietnica dana człowiekowi na łożu śmierci, rozumiesz?
1: Musiałaś.
0: No kurde, co ty chrzanisz, no? Przecież to było dla niej bardzo ważne. Kobieta umierała.
1: No to jesteśmy w kropce. I taka jest prawda niestety.
0: Mamusia mi powiedziała, że Renatka jest niezaradna życiowo. O.
1: No i taka jest prawda niestety.
0: Że będzie jej trudno poradzić sobie samej.
1: I każde dziecko to wie.
0: Że tetera to nie był dobry wybór.
1: Naprawdę mama tak powiedziała?
0: No, w głębi duszy ona była przecież przeciwna temu małżeństwu. A że Renatka bardzo chciała, to ustąpiła. No.
1: Naprawdę. Duch proroczy.
0: Że Renatka będzie nieszczęśliwa i nie wolno mi być obojętną na jej nieszczęście. O, po prostu.
1: I to też jej obiecałaś?
0: Tak.
1: No to pięknie. No musisz być teraz jej aniołem stróżem, bo to nasza rodzina.
0: Ale ty wiesz, jakie to było ważne dla mamusi.
1: Czyli niezależnie od tego, co ja o tym myślę, będziesz jej pomagać.
0: Adaś, ja obiecałam.
1: No niech
0: twojej mamie
1: trafi. Ja przeczuwałem, że rzuci tetery i zwali nam się na głowę.
0: No to całkiem prawdopodobne.
1: No to trzeba coś wymyślić, no. Bo może by zamieszkała u Sieczychowej.
0: Nie wiadomo, czy nie sprzeda domu mamie Patryka.
1: A Justyna by nie miała dla niej jakiegoś pokoiku przy domu weselnym?
0: Ale przecież skarżyła się ostatnio, że ma za mało pomieszczeń.
1: A u Dzitki Żarczyńskiej jest sama w wielkim domu, no.
0: Nie, no nie dogadają się z Dzitką przecież.
1: Za to my musimy się dogadać, tak?
0: Tak, tak.
1: Czyli po staremu chcesz ją wpakować do domu twojego tatusia.
0: No tam jest wolny pokój.
1: Ale przecież przygotowujemy ten dom dla Mateusza i Julki.
0: Porozmawiam z nimi.
1: Tylko żeby było jasne. Ja byłem przeciw.
0: Odnotowałam.
1: Cholera, no. Cholera, no. Ja nie mogę o niczym decydować we własnym domu, bo moja żona jest instytucją charytatywną.
0: Ale przecież to nie ja. Nie ja, to mamusia.
1: Poszła sobie do nieba, a mnie tu zostawiła niezłe piekło. No i taka jest prawda, niestety.
0: No, Adaś, no, pora też sobie zapracować na niebo.
1: Ja już teraz?
0: Wiesz, im wcześniej zaczniesz, tym dla ciebie lepiej, o.
1: Oho! No i jak tam spacerek?
2: Odkryliśmy nowe miejsce nad Maksajką.
3: Aha.
0: No, dla Mateusza chyba nie ma tam nic nowego.
3: A wiesz, że tak dawno tam nie byłem, że o nim zapomniałem?
2: Tam jest bardzo pięknie.
1: A gdzie jest to cudo?
2: Trzeba od drogi iść taki spory kawałek z biegiem rzeki, aż do miejsca, gdzie rzeka skręca w stronę Rudnik.
3: Rudnik, tak.
2: Tak. Za zakrętem jest nad brzegiem słoneczna taka polana.
1: No, znam, znam.
0: A ja chyba nie. Nigdy mnie tam nie zaprowadziłeś.
1: No bo to jest takie moje tajne miejsce.
3: Proszę.
1: Jak byłem chłopakiem, miałem tam swój szałas.
3: No, ale po żadnym szałasie nie ma śladu.
1: Bo to było lata temu. Taka jest prawda niestety.
3: Tak? I co tam robiłeś, ojciec?
1: Różnie. Łódeczki z kory wycinałem, patrzyłem w wodę.
3: Możesz ty.
1: Albo kładłem się na trawie i słuchałem lasu.
0: Coś mi się wydaje, że mój mąż jest mimo wszystko romantyczny, no.
1: A każdy musi mieć swoje tajne miejsce.
3: Już nie takie tajne.
1: No i dobrze, i dobrze. Uroczyście przekazuję je Julce.
2: O, dziękuję, to jest bardzo miłe.
3: Mam nadzieję, że będziesz mnie od czasu do czasu wpuszczać na tę polankę.
2: No, jeśli sobie zasłużysz.
1: No dobra, Myku, gadu, gadu, a krowy tęsknią. Idę do roboty.
3: Timka już tam jest. Widzieliśmy, jak wchodził do obory.
1: No to tym lepiej.
3: No dobra, to wezmę sobie może ciasta. Chcesz, Julka?
2: O tak, chętnie. Zgłodniałam w lesie.
0: Słuchajcie, dzieciaki, mam do was sprawę. No, niestety nie jest łatwa.
3: A co, w taki ładny, słoneczny dzień, mamo?
0: O, kłopoty nie wybierają pogody.
2: A co się stało?
0: Była u mnie Renata. No i nie układa jej się z teterą. No,
3: wiem, od zawsze im się nie układa.
0: I wygląda na to, że Renata od niego odejdzie.
2: Przecież chciała tego małżeństwa.
0: Tetera się wydawał jej innym człowiekiem, niż jest naprawdę. Tak bywa. Poza tym, no, nie chciała być samotna, no.
3: No i długo

0: ze sobą nie wytrzymali.
1: No, różnie w życiu bywa.
2: Spakuje się i wyprowadzi tak po prostu?
3: Zaraz, co?
1: O ile Tetera pozwoli jej cokolwiek zabrać. Mówi, że wszystko w domu jest jego.
3: Ale jak nawet rzeczy ciotki?
1: No właśnie.
4: Przecież tak nie wolno.
1: No nie wolno. Ale jak ktoś się uprze, to można.
3: To odejdzie, przepraszam, w jednej sukience?
1: No, wydaje mi się, że ona jest na to gotowa.
3: Aha, i oczywiście zwali nam się na głowę, tak?
1: O tym właśnie chciałam z wami porozmawiać. Musimy jej pomóc.
3: Chcesz mi powiedzieć, że ojciec się na to zgadza?
1: Nie, ale przedstawiłam mu propozycję nie do odrzucenia.
3: Super, świetnie. I co dalej?
1: Do naszego domu jej nie weźmiemy, bo ojciec nigdy się na to nie zgodzi.
3: Czyli zamieszka? Zamieszka w moim domu, bo ja akurat się potul nie zgodzę, tak?
1: Mateuszku, nie ma innego wyjścia.
3: No to może jeszcze mi powiesz, po co ta gadka, że ten dom szykujecie dla nas? Po kiego diabła Timka maluje ściany i układa panele podłogowe? Nie jestem dwuletnim dzieciaczkiem, którego łóżeczko przestawia się, jak tylko się komuś podoba.
1: Ale przecież nikt ci niczego nie przestawia. Te dwa pokoje są dla was. Nic się nie zmienia.
3: Mamo, chodzi o to, czy mam, czy nie mam swojego miejsca na ziemi.
4: Mati, nie stawiaj tak sprawy. Tu jest twoje miejsce. No,
3: nie wydaje mi się. Chyba, że jestem, nie wiem, jakąś szafą, którą można sobie przestawiać z kąta w kąt.
1: Wiesz co, trochę histeryzujesz.
3: Nie rozumiesz, że jeśli Renata zamieszka w tym domu, to już nie będzie miejsce, które sobie wymarzyłem.
1: A Timka ci nie przeszkadzał.
3: To jest normalny facet, z którym się da dogadać w każdej sprawie. Lubię go. A... No wybacz, ale ciotki Renaty nie lubię. Nigdy jej nie polubię. Ja jej nie znoszę.
4: Może ona jest po prostu nieszczęśliwa.
3: Ale ja mam w nosie, czy ona jest szczęśliwa, czy jest nieszczęśliwa. Koniec, no. Dobra, wynajmiemy sobie trochę większe mieszkanko w Lublinie i w ogóle nie będziemy przyjeżdżać. Niech sobie ciotka Renatka mości tutaj swoje gniazdko.
1: Przed śmiercią babci obiecałam jej, że nie zostawię Renaty w potrzebie. Rozumiesz?
3: No oczywiście. Babcia zawsze martwiła się tylko i wyłącznie o Renatę.
1: O ciebie też.
3: No tak, tak, wiem, żebym się szybko ożenił i żeby babcia miała spokój.
4: Ej, nie mów tak. Pani Irena zawsze była wobec mnie bardzo życzliwa.
3: Dlaczego ona musi bez przerwy zatruwać nam życie, co? Nie może wrócić do tego swojego Włocławka?
1: Nie może.
3: To bardzo mi przykro, ale będziemy widzieli się dwa razy do roku. Na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Ksiądz Piotrowski znajdzie sobie innego organistę i już.
4: Mati, wiesz co? Chodź, przejdźmy się.
3: Dobra, nie, już byliśmy na spacerze.
4: Kiedy się chodzi, lepiej się myśli, no chodź.
1: No, ja myślę, że to jest dobry pomysł. Idźcie się przejść.
3: Muszę...
4: Proszę cię.
3: No, dobra, no wolę iść nad Maksajkę, niż się tutaj kłócić.
1: Ja się nie kłócę, Mateusz.
3: Mama, nie zaczynaj, dobrze?
4: Chodź już, bo zaraz zaczniesz się wściekać od nowa.
3: No idę.
4: Aj. Robi się coraz ładniej.
3: Bond, idź w cholerę.
4: Czemu ty na niego krzyczysz? On się cieszy, że cię widzi.
3: W sumie... Ja wiem, no przepraszam. Przepraszam cię, piesku. Przepraszam cię, ale szlak nie trafia, to dlatego. No.
4: Naprawdę masz powód, żeby się aż tak denerwować?
3: Nie znasz sprawy, to nie rozumiesz. Słuchaj, dziadek zdrojowy miał dom w Brwinowie. Sprzedał go i kupił ten, żeby być obok rodziny.
4: Rozumiem.
3: No nie rozumiesz, ale nie szkodzi. Zobacz, dziadek Wacław miał wielkie poczucie winy wobec mojej mamy.
4: W końcu mu wybaczyła.
3: No to nie było dla niej łatwe, ale tak. Jeśli chodzi o dom, dziadek zdrojowy zawsze mówił, że ten dom po jego śmierci jest przeznaczony dla mnie.
4: Ale nie zostawił testamentu?
3: Nie.
4: No to dom jest twojej mamy, ona go dziedziczy.
3: Nie chodzi o to, jak jest według przepisów, ale jak jest w rodzinie. Dom jest mój. Tak zadecydował dziadek i tyle.
4: Z tym się zgadzam.
3: To dlaczego oni rządzą się moim własnym domem? No ja nie jestem dzieckiem. Sam mogę decydować.
4: Nie byłeś zły, że umieścili tam Timkę?
3: No Timkę, no ale to... To co innego. Ojciec potrzebuje kogoś do pomocy, ma kłopoty z kręgosłupem. Lepiej, żeby na siebie uważał, ale przepraszam cię, ciotka Renata? No, nie zgadzam się i już.
4: Ale jeśli twoja mama obiecała przed śmiercią pani Irenie, że będzie jej pomagać...
3: No, ale nie moim kosztem. No, jeśli tak wymyślili, nie będziemy tutaj przyjeżdżać. Niech sobie robią, co chcą.
4: Nigdy nie będziemy?
3: Są inne miejsca na świecie.
4: Ale widzisz, Mati, ja to lubię.
3: Co lubisz?
4: Twoją mamę, twojego tatę.
3: Weź spokój, oni są okropni.
4: Może i są, ale i tak ich lubię.
0: Lubię tutejszy las.

0: drogę nad Maksajkę. Cieszę się, że mam swoją polankę nad rzeką.
1: Julka, no nie mogę dać się w ten sposób traktować.
0: Może nie będzie tak źle.
1: A nie znasz Renaty? Ona jest naprawdę okropna. Nikt z nią nie może wytrzymać. Ty wiesz, że wszyscy jej nienawidzą?
0: No może, ale widzisz, ja miałam kiedyś takiego wujka. Już nie żyje.
1: Takiego jak Renata?
0: No, też nikt w rodzinie go nie lubił. Mhm. Kiedy było jakieś święto rodzinne, wszyscy modlili się, żeby zachorował i nie przyjechał.
1: Czekaj, to był brat twojej mamy?
0: Nie, dalsza rodzina. A. Rzeczywiście umiał powiedzieć każdemu coś przykrego, do wszystkiego się przyczepić.
1: Co, proszę, to Renata wypisz, wymaluj.
0: Jak się z kimś pokłócił, wsadzał takie szpile, że doprowadzał ludzi do białej gorączki.
1: No to widzę, no to chyba rozumiesz, o co mi chodzi.
0: Tylko wiesz, jest jedna rzecz. Ten okropny wujek, którego wszyscy nienawidzili, zawsze kupował mi najpiękniejsze lalki.
1: Co, chciał cię przekupić?
0: Nie wiem, no chyba po prostu jakoś mnie lubił. Wszystkie koleżanki zazdrościły mi tych lalek.
1: Mhm. A ty go lubiłaś?
0: Trochę lubiłam, a trochę się go bałam.
1: No dobra, ale co to ma wspólnego z Renatą?
0: No po prostu myślę, że każdy człowiek, nawet najbardziej kłótliwy, ma jakąś jedną, jedyną dobrą cechę charakteru.
1: Nie Renata.
0: Przekonajmy się. Jeśli nie da się z nią wytrzymać, możemy zawsze uciec do Lublina. Prawda?
2: Był to 3373 odcinek powieści radiowej W jezioramach autorstwa Marka Ławrynowicza. Wystąpili Danuta Stenka, Kinga Ilgner, Adrianna Malecka, Cezary Kwieciński i Krzysztof Szczepaniak. Realizacja dźwięku Anny Balcewicz. Reżyseria Jana Warenyci. Kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas. Następny odcinek, jak zwykle, za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Słowoteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska.
1: Język kreuje rzeczywistość i język się zmienia. Te zdania są ważne, jak myślę, w kontekście tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać z profesor Moniką Kresą, językoznawczynią z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Dzień dobry.
1: A będziemy mówić o ustawie, a właściwie o zmianie w ustawie, która weszła w życie w zeszłym roku. Ustawa natomiast dotyczy kodeksu pracy. Czytamy. Pracodawca zapewnia, aby ogłoszenia o naborze na stanowisko oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący. I co to znaczy, pani profesor? Niedyskryminujący?
2: Czyli nie wskazujący na to, kogo chcemy zatrudnić, jeżeli chodzi o płeć. Ten zapis w ustawie wynika z zapisów unijnych, które wskazują na to, że język, którym posługują się rekruterzy, instytucje, które zatrudniają nowych pracowników, może wpływać na to, kto odpowiada na dane ogłoszenie. Czyli jeżeli na przykład czytamy, że ktoś zatrudni informatyka, no to wtedy na to stanowisko zgłaszają się tylko mężczyźni, a kobiety nie. Specjalistę i tak dalej, i tak dalej. I twórcom ustawy zależało na tym, żeby dać czy też zapewnić równe szanse osobom obu płci, czyli zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Natomiast problem, który się pojawia już właśnie w samym zapisie tej ustawy w języku polskim, to pewna nieścisłość terminologiczna i językowa. Ponieważ w ustawie czytamy, że te nazwy, które się pojawiają w ogłoszeniach rekrutacyjnych, mają być neutralne płciowo. Natomiast jeżeli spojrzymy na rzeczowniki w języku polskim, no to jeżeli mówię o autorze, no to jest rzeczownik rodzaju męskiego. Jeżeli mam autorkę, jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego. Nie o to chodziło twórcom ustawy i twórcom rozporządzenia unijnego. To znaczy tam właśnie miały być te rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego, a nasza forma, która pojawia się w ustawie, mówi o czymś zgoła dalej idącym, ponieważ mają to być formy neutralne płciowo.
1: Czyli co, osoba autorska?
2: Tak, de facto do tego by się to sprowadzało. I tak naprawdę prawnicy są zgodni co do tego, że wystarczy, jeżeli w takim ogłoszeniu podamy właśnie dwie formy, czyli właśnie autora i autorkę, specjalistę i specjalistkę. Natomiast samo to sformułowanie, że to mają być formy neutralne płciowo, prowadzi do pewnego rozdźwięku i do tego, że twórcy tych ogłoszeń są zagubieni. Trochę boją się wpisać tylko autora i tylko autorkę, no bo to nie są formy neutralne płciowo. Jedna ma, tak jak powiedzieliśmy, rodzaj męski, druga ma rodzaj żeński, więc pojawiają się tak zwane osobatywy, czyli właśnie ta osoba autorska, którą tutaj pani przywołała. I o ile jeszcze, jeżeli mamy takie formy osoba autorska, to może ona nie jest aż tak wywracająca system językowy do góry nogami, ale inne osobatywy są po pierwsze rzadkie w języku, po drugie być może nawet w ogóle w nim poza takimi ogłoszeniami o pracę nie funkcjonują. A po trzecie mam wrażenie, wprowadzają jeszcze większy zamęt w te ogłoszenia rekrutacyjne i wypaczają zupełnie tę intencję, która była na początku, czyli która była w tej ustawie unijnej. Stąd, jeżeli dzisiaj weźmiemy jakikolwiek portal z ogłoszeniami o pracę, to mamy mnogość tych nazw stanowisk i mam wrażenie też pewne zagubienie osób, które się rekrutują, bo w końcu tak naprawdę nie wiedzą, na jakie stanowisko rekrutują.
1: Ja bym się pokusiła o jeszcze jeden przykład, zresztą pochodzący z pani artykułu, bo trzeba państwu wiedzieć, że pani profesor przyjrzała się tym zmianom bardzo wnikliwie i właśnie dostrzegła pewne słabości tego pomysłu. Ale też podaję pani taki ładny przykład. Wyobraźmy sobie, że szukamy kogoś na stanowisko adiunkta.
2: Tak.
1: Adiunkta, czyli mężczyzny szukamy, adiunktki, czyli tak, kobiety szukamy, a jeżeli chciałybyśmy zachować neutralność płciową, to szukamy osoby adiunkckiej, adiunckiej, nie wiem, nie umiem tego powiedzieć.
2: Adiunktującej?

0: jeszcze ewentualnie, gdybyśmy szukali imię słowu, bo tutaj rzeczywiście te osobatywy często tworzymy na takiej zasadzie, że tworzymy albo przymiotnik, albo imię słów, prawda? Osoba studencka, osoba studiująca, więc per analogiam szukalibyśmy właśnie osoby adiunktckiej albo adiunktującej. To już nawet nie chodzi o to, że to jest trudne słowo, bo w języku polskim ale mamy wiele trudnych słów.
1: Ale o to też chodzi. No. Tak. Teraz nas boli, bo jesteśmy oczywiście do niego nieprzyzwyczajeni, ale łatwiej powiedzieć adiunkt, chociaż i tak trudno.
0: I to jest, tak, chociaż i to jest tak słowo trudne.
1: Niż osoba adiunktcka.
0: Tak, tak, ale właśnie to jest tak bardzo nienaturalne, to po pierwsze, a po drugie, no nie ma tego przymiotnika w języku polskim. Tak naprawdę, kiedy ja zobaczyłabym ogłoszenie na osobę adiunktcką, to zaczęłabym się w ogóle zastanawiać, o co chodzi. To pierwszy problem, a drugi problem jest taki, że ta ustawa pozostaje w sprzeczności na przykład z ustawą o szkolnictwie wyższym, gdzie mamy bardzo konkretnie określone pewne stanowiska. Czyli mamy stanowisko adiunkta, a nie osoby adiunktskiej, tak? Mamy stanowisko asystenta, a nie osoby, no właśnie jakiej, asystenckiej, asystującej. Więc tutaj widać, że nie do końca w tym wypadku te dwie ustawy idą w parze. Z jednej strony zaczynamy właśnie tworzyć neologizmy, których po pierwsze nie ma w języku, które są trudne do wymówienia, ale przede wszystkim są nieczytelne dla odbiorców. I myślę, że to jest główny problem z tymi właśnie formami.
1: W takim razie, pani profesor, jakie jest wyjście z sytuacji? Bo rozumiem potrzebę niedyskryminowania i to jest oczywista oczywistość, ale jak widzimy, język tutaj nie jest naszym sprzymierzeńcem. Jakie można by wprowadzić rozwiązania, które by zadowoliły jedną i drugą stronę?
0: Kiedy obserwuję to, co się dzieje właśnie w portalach ogłoszeniowych z ogłoszeniami o pracę, one już są wdrażane niejako przez pracodawców. To znaczy, z jednej strony możemy napisać, że zatrudnimy osobę na stanowisko takie i takie, tak? Czyli właśnie jest to nadal osoba, czyli mamy tę formę neutralną, prawda? To nie jest ani mężczyzna, ani kobieta. Znaczy nie wskazujemy konkretnie, kogo chcemy zatrudnić, tylko mamy właśnie osobę na stanowisko takie i takie. Z tego, co widzę, to twórcy tych ogłoszeń rekrutacyjnych idą także w takim kierunku, że na przykład piszą nazwę stanowiska, ale w nawiasie zapisują K łamane przez M na przykład, czyli że to jest kobieta i mężczyzna. Albo piszą wprost, że ogłoszenie odnosi się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Czyli mamy do czynienia z takimi około, może nie około językowymi, bo są to językowe jednak elementy, ale około rzeczownikowymi, tak? Czyli właśnie piszemy gdzieś dookoła, że nie dyskryminujemy tą nazwą stanowiska. Natomiast zdecydowanie nie zalecałabym łamańców językowych, bo takowe też się pojawiają w ogłoszeniach, czyli na przykład autor i ukośnik K, co wskazywałoby na to, że zatrudnimy albo autora, albo autorkę, tak? Pracownik, ukośnik, czka, czyli pracownik, pracowniczka na przykład. My nawet się śmiejemy, prawda, kiedy słyszymy te formy, ponieważ one są po pierwsze nienaturalne, a po drugie stoją w opozycji do dostępności komunikacyjnej. Bo z jednej strony zobaczmy, że tutaj idziemy w kierunku właśnie takiego włączania i równych praw dla wszystkich, ale z drugiej strony, jeżeli czytnik czyta osobom niewidzącym takie ogłoszenie, no to przeczyta właśnie autor, ukośnik, K. No i co ta osoba słyszę.
1: Prawnik, ukośnik, czka.
0: Tak, tak, prawnik, ukośnik, czka. I taka osoba, jeżeli będzie próbowała zrozumieć, to gdzieś będzie musiała sobie to dopowiedzieć. Czyli z jednej strony staramy się wybrnąć z tej sytuacji takimi środkami nawet ortograficznymi, które gdzieś tam w języku mamy, ale to nie jest najlepsze wyjście. Czyli te łamańce, dodawanie nawet nie końcówek, bo tutaj trudno mówić o końcówkach czy o sufiksach właśnie do tej nazwy podstawowej jest fatalnym wyjściem. Podobnie jak tak zwana podłoga, ponieważ też możemy zastosować w zapisie taką podłogę, która zastępuje nam część słowa, tak? Czyli mamy autor, podłoga, no i dopisz sobie albo A, albo sobie nie dopisuj, bo to jest takie miejsce puste. Ale tutaj znowu, po pierwsze, nie radzą sobie z tym czytniki. Po drugie, nie radzą sobie z tym osoby, które nie są do końca zaznajomione z taką konwencją. Ona się pojawia w tak zwanym języku inkluzywnym, ale no nie jest jeszcze zbyt typowa. I myślę na przykład o osobach starszych, ale takich no jeszcze w wieku produkcyjnym, znaczy jeszcze poszukujących pracy, które zobaczą takie ogłoszenie i do końca nie będą wiedziały, jak sobie z tym poradzić, co to w ogóle jest. Z jednej strony musimy, to znaczy pracodawcy muszą się pilnować tego zapisu w kodeksie pracy, żeby tego zapisu nie złamać, żeby nie zapłacić kar, ale z drugiej strony chyba najlepszym wyjściem jest jednak używanie tych osobatywów w znaczeniu osoba na stanowisko takie i takie, albo zgodnie z duchem tej ustawy europejskiej wypisywanie dwóch form, męskiej i żeńskiej, jeżeli taki feminatyw w języku funkcjonuje i też nie budzi jakichś zastrzeżeń.
1: Czyli na przykład recepcjonista i recepcjonistka osoba do pracy w recepcji. Księgowa i księgowy, osoba zajmująca się prowadzeniem księgowości. Trochę długo.
0: Właśnie, bo tu jest kolejny jeszcze problem. Ja jestem oczywiście orędowniczką prostego języka i

0: Kiedy myślę o tych takich momentach styku prostego języka i chociażby właśnie języka inkluzywnego, bo tutaj ewidentnie o tym mówimy, to widzę pewną sprzeczność, bo wiem, że im krócej, tym lepiej w tego rodzaju tekstach, a tutaj no właśnie mamy osobę na stanowisko, czy też osobę pracującą w. I szczerze mówiąc, nie do końca wiem, jakie jest dobre wyjście z tej sytuacji, ponieważ ja widzę ten język w życiu i w użyciu, ten język, który to, od czego wyszłyśmy, tak? To znaczy język z jednej strony odbija rzeczywistość, z drugiej strony ją kreuje. Widzę potrzebę tych zmian, ale też to nie może być potrzeba rewolucyjna. To nie może być rewolucja, to musi być ewolucja. Zawsze w takich sytuacjach myślę o słowach Zenona Klemensiewicza, który napisał coś takiego, że żadna zmiana językowa nie może zniszczyć porozumiewawczej zdatności języka. To znaczy język ma nam służyć komunikacji, porozumieniu, zbudowaniu wspólnoty. Jeżeli zaczniemy na siłę i bardzo rewolucyjnie zmieniać te nasze zachowania językowe, to zatracimy tę zdolność komunikacyjną, a przecież nie o to chodzi.
1: Ale może jest jeszcze szansa, żeby coś naprawić. Mówię tutaj akurat o kształcie tej ustawy. Czy jakieś konsultacje z językoznawcami na przykład są przewidziane? Czy były jakieś konsultacje z językoznawcami przed wprowadzeniem tych zmian?
0: Myślę, że gdyby były konsultacje z językoznawcami, to nie mielibyśmy tego problemu. To znaczy tam wprost byłoby napisane, że to mają być właśnie nazwy zawodów w rodzaju żeńskim i męskim, powiedzmy, a nie te formy neutralne płciowo. Obawiam się, że takich zmian się nie doczekamy. To znaczy ta ustawa, czy też zapis w tej ustawie, jak wiele zresztą zapisów w różnych ustawach, pozostanie w takiej formie, z którą musimy sobie radzić. Natomiast to pokazuje jedną ważną rzecz, że rzeczywiście na tym styku tworzenia aktów prawnych, rozporządzeń, ustaw i tak dalej, bardzo rzadko pyta się o zdanie językoznawców. I to już nie chodzi właśnie o kwestię przecinków, chociaż wiemy, że niewłaściwie postawiony przecinek również może uratować albo zniszczyć życie, ale właśnie o tego typu zapisy. Można by było teraz powiedzieć, że ja reklamuję naszą rolę językoznawców, którzy mogliby się przydać w takiej sytuacji, ale już tak zupełnie serio, potrzeba jest tutaj właśnie takiej rozmowy i takiego namysłu nad tym, w jaki sposób my komunikujemy prawo i w jaki sposób tłumaczymy tak naprawdę, no bo to jest też kwestia tłumaczenia, te zapisy z języka angielskiego, które idą do nas wraz z Unią Europejską.
1: Przywołajmy raz jeszcze profesora Klemensiewicza na koniec naszego spotkania.
0: Nie wolno przy tym zapominać, że żadna zmiana językowa nie może zniszczyć porozumiewawczej zdatności języka. To znaczy każda innowacja musi być zrozumiała, musi polepszać i ułatwiać porozumienie. Stąd zmienność norm jest stopniowa, powolna, ma charakter ewolucyjnej modyfikacji stanu zastanego do nowych potrzeb i możliwości nosicieli języka.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Monika Kresa, Uniwersytet Warszawski.
0: Dziękuję bardzo.
1: Agnieszka Kunikowska, do usłyszenia za tydzień.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Kamil Olak. Drogowcy odwołali wielogodzinne utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kleszczów a węzłem Łany. W obu kierunkach podróżujemy już bez przeszkód, a kłopoty były poważne. Droga najpierw w obu kierunkach była zablokowana, a potem w stronę Wrocławia kierowcy stali w gigantycznym korku. Ale tak jak wspomniałem, już w obie strony jedziemy tamtędy sprawnie. Wcześniej drogowcy odwołali utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Miedzynia a węzłem Błonie. Przez Białe Błota w obie strony jedziemy całą szerokością jezdni na 74 kilometrze. Trwają natomiast problemy na trasie S7 na odcinku Gdynia-Chylonia, Gdynia-Wielki Kack. Korek po wypadku jest na wysokości Gdyni-Chważno. W Pomorskiem cały czas utrudnienia też na krajowej 20C1 na odcinku Suchorze-Obiezierze. Po tym jak w pobliżu miejscowości Moczydło zderzyły się dwa samochody osobowe, na 38 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Taka sama sytuacja, czyli ruch naprzemienny w Warmińsko-Mazurskiem na drodze krajowej numer 51 między Lidzbarkiem Warmińskim a Dobrym Miastem. W pobliżu Term Warmińskich zderzyły się dwa auta osobowe i problemy z przejazdem są na 42 kilometrze. W Kujawsko-Pomorskim cały czas problemy z płynną jazdą są na drodze krajowej numer 62 między Włocławkiem a Brześciem Kujawskim. W pobliżu miejscowości Potok na 61 kilometrze dachowało auto osobowe. Cały czas korkuje się krajowa 7 przy wjeździe do Krakowa. Korek zaczyna się na wysokości miejscowości Gaj, ma kilka kilometrów, a powodem są prowadzone tam roboty drogowe. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie.
10: Minęła 14, tu program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Ukraiński MSZ ostro o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Obecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku pod znakiem zapytania. Pogodowa karuzela nad Polską, słońce i upał mierzają się z gwałtownymi burzami. Tragedia na torach w Biesalu pod Olsztynem. Pociągi na trasie do Bydgoszczy zostały wstrzymane. Na początek ostre słowa ukraińskiego MSZ-u w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Taką decyzję podjął prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nie wycofał nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiego wojska. Resort dyplomacji w Kijowie mówi o prawie do własnej historii i stawia pod znakiem zapytania obecność Zełenskiego na przyszłotygodniowym szczycie w Gdańsku.
1: Andrzej Sybicha w wywiadzie dla ukraińskich mediów stwierdził, że Karol Nawrocki wystąpił w roli niszczyciela pozytywnych osiągnięć, które Polsce i Ukrainie udało się wypracować w ostatnim czasie. Dlatego, jak powiedział, nie bez powodu polski prezydent otrzymuje oklaski z Moskwy. Ukraiński dyplomata zaznaczył, że swoją decyzją Karol Nawrocki zlekceważył nie tylko prezydenta Ukrainy, ale też ukraińskiego żołnierza, naród ukraiński i ukraińskie prawo do posiadania własnej historii. Zapowiedział, że Ukraina będzie odpowiadać symetrycznie na wszystkie nieprzyjazne i lekceważące działania. Andrzej Sybicha wezwał Polskę do rozwagi i dyplomacji oraz otwartości na dialog polityczny. Jednocześnie przekazał, że w poniedziałek przedstawi prezydentowi Ukrainy raport dotyczący gotowości do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na podstawie tego Wołodymyr Zełenski podejmie decyzję o udziale w szczycie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Wczoraj i w nocy ponad 1000 interwencji od rana, już dziesiątki kolejnych. Straż pożarna ma ręce pełne roboty w związku z przechodzącym nad Polską frontem. Kraj znajduje się pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza, które sprzyja gwałtownym zjawiskom niemal we wszystkich regionach. Oprócz Pomorza Zachodniego obowiązują alerty przed burzami.
2: Dziś w ciągu dnia na terenie całego kraju będą występowały przelotne opady deszczu i burze i te zjawiska miejscami mogą być bardzo gwałtowne, połączone z bardzo intensywnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju do 40 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie do 50-55 mm, czyli do 55 litrów wody na metr kwadratowy podczas burzy lokalnie może się zdarzyć.
0: Mówił synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Kolejnym zagrożeniem jest upał. Temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopni Celsjusza, a w nocy nie spadnie poniżej 18. Nożownik z Mierzawy pod Jędrzejowem w Świętokrzyskiem pozostaje nieuchwytny. Mężczyzny szuka blisko 300 mundurowych. Jest policyjny śmigłowiec, drony i kłady. 48-latek jest podejrzewany o śmiertelne ugodzenie nożem swojego teścia i ciężkie zranienie teściowej. Do tego zdarzenia doszło w piątek. Policja apeluje o przekazywanie wszelkich sygnałów, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
3: One trafiają tutaj do centrum operacyjnego powołanego przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach i to tutaj te wszystkie informacje poddawane są analizie i przekazywane dalej do ewentualnej realizacji i sprawdzenia. Także cały czas zachęcamy do tego. Uruchomiony został nowy numer telefonu komórkowego dostępny na naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej, na który można wysyłać SMS-y, można wysyłać zdjęcia lub po prostu zwykle zadzwonić.
0: Apelował w TVP Info młodszy inspektor Kamil Tokarski z kieleckiej policji. Według ustaleń śledczych były funkcjonariusz miał najpierw pokłócić się z żoną, a później w domu teściów zaatakować ich nożem. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona walczy o życie w szpitalu.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Warmia i tragedia na torach w Biesalu koło Olsztyna. Pociąg relacji Olsztyn-Bydgoszcz potrącił 40-letniego mężczyznę, który zginął na miejscu. Policjanci pod prokuratorskim nadzorem wyjaśniali okoliczności tego wypadku oraz tożsamość ofiary. Trasa kolejowa jest nieprzejezdna. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. W aktualnościach jeszcze odliczanie do niezwykłego spektaklu we Wrocławiu. W ogrodzie botanicznym tamtejszego uniwersytetu niebawem może zakwitnąć dziwidło olbrzymie. Jedna z najciekawszych roślin świata ma już 125 cm wysokości i rośnie. Można ją obserwować na kanale YouTube Ogrodu.
5: Można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a najpiękniej i najbardziej okazale będzie wyglądał przez jedną bądź dwie noce, kiedy w pełni otwarta będzie podsadka i będzie można zobaczyć również wnętrze tego kwiatostanu. Kwiat ten udaje padlinę, podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza.
0: Mówił dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki. W Polsce ta roślina zakwitła dotąd tylko dwa razy, w 2021 i 2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Pogodowa karuzela nad Polską. Jest słońce przemieszane razem z chmurami, z burzami i intensywnymi opadami deszczu, jak również bardzo silnymi porywami wiatru. Na termometrach teraz od 22 stopni w północnej części Mazowsza i na Wybrzeżu, przez 27 na Śląsku i Mazurach, po 32 na ziemi lubuskiej i Lubelszczyźnie. Ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie teraz 1010 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama. Autopromocja.
12: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, niedzielne popołudnie, jak zwykle na dwa głosy. Jak zwykle jeden temat, ale dzisiaj bardzo, bardzo, powiedziałbym, obrazowo podejdziemy do sprawy piosenki, do widoków, do pejzaży, do krajobrazów. Zresztą już pierwsza piosenka o tym świadczy, Kim Wilde i View from the Bridge, czyli widok z mostu. Kłaniamy się Państwu i witamy bardzo serdecznie.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztampka, będziemy z Państwem aż do 16. No i to będą wspomnienia z wakacji, ale nie tylko. To będą również inne spojrzenia na nasz piękny świat.
0: No ciekaw jestem, od czego zaczniesz.
1: Słuchaj, ponieważ ta pogoda taka niewyraźna cały czas jest według mnie, to ja proponuję Deszcz w Cisnej i to są Bieszczady i to jest Krystyna Prońko, rok 78.

0: To był Deszcz Wcisnej i Krystyna Prońko i Bieszczady.
1: Kapitalna, no wszystko kapitalne w tym utworze, bo i gitara taka cięta, trochę pożyczona od Isaaca Hayesa z filmu Shaft.
0: Zdecydowanie.
1: No i Bogdan Olewicz jeszcze do tego. Teraz nie tak dawno ukazało się wznowienie winylowe tejże płyty, też wzbogacone pewien bonus. Także...
0: No bo ty jesteś chory na te winyle, ja nie wiem, czy to się da wyleczyć.
1: No właśnie, chyba
0: tego
1: niespecjalnie.
0: Można słuchać nie tylko na winyle.
1: To prawda, co udowodniliśmy przed sekundą. Wiesz, jeśli chodzi o pejzaże i krajobrazy, to myślę, że palmę pierwszeństwa w polskiej piosence chyba dzierży Marek Grechuta.
0: A, w tym sensie.
1: Tak. Myślę, że miał najwięcej, bo to i widok z balkonu, Landskorona, ale też rozmaite pejzaże, no i poezja przede wszystkim u niego. Ale wybieram taką piosenkę z jego ostatniej płyty studyjnej. To był 2003 rok i on opowiadał na tej płycie o niezwykłych miejscach. To było na Mapy z kraju, czyli opowiadał o Zamościu, o operze w Sydney,
0: O Zamościu, w którym się urodził.
1: Tak jest. O Paryżu, o Landskoronie właśnie wspomnianej, ale też o Kazimierzu Dolnym, który to Kazimierz jest takim, no, bardzo powiedziałbym chwytliwym, zachęcającym rozmaitych artystów do tego, żeby tam pojechać, no bo rzeczywiście wygląda poetycko, co tu dużo mówić. I Marek Grechuta dopisał, że ten Kazimierz Dolny nad Wisłą to jest jak perła między wzgórzami. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórzy zielonych. No i dalej zjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć. Czyli poetycko, ale o Kazimierzu i myślę, że już w głowach państwu, ale i nam maluje się pewien kazimierski krajobraz.

płyniesz dolne nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku piekoł, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielony.

zjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Kazimierz Dolny nad Wisłą, jak perła między wzgórzami, i muzycznie też jest tak trochę pomyślana ta piosenka jako taka klezmerska pieśń, nieco także nawiązująca oczywiście do tego miejsca. Świetna płyta, właściwie już taki łabędzi śpiew Marka Grechuty, ale wspaniały. Rzeczywiście dodam, że na tej płycie też Kraków, który zarejestrował Grechuta z zespołem Meslowic.
2: No to ja teraz państwa zabieram nad Bałtyk, nad morze i mam kilka scen marynistycznych. Zaczynam od opowieści Krzysztofa Dzikowskiego. Trzecia miłość żagle. Ta muzyka Sewena Krajewskiego idealnie koresponduje z tekstem i to na skrzydłach żagli blask brzmi jak autentyczny hymn marynistyczny. Trzecia miłość żagle.

0: To była trzecia miłość, żagle. I ja jeszcze pozostanę nad Bałtykiem. Pozwól, a ty przełamujesz falę?
1: Wiesz co, nie wiem, czy to jest Bałtyk, a przełamując falę. Widzisz, i filmowo nam się zrobiło rzeczywiście, ale wiesz co, dobrze, że użyłeś tego tytułu, nieco ponurego filmu Larsa von Triera, dlatego że ja też mam taką niewesołą historię, chociaż piosenka nosi tytuł Śmierć z widokiem na morze. Sięgam po jedną z ostatnich płyt Pijamy Porno i to jest typowa poetyka grabarza, czyli mnóstwo tak zwanych grabarzyzmów, metafor. Tutaj z jednej strony mamy morze, z drugiej jarzębinę, ale to jest koniec pewnej podróży miłosnej. I grabarz pisze tak: zadzieram łeb wysoko, wyżej niż doleci orzeł, słodko ukołysze nas śmierć z widokiem na morze. A więc nad morzem pozostajemy, ale to nie będzie wesoła historia. Pijama Porno.

0: Grabarz i pijama porno i śmierć z widokiem na morze. Ta piosenka nie była ani przebojem, ani nawet singlem nie była. Jest jedną z piosenek umieszczonych na jednej z płyt, ale zawsze ta poetyka grabarza jakoś mi odpowiadała. A dodam jeszcze wieści z obozu właśnie poznańskiego, czyli od Krzyśka właśnie, że Strachy na Lachy, czyli także grupa, którą dowodzi Grabarz, wybiera się do Wrocławia, by tam zagrać set akustyczny. Grabarz napisał, że długo się przed tym bronił, że zawsze uważał, że jeszcze ma na to czas, no ale wreszcie dał się złamać. Jakie będą efekty? O tym w Jedynce w programie Pierwszym Polskiego Radia na pewno Państwu opowiemy. No to co, wracamy nad morze, rozumiem?
1: Tak, wracamy i to w dodatku chyba jest amerykańskie morze, wręcz dlatego, że to jest taka domówka Seweryna Krajewskiego. Pamiętam, że po raz pierwszy ten utwór usłyszałem, kiedy zapowiadała go Maria Szabłowska i od razu zrobił na mnie pewne wrażenie. Wyobrażam sobie, że gdyby Seweryn to nagrał tak bardziej profesjonalnie, gdyby to tak zabrzmiało, na przykład z jakąś bogatą aranżacją, to mógłby być przebój. Ale to jest taka opowieść skromna o miłości do psa. Dobrze, że jesteś mój przyjacielu. Czuję zimny twój nos, fale zabiorą twój ślad. Słucha się naprawdę tego jak wspomnień sprzed lat, ale cały czas dla mnie ten Seweryn to jest taka karta kompletnie nieodkryta do końca. A więc Seweryn Krajewski i Jak dobrze, że jesteś mój przyjacielu.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To był Seweryn Krajewski, a ty na to odpowiadasz?
2: No wiesz, wyobraziłem sobie te fale, te ślady po tym psie i tylko pomyślałem sobie, że to już musiał być zupełnie inny pies niż ten w piosence Historia jednej znajomości, co
1: który
2: to
1: py?
2: Głos niósł. Wybrzeża niósł w pysku.
1: Niósł, tak.
2: Ale ta psia tematyka widać gdzieś jest bliska.
1: Siedzi.
2: Sewerynowi Krajewskiemu. Ja proponuję Państwu podróż do roku 1978. Wtedy swoją premierę ma film Pejzaż horyzontalny. Pamiętasz takie dzieło? Janusza
1: tak,
2: Kidawy? Nie. Mieczysław Hryniewicz w roli głównej i do tego filmu, i w tym filmie zresztą jest zaśpiewana piosenka no, tożsama, czyli Pejzaż horyzontalny. Zresztą ta piosenka pojawiała się też w Piwnicy pod Baranami, bo tekst napisał Wiesław Dym, muzykę Jan Kanty-Pawluśkiewicz. Co ciekawe, w tym filmie jednym z głosów śpiewających ten utwór jest Zbigniew Nowak. Zbigniew Nowak, który znany jest z zespołu Happy End, tak? Czyli Jak się masz, kochanie. No ale tutaj nieco inna tematyka i kapitalny uważam tekst Dymnego. A skoro dzisiaj w programie pierwszym Polskiego Radia mówimy w na dwa głosy o krajobrazach, o pejzażach, no to już lepiej trafić nie mogliśmy. Pejzaż horyzontalny tutaj w wykonaniu Grzegorza Turnała i Andrzeja Sikorowskiego.

0: Tu Jedynka, tu Polskie Radio i Pejzaż Horyzontalny. Dzisiaj przypominam, w Na Dwa Głosy rozważamy sobie i prezentujemy Państwu rozmaite piosenki naprawdę z cudownym widokiem. No to ja chyba mam, wracamy to, nad morze.
1: Tak, ja mam piosenkę z widokiem na morze, a właściwie na wzburzone fale, dlatego że to jest aż 10 w skali Beauforta i to jest Krzysztof Klęczon.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To były 3 korony i 10 w skali Beauforta. No to już powoli, powoli zbliżamy się do ostatnich piosenek w tej godzinie. Ciekaw jestem, co wybierzesz.
2: No wiesz, za dużo tego morza jakoś mi się tutaj objawiło, więc jak ten bosman zapinam płaszcz, a właśnie nie płaszcz, tylko puchową kurtkę, bo zabieram państwa w góry tym razem. I to jest śliczna piosenka zespołu Fleetwood Mac, takiego zespołu, który miał dwa oblicza. Przypominam zawsze o tym pierwszym, w którym na gitarze grał między innymi Jeremy Spencer, ale przede wszystkim Peter Green. I to była odsłona bluesowa, bluesrockowa, zanurzona jeszcze w tym sosie lat 60. Peter Green terminował między innymi u Johna Mayala, więc to wszystko wyniósł gdzieś od niego, ale też od czarnoskórych mistrzów. Ale potem już w latach 70. grupa zwróciła swoje zainteresowania w stronę muzyki pop, chociaż cały czas Lindsey Buckingham, który w pewnym momencie dołączył, dodał jeszcze takie folkowe oblicze, więc było kilka składowych zawsze w tym zespole, ale to, co charakteryzowało to brzmienie późniejsze, to na pewno wspaniałe melodie. Landslide, czyli to jest osuwisko w języku angielskim i to jest taka metafora, powiedziałbym, po prostu naszego

życia, czyli z jednej strony wspinaczki i tych ośnieżonych szczytów, które możemy oglądać, o których tutaj śpiewa Christine McVie, ale z drugiej strony jest to osuwisko, które może nas zabrać w zupełnie inne miejsce. Fleetwood Mac i Landslide, taki pejzaż przed Państwem w programie Pierwszym Polskiego Radia.

0: Radiowa jedynka i Fleetwood Mac i Landslide i Ameryka. No co tu dużo mówić, i ośnieżone szczyty, ale też musimy pamiętać, że coś nas może pociągnąć w dół, tak jak to tytułowe osuwisko. Finał, Paweł, należy do ciebie.
1: No właśnie, ty mówiłeś o takim osuwisku, a mam też historię właściwie osuwiska, dlatego że babka wyrzuca faceta z domu i każe mu się pakować manatki
0: i cześć, ma nie wracać. To jest to osuwisko.
1: 61 rok, a cały czas bardzo aktualne. Ray Charles to zaśpiewał i dedykował, wiesz komu? Wiesz, kto to jest ten Jack? Nie wiem, czy to jest stuprocentowa opowieść, ale może. Jackowi Kerouacowi, a więc Beat Generation, wielka postać. Nie wiem, jakie on miał kłopoty w domu, ale przebój przedni.
0: Słuchaj, Hit the Road Jack. Wiesz co, Kerouac tu się zgadza, bo przecież jego najsłynniejsze dzieło to Droga, więc jak najbardziej krzyżyk na drogę, czyli to Hit the Road Jack. No to my
1: nie
0: z Państwem...
1: Nie wiem, jak tam było z tymi babeczkami, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Duże Ray Charles.
0: W tej chwili na pewno. Dziękujemy Państwu za tę godzinę i w Na Dwa Głosy w programie pierwszym słyszymy się tuż po godzinie 15:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smart

0: Fony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
15: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
13: Ogłoszenie społeczne.
16: Radio Kierowców.
17: Kamil Olak, wyjątkowo spokojnie upływa to niedzielne popołudnie na polskich drogach. Służby odwołały wszystkie trwające kłopoty we wszystkich miejscach. I tak, na trasie S6 w Pomorskiem bez przeszkód pokonamy już odcinek węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Gdańsk-Owczarnia. Na krajowej drodze numer 21 w Pomorskiem kłopoty skończyły się na odcinku Suchorze-Obiezierze. Odwołano także utrudnienia w Warmińsko-Mazurskiem na drodze krajowej numer 51 na odcinku Lidzbark-Warmiński Dobre Miasto, a także na drodze krajowej numer 62 w Kujawsko-Pomorskiem między Włocławkiem a Brześciem Kujawskim. Wcześniej skończyły się, przypomnę, wielogodzinne utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kleszczów a węzłem Łany. W obu kierunkach jedziemy już całą szerokością jezdni. Droga przez kilka dobrych godzin była zablokowana po dachowaniu auta. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Można do nas zadzwonić. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
18: Minęła 15, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Potężny pożar pod Ustką na Pomorzu. Strażacy ewakuowali okolicznych mieszkańców, drogi są nieprzejezdne. Służby apelują o rozsądek do plażowiczów. Tylko wczoraj utonęły w Polsce 4 osoby. Wyjątkowe wydarzenie w niezwykłym miejscu w Sopocie. Trwa 25. odsłona festiwalu Dwa Teatry.

0: Na początek pomorze i potężny pożar na terenie fabryki aerozoli w Charnowie. W gminie Ustka na niebie widać czarny słup dymu. Istnieje obawa, że pożar przeniesie się na okoliczne budynki, a sytuację na miejscu śledzi Łukasz Kosik.
1: Na miejsce zadysponowano 4 jednostki ze Słupskiej Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne jednostki dojeżdżają z okolicznych remiz. To między innymi strażacy z Potęgowa i specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna z Bytowa. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, którą utrudnia wysoka temperatura. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał. Według relacji świadków ogień objął już dach budynku.
0: W obawie przed wybuchem i toksycznymi oparami w promieniu 250 metrów ewakuowano wszystkich mieszkańców. Część dróg została zamknięta. Straż pożarna apeluje o ostrożność, zamknięcie okien i niezbliżanie się w okolice działań strażaków. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Na przeważającym obszarze kraju temperatura przekraczać będzie jeszcze przez kilka godzin 30 stopni Celsjusza, a w nocy w wielu miejscach nie spadnie poniżej 20. Wytchnienia wielu szuka nad wodą, ale jak podkreślają ratownicy, wypoczynek musi iść w parze ze zdrowym rozsądkiem. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 4 osoby. Od 1 kwietnia są już 54 ofiary wody.
2: Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk apeluje, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i zachować zdrowy rozsądek.
3: Nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody, nie wbiegajmy od razu po zjedzeniu posiłku, po wypiciu wody. Odczekajmy chwilę, słuchajmy poleceń ratownika, kierujmy się po prostu zdrowym rozsądkiem.
2: Ratownicy podkreślają, że tonięcie zwykle nie przypomina scen znanych z filmów. Osoba walcząca o życie najczęściej nie jest w stanie wołać o pomoc.
4: Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości.
2: Lekarze ostrzegają też przed skakaniem do nieznanej wody oraz łączeniem wypoczynku nad wodą z alkoholem. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: Otwarcie cieśniny Ormus w zamian za pozwolenie na sprzedaż ropy i trwałe zawieszenie walk w Libanie. Takie warunki ma stawiać Teheran. W Szwajcarii trwają rozmowy pokojowe między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, odbywające się za pośrednictwem Kataru i Pakistanu. Jak wynika z przecieków medialnych, cieśnina Ormus ma być zamknięta tak długo, jak nie będzie przestrzegane zawieszenie broni w Libanie, a Iran nie dostanie zielonego światła na sprzedaż swojej ropy naftowej. Nie wiadomo jeszcze, jak na te warunki zapatrują się Amerykanie.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Sopot, gdzie odbywa się wielkie święto teatru radiowego i telewizyjnego. To 25. odsłona festiwalu Dwa Teatry. Są prezentacje najlepszych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku. Emocjonujące słuchowiska na żywo. Spotkania z gwiazdami, koncerty, wystawy, warsztaty i debaty. A na miejscu jest Dorota Piotrowska.
6: Sopot ponownie stał się najważniejszym miejscem spotkań wszystkich osób tworzących i kochających teatr. Niektórzy przyjechali tu naprawdę z daleka.
7: Przyjeżdżam z zagranicy specjalnie na dwa teatry.
8: Teatry radiowe robią na mnie piorunujące wrażenie.
6: Festiwal to także ważne miejsce dla twórców, autorów, aktorów, reżyserów, operatorów czy realizatorów dźwięku. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizuje 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych. Laureatów poznamy jutro. Z Sopotu do Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: Składane z różnych części traktorki nazywane papajami zjechały na zloty do ładnej pod Tarnowem, ale nie tylko. Obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej stanęły też zabytkowe samochody, motorowery, motocykle i wszelkiej maści pojazdy. A skąd się wzięła nazwa papaje? No to zapytaliśmy jednego z właścicieli takiego mobilu.
9: Od silnika, bo silnik odpalając, silnik typu S, robi pach, pach, pach. To jest bumar ostrówek, nazywa się to Karolinka. Użyteczne bardzo, gdyż budując dom czy równając działkę, przewożąc różnego rodzaju materiały, można to wykorzystać.
10: To jest silnik Andoria, skrzynia Żuk, druga skrzynia Ził i most tylny od Żuka.
0: W zlocie wzięło udział ponad 150 uczestników, a to była już trzecia odsłona tej imprezy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. Niedziela w całym kraju upalna i burzowa. Najchłodniej jest teraz nad samym morzem, 23 stopnie. Na przeważającym obszarze 27-30, w centrum i na wschodzie nawet 32. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.

0: Klimat. Na kilku stacjach pomiarowych na południu i na krańcach północnych jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 75% energii elektrycznej. Ten odsetek spada, ale jeszcze do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd jest najczystszy i najtańszy.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Autopromocja.
18: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
19: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
18: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
20: Na dwa głosy.

0: Papa Dance i Panorama Tatr w programie pierwszym Polskiego Radia. To jest audycja na dwa głosy, jak zwykle popołudniową porą w radiowej jedynce. Dzisiaj pejzaże, krajobrazy i rozmaite widoki. No bardzo obrazowo i bardzo, myślę, zmysłowo dzisiaj prezentują się te piosenki. Ciąg dalszy właśnie następuje, a Papa Dance, Panorama Tatr, ich debiut. No i dodam tylko, że muzyka Adam Patoch, a tak naprawdę Sławomir Wesołowski i Mariusz Zabrowski, wówczas wzięci, bardzo wzięci producenci i realizatorzy dźwięku, a słowa napisał Wojciech Filipowski. Ale tak naprawdę pan Wojciech Filipowski nie istnieje, bo pod tym pseudonimem kryje się Marek Dutkiewicz. My za to nie kryjemy się pod żadnymi pseudonimami i bardzo pięknie państwa witamy.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompkę, będziemy aż do 16. Zaczynam od takiego skromnego miejsca, ale to był wielki przebój. Dawid Podsiadło i Małomiasteczkowy. Małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowy facet, no i wielka kariera tego utworu.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zacząłem od małomiasteczkowego Dawida Podsiadło, od Wielkiego Przeboju. Czy podtrzymujesz tę atmosferę małego miasta, czy idziesz w wielkie?
2: Nie, słuchaj, idę w historię, bo w tej historii uwielbiał zatapiać się Jacek Kaczmarski, czyli autor tego utworu. To będzie wersja Muńka Staszczyka i Habakuka, czyli częstochowskiej formacji reggae. Oni zarejestrowali wiele lat temu taką płytę, gdzie prezentowali utwory Jacka Kaczmarskiego w wersji reggae. I o ile z reguły takie połączenia bywają sztuczne, o tyle ta płyta broni się, no, moim zdaniem fantastycznie. Jest tu świetnie zagrane. Oni bardzo skrupulatnie wybierali te utwory. To znaczy, co będzie pasowało rzeczywiście do tych podziałów i pulsu reggae. I między innymi jedną z piosenek była Krajobraz po uczcie. Czyli to jest... No, zacytuję Kaczmarskiego może, kiedy to pisał, i to jest taki zwrot w stronę tych piosenek historycznych. Krajobraz po uczcie jest dla mnie fundamentalnym utworem. Nie tylko dlatego, że dał on początek wątkowi historycznemu w mojej twórczości, ale i dlatego, że jest on dość aktualną analizą, swoistą panoramą Polski. Krótko mówiąc, chodzi o metaforę uczty jako rozbiorów Polski i krótko mówiąc tego, jak polska elita przygląda się temu i absolutnie nie ostrzy kos, tylko biernie przygląda się temu rozpadowi. Taka była analiza Jacka Kaczmarskiego, a wszystko wyśpiewa Muniek Staszczyk.

0: Krajobraz po uczcie. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Muniek i Habakuk i twórczość Kaczmarskiego jak najbardziej z krajobrazem. Ty masz też, widzę, taką trochę polityczną nawet piosenkę.
1: Zdecydowanie. W dzisiejszych czasach wszystko jest polityczne i jeśli ma coś taki posmak amerykański, to musi być związane oczywiście z Trumpem, ale w tym wypadku to nie jest Trump, to chodzi o George'a W. Busha, który 15 czerwca 2001 roku w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wypowiedział słynne słowa i zacytował między innymi tekst wówczas bardzo popularnej piosenki. Muszę powiedzieć, że rzadko się zdarza, aby obcokrajowcy, a szczególnie prezydenci Stanów Zjednoczonych, cytowali teksty piosenek, ale tak się zdarzyło i to była piosenka Golec Orchestra, Ściernisko. Tu na razie jest Ściernisko, ale będzie San Francisco. I uważam, że to były słowa prorocze, powiedziane, zaśpiewane przez Golec Orchestra. I chociaż od tego czasu minęło 25 lat, to uważam, że to było najszczęśliwsze 25 lat w naszej historii. Ściernisko i Golec Orchestra.

0: Bank. Polskie Radio. Jedynka.
1: To była Golec Orchestra i Ściernisko. Nasze pejzaże i krajobrazy.
2: Tak sobie myślę o takich postaciach, które śpiewały, przyjeżdżały z zagranicy i śpiewały polskie piosenki albo cytowały. I wiesz, tak,
1: nie płacz, kiedy odjadę.
2: Tak, ale wiesz, z tej historii muzycznej współczesnej to jest niewątpliwie zespół Metallica, który od wielu już lat, to nie dotyczy oczywiście tylko Polski, bo w innych krajach też starają się zawsze mieć taki set. Wychodzi Kirk Hammett i wychodzi Robert Trujillo i oni w duecie śpiewają jakiś przebój z danego kraju. No w Polsce zdarzyło się to już trzykrotnie, bo był Sen o Warszawie, był Wehikuł Czasu i ostatnio Chcemy Być Sobą, który wykonali tutaj w Polsce. No ale myślę, że to nie jedyne przypadki. Pamiętam, kiedy to był taki koncert uroczysty, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej i fantastyczna Dolores O'Riordan, nieżyjąca już frontmenka The Cranberries, śpiewała jedną z piosenek Edyty Bartosiewicz. To wszystko było przełożone na angielski. Także muszę powiedzieć, że w niektórych przypadkach te polskie przeboje brzmią rzeczywiście bardzo światowo.
1: Słuchaj, może powinniśmy przygotować taki cały program poświęcony tym właśnie, nazwijmy to, coverom, chociaż to może akurat źle brzmi. To jest takie nowe spojrzenie na naszą
2: na polską
1: historię.
2: Piosenkę, tak.
1: Na polską piosenkę, tak.
2: To może...
1: Musimy się przygotować, dobra?
2: Tak, bo tu myślę, że do tego solidny, tak zwany background jest potrzebny, żebyśmy tutaj zdobyli te nagranie i żeby rzeczywiście taką panoramę, nomen omen, nawiązując do dzisiejszej audycji, państwu zaprezentować. Proszę państwa, w programie
1: pierwszym... Na naszych słuchaczy oczywiście, może nam podpowiedzą coś.
2: Jak zwykle 71-151 nasz komunikator SMS-owy i facebook.com/1 w sprawach muzycznych, w sprawach audycji na dwa głosy w programie pierwszym Polskiego Radia. Proszę państwa, to teraz bez specjalnej ideologii, myślę tutaj, raz mentalizm i płyta Geniusz i zaczyna się to wszystko od krajobrazów. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Niewesoła to pieśń zaczynająca tę płytę, ale myślę, że może się spodobać. Raz mentalizm i krajobrazy.
3: Czujesz, że ciągle coś przegapiasz, a nie umiesz mi powiedzieć co? Jak to jest, że zazdrościsz życia ludziom, którzy zazdroszczą go tobie? Czy to w ogóle ma sens?

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, tak trochę nietypowo, ale zawsze coś z pogranicza hip-hopu i elektro staram się przynieść do tej naszej audycji i to były krajobrazy. Taki pejzaż namalowany przez młodych artystów, raz mentalizm. No ale widzę, że ty wracasz, Paweł, do klasyki.
1: Tak, zdecydowanie i zawsze chciałbym, aby chociaż jedna piosenka Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory się znalazła w naszym programie, a to jak ulał leży w dzisiejszej tematyce, dlatego, że pan Jeremi Przybora kochał prowincję, kochał powiaty, opisywał w sposób cudowny, małomiasteczkowy styl. I ja mam taką jedną piosenkę, którą uważam, że jest cudowna. Ona jest nie taka super przebojowa, bo jest troszeczkę wolniejsza, ale bardzo atrakcyjna. To jest Pejzaż bez ciebie i tam jest ta opowieść, że rower zmęczony, płosząc gawrony, sunie drożyną i jakiś listonosz na tym rowerze z jakimiś marnymi pieniędzmi. Naprawdę, no, wzruszająca historia. Pejzaż bez ciebie, pejzaż prowincjonalny.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: No, a ty odpowiadasz mi wielkim miastem.
2: Nie, wycieczka w Bieszczady, słuchaj. Wycieczka w Bieszczady, rok 68. I myślę sobie, że dzisiaj naprawdę są bardzo sugestywne te piosenki. I kiedy sobie zamkniemy oczy, to mam nadzieję, że państwo zaczną to wszystko widzieć. Niemalże jak Wojciech Pokora w Misiu. I zaczynamy widzieć tę trasę łazienkowską, tak jak on, ale też rozmaite obrazy, które tutaj państwu podsuwamy. I te panoramy, i te pejzaże. Krajobrazy to jest tytuł i płyty longplaya Trubadurów z 68 roku, ale jednocześnie jest to tytuł piosenki. Piosenki, która mi się bardzo podoba. Jest to nawet jakiś taki, mogę powiedzieć, guilty pleasure mój. I uważam, że jest świetnie skonstruowana, kapitalnie zaśpiewana. Janusz Kondratowicz napisał ten tekst. I to jest woła mnie jesienią, wiatr od połonin, od wetliny, dęby jak koral się czerwienią w zgubionych listach od dziewczyny. I później stromo ścieżkami pnie się odryt, ćwierki w obłoków patrzą lustro, wrzesień od rannej rosy mokry okrywa pola białą chustą. I jesteśmy w stanie sobie to wszystko wyobrazić. Trubadurze.

0: na ludowo oczywiście, ale tam są fajne rozwiązania, takie gitarowe. Podoba mi się ta piosenka i jak ulał, pasuje dzisiaj do naszej panoramicznej, krajobrazowej opowieści. Paweł?
1: To ja mam szanty, prawie już w finale. I piosenkę Jerzego Porębskiego, Gdzie ta Keja? Tym bardziej, że te szanty w Polsce, jak właściwie nigdzie na świecie, dzielą się na dwa rodzaje. Te wielkie morskie szanty, ale również te szurwarowo-mazurskie. I one idealnie pasują do klimatu Mazur i do lata, które się już za chwilę zbliża i tak Gdzie ta Keja, myślę, że powinna teraz dobrze zabrzmieć.
2: Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość rok, dwa lata. To powiedziałbym: gdzie ta Keja? A przy niej ten jacht. Gdzie ta Koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Keja? A przy niej ten jacht. Gdzie ta Koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz w kompasie, igła zardzewiała, lecz kierunek znam, biorę fur na plecy i prościutko gnam. Gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht?

szeroki świat. Gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht? Gdzie ta Koja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Przeszły lata, zapyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, lecz dalej marzy o załodze ten samotny łeb. Gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht?

0: Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest?
1: Gdzie ta Keja?
2: Przy niej ten jacht.
1: Właśnie, w pierwszym programie Polskiego Radia. Słuchaj, musimy powoli już finiszować. Szkoda, bo tych obrazów mamy więcej i tych krajobrazów w piosence polskiej i światowej jest sporo.
2: Tak, jest ich mnóstwo i mam nadzieję, że Państwo dzisiaj również dostrzegli i dziękujemy za wszystkie Państwa głosy. Również przypominamy i sugestie na przyszłość facebook.com/1, a także 71-151. No to ja powiem tylko właściwie to takie dwie linijki. Knajpa Kościół, widok z mostu, knajpa Kościół i ten bruk, ideał nie tknął go. I w tym teledysku Krzysztofa Hajcha, który zrealizowany był z Andrzejem Zauchą, zresztą sporo programów razem zrobili telewizyjnych, dzięki temu te obrazki pozostały, no to Andrzej Zaucha no właśnie jest w takim małomiasteczkowym klimacie i takim swojskim, bym powiedział. A tak naprawdę to dopisek do tego C'est la vie, to jest Paryż z

0: C'est la vie, Paryż z pocztówki, Andrzej Zaucha. I to był mój finał, a twój finał znowu ja będzie Bieszczadzki. Też,
1: tak, i nieopodal, nie tyle Paryża, ale właśnie tych krakowskich klimatów. To są Zielone Wzgórza nad Soliną i Wojtek Gąsowski. I zainteresowało mnie, gdzie naprawdę te Zielone Wzgórza nad Soliną są. I to są, przeczytałem w internecie, że to chodzi o miejsce koło przystanku PKS Polańczyk Uzdrowisko.
0: I zapisałem.
1: Tak, i to właśnie tam patrzymy na te Zielone Wzgórza nad Soliną. Marcin Kusy, Paweł Sztompkę,
0: dziękujemy
1: za wspólnie
0: bardzo
1: spędzony czas. No i w drogę, przyjaciele.

0: nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
3: Do rozmowy zaprosiłem Marię Pakulnis, aktorkę.
4: Do tego mojego plecaka życia niewiele włożono. Nie miałam zbyt dużego doświadczenia, które przekazują również rodzice. Sama startowałam w zawodzie. Jak zdawałam do szkoły teatralnej, byłam taką białą, niezapisaną kartką. Uczyłam się życia żyjąc, dorastając.
2: Wywiad Rzeta.
5: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
11: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry, Sopot 2026.

0: dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
1: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Kamil Olak, nowe utrudnienia w województwie wielkopolskim na autostradzie A2 między węzłem Buk a węzłem Poznań Zachód. W pobliżu miejscowości Gołuski trwa akcja strażaków. Na 153 km gaszą pożar auta osobowego. W związku z tym jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym pasem, drugi jest zablokowany. Dużo gorsza sytuacja na drodze krajowej nr 46 w województwie śląskim. Droga jest zablokowana między Lisowem a Herbami. W pobliżu miejscowości Kolonia Lisów auto osobowe zderzyło się z motocyklem i droga została zamknięta na 169 km w obu kierunkach. Na miejscu kieruje ruchem policja i obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Odwołano natomiast utrudnienia w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. Na 330 km w kierunku Gdyni znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Nie ma też śladu po utrudnieniach w Pomorskiem na drodze krajowej nr 21 na odcinku Suchorze-Obiezierze. Skończyły się problemy z przejazdem na 38 km. Całą szerokością jezdni podróżujemy też już krajową 51 w Warmińsko-Mazurskiem. Na 42 km przestał obowiązywać ruch naprzemienny. Nie ma też śladu po utrudnieniach w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej nr 62 między Włocławkiem a Brześciem Kujawskim. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje o innych utrudnieniach na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
5: Minęła 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński. Zapraszam. Prawie 50 zastępów i specjalistyczny sprzęt. Strażacy walczą z potężnym pożarem fabryki pod Ustką. To strategiczny błąd, na którym stracą obie strony. Tak ostatnie tarcia na linii Kijów-Warszawa określa premier Donald Tusk. Alarmujące wyniki badania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Rośnie medyczna dezinformacja coraz częściej przy użyciu sztucznej inteligencji. Fabryka chemii gospodarczej w Harnowie w gminie Ustka w płomieniach. Strażacy walczą z potężnym pożarem. Gęsty, czarny dym widoczny jest z wielu kilometrów. Z powodu zagrożenia ewakuowani są kolejni okoliczni mieszkańcy, a na miejscu pracuje już prawie 50 zastępów strażaków.
7: Na miejscu działania prowadzą również specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne, które tak naprawdę zabezpiecza głównie strażaków od tej strony medycznej. Na miejscu jest też zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza.
5: Przekazał nam aspirant Dawid Westrych, a na miejscu działają także policjanci. Młodszy aspirant Amadeusz Galus mówi, że mundurowi zabezpieczają okoliczne drogi, które zostały zamknięte dla ruchu.
8: Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że pożar objął całą halę produkcyjną. Dopiero po zakończeniu działań gaśniczych będzie można przeprowadzić niezbędne czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
5: Służby apelują do mieszkańców o ostrożność, zamknięcie okien i niezbliżanie się w okolice działań służb. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony. Biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. Tak w mediach.

0: mediach społecznościowych pisze premier Donald Tusk i dodaje, że w polityce błąd jest gorszy od zbrodni. Szef rządu zapewnił, że stara się minimalizować straty i obniżać napięcie. A mowa o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Powodem jest nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Sprawa dzieli polityków po dwóch stronach granicy, nie tylko tej międzypaństwowej, ale także partyjnej.
1: Prezydent Polski powinien wyciszać emocje, a nie je podsycać, mówi europoseł Robert Biedroń.
2: Zimny prysznic na rozpalone głowy w polityce to jest najlepszy lek.
1: A posłanka KO Anna Kluć-Grostkowska dodaje, fatalna decyzja w sytuacji, gdy za kilka dni w Gdańsku rusza Międzynarodowa Konferencja o Odbudowie Ukrainy.
3: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przełoży na tę konferencję.
1: Jedyna słuszna decyzja słychać z kolei z prawicy, wskazuje poseł PiS Jarosław Sellin.
4: Muszą wreszcie to zrozumieć, że z tego trzeba się wycofać, a nie rozwijać ten kult ludobójczych organizacji.
1: Z kancelarii prezydenta słychać tę samą narrację. Decyzja o odebraniu Zełenskiemu orderu była zawieszona aż 2 tygodnie.
5: Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji.
1: Mówił prezydencki doradca Alwin Gajadur. Prezydent Zełenski poinformował, że odesłał order. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Europejskie działania negocjacyjne w sprawie Ukrainy będą zawsze ściśle koordynowane z polskim rządem. Takie zapewnienie złożył rzecznik rządu niemieckiego. To odpowiedź Stefana Korneliusa na wywiad szefa polskiej dyplomacji dla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Radosław Sikorski przyznał tam, że rozmowy w sprawie pokoju nie mogą być prowadzone tylko przez Berlin, Paryż i Londyn. Warszawa domaga się swojego miejsca przy stole, ponieważ Polska jest zarówno sąsiadem Rosji, jak i Ukrainy oraz ponosi ryzyko wojny, podkreślał wicepremier.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich alarmujące wnioski z raportu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i firmę MediaBoard. Sztuczna inteligencja i materiały typu deepfake stają się nowym narzędziem medycznej dezinformacji w internecie. Obok szczepionek coraz większym problemem stają się nowe formy dezinformacji.
7: Dezinformacja przechodzi do lifestyle'u. I to są takie narracje, które mówią, że medycyna leczy tylko objawy, a naturalnie leczymy przyczynę. Lewoskrętna witamina C, olbrzymie toksyczne ilości witaminy D.
0: Mówiła dr Dorota Sikora. Autorzy raportu apelują, by przed zastosowaniem porad znalezionych w internecie sprawdzić, czy stoją za nimi dowody naukowe, a nie tylko atrakcyjnie przedstawiona historia. A w aktualnościach przenosimy się jeszcze do Warszawy, gdzie czworonogi mają swoje święto. Tłumy wielbicieli zwierząt odwiedzają pole mokotowskie. Można się tam dowiedzieć ciekawostek o ginących gatunkach zwierząt, dowiedzieć, co zrobić z rannym ptakiem i poznać psa ze schroniska, który czeka na adopcję.
8: Przyjechałam z pieskami z Fundacji Azylu pod Psim Aniołem. I to jest Ripley, jedna z suń, która tu przyjechała. Do adopcji jak najbardziej.
9: Zainteresowanie?
8: Generalnie ludzie, którzy ją spotykali, no może nie chcieli adoptować, ale się zachwycali urodą.
10: Psów nie adoptujemy, mamy koty w domu, także bardziej chodzi o dzieci, żeby to dzieci miały kontakt ze zwierzakami.
11: No jesteśmy własnością 12-letniej kotki Pumy i trzeba było zobaczyć, czego możemy się dowiedzieć.
0: Warszawski Dzień Zwierząt zakończy się za godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Reprezentacja Hiszpanii zagra dziś o pierwsze zwycięstwo w piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy zaczęli mundial od niespodziewanego remisu z Republiką Zielonego Przylądka. Dziś zmierzą się w Atlancie z drużyną Arabii Saudyjskiej. Piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka tym razem sprawdzą formę reprezentacji Urugwaju w Miami. To grupa H. W grupie G interesująco zapowiada się mecz Belgii z Iranem w Los Angeles. Belgowie zaczęli mundial od remisu z Egiptem, a Irańczycy od remisu z Nową Zelandią. Mecz Egiptu z Nową Zelandią odbędzie się dziś w nocy w Vancouver. Przypomnę, że komplet dwóch zwycięstw na razie mają Niemcy oraz współgospodarze turnieju Amerykanie i Meksykanie. Bez punktów pozostają Turcja, Tunezja oraz Haiti. Polskie siatkarki poniosły drugą porażkę w tym sezonie Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Bangkoku biało-czerwone uległy Kanadyjkom 2-3. Najwięcej punktów dla Polek po 18 zdobyły Monika Lampkowska i Paulina Damaskę. Kolejny turniej Ligi Narodów zespół trenera Stefano Lavariniego rozegra w Osace. W dniach od 8 do 12 lipca zmierzy się z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią oraz Japonią. I jeszcze kolarstwo i dobry występ Katarzyny Niewiadomej w 5-dniowym wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka zajęła 3. miejsce na finałowym etapie i ukończyła rywalizację na najniższym stopniu podium. To dla niej ważny sprawdzian przed Tour de France.
13: Czuję się całkiem zadowolona, ponieważ przyjechałam tutaj, żeby tak naprawdę wyciągnąć kilka wniosków przed

0: naturę na pewno wiem, gdzie są moje mocne strony, a gdzie są jeszcze rezerwy, także cieszę się, że skończyłam na podium. Chciałam dać sobie wszystko na ostatniej górze, byle dojechać samej na metę. Niestety to się nie udało, ale też wiem, że jeszcze nie jestem w topowej formie i to po prostu wszystko przede mną.
1: Ponownie o sporcie będziemy mówić za 2 godziny.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Nieco chłodniej jest tylko na północy, tam miejscami 22 stopnie, poza tym od 27 do 31. Lokalnie pojawia się coraz więcej chmur w całym kraju. Bardzo możliwe są gwałtowne burze z gradem. Ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie, teraz 1009 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Autopromocja.
15: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat.
16: Dzień dobry Państwu, to jest niedziela, godzina 16. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak to się dzieje, że w kraju, który podobno jest 20. gospodarką świata i rośnie w siłę, nagle trzeba mówić głośno, moim zdaniem nawet krzyczeć o tym, że mamy ukryty głód dzieci. Moimi gośćmi są Monika Jagodzińska, prezeska Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Dr Marta Czapnik-Jurak, badaczka związana

0: Federacją Polskich Banków Żywności oraz Uniwersytetem Warszawskim, współautorka raportu Ukryty głód dzieci.
1: Dzień dobry.
0: I Jan Pieniążek, przedstawiciel Komitetu Posiłek dla Każdego Dziecka oraz autor wystawy Komitetu, prawnik Fundacji Półtorej Minuty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od samego początku. Jak powstawał ten raport?
1: Dziękuję za to pytanie. Chętnie na nie odpowiem. Mieliśmy kilka różnych koncepcji na początku, jak rozmawiać w ogóle i mówić opinii publicznej o zjawisku głodu dzieci. Wydawało nam się najpierw, że będziemy mówić przede wszystkim o takim głodzie w starym tego słowa znaczeniu. Pracujemy w bankach żywności, więc widzimy na co dzień, jak duża część populacji wciąż nie ma w ogóle tej odpowiedniej podaży kalorycznej, czyli na co dzień po prostu ma za mało żywności. Ale im dłużej zastanawialiśmy się nad tym, jak tą historię opowiedzieć, tym bardziej widzieliśmy, że nie możemy się zatrzymać tylko na samej kwestii jedzenia i jego ilości. Że dzisiaj ta dyskusja musi się też koncentrować na jakości. I przebadaliśmy w tym celu ponad 950 dzieci z 10 szkół w Polsce. To były szkoły podstawowe w 5 różnych województwach. Były to takie badania pilotażowe. Chcieliśmy zobaczyć, jak o swoim żywieniu mówią w ogóle dzieci. Wyniki nas bardzo zaskoczyły. Ale to była tylko jedna z części, bo cały raport składa się na taką historię opowiedzianą też nie tylko głosem dzieci, który tu jest kluczowy, ale także przez pryzmat różnych instytucji właśnie, które pomagają żywnością, pomagają dzieciom, tak żeby oddać też głos tym osobom, które na co dzień to środowisko tych najmłodszych wspierają i dać im też przestrzeń do wyrażenia swojego stanowiska w tym względzie.
0: Zadam takie proste pytanie. Dlaczego zrobiliście ten raport?
1: Bo w naszym przekonaniu ten problem głodu i niedożywienia nie ma w przestrzeni publicznej dostatecznej reprezentacji. I chcieliśmy za pośrednictwem opinii publicznej tą reprezentację mu dać. Chcieliśmy po prostu, żeby ten temat wszedł do radia na przykład, do mediów. Tak,
0: no to
1: żebyśmy.
0: Mamy.
1: Tak, to akurat się udało. Bardzo, bardzo nas to cieszy, że jesteśmy w mediach, ale nie cieszy nas sam fakt bycia w mediach, tylko reprezentacji tematu w mediach. Bo chcemy za pośrednictwem tego raportu mówić ludziom o tym, że dzisiaj dobrostan dzieci jest zagrożony nie tylko przez pryzmat tego, że jedzą, część dzieci je za mało, ale także duża część, rosnąca niestety część, je rzeczy nieodpowiedniej dla siebie jakości.
0: Tutaj jest taki fragment tego raportu, przeczytam Państwu. Dane pokazują jednak wyraźnie, problem nie zniknął, a gdy przyjrzeć się mu dokładniej, widać, że dziś wygląda inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ubóstwo nie zawsze oznacza brak żywności. Coraz częściej oznacza możliwość jedzenia wyłącznie najgorszych produktów, które dzieciom szkodzą. Najtańsza żywność bardzo niskiej jakości utrudnia rozwój i powoduje choroby. W efekcie dominujący kiedyś głód, czyli niedożywienie ilościowe, ustępuje miejsca niedożywieniu jakościowemu, gdy dziecko wypełnia żołądek, ale nie odżywia właściwie organizmu. Ten stan znacznie trudniej wychwycić rodzicom, jak i instytucjom wsparcia. Pani Moniko, jest pani prezeską Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od kiedy zna pani temat głodu wśród dzieci? Niedożywienia wśród dzieci.
3: W zasadzie od zawsze.
0: Czyli od?
3: Co najmniej 30 lat.
0: Czyli ma pani ogromne doświadczenie.
3: Tak, tak, tak. My prowadzimy placówki, obecnie się nazywają placówki wsparcia dziennego dla dzieci. To są placówki właśnie takiej opieki popołudniowej po szkole. U nas dzieci spędzają dużo czasu, 4, 5, 6 godzin, różnie. I jednym z zadań tych placówek jest właśnie dożywianie dzieci. I ja tutaj się zgadzam, że ten proces, jeśli chodzi o temat niedożywienia dzieci, on ma kilka twarzy. Tak? Bo faktycznie jest to niedożywienie ilościowe, czyli dzieci po prostu jedzą za mało, nieadekwatnie do wieku, ale też jakościowe, tak? Czyli to jedzenie jest po prostu nieprawidłowe. I my wielokrotnie monitorowaliśmy podmioty publiczne, z którymi współpracujemy przede wszystkim w realizacji tych zadań, bo to są zadania publiczne, informując, że przy opiece nad dziećmi powinny być zapewniane te środki na dożywianie tych dzieci, bo jeżeli one o 13 zjedzą w szkole obiad, a wiemy, że przez te 30 lat te podaże w stołówkach szkolnych bardzo się zmieniły, prawda? Cateringi, posiłki dla dzieci podopiecznych pomocy społecznych na plastikowych talerzach, jakaś tylko zupa. Więc do nas przychodziły dzieci głodne i nadal przychodzą głodne. I bywają takie dzieci, które od drzwi mówią: ciociu, a co dzisiaj będzie do jedzenia? I biegną do lodówki, tak? Żeby sprawdzić, co jest przygotowane na taki podwieczorek. Ale te nasze odzewy dotyczące tego, że te środki muszą się znaleźć na żywienie dzieci i to w takiej wysokości, żeby to nie było 50 groszy dziennie na dziecko.
0: A ile jest dzisiaj?
3: W tej chwili to jest różnie, bo to zależy od samorządu. Dalej są samorządy, które nie asygnują na to żadnych pieniędzy. Są takie, które przekazują 2 zł, są takie, które przekazują 8 zł dziennie na żywienie dziecka w placówce. No oczywiście, jeżeli tych dzieci jest 30,

0: i się te pieniążki złoży, to to już jest jakaś kwota, z której można przygotować posiłek.
1: Ale jestem ciekawa, czy ci ludzie, którzy asygnują te pieniądze, są w stanie przeżyć za 8 zł dziennie.
0: No, znaczy, to jest oczywiście.
1: Zapytałabym. Znaczy, to jest taki prosty test. Jeżeli sam uważasz, że za tyle dziecko może przeżyć, to proszę bardzo, damy ci 9, bo jesteś trochę większy i może już nie rośniesz, ale... No to jest jakaś, a to jest jakiś absurd. Przepraszam, przerwałam
0: tak,
1: pani,
0: tak,
1: ale...
0: Tak, oczywiście. Ponieważ te środki, mówię, są albo żadne, albo bardzo niewystarczające. Właśnie w latach 90. powstała idea powołania banków żywności. Tutaj Jacek Kuroń powołał banki żywności i było kilka organizacji, które były sygnatariuszami tych, między innymi właśnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci było jedno z sygnatariuszy. I ta od lat współpraca służy temu, po pierwsze, żeby wspierać te dzieci w tym codziennym funkcjonowaniu, w żywieniu tych dzieci z bankiem żywności, ale udało się nam dotrzeć też do niepublicznych podmiotów, które zauważają wagę tego, jak ważne jest prawidłowe odżywianie dzieci, tak, dla ich rozwoju, funkcjonowania.
1: Dla wszystkiego, jak
0: dla wszystkiego,
1: tutaj opowiemy.
0: Tak, bo to jest na tu i teraz i na przyszłość, prawda? Na przykład, jeżeli mogę w tym momencie wyrazić podziękowanie dla Fundacji Kulczyka, pani Dominiki Kulczyk, która od 10 lat prowadzi ogólnopolski program Żółty Talerz. To jest właśnie program, który ma nie tylko walory takie, że się dzieci dożywia.
1: Ale też jakościowy.
0: Jakościowy, ale też edukacyjny właśnie bardzo mocny. Bo po pierwsze wraz ze Szkołą Gospodarstwa Wiejskiego został opracowany katalog produktów, które mogą być spożywane przez dzieci i są prowadzone warsztaty. Dzieci się uczą same przygotowywać posiłki, dzieci uczą się składów po różnych produktach.
1: Mam pytanie jeszcze do pani, czy ze strony, nie wiem, państwa, rządu, przez te 30 lat pani funkcjonowania, miała pani pomysł na zrobienie takiej akcji edukacyjnej dla dzieci, jakie na przykład robi Kulczyk?
0: Ja myślę, że to, o czym dziś było powiedziane przed chwilą, czyli ta ankieta Banku Żywności, my mieliśmy trochę cegiełkę w tej świadomości dzieci, bo jeżeli co roku w ramach tego projektu od 10 lat dożywiamy co najmniej 2000 dzieci w Polsce, w różnych, w 14 województwach, w naszych placówkach prowadzimy taką edukację kulinarną, bo wiemy, jakie to jest ważne, więc to jest stałe działanie, więc myślę, że w jakiś sposób do tej świadomości dzieci właśnie w wieku szkoły podstawowej, tych badanych, mieliśmy jakąś cegiełkę, przyczyniliśmy się, tak?
1: Bo ale to jest... bardziej się pani, lepiej pani się współpracowało na przykład właśnie, tak jak pytam, z jakimiś prywatnymi fundacjami, czy na przykład z organami rządowymi?
0: Nie, no zdecydowanie jednak z niepublicznymi podmiotami. No jeżeli przez te wszystkie lata nie możemy się doprosić o taki zapis, że jakby obowiązkiem samorządu, bo prowadzenie takich placówek to jest zadanie własne samorządu gminnego i tam nie ma zapisu, że jest jakby w ramach pracy tej placówki...
1: Że to jest obowiązkowe.
0: ...dożywianie, no to i to trwa powiedzmy już kilkadziesiąt lat, to świadczy, że ten głos nie jest po prostu słyszany.
1: No dobrze, proszę państwa. To teraz się skupmy. I skupcie się państwo przed odbiornikami, bo to jest ważne. Co ukryty głód robi dzieciom? Panie Janie.
2: No, badania pokazują, że ma to bardzo duży wpływ po pierwsze na umiejętności gdzieś tam edukacyjne, poznawcze uczniów
1: to
2: i
1: uczennic. To znaczy, proszę wytłumaczyć.
2: To znaczy, są badania z Indii, ze Stanów Zjednoczonych i z kilku innych państw, które pokazują wprost, że ten ukryty głód, bycie niedożywionym w szkole, powoduje niższe zdolności z czytania ze zrozumieniem, z matematyki. Dzieci w Stanach Zjednoczonych wychodzą dużo gorzej w standaryzowanych testach, jeżeli są niedożywione. No i mamy na to liczne badania z wielu państw, które mówią to wprost.
1: Czyli to jedzenie to nie jest tylko, że tak powiem, pasza dla żołądka, ale to też wpływa na mózg.
2: Tak, no mamy piramidę Maslowa, która może już teraz nie jest aż tak szeroko stosowana, ale może być jakimś tam wyznacznikiem. Ciężko się uczyć, ciężko się skupić, kiedy jesteśmy głodni, niedożywieni, albo kiedy ta żywność jest po prostu nieodpowiednia i nie dostarcza nam odpowiednich składników, no bo na przykład jest wysoko przetworzona.
1: Czyli już wiemy, że dzieci, które są źle karmione, źle jedzą, jedzą rzeczy wysoko przetworzone, mogą się gorzej uczyć, mogą gorzej przyswajać. Co dalej?
2: Stygmatyzacja. Te dzieci, które nie spożywają posiłków w szkole, my prowadziliśmy na ten temat badania, jak konstruowaliśmy projekt ustawy. Te dzieci, które w szkole posiłków nie jedzą, bo na przykład nie mają na to pieniędzy, mają poczucie wykluczenia, stygmatyzacji od innych uczniów. No bo nie są w tej grupie, która chodzi na stołówkę, nie są w tej grupie, która uczestniczy z innymi dziećmi, więc z automatu czują się trochę wycofane.
1: Trochę?
2: Myślę, że nawet bardzo.
1: O ukrytym głodzie dzieci rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wschód.

0: programie Nowy Wspaniały Świat rozmawiamy dzisiaj o ukrytym głodzie dzieci. Czy jest jakiś podział na ten ukryty głód dzieci na miasta i wsie?
1: Mogę tylko powiedzieć, że my tutaj badaliśmy zarówno małe miejscowości, jak i duże miasta. Jeśli pani pyta o taki podział regionalny, to jego w mojej ocenie nie ma. Natomiast zwracam uwagę, że dostęp do różnego rodzaju infrastruktury na wsiach jest mniejszy. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, jeżeli w szkole, jeżeli mamy rzeczywistość szkolną, to faktycznie dzieci mają zapewnioną przez, i to zwracam uwagę, tylko przez połowę roku dostęp do tych posiłków. Bo my wyliczyliśmy, połowa roku, proszę państwa, to jest brak dostępu do posiłków. Jeżeli
0: Dlaczego?
1: Państwo sobie sumujecie weekendy, wakacje, ferie, to rzeczywistość szkolna może zapewnić takie wsparcie tylko przez około połowę roku. I teraz proszę sobie wyobrazić na wsiach taką rzeczywistość, gdzie nie ma tak zwanego lata w mieście, no bo jesteśmy na wsi, prawda? Jest bardzo ograniczony dostęp do świetlic socjoterapeutycznych, placów wsparcia dziennego i tak dalej, i tak dalej. Więc tam, gdzie takie dziecko miałoby alternatywę dla tej rzeczywistości pozaszkolnej, tam jej nie ma. Nie ma tej infrastruktury albo jest ona ograniczona.
0: Znaczy na pewno jest jakiś dyskont.
1: Z całą pewnością, tylko że trzeba mieć pieniądze, żeby iść tam na zakupy. I mówimy o sytuacji dzieci, u których spotykają się dwie trudne sytuacje. Na przykład jakaś forma niewydolności rodzicielskiej z brakiem na przykład środków. I teraz takie dziecko poza tą rzeczywistością szkolną może mieć duży problem, żeby ten swój brzuch wypełnić, że tak powiem. Więc jeżeli chodzi o regionalne różnice, to powiedziałabym, że miasto, wieś, tutaj taka różnica istnieje.
0: Pani Moniko, pani się uśmiechnęła, kiedy powiedziałam o tych dyskontach. Jak dyskonty zmieniły koszyki jedzeniowe dzieci?
2: Ja się tutaj zgadzam z takim kierunkiem myślenia pani redaktor, że jednak jest pewna różnica, jeśli chodzi o miasto i wieś. Też się tutaj zgadzam z przedmówczynią, bo faktycznie miasto generuje inny model życia. Tempo, szybkość i właśnie taką dużą dostępność do gotowej żywności, prawda? Tych dyskontów jest bardzo dużo i w tej chwili one mają, powiedziałabym, jakościowo lepszy ten asortyment niż było to właśnie na początku, kiedy te produkty były naprawdę
0: Ale dalej,
2: słabe.
0: Przepraszam, przerwy pani, ja mam Biedronkę pod domem, przepraszam, no padnie ta nazwa. I ja widzę, co ludzie kupują swoim dzieciom. I ja widzę, co te dzieci ściągają z półek i wrzucają do koszyka mamy. Mama to wyrzuca z powrotem, a ono sprytne biega i przy kasie podrzuca znowu. Znaczy, naprawdę, znaczy ja widzę, co dużo rodziców kupuje tym dzieciakom.
2: To prawda. I to jest właśnie też ten jeden element, model życia. Czyli w mieście żyjemy inaczej. No jeżeli obserwujemy, że jest dieta pudełkowa, w domach się nie gotuje. Rodzice korzystają z gotowych posiłków, prawda? 5 posiłków dziennie, 4 posiłki. Te ceny się też jakby zachęcają, że to jest tanie. A w ogóle żywność jest droga. No i też chciałam zwrócić uwagę, że żywność, tak zwana zdrowa żywność, bez dodatków, bez polepszaczy i innych całych litanii różnych produktów, jest dużo droższa. W związku z tym my żyjemy w takim świecie, który zachęca do oszczędzania, tak? Do takiej efektywności. Wszystkim się śpieszy. W domach się często nie gotuje.
0: Znaczy to jest też w ogóle problem. Tak. Ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak w wielu domach w Polsce przestało się gotować obiady.
2: I dzieci nie mają takiego nawyku chociażby też, prawda? One po prostu nie wiedzą, że można zjeść ciepły obiad ugotowany w domu.
0: To jest przerażające, co pani mówi.
2: No tak, ale to jest taki wielkomiejski model, więc na wsiach, w takich środowiskach małomiasteczkowych jest to jeszcze jednak inaczej, bo są faktycznie te targi, bo jest ta babcia, czy ktoś, czy mama, która też nie zawsze pracuje, która jednak dba o to, żeby ten obiad w domu był. Jeżeli nie obiad, to ciepła kolacja, tak? Jest troszeczkę inna kultura spożywania posiłków i w ogóle przygotowywania posiłków. W związku z tym, no, te porcje, tu dziecko mówi, że za mała ta porcja.

0: porcja na drugie śniadanie. No bo mama jak jest na diecie, czy tata jak jest na diecie, w tym pudełku też ma skromną tę porcję,
1: Jezus
0: prawda?
1: Maria, dieta pudełkowa, tym, horror.
0: Więc tak to, a dzieci się uczą przede wszystkim przez obserwację.
2: Oczywiście, kopiują więc to co jest, robią
0: no,
2: rodzice.
0: Więc jakby przenoszą te nawyki z domu. Dlatego ta sfera taka edukacyjna, poszerzanie jakby wiedzy dzieci na ten temat, jak sobie przygotować posiłek, tak? Z jakich produktów, jak to zrobić, to jest też takie nasze wyzwanie ku przyszłości. Powrót pewien,
2: myślę,
0: tak? Ale trzeba to czynić.
3: Tak, jest takie badanie, które wyszło niedawno przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Strategia Młodzieży,
2: no i?
3: Która mówi, że młodzi mają bardzo dużą świadomość w dzisiejszych czasach i wiedzę, natomiast brakuje im, mają też dużą potrzebę sprawczości, natomiast nie mają w ogóle narzędzi.
2: To znaczy, proszę to wytłumaczyć.
3: Wiedzą, że musimy spożywać zdrową żywność i wiedzą, czym ta zdrowa żywność jest, tak jak tutaj padały słowa na przykład o, nie wiem, tam produktach białkowych, natomiast nie wiedzą, jak je przyrządzać, nie mają do tego narzędzi, nie mają tego dostępu, nikt ich tego nie uczy.
2: Nie wiem, ja się nauczyłam gotować, bo moja mama gotowała i po prostu mi pokazywała, jak to się robi. Chce mi pan powiedzieć, że wyrasta jakaś grupa dzieci, których matki nie gotują, mają dietę pudełkową. Nie mówię, że wszystkie, ale że po prostu nie ma tego, że się, nie wiem, wspólnie robi pewne rzeczy, gotuje, dziecko podgląda. Jak trzeba, to się nawet trochę zatnie albo się oparzy, ale to wszystko jest częścią jakiegoś procesu, które daje mu narzędzia do tego, że idzie na bazar i kupuje sobie warzywa, robi sobie z tego pyszną zupkę i ma zdrowe jedzonko. Tak,
3: tak, no nie ma tego odbicia lustrzanego, w które zawsze było, z którego dzieci się uczyły. Więc dziecko jest w domu, w którym się nie gotuje i spożywa się wysoko przetworzoną żywność.
2: Nie wiem, jak można mieć dom, w którym się nie gotuje. Przepraszam,
3: ale... W sklepie jest atakowane marketingowymi produktami, które też są niezdrowe.
2: Zapychaczami
3: i
2: są po prostu.
3: Zapychaczami. W szkole edukacji nie ma albo jest minimalna.
2: No nie chcieliśmy edukacji zdrowotnej, a tam był cały rozdział o karmieniu dzieci, jak się powinno zdrowo odżywiać. No ale wiadomo. Dobrze, idziemy dalej, bo tutaj jest bardzo ważny punkt tego waszego raportu. I my tak trochę o tym... Ja muszę przyznać, byłam uderzona tym, co tam przeczytałam. W ogóle to hasło. I chciałabym, żebyście mi o tym opowiedzieli. Jak głód niszczy psychikę dziecka? Bo ja myślę, że to jest coś takiego, co gdzieś nam umyka. A to jest, jeszcze jak sobie przeczytałam, jest to rzecz bardzo potężna. Myślę, że ukryta. I dla mnie, jak po lekturze tego waszego raportu, mam takie wrażenie, że to jest tykająca bomba zegarowa.
4: Tutaj pani porusza taki chyba najistotniejszy element. My kończymy ten raport tą odezwą. Zamieniliśmy tą odezwę, właśnie te rekomendacje na tą odezwę. To znaczy, proszę państwa, największym dzisiaj problemem jest wstyd. Dzieci wstydzą się korzystać z pomocy. Ja bym powiedziała może nieco przewrotnie, że infrastruktura do korzystania z pomocy istnieje i na przestrzeni ostatnich lat ona naprawdę istotnie się poprawiła. Jest dostęp do pomocy. Oczywiście są białe plamy, mówimy o tym w raporcie. Ale generalnie co do zasady w Polsce naprawdę pod tym względem żyje się całkiem nieźle. Mhm. Ale rodziny i dzieci w tych rodzinach wstydzą się korzystać z pomocy. Zarówno tej stołówkowej w szkole, przepraszam.
2: Proste pytanie, dlaczego? Tak.
4: Wstydzą się stygmatyzacji rówieśniczej, wstydzą się bycia obserwowanym i ocenianym przez rówieśników i środowisko.
2: Nie jest wstyd być biednym, wstyd to jest kraść.
4: Jasne. Ja nie ma w tym, co powiedziałam, oceny tego zachowania, tylko raczej zwrócenie uwagi.
2: Ale to aż tak daleko sięga, że wiemy, że mamy problem i wiemy, że jest miejsce, do którego możemy się udać, ale nie pójdziemy, bo się wstydzimy, bo coś powie?
4: Sięga głębiej. Jest, myślę, że dzisiaj, znaczy te dzieci są w tak trudnej sytuacji. Mówimy o dzieciach, które są z rodzin naprawdę w trudnym położeniu, gdzie skorzystanie z pomocy uruchamia od razu całą administracyjną procedurę, tak? Czyli obecność pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora i tak dalej. W różnych sytuacjach różne instrumenty. I to nie jest takie proste. Ludziom, którzy funkcjonują, jak tutaj pani redaktor powiedziała, w jakiejś formie bańki wielkomiejskiej, my mamy takie tendencje, żeby racjonalizować pewne zachowania. Natomiast w tej sytuacji to jest ich forma racjonalizacji i radzenia sobie z tą sytuacją. Na przykład redukcja korzystania z pomocy, dlatego że na przykład zostanę ocenione, bo moje dziecko na przykład zostanie mu wytknięte, że korzysta z takiej pomocy placówki czy w formie jakiegoś obiadu. Natomiast no, my oczywiście zachęcamy, żeby te podmioty, które wspierają dzieci i rodziny, wprowadzają u siebie takie procedury i takie mechanizmy, czyli po prostu takie życzliwe podejście do tych
2: życzliwe,
4: spraw.
2: Bez życzliwość, oceny,
4: bez oceny.
3: Tak, jeżeli chodzi o to sięganie po pomoc, to no, moim zdaniem ważne też jest powiedzenie o luce socjalnej. To znaczy, no my mamy w Polsce...
2: Co to jest luka socjalna?
3: Mamy milion osób w Polsce, które jest za bogate, żeby dostać pomoc społeczną, ale jest za biedne, żeby godnie żyć.
2: Ale co to znaczy za bogate, żeby...
3: Nie łapią się po prostu...
2: Przepisy, na te progi?
3: Tak, przepisy są skonstruowane w taki sposób, no, że są te progi, natomiast progi są skonstruowane w sposób aktualnie no, nieadekwatny do potrzeb społeczeństwa.
2: A wiemy, jakie są te progi?
3: No to zależy od tego, jakiej pomocy będziemy mówić, nie? Natomiast no, mamy
2: ale
3: badania...
2: Ale jest milion osób, które się nie załapuje.
3: Tak, jest milion osób, które jest w tej luce socjalnej, czyli

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchajcie Państwo programu Nowy Wspaniały Świat, a moim tematem dzisiaj jest ukryty głód dzieci. Z czego wynika, jakbyśmy tak mieli powoli podsumowywać naszą rozmowę, to o czym tutaj mówimy? Gdybyście mieli wymienić trzy podstawowe elementy, które wpływają na to, że mamy taki raport ukryty głód dzieci, gdzie rozmawiamy o tym, że to jest historia, która trwa już ponad 30 lat i że tak naprawdę mamy niby 2026 rok i niby nie jest tak bardzo źle, bo ten raport też mówi, że no niby się poprawiło, ale co byście zmienili natychmiast, żeby tego dalej nie było? Bo jak ja czytałam wasz raport, to przede wszystkim zastanawiałam się, pacjentami jakich lekarzy w bardzo szybkim czasie staną się te dzieci, kiedy dorosną. Bo one będą miały rozwalony metabolizm, będą miały chore serce, mogą mieć cukrzycę, mogą mieć problemy emocjonalne, psychiczne i że my sobie fundujemy właśnie tą tykającą bombę z opóźnionym zapłonem, która wywali za chwilę i nagle się okaże, że coraz większa ilość ludzi młodych zacznie mieć choroby, które kiedyś były przypisywane do wieku nawet starczego. Bo moim zdaniem to, co wynika z tego raportu, to jest to, że my nie myślimy nie tylko tu i teraz, my w ogóle nie myślimy o tym, że z tych dzieci kiedyś wyrosną dorośli. Mam ochotę trochę złośliwie dodać, jak dożyją. Bo ich organizmy mogą być już w takim stanie, że po prostu mogą być obłożnie przewlekle chorzy. My sobie trochę hodujemy pacjentów różnych klinik.
2: To prawda. I ja, dużo mówiliśmy o świadomości i edukacji i tych wszystkich takich miękkich kwestiach. Natomiast no, skoro hodujemy sobie pacjentów i hodujemy sobie osoby chore, to zadaniem państwa jest to, żeby temu przeciwdziałać. To znaczy, i to wynika w ogóle...
1: Doskonałe, tylko co państwo robi?
2: Państwo nie lubi nic i państwo ma obowiązek działać, przeciwdziałać głodowi, przeciwdziałać tym problemom dzieci i to wynika wprost czy skąd.

0: Konwencji o prawach dziecka czy z konstytucji, już tam nie wchodząc tutaj w szczegóły. Natomiast no, państwo nie podejmuje żadnych szerokich działań w tym zakresie, szkodząc samemu sobie tak naprawdę.
1: Znaczy, chcę wam powiedzieć, że mając raporty, o których pan my tutaj mówimy, bo to nie jest jedyny raport, tych raportów jest bardzo wiele, to nie jest tak, że sobie ktoś usiadł i wymyślił, okej, mamy głodne dzieci w Polsce. Że chcę wam powiedzieć, że mając te raporty, które oni mają, mają do tego dostęp, tak? Bo tutaj widzę, że komunikacyjnie bywają problemy, ale oni to mają, dostali, tak? I oni wychodzą z założenia, że kto to zrobi? NGOsy? Organizacje społeczne?
0: Nawet kiedy NGOsy próbują to załatwiać na poziomie... My złożyliśmy ten projekt ustawy, no, który miał przewidywać darmowe posiłki w szkołach podstawowych i potem w ponadpodstawowych. Wyliczyliśmy wszystkie koszty. To jest 9,12 zł na jednego ucznia dziennie. Koszty roczne są porównywalne do renty wdowie, więc to są generalnie w perspektywie państwa niewielkie koszty, a jakby wymierne skutki mamy. Projekt ustawy został... Był tam procedowany, natomiast on znajduje się w zamrażarce. On został złożony ostatecznie.
1: A ktoś wie dlaczego?
0: Nie wiadomo. To znajduje się od września tamtego roku.
1: Więc... Za chwilę będzie rok.
0: Tak, za chwilę będziemy mieli rocznicę, no i z projektem nic się nie dzieje. My też wysyłaliśmy prośbę o spotkania do wszystkich partii.
1: I co?
0: No niewiele nas się z nami spotkało.
2: Nie są to medialne z jakiegoś powodu tematy.
1: Znaczy, przepraszam, przyszłość naszych dzieci, które mogą wyrosnąć na pacjentów przewlekle chorych, przeróżnych chorób, nie jest medialna, tak?
2: Pani redaktor, to już bomba, ta bomba już się uruchomiła.
1: To proszę opowiedzieć.
2: Gdyby tak zechcieć popatrzeć statystyki Ministerstwa Zdrowia na temat stanu dzieci, to już w tej chwili w grupie dwulatków 1/3 dzieci korzysta z jakichś form wsparcia zdrowotnego. Jest, powiedzmy, różnego orzeczenia o problemach zdrowotnych. Ja byłam niedawno na posiedzeniu Komisji Zdrowia w Sejmie i tam prezentowano, że w grupie jest 271 tysięcy dwulatków, z czego ponad 90 tysięcy dzieci już ma jakieś wskazania zdrowotne różnego typu.
1: Jezus Maria.
2: Więc wiecie, przy takiej małej populacji, też co to jest 270 tysięcy dwulatków, 1/3, a jak dojdą do szkoły, to ten procent jeszcze, że tak powiem, wzrośnie, bo różne rzeczy się ujawnią. Więc to jest temat, myślę, że tutaj nie ma mądrego, bo to jest...
1: Przerwę pani była na tej Komisji Zdrowia, jak reagowali posłowie? Bądź co, bądź wybrani przez nas obywateli.
2: To głównie były organizacje pozarządowe, bo był przewodniczący komisji, jeden
1: ale
2: z członków.
1: Ale organizacje pozarządowe doskonale wiedzą
2: to było
1: o tym.
2: W kontekście akurat autyzmu, tak, podane, bo to jakby w tej grupie też są, no ale wiadomo, no, pytanie, skąd ten autyzm się pojawia. Czy to też nie jest efekt, bo też nikt nie robi badań, dlaczego w tej chwili co 70. dziecko rodzi się i będzie się rozwijać z zaburzeniami autystycznymi, tak? Więc to będzie taki rozwór nieharmonijny. Więc tematów jest bardzo wiele i myślę, że one są bardzo trudne i jest wiele różnych uwikłań. Ja mam taką nadzieję, że to młode pokolenie, które jak widać, te dzieciaki są, mają dostęp do informacji.
1: Ale one mają świadomość, to widać.
2: Mają świadomość i trzeba im dać narzędzia, tak? Czyli po prostu pokazać, zacząć odbudowywać to, to co ich rodzice utracili.
1: Jedząc dietę pudełkową.
2: Jest, no właśnie, na przykład. No,
1: przepraszam, myślę, ale to tak...
2: No tak to wygląda, tak? No myślę, że to młode pokolenie troszeczkę ma inne podejście też do stylu życia i jednak to, co w siebie wkładają, tak? No bo jesteś tym, co jesz, no że właśnie, to do nich dociera, prawda? I że myślę, że po prostu o tym trzeba mówić. Po prostu mówić, edukować na spokojnie, pokazywać, a sprawdź, zjadłeś to, jak się czujesz, czy masz chęć do nauki, czy masz chęć pograć w piłkę, co ci służy, co ci nie służy. Taką metodą po prostu też eliminacji, obserwowania siebie, prawda?
1: Pani Marto?
3: I chciałam nieco uspokajająco tutaj wnieść taki kawałek, że my obserwujemy, zresztą banki żywności są tym elementem infrastruktury krytycznej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe i naprawdę jest zasadnicza poprawa. To znaczy, jeśli chodzi o finansowanie tej infrastruktury, jeśli chodzi o jej rozwój, dostęp do różnych programów, to się na przestrzeni ostatnich lat naprawdę poprawiło. Trzeba dalej monitorować, co się z tym dzieje i przede wszystkim to, jak dzieci jedzą.
1: No właśnie.
3: I to jest niezwykle istotne, natomiast w mojej ocenie nie jest tak, że państwo tutaj nie robi nic. Ja zresztą piszemy o tym w raporcie, że w ostatnich latach robi akurat bardzo dużo, co jest może mniej popularnym poglądem, natomiast faktycznie
1: ale co
3: widzimy.
1: Robi? Co zrobiło?
3: Jest ogrom programów, o których też piszemy. Jest ogromny program unijny FEAD na przykład, którego banki żywności są istotnym elementem. Jest ten program Posiłek w Szkole i w Domu, który właśnie finansuje zarówno posiłki, mówię tutaj o dzieciach, ale to nie tylko są dzieci, jak również kwestie zasiłków. Jest rozwój infrastruktury, które na poziomie lokalnym, organizacje pozarządowe, które tutaj są istotnym bardzo elementem tym pomocowym. Więc ja mam poczucie, że bardzo dużo robi państwo, natomiast to, co robi naprawdę największą, mówiąc kolokwialnie, robotę, to są ludzie działający oddolnie, lokalnie, działający właśnie tak jak tutaj moja przedmówczyni, pokazująca też dzieciom na takim prostym przykładzie,

0: co możemy zrobić? Mamy sieć 3000 organizacji, które odbierają żywność i przekazują ją dalej, między innymi do świetlic takich jak tutaj wskazane, które edukują codziennie i dzieci, i rodziców. Na przykład, co możesz zrobić z tą kanapką?
1: No właśnie.
0: Dokładnie.
1: Co, jak zrobić zdrową kanapkę?
0: Jak zrobić zdrową kanapkę? Co możesz zrobić z kanapką, której dzisiaj nie zjesz? Ogromną rolę ma w tym wszystkim szkoła, więc to jest, proszę Państwa, system naczyń powiązanych. Jakby sprowadzenie tego też do jednego punktu niestety upraszcza tą dyskusję. Mhm. A dzisiaj żywność i dyskusja o bezpieczeństwie młodych ludzi powinna być wieloaspektowa. My nie możemy mówić o tym tylko przez pryzmat samego deficytu żywności, ale także jakości żywności.
1: Właśnie. No ale też trochę jest, to już padło, że żywność zdrowa jakoby jest droga. No to ja powiem, że ja z tym będę polemizować, bo jak się idzie na targ i się kupi marchewę, włoszczyznę, ziemniaki, kalafior i się z tego zrobi zupę, to ja nie wiem, czy to jest takie drogie. Znaczy, ja myślę, że myśmy się też zrobili bardzo leniwi. My lubimy mieć dostarczone na przykład dietę pudełkową na wycieraczkę. Miałam kiedyś przez pół roku i mam, delikatnie mówiąc, niefajne doświadczenia, bo właśnie zabrakło mi gotowania, bo ja lubię gotować i stwierdziłam, bez sensu. Ale to też jest takie, takie rzucanie w przestrzeń, że zdrowa żywność jest droga, jest nieprawdą.
2: Ale jest droższa. Ekologiczna żywność jest droższa.
1: Ale, droższa. Ale ja nie mówię, żeby od razu jeść super, ja wiem, nie wiadomo ale... co, ale w tym samym dyskoncie są działy z warzywami i owocami i tam też można sobie skomponować bardzo fajny posiłek, zdrową zupę, zdrowe drugie. Naprawdę da się, bo jak mówię, ja to mam pod domem i robię zakupy. I to jest tylko kwestia tego, że coś nie zadziałało edukacyjnie,
0: moim zdaniem. Tylko to jest kwestia priorytetów. Jeżeli nadajemy temu priorytet, to wtedy jest na to czas. Jeżeli to nie jest priorytet, to wtedy nie będziemy mieli ani czasu, ani pieniędzy. Ja się z panią zgadzam, że żywność, przygotowanie obiadu zajmuje jakiś czas, który rodzic bardzo często spędza na innych aktywnościach, na przykład dojeżdżając jakąś dłuższą odległość do pracy, czy z pracy, spędzając czas w pracy. I ta niestety dostrzeżenie dziecka z jego potrzebami wtedy, nawet jeżeli w domu są pieniądze, bo to nie jest tylko kwestia braku pieniędzy. My robiliśmy te ankiety w szkołach podstawowych, to nie były szkoły, to nie były dzieci ze specjalnymi, z rodzin defaworyzowanych, to były standardowe dzieci, powiedzielibyśmy.
1: Pani Marto, może trzeba tym rodzicom też powiedzieć, trochę się tu będę wymądrzać, że zamiast scrollować sobie Facebooka i oglądać i lajkować posty w mediach społecznościowych, to w tym samym czasie mógłbyś z dzieckiem ugotować obiad.
0: Potrzeba wielu działań, zarówno skierowanych do rodziców, żeby uczyć rodziców, bo jeżeli rodzic sam nie jest zdrowo, nie ma na to czasu i tego nie priorytetyzuje.
1: I je byle to, co, to potem to dziecko ma taki przykład z domu.
0: Jest to system naczyń powiązanych. Przepraszam, nie jestem w stanie uprościć tego tylko do kwestii
1: braku żywności.
0: Nie, ja wiem,
1: bardzo dobrze, że pani mówi, że to jest kwestia w ogóle jakby naszego podejścia do życia, naszego stylu życia, tego jak spędzamy czas w ogóle, czy jesteśmy w stanie sobie tę dobę podzielić. Ja się naprawdę zastanawiam, jak w ogóle funkcjonowały nasze matki, nasi ojcowie, nasi dziadkowie. Ale wolę to w to nie wchodzić, bo musielibyśmy tutaj siedzieć drugą godzinę, bo to jest też opowieść o tym, jaki mamy styl życia w ogóle. Że się zrobiliśmy bardzo wygodni i niestety siedzimy w telefonach. Za dużo, za mocno, zamiast na przykład, będę to mówiła, z dzieckiem obiad ugotować, albo z nim zrobić kanapkę.
2: No to nie tylko telefony, to są inne też, prawda, uzależnienia,
1: różne
2: inne aktywności, które jakby odciągają nas właśnie od tego, no bo skoro można skorzystać z gotowego, to dlaczego nie skorzystać z gotowego i właśnie takie myślenie, zająć się czymś innym, prawda? Jakby nie zauważa się, że...
1: Wyrasta dzieciak, który nie wie, jak kanapkę zrobić zdrową.
2: Często, nie zawsze dorośli łączą to, co jedzą, ze swoim stanem zdrowia. Prawda?
1: Moglibyśmy tu siedzieć do rana i opowiadać o edukacji, także ludzi dorosłych, żeby wiedzieli, że jesteś tym, co jesz i to nie jest puste hasło, bo to hasło powinieneś sobie ty wbić do głowy, a przede wszystkim pamiętać musisz o tym, że twoje dziecko będzie myślało tak jak ty. I nawyki kulinarne dzieci wynoszą z domu.
2: No tak.
1: I więc jak w domu się jest na batonikach i pudełkach, no to mamy potem raport Ukryty Głód Dzieci, który jest wstrząsający. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną.
0: Dziękuję.
1: Ja jestem przerażona, ale chcę wierzyć w to, że właśnie te oddolne akcje, te oddolne działania, te właśnie miejsca, gdzie taki dzieciak może przyjść i nauczyć się, jak sobie ugotować obiad, zrobić kanapkę, dowiedzieć się, co jest zdrowe, co dla niego jest dobre na przyszłość. Jeżeli na przykład chce być sportowcem, to musi dbać o dietę i że Lewandowski nie wziął się z sufitu tylko dlatego, że ma konkretną dietę także. I Maja Chwalińska ostatnio, nasza bohaterka narodowa, że to też jest bardzo ważne, że jak chcesz być dobry w czymś, twój mózg jest ważny. Musisz go karmić, ale niekoniecznie energetykami i batonikami. Zabrzmiałam tutaj po prostu, jakbym brała udział w jakiejś kampanii społecznej, ale sama jestem przewlekle chora metabolicznie. I też przerobiłam ogromną pracę, żeby zmienić kompletnie swoje życie. Dużo mnie to kosztowało. Wcale nie finansów, tylko myślę mentalu, myślenia i w ogóle. I wiem, co to znaczy. Kiedy twój organizm nie pracuje tak, jak powinien, to nie jest do końca właśnie twoja wina i musisz nagle

0: wszystko zmienić. To się da, ale to jest trudne, ale to też jest jakaś przyczyna. Rozgadałam się bez sensu, ale bardzo wam dziękuję za to i chciałabym, żebyście dalej ciągnęli to, co robicie i robili to, co robicie, bo to jest niesłychanie potrzebne i ważne i naprawdę trzymam za was kciuki, żebyście jak najdłużej dali radę walczyć z przeciwnościami losu i biurokracją na przykład. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję. Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Marię Pakulnis, aktorkę.
3: Do tego mojego plecaka życia niewiele włożono. Nie miałam zbyt dużego doświadczenia, które przekazują również rodzice. Sama startowałam w zawodzie. Jak zdawałam do szkoły teatralnej, byłam taką białą, niezapisaną kartką. Uczyłam się życia żyjąc, dorastając.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii

0: I zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Kamil Olak, poważne utrudnienia w województwie małopolskim na autostradzie A4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum. Na wysokości Bobrowników Wielkich w kierunku Rzeszowa na 494 kilometrze zderzyło się 6 aut osobowych. Droga została zablokowana. Blokada drogi także w Śląskiem na krajowej 46 między Lisowem a Herbami w pobliżu miejscowości Kolonia Lisów. Na 169 kilometrze auto osobowe zderzyło się z motocyklem i nie przejedziemy tamtędy w obu kierunkach. Na miejscu nadal pracują służby, a policja kieruje na objazd drogami lokalnymi. Odwołano natomiast utrudnienia na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. Przez Matarnię w kierunku Gdyni jedziemy całą szerokością jezdni. Problemy skończyły się też na krajowej 21 na Pomorzu pomiędzy miejscowością Suchorze a Obiezierze. Przez Moczydło także jedziemy już w obu kierunkach wszystkimi pasami. Przestał obowiązywać tam ruch naprzemienny. Bez przeszkód pokonamy też już krajową 51 w Warmińsko-Mazurskiem na odcinku Lidzbark Warmiński Dobre Miasto oraz drogę krajową numer 62 pomiędzy Włocławkiem a Brześciem Kujawskim. Do jutra do godziny 6 drogowcy pracują na drodze krajowej numer 42 na odcinku Duczów Mały Ligota Dolna. Na odcinku 20 km trwa odnowa oznakowania poziomego jezdni. Dziś do godziny 22 z kolei drogowcy spowalniają nas na Dolnym Śląsku w Radomierzu na krajowej 5. Tam wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.

0: Minęła 17. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński zapraszam. Gęsty czarny dym pod Ustką na Pomorzu płonie zakład produkujący aerozole. Akcja gaśnicza jest ekstremalnie trudna. Śmierć w trakcie interwencji policji na warszawskiej Białołęce. Służby wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Iran musi powstrzymać swoich sojuszników w Libanie. Taki apel do Teheranu w trakcie negocjacji wystosował amerykański przywódca. O ostrożność. Zamknięcie okien i niezbliżanie się w okolice działań apelują strażacy do mieszkańców Harnowa pod Ustką. Płonie tam fabryka produkująca chemię gospodarczą, głównie aerozole. Nad okolicą unosi się gęsty, czarny dym. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Istnieje obawa eksplozji. Na miejscu pracuje prawie 50 zastępów strażaków, a akcja jest ekstremalnie trudna.
1: Strażacy muszą tutaj z bezpiecznej odległości gasić ten pożar. Mamy tutaj na miejscu również zespół dronowy, który monitoruje ten pożar z powietrza, dlatego łatwiej jest nam zlokalizować wszystkie zarzewia ognia. Dzięki bezzałogowym statkom powietrznym działania gaśnicze są po prostu skuteczniejsze.
0: Przekazał rzecznik pomorskich strażaków Dawid Westrych. Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane. Północ, północny wschód, centrum i niemal cała południowa połowa kraju. Tam teraz szaleją burze. Synoptycy ostrzegają, że gwałtowne zjawiska mogą pojawić się w całej Polsce. Wydano alerty drugiego stopnia. Szczególnie niebezpiecznie może być m.in. w Tatrach. Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego apeluje, by zawsze sprawdzać prognozy i nie zapominać o zdrowym rozsądku.
2: Może nadejść ta burza wcześniej niż prognozy stwierdziły. Warto śledzić alerty, warto patrzeć na niebo. Jeżeli się już te chmury mocno zbierają, to tutaj już należy opuścić to niebezpieczne miejsce w postaci grani.
0: Burze to nie jedyne zagrożenie, kolejnym jest upał. W większości regionów temperatura przekracza teraz 30 stopni Celsjusza. Doktor Joanna Nestorowicz, lekarz rodzinna, przypomina, że najcieplej latem jest między 15 a 17. W tych godzinach warto powstrzymywać się od aktywności na zewnątrz.
3: Należy cały czas uzupełniać wodę. W przypadku, kiedy dużo się pocimy, warto też pomyśleć o uzupełnieniu soli. Oczywiście nie chodzi o jakieś nadmierne solenie, ale nie ograniczać soli. Optymalnie unikać otwartego słońca i raczej w momencie upałów, zwłaszcza osoby starsze,

0: starsze dzieci nie powinny wychodzić na otwartą przestrzeń.
1: Alerty przed upałem obowiązują do jutrzejszego popołudnia. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 37-letniego mężczyzny po interwencji na warszawskiej Białołęce. Stracił on przytomność podczas obezwładniania, a kilka godzin później zmarł w szpitalu. Mundurowi mieli zostać wezwani do agresywnego mężczyzny, który wcześniej miał zażyć nieokreślone substancje. W drodze na miejsce otrzymali wezwanie od samego podejrzewanego, który twierdził, że jest zagrożony przez osobę, która przebywa w jego mieszkaniu. Wobec policjantów użył gazu pieprzowego. Uciekł i ukrył się w garażu pobliskiego budynku. Został zatrzymany i stracił przytomność. Przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł. Dwóch policjantów zostało poszkodowanych.
2: To są aktualności jedynki.
1: Donald Trump zaapelował do Iranu o powstrzymanie działań organizacji Hezbollah w Libanie. Jeśli tak się nie stanie, ponownie uderzymy w Iran, tak jak w zeszłym tygodniu, tylko mocniej, napisał amerykański przywódca na swojej platformie Truth Social. Kwestia libańska jest omawiana w Szwajcarii, gdzie rozpoczęły się negocjacje między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Teheran ma stawiać warunek: odblokowanie ciśniny Ormuz, za pozwolenie na sprzedaż ropy i trwałe zawieszenie walk w Libanie.
3: Jak wynika z przecieków opublikowanych przez irańską agencję Tasnim, ciśnina Ormuz ma być zamknięta tak długo, jak długo nie będzie przestrzegane zawieszenie broni w Libanie, a Iran nie dostanie zielonego światła na sprzedaż swojej ropy naftowej. W Libanie od wczorajszego popołudnia rzeczywiście jest spokojnie. Wojska izraelskie obecne na południu kraju nie wycofują się, ale też nie prowadzą ataków. Według serwisów monitorujących światową żeglugę, ruch w ciśninie Ormuz jest mocno ograniczony. Centralnym punktem negocjacji, na które obie strony dały sobie 60 dni, mają być kwestie nuklearne. Dla Polskiego Radia Milena Rashid Szehab.
1: A w aktualnościach jeszcze Sopot, gdzie za półtorej godziny zostanie zaprezentowane słuchowisko na żywo poświęcone Wiesławowi Myśliwskiemu. To jedna z atrakcji 25. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Sztuka oparta jest na motywach powieści Ucho Igielne i będzie transmitowana w Radiowej Dwójce, mówi jej reżyser Dariusz Błaszczyk.
4: Będzie to słuchowisko typu live transmission, czyli będzie jakby realnie wchodziło ze wszystkimi możliwymi błędami albo i nie błędami na eter dwójki. I jest to krótka, dziwna, pozaczasowa, hipnotyczna historia o spotkaniu starego i młodego człowieka. Tutaj grają Olaf Lubaszenko i Ignacy Lis.
1: Festiwal Dwa Teatry potrwa do jutra, kiedy poznamy jego laureatów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na Pomorzu noc będzie pogodna, w pozostałych regionach pochmurna i deszczowa, miejscami zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na północy, przez 16 w centrum, po 20 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papam!
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji z

0: zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostilmax. Żylaki znikają raz, dwa. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to pa!
4: Reklama. Autopromocja.
5: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Portrety.
7: Piosenkarka, autorka tekstów, tancerka, aktorka, producentka muzyczna, producentka filmowa, filantropka, pisarka, mama i siostra króla popu. U progu lata bohaterką naszego spotkania będzie Janet Jackson. Do tej pory udało się jej sprzedać ponad 100 milionów płyt, dzięki temu należy do grona wokalistek z największą liczbą sprzedanych albumów w historii amerykańskiej muzyki. Artystka ma na swoim koncie wiele piosenek opartych na lekkich i przyjemnych melodiach, które przeciągają się w słońcu jak kot i pachną jak wakacyjne wieczory. W ciągu najbliższej godziny postaram się to Państwu udowodnić. Ula Kaczyńska, zapraszam na audycję Portrety. 3, 2, 1.

0: Janet Jackson urodziła się w maju 1966 roku w najbardziej znanej muzycznej rodzinie na świecie i była najmłodszą z rodzeństwa Jacksonów.
1: We had a studio at home growing up and whatever time of night, day, couldn't sleep at night, you'd go in the studio and you'd just create music, put something down if you had an idea. I had written my first song when I was 9 years old. Di-di-da-di-da, di-di-da-di-da, di-di-da-di-da. Fantasy, something like that. I went to school the next morning and I hear the song that I had just put down being played. I was so embarrassed. A few of my brothers were listening. Mike was listening to it. I think Randy was listening to it. My father was listening to it. And then my father said, you're gonna sing.
0: Mieliśmy studio w domu, w którym moi bracia i ojciec spędzali każdą wolną chwilę. Miałam 9 lat, kiedy napisałam pierwszą piosenkę. To był utwór Fantasy. Następnego dnia wróciłam do domu ze szkoły i usłyszałam, że bracia i ojciec słuchają tego nagrania. Byłam taka zażenowana. Wtedy mój ojciec powiedział, że będę śpiewać, wspominała w wywiadzie dla BBC Janet Jackson. Była nastolatką, kiedy Joe Jackson zaprowadził ją do wytwórni płytowej, żeby podpisać kontrakt. Na początku lat 80. wydała 3 albumy, w tym Control. Ale dopiero 4. płyta, Rhythm Nation 1814, przyniosła jej uznanie krytyków i fanów. Być może dlatego, że zrobiła ją po swojemu, bez nadzoru ojca. Artystka zdecydowała się na stworzenie albumu koncepcyjnego dotyczącego nierówności społecznych i polityki. Do dziś Rhythm Nation to jedyna płyta w historii amerykańskiego przemysłu muzycznego, z której aż 7 kolejnych singli dotarło do pierwszej piątki listy przebojów Billboard.

Kolejne płyty Janet Jackson ugruntowały jej pozycję na rynku muzycznym. Rhythm Nation 1814 z 1989 roku, Janet z 1993, album The Velvet Rope z 1997 i All For You, płyta nagrana w 2001 roku. Na każdym krążku były piosenki, które stawały się światowymi przebojami. Janet Jackson śpiewała o miłości, o toksycznych relacjach, o złamanym sercu, o swoich lękach, ale też o kobiecości i kobiecej zmysłowości. Like a

0: Sukcesy w życiu zawodowym nie przekładały się na życie prywatne. Janet Jackson zmagała się z depresją i z zaburzeniami odżywiania. Podczas nagrywania płyty The Velvet Rope płakała tak bardzo, że nie była w stanie śpiewać, ale długo nie chciała się przyznać do tego, że jest jej bardzo ciężko. Są ludzie, którzy nie mają z tym problemu. Robią to, żeby między innymi wzbudzić zainteresowanie. Ale ja nie jestem tego typu dziewczyną. W trakcie wywiadów mówiłam, że jest okej, choć okej nie było, i prosiłam o następne pytanie. Wspominała artystka w wywiadzie dla The Music Factory.
1: We had a studio at home growing up and whatever time of night, day, couldn't sleep at night, you'd go in the studio and you'd just create music, put something down if you had an idea. I had written my first song when I was 9 years old. Di-di-da-di-da, di-di-da-di-da, di-di-da-di-da, fantasy, something like that. And I went to school the next morning and I hear the song that I had just put down being played. I was so embarrassed. A few of my brothers were listening. Mike was listening to it. I think Randy was listening to it. My father was listening to it. And then my father said, "You're gonna sing."
0: W 2004 roku Janet Jackson z Justinem Timberlake'iem wystąpili na finale Super Bowl, a Janet stała się bohaterką jednego z największych seks-skandali w muzyce rozrywkowej. Pod koniec koncertu piosenkarz podszedł do Jackson, położył rękę na jej piersi i zerwał kawałek materiału. Obnażoną artystkę zobaczył cały świat. Janet Jackson nie tylko straciła wówczas wiele kontraktów, ale też spotkała się z ostracyzmem i trafiła na tak zwaną czarną listę. Dodam, że Justina Timberlake'a takie nieprzyjemności nie spotkały. Dziś dla Janet Jackson to przeszłość, nad którą nie chce się już rozwodzić. W ubiegłym roku wyruszyła w kolejną trasę koncertową Together Again, zagrała 36 wyprzedanych na Pniu koncertów i zebrała entuzjastyczne recenzje od fanów i

Tu program Pierwszy Polskiego Radia i audycja Portrety, której dziś bohaterką jest Janet Jackson. 4 lata temu do sieci trafił 4-odcinkowy dokument Janet, który pozwala przyjrzeć się artystce bez filtrów z bardzo bliska. To intymna opowieść, w której Janet Jackson przedstawia własną wersję wydarzeń dotyczących kariery, skandali oraz jej relacji z bratem. Można w nim zobaczyć i usłyszeć wypowiedzi pozostałych członków rodziny Jacksonów oraz wywiady ze znanymi gwiazdami, m.in. z Missy Elliott czy Polą Abdul. Artystki opowiadają, jaki wpływ miała Janet na rozwój ich ścieżek muzycznych. To jest moja historia opowiedziana przeze mnie, a nie oczami kogoś innego. Oto prawda. Możesz zdecydować, czy mnie pokochasz, czy znienawidzisz. Oto ja. Tak zaczyna się opowieść Janet Jackson. I tak też kończy się dzisiejsze wydanie audycji Portrety. Życzę Państwu udanego wieczoru i do usłyszenia. Ula Kaczyńska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W tym roku maskotką lata z radiem został piesek Kundenek. Nasze studio odwiedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z radiem w jedynce. Jutro od 9:00.
2: Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Karambol 6 samochodów osobowych na autostradzie A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Tarnowa. Do zdarzenia do

0: wyszło na kilometrze 494 pomiędzy węzłami Tarnów-Mościce a Tarnów-Centrum. Autostrada jest zablokowana w kierunku Rzeszowa i ten fragment można omijać ulicami Tarnowa, ale można także kierować się na Starą Czwórkę i wtedy należy zjechać z autostrady na wysokości Brzeska. Do zderzenia kilku pojazdów doszło także na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Skierniewice a Wiskitki. Jezdnia w kierunku Warszawy jest częściowo zablokowana i obserwujemy tam kilkukilometrowy zator. Zakrokowana jest także ekspresowa siódemka pomiędzy Grójcem a Tarczynem w kierunku Warszawy oraz krajowa siódemka przed stolicą od strony Płońska. Wolniej jedzie się także na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem oraz na drodze krajowej nr 61 na wysokości Zegrza. A teraz województwo śląskie i droga krajowa nr 46 pomiędzy Częstochową a Lublińcem. Nieopodal miejscowości Kolonia Lisów doszło do wypadku samochodu osobowego i motocykla. Na kilometrze 169 trasa jest zablokowana. W województwie pomorskim dość spory ruch i dość spore problemy na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Kościerzyną a Żukowem i to w obu kierunkach, ale także na Pomorzu mamy dosyć trudną sytuację na trasach wojewódzkich w pobliżu nadmorskich kurortów, a także na obwodnicy Trójmiasta niedaleko węzła Gdańsk-Karczemki. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Minęła 18, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Paweł Zieliński, zapraszam. Akcja gaśnicza w Harnowie pod Ustką. Z ogniem walczy już ponad 60 zastępów strażaków. Eksplozja butli z gazem w Łomży. Służby mówią, że to cud, iż nikomu nic się nie stało. Nie milknął echa po odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Jest też pytanie, czy ukraiński prezydent przyjedzie do Gdańska. Toksyczne opary i obawa wybuchu. W Harnowie pod Ustką na Pomorzu płonie fabryka produkująca m.in. aerozole. Wszystkie domy w promieniu 200 metrów od zakładu ewakuowano. Okolicznym mieszkańcom zaleca się zamknięcie okien. Część dróg jest nieprzejezdna, a informacje w tej sprawie zbiera Witold Banach.
2: Z pożarem walczy 47 zastępów Straży Pożarnej. Wśród nich są jednostki specjalistyczne.
3: W tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne. Na miejscu jest też zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza.
2: Mówi rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, który dodaje, że z okolicy fabryki ewakuowani są mieszkańcy.
3: Policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Sytuacja jest cały czas rozwojowa. Strażacy prowadzą działania gaśnicze, robią na bieżąco rozpoznanie zagrożenia z uwagi na to, że rodzaj produkcji prowadzonej w tym zakładzie to są materiały prawdopodobnie o charakterze wybuchowym.
2: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Niebezpiecznie było także w Łomży. Tam eksplodowało kilka butli z gazem. Strażacy, którzy pracują na miejscu, mówią, że to cud, iż nikomu nic się nie stało. Paweł Wandołowski.
4: Ze względu na miejsce, w którym doszło do pożaru, można mówić o bardzo dużym szczęściu. To jest takie niewielkie podwórko między blokami, gdzie jest bardzo mało miejsca. Do pożaru doszło kilka minut przed godziną 15. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, okazało się, że w samochodzie są 11-kilogramowe butle z gazem. Na początku akcji gaśniczej dwie butle wybuchły, później cztery się spaliły, ale 15 udało się strażakom z tego samochodu wynieść. Siła eksplozji była tak duża, że dach samochodu, w którym były te butle, odleciał kilkadziesiąt metrów dalej. W wyniku wybuchu i pożaru auta, które były zaparkowane obok, też spłynęło. Kilka innych samochodów jest uszkodzonych od odłamków, które powstały przy tym wybuchu. Strażacy cały czas pracują na miejscu i schładzają pozostałe butle z gazem. Sprawdzają też miernikiem, czy gaz się z nich już nie ulatnia. Policjanci i strażacy poprosili też mieszkańców, żeby nie wychodzili ze swoich mieszkań. Z ulicy Wyszyńskiego w Łomży, Paweł Wondołowski, Polskie Radio Białystok.
1: W aktualnościach raz polityka i echa decyzji prezydenta o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Kolejni ukraińscy politycy zwracają odznaczenia, które otrzymali z rąk polskich władz. Analitycy mówią o najostrzejszym zakręcie w relacjach Warszawa-Kijów od początku wojny. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej krytykuje ruch Karola Nawrockiego i mówi, że to krótkowzroczne działanie.
5: Karol Nawrocki działa krótkowzrocznie. Karol Nawrocki dolewa oliwy do ognia. Pytanie o format tych relacji. Jeżeli chodzi o format prezydencki, są

0: w ogniu. Są po prostu zabagnione i są nierozwiązywalne. Natomiast wykorzystujmy format rządowy, parlamentarny, europejski i tu jest przestrzeń do zabiegania o polskie interesy.
1: Inaczej na sprawę patrzy opozycja. Marcin Możdżonek z Konfederacji podkreśla, że Kijów od dawna grał w Warszawie na nosie i czas na politykę bez złudzeń.
2: Naciągał strunę, aż w końcu struna pękła i w mojej ocenie bardzo przelicytował. Pan prezydent Karol Nawrocki, używając innego z narzędzi dyplomatycznych, jakim są retorsje w postaci odebrania tego naszego ważnego odznaczenia, zachował się jak najbardziej prawidłowo.
1: Rządzący wskazują na to, że w nadchodzącym tygodniu w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Dyplomatyczna wojna na gesty może kosztować polskie firmy utratę miliardowych kontraktów. Wciąż nie wiadomo, czy Zełenski pojawi się w Gdańsku.
3: To są aktualności jedynki.
1: A w nich dobre wieści dla mieszkańców Starachowic i okolicznych miejscowości w Świętokrzyskiem. Woda z kranów jest już zdatna do spożycia, poinformował sanepid. Do awarii doszło tydzień temu, kiedy do uszkodzonego wodociągu trafiła zanieczyszczona woda. Były w niej bakterie E. coli. Sieć była wielokrotnie płukana i chlorowana, a w mieście podstawiono beczkowozy. Teraz sytuacja jest już pod kontrolą, choć w najbliższych dniach w wodzie może być wyczuwalny zapach i smak chloru. W aktualnościach jeszcze zapowiedź utrudnień na ekspresowej S3. Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego od jutra będą blokowali tę trasę. W planach m.in. manifestacja na węźle Gryfino.
4: Godzina 11, rozpoczynamy protest. Wyjeżdżamy na drogę S3, blokujemy w obie strony i nie schodzimy, póki na poważnie ktoś z nami nie porozmawia. Dzisiaj jesteśmy zmuszeni do takich działań.
1: Mówił Adam Walertowicz z Kółka Rolniczego Parnica. I to dobrze, powodem niezadowolenia jest brak opłacalności produkcji. W związku z zapowiadaną blokadą S3 kierowców będą czekać wielokilometrowe objazdy drogą wojewódzką 119. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Trwa pierwszy dzisiejszy mecz piłkarskich mistrzostw świata w Atlancie. Hiszpania gra z Arabią Saudyjską. W piątej minucie jest bezbramkowy remis. W drugim spotkaniu grupy H Urugwaj zmierzy się w Miami z Republiką Zielonego Przylądka. W grupie G interesująco zapowiada się mecz Belgów z Irańczykami w Los Angeles. Przypomnę, że Belgowie zaczęli mundial od remisu z Egiptem, a Irańczycy także zremisowali z Nowozelandczykami. Mecz Egiptu z Nową Zelandią odbędzie się dziś w nocy w Vancouver. Polscy szermierze bez medalu. Ostatniego dnia Mistrzostw Europy w Antony pod Paryżem. Bliżej podium byli floreciści, którzy zajęli 6. miejsce. W ćwierćfinale Michał Sies, Andrzej Rządkowski, Leszek Rajski i Jan Nowak przegrali z Rosjanami. Poniżej oczekiwań drużyna Szpadzistek, w składzie Alicja Klasik, Magdalena Pawłowska, Kinga Zgryźniak i Gloria Klukhart. Polki w 1/8 finału uległy Niemkom. Reprezentacja Polski kończy udział w imprezie z dwoma indywidualnymi medalami, srebrem Rządkowskiego we florecie oraz brązem Klasik w szpadzie. Polskie siatkarki z porażką, drugą porażką w tym sezonie w Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Bangkoku biało-czerwone uległy Kanadyjkom 2-3. Spotkanie oceniła rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
6: Kolejny mecz, w którym w waszej grze pojawia się chaos i niepewność, skąd takie wahania formy?
7: Było dużo chaosu i takich, nie wiem, niewymuszonych błędów. No grałyśmy po prostu, nie chcę powiedzieć, że źle, bo momentami naprawdę fajnie, ale bardzo falowałyśmy i wydaje mi się, że no cały ten turniej, gdzieś tam te trzecie sety, źle w nie wchodziłyśmy i później konsekwencją, na przykład dzisiaj też było no, przegrana. W poprzednich udało nam się te mecze wygrywać, więc no to na pewno na plus.
5: Od 8 do 12 lipca polskie siatkarki będą grać w Osace z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią oraz Japonią. Więcej w audycji Przy muzyce o sporcie zapraszam za godzinę.
3: Pogoda.
1: Na Pomorzu noc będzie pogodna, w pozostałych regionach pochmurna i deszczowa, miejscami zagrzmi. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni na północy, przez 16 w centrum, po 20 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.
3: Klimat.
1: Na przeważającym obszarze kraju powietrze jest dobrej i bardzo dobrej jakości. W Jeleniej Górze, Przemyślu, Ciechocinku, Piotrkowie Trybunalskim i Piastowie umiarkowana. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 54% energii elektrycznej. Warto prąd oszczędzać, bo przez najbliższe godziny sieć może być przeciążona.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie.

0: Przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Reklama. Autopromocja.
11: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
12: Do rozmowy zaprosiłem Marię Pakulnis, aktorkę.
13: Do tego mojego plecaka życia niewiele włożono. Nie miałam zbyt dużego doświadczenia, które przekazują również rodzice. Sama startowałam w zawodzie. Jak zdawałam do szkoły teatralnej, byłam taką białą, niezapisaną kartką. Uczyłam się życia żyjąc, dorastając.
11: Wywiad Rzeta.
12: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
14: Jedynka. To jest radio.
10: Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
15: Każdy powinien głosić Ewangelię, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty zaapelował o wsparcie tych, którzy są zmuszeni opuścić swoje ojczyzny, domy, rodziny. We Włoszech zorganizowano konferencję na temat nadania świętemu Janowi Pawłowi II tytułu patrona Europy. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim dzieleniem się doświadczeniem osobistego spotkania z Jezusem i przekazywaniem innym owoców kontemplacji, wskazał Leon XIV przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Dodał, że wszyscy możemy kontemplować, powierzając Bogu w milczeniu nasze radości i troski oraz przeglądać z Nim nasze życie. To sprawia, że jesteśmy coraz bardziej osobami wiary mocnej i świadomej, a w konsekwencji wiarygodnymi i wolnymi apostołami, mężczyznami i kobietami potrafiącymi odbijać światło Ewangelii w każdym środowisku i w każdej sytuacji życia oraz dawać o niej świadectwo także tam, gdzie jej wartość nie jest rozumiana bądź akceptowana. Papież dodał, że tak jak na początku chrześcijaństwa, tak i dziś trudne jest głoszenie słowa Chrystusa i odpowiadanie na nienawiść miłością, na

0: przemoc łagodnością, a na zniechęcenie wytrwałością. Dlatego trzeba, abyśmy zakorzeniali naszą wiarę i naszą misję w silnej relacji z Nim. To daje nam siłę do niepoddawania się i ciągłego przekazywania wszystkim, w każdych okolicznościach, Jego orędzia nadziei, miłości i pokoju. Świat bardzo tego potrzebuje. Po modlitwie Anioł Pański Leon XIV przypomniał o obchodzonym dzień wcześniej Światowym Dniu Uchodźcy, a także o przypadającej w tym roku 75. rocznicy konwencji dotyczącej statusu uchodźców, powstałej w celu ochrony osób prześladowanych i zmuszanych do opuszczenia swojej ojczyzny, domu i rodziny.
1: Wyrażam nadzieję, że duch, który inspirował opracowanie tego ważnego instrumentu prawa międzynarodowego, nadal będzie oświecał sumienia osób odpowiedzialnych za losy narodów, powiedział papież. Nikt nie może odwracać wzroku od tych, którzy szukają ochrony i bezpieczeństwa. Zachęcam także wszystkich do przyjmowania osób będących ofiarami prześladowań, aby mogły żyć w pokoju i godności oraz patrzeć w przyszłość z nadzieją, dodał Ojciec Święty.
0: We włoskiej miejscowości Rocca Porena zorganizowano dzisiaj międzynarodową konferencję zatytułowaną Święty Jan Paweł II, kandydat na patrona Europy i doktora Kościoła. Podczas obrad wystąpili naukowcy m.in. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiej Akademii Nauk, Papieskiej Akademii na Rzecz Życia, a także przedstawiciele diecezji Spoleto-Norcia we Włoszech oraz z Sanktuarium Świętej Rity w Rocca Porena.
1: Ksiądz profesor Mirosław Sitarz, moderator ruchu Europa Christi, przedstawił zarys bogatej działalności Jana Pawła II, który, jak stwierdził, upoważnia do stwierdzenia, iż papież Polak był najwybitniejszym ustawodawcą w historii Kościoła Powszechnego i jest kandydatem do tego, aby Stolica Apostolska ogłosiła go patronem Europy i doktorem Kościoła Katolickiego.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.
3: Dzień dobry. Michał Montowski
4: i Rafał Sławoń.
3: Nazwisko włoskiego oszusta finansowego Karla Ponciego przeszło do historii, bo wymyślił on system przypominający piramidę fałszywych inwestycji. Zbił fortunę, okradając wielu ludzi z oszczędności ich życia. Odsiadywał kolejne wyroki, ale nigdy nie zrezygnował z procederu.
4: Najdziwniejsze jest jednak to, że mimo wpadek i skandali, zawsze miał chętnych do inwestowania w coraz bezczelniejsze oszustwa. Żądza wielkiego i szybkiego zysku zaślepia ludzi zupełnie. W archiwum śledztw niedokończonych przedstawiamy historię Ponciego, a po niej zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ekonomistą, analitykiem rynków finansowych Markiem Zuberem.
5: Archiwum śledztw niedokończonych.
6: Carlo! Carlo, mówię do ciebie! Przestań się kręcić, jakby cię mrówki oblazły. Posłuchaj matki.
7: Dostałam pismo z Uniwersytetu Rzymskiego, że cię skreślili z listy studentów, synu! Marnujesz szansę na dobre życie. Każdy by chciał mieć dyplom z La Sapienza, tylko ty nie robisz nic, żeby się chociaż utrzymać na studiach. Włóczysz się z bogatymi birbantami po barach i restauracjach. Uprawiasz hazard. Nie będziesz miał ani dyplomu, ani pieniędzy. No, synu, opamiętaj się.
8: Oj, mamo, te studia to nudziarstwo i strata czasu. Wiesz, ile ja ugrałem w karty w tydzień? Spłacisz tym wszelkie należności. Znowu będą w całym Lugano mówili do ciebie Donna Ponti.
7: Basta, Carlo! Chodzi o twoją przyszłość.
8: Ja we Włoszech nie widzę dla siebie żadnej przyszłości. Popłynę do Ameryki i zrobię tam fortunę. Zobaczysz, zostanę milionerem.
7: Matko Boska, miej nas w opiece. To taki zdolny chłopak, co on wygaduje, synu. Synu! Zrobiliśmy wszystko, żebyś poszedł na studia i zdobył wykształcenie, które pozwoli ci przyzwoicie żyć i zapewni zarobek. A ty co? Rozrabiasz, pijesz i grasz w karty.
8: Robię to, co moi przyjaciele. Oni mi załatwią dobrą pracę.
7: To nie są twoi przyjaciele, synu. To są rozpuszczeni synowie bogatych rodzin. Oni zawsze spadną na cztery łapy, a ty nie.
8: Nie ma o czym gadać, mamo. Muszę stąd wyjechać.
7: O, mama.
3: Carlo Ponzi 15 listopada roku 1900

0: 1803 dopłynął do Bostonu. Podczas podróży przegrał wszystko, co miał. W kieszeni zostały mu $2.50. Ale nie tracił entuzjazmu. Pracował dorywczo jako kelner albo zmywacz i szybko uczył się angielskiego. Wyrzucano go z powodu drobnych kradzieży i za oszukiwanie klientów. Coraz trudniej było mu zatrudnić się, więc postanowił wyjechać do Kanady. W Montrealu dostał pracę asystenta kasjera w Banco Zarossi dla emigrantów włoskich, którym dawano preferencyjne oprocentowanie lokat. Ponzi czuł się jak ryba w wodzie. Dostał nawet awans na dyrektora. Ale właściciel banku był oszustem i jego przekręt polegający na tworzeniu piramidy inwestorów doprowadził do upadku firmy. Wtedy uciekł do Meksyku, a Carlo Ponzi znalazł się znowu bez pieniędzy. Chcąc je zdobyć, sfałszował czek jednego z klientów Zarossiego. Wpadł i dostał wyrok 3 lat więzienia.
1: No, nareszcie sobie o matce przypomniał. Tyle razy do niego pisałam, a on nic, żadnej odpowiedzi. Kochana mamo, piszę do ciebie, bo przeniosłem się z centrum Montrealu pod miasto do Saint-Vincent-de-Paul. To bardzo elegancka miejscowość, już nie pracuję w banku. No tak, tego się obawiałam. Otrzymałem bardzo ciekawą propozycję zatrudnienia w zupełnie nieznanej mi dotąd branży. Zostałem asystentem naczelnika więzienia? To bardzo dobrze płatna praca i stanowisko wysokie. Tylko mój obecny adres korespondencyjny wygląda dość paskudnie, bo dostałem piękne służbowe mieszkanie tuż przy więzieniu. Trudno coś za coś. Oj, jestem pewna, że znowu coś narozrabiałeś, chłopaku.
0: Po wyjściu z więzienia Carlo Ponzi wrócił do Stanów Zjednoczonych. Działał w siatce przemycającej nielegalnych imigrantów włoskich. Został zatrzymany przez policję i trafił na 2 lata do więzienia w Atlancie.
1: No i co on do mnie pisze? Kochana mamusiu, jestem teraz w Atlancie, stolicy stanu Georgia? To bardzo piękne, zielone od parków, nowoczesne miasto, pełne różnych możliwości. Bardzo mi się tu podoba, więc chyba zostanę na dłużej. Dalej pracuję w służbie więziennej, tyle że w Stanach Zjednoczonych. Nadzoruję oddział z przestępcami pochodzącymi z Włoch. Lepiej nikomu o tym nie mów, bo nie ma się czym chwalić.
0: Po wyjściu z więzienia Ponzi wrócił do Bostonu i napisał do matki o zupełnie nowym doświadczeniu.
2: Poznałem bardzo piękną dziewczynę z dobrego domu. Spodobałaby ci się na pewno. Ma na imię Rose. Jest córką włoskich imigrantów. Po raz pierwszy myślę serio o ustatkowaniu się. Ameryka bardzo mi odpowiada. Tu pucy but. Naprawdę może zostać milionerem. Trzeba tylko mieć pomysł, jak to zrobić. W tym sensie czuję się całkowicie Amerykaninem. Chociaż ciągle nie mam obywatelstwa, wszyscy i tak mówią do mnie Charles.
1: O, mama mia, matko, przynajświętsze, ratuj nas, co on mi tu wypisuje? Potomek jednej z najlepszych rodzin z Parmy uważa się za Amerykanina? Oj, synku, synku, kochany, opamiętaj się.
3: A ta dziewczyna? Nawet jej zdjęcia mi nie przysłał. Dobrze, że pochodzi z włoskiej rodziny. Łatwiej im będzie się dogadać. No i miejmy nadzieję, że zna naszą kuchnię i potrafi dobrze gotować. U Karla przez żołądek dociera się do serca. I do głowy. Może on się przy niej wreszcie ustatkuje.
0: Związek z Rose Niekko spowodował, że Charles uspokoił się i zaczął szukać uczciwej roboty. Wzięli ślub i żyli bardzo skromnie. Na początku wszystko się jakoś układało, a potem zaczęły się problemy finansowe. Rose zorientowała się, że mąż okłamał ją na temat swojej przeszłości.
4: Charles, przyznaj się, ile razy mnie oszukałeś, opowiadając bajki na swój temat? Nie ukończyłeś studiów na Uniwersytecie La Sapienza, prawda?
2: No, nie ukończyłem. Wylali mnie.

0: nie masz żadnego wykształcenia z zakresu prawa ani ekonomii.
1: Nie mam. Dlatego od razu wyjechałem do Stanów. Chciałem tu w amerykańskim stylu zdobyć fortunę.
0: A jak głupia, uwierzyłam ci. Naprawdę pracowałeś w tym banku dla Włochów w Kanadzie?
1: Tak. I całkiem dobrze mi szło. Wiele się nauczyłem. Tylko właściciel okazał się oszustem. Okradł klientów i uciekł. Nawet nie podaję, że byłem dyrektorem w banku za Rosji, bo to by się bardzo źle kojarzyło.
0: I żadnego świadectwa nabytych kwalifikacji nie masz. A teraz ledwo wiążemy koniec z końcem. Jako tłumacz wiele nie zarobisz i nie awansujesz. Taki inteligentny chłopak jak ty powinien mieć jakiś zawód.
1: Ale nie mam. Dlatego zacząłem prowadzić listowy marketing. Całkiem dobrze mi idzie. Tak, zobacz. Zobacz, co dziś wypadło z koperty listu z Hiszpanii.
0: Co to jest? Co to jest, jakiś bon?
1: Ktoś omyłkowo załączył międzynarodowy kupon na odpowiedź. To taki druczek używany przez firmy wysyłkowe, który można wymienić na znaczki pocztowe o wartości opłaty za zwykły międzynarodowy list do dowolnego miejsca w świecie.
0: No i co ty z tym zrobisz? Ile to jest warte?
1: Można zamienić go na znaczki, a znaczki na gotówkę. Musiałbym iść na pocztę. Nie chcę mi się. Chociaż zaraz. Policzmy. Jeśli wymienię go na znaczki, całkiem przyzwoicie zarobię. Szkoda, że nie mam tych kuponów więcej, bo to jest bardzo dobry przelicznik cenowy. Chyba jednak warto się pofatygować. Ceny kuponów są różne. Zależą od kraju i kursu walut. Przeliczenie na dolary daje niezły zarobek. Gdyby je masowo skupować w Europie i wymieniać w Ameryce, zysk netto wynosiłby... Zaraz. Ile? 40%. A gdyby tak zebrać inwestorów? Stworzyć lepszy system od piramidy, którą miał w banku za Rosji. On wymagał, żeby uczestnicy werbowali kolejnych. A u mnie to nie będzie potrzebne. Sami przyjdą przekonani, że zyski pochodzą z rzeczywistej działalności gospodarczej. Trzeba więc zadbać o reklamę i pozytywny wizerunek firmy. W piramidzie, takiej jaką zbudował za Rosji, w której uczestnik ma przyprowadzić 6 kolejnych, na poziomie 13 trzeba zgromadzić ludność całego świata i jeszcze może być za mało. A u mnie każdy będzie działał bezpośrednio. Mój schemat jest lepszy.
0: Ale nie bardzo rozumiem. O czym ty mówisz?
1: Nie szkodzi. Będziemy bogaci. Zobaczysz.
2: Rzeczywiście, Ponzi w krótkim czasie bardzo się wzbogacił. W 1920 roku założył Securities Exchange Company i zatrudnił agentów do poszukiwania inwestorów. Obiecywał 50% zysku po 45 dniach. Piramida gwałtownie urosła. Agenci Ponziego dostawali prowizje i byli ze swoich zarobków bardzo zadowoleni. Jednak nie wszyscy bezkrytycznie przyjmowali obowiązujący system.
3: To jest bardzo ryzykowna inwestycja i nie ma żadnych ekonomicznych podstaw do zapewnienia jej trwałości. Opiera się tylko na obrocie kuponami. W pewnym momencie pula nowych inwestorów wyczerpie się i nie będzie generować zysku. To jeden wielki przekręt. Ta inwestycja się nie bilansuje. To po prostu oszustwo.
4: Przestań, William. Szef dobrze nam płaci. Chcesz, żebyśmy stracili źródło utrzymania? Przymknij się i rób swoje. Albo zmień pracę.
3: Będę musiał odejść. Nie tak mnie rodzice wychowali, żebym uczestniczył świadomie w złodziejskim procederze. Ani żebym go akceptował. Zdajesz sobie sprawę ze skali tej piramidy? Wiesz, ilu ludzi utraci w niej oszczędności całego życia? Jeśli ktoś chce, niech inwestuje, ale powinno mu się uświadomić ryzyko. A prawda o charakterze firmy jest zatajona.
4: Nic nie poradzisz. Biznes to biznes. Rekiny zjadają mniejsze ryby i płyną dalej.
3: Słuchaj. Skończyłem szkołę handlową i śmiem twierdzić, że wiem więcej niż domorosłe cwaniaczki. Nawet tak sprytne jak Ponzi. On nie potrafi prowadzić prawdziwego biznesu, tylko spekuluje i rozkręca oszustwo. Sprzedaje iluzję sukcesu.

0: marzenie o łatwej fortunie. To jest jego specjalność. Zwroty z inwestycji nie pochodzą z żadnej aktywności gospodarczej, tylko z wpłat kolejnych inwestorów. On mydli ludziom oczy, zaciąga kredyty, żeby doraźnie spłacać zaniepokojonych klientów, a sam pławi się w bogactwie. Kupuje luksusowe nieruchomości i samochody. Policzyłem, że zarabia 250 tysięcy dolarów dziennie. Deklaruje, że firma ma 7 milionów dolarów w depozycie. Otóż tych pieniędzy nie ma. Nie ma. Rozumiesz? Mhm. Tymczasem straty inwestorów są co najmniej dwa razy takie. Ta bańka w końcu pęknie. To tylko kwestia czasu.
1: William McMasters napisał artykuł o sytuacji i działalności firmy Ponziego, który został opublikowany w The Boston Post. Nie był to pierwszy tekst krytyczny na ten temat, ale tym razem Charles nie zdołał uciszyć sprawy. Zainteresowały się nim służby nadzoru finansowego i policja. Śledztwo potwierdziło zarzuty McMastersa. Ponzi znów stanął przed sądem.
2: O nie. 5 lat więzienia w zakładzie na Florydzie? Wszystko mi zabrali. Nie mam żadnych pieniędzy. Nie wyślę już nic do Włoch mojej rodzinie. Co oni sobie o mnie pomyślą, że zbankrutowałem? I co ja teraz mamie napiszę? Że wybrałem życie na Florydzie, bo tu są takie piękne palmy?
3: Lepiej nic nie pisz, bo staruszce serce pęknie z rozpaczy. Zlituj się. To jest już stara, schorowana kobieta. Modli się za ciebie, oczy wypłakuje. Chciałaby syna zobaczyć przed śmiercią, a ty, Charlie, właśnie po raz kolejny idziesz za kraty.
2: Głupio to zabrzmi, ale za dobrze mi poszło. Za szybko. A w ogóle zamiast mnie wsadzić do więzienia, powinni docenić mój system i mnie zatrudnić gdzieś wysoko w jakimś urzędzie albo banku.
3: O, jasne. Dookoła są sami durnie, tylko ty jeden jesteś genialny. Nigdy nie słyszałam, żebyś się przyznał do winy i przeprosił. Wiesz co, Charlie? Możesz nie składać wniosku o przyznanie amerykańskiego obywatelstwa, bo osobom karanym już na wstępie odmawiają.
1: Dzięki wpłaceniu kaucji Ponzi wyszedł po 3,5 roku na wolność. Zamieszkał w Springfield na Florydzie. Niebawem założył nową firmę z nowym systemem finansowym. Charpon Land Syndicate. Tym razem proponował inwestorom zysk w wysokości 200% w ciągu 60 dni. Oczywiście zgłosili się chętni, ale też pojawiły się służby bezpieczeństwa. Wkrótce Ponzi znowu stanął przed sądem.
4: Carlo Pietro Giovanni Giulielmo Tebaldo Ponzi, występujący jako Charles Ponzi, urodzony we Włoszech w Lugo 3 marca 1882 roku?
5: Tak, wysoki sądzie.
4: Jest pan obywatelem Włoch. Obywatelstwa amerykańskiego pan nie posiada. Odmówiono panu przyjęcia wniosku, ponieważ jest pan przestępcą, karanym więzieniem i w dodatku recydywistą. Sąd uznaje pana winnym zarzucanych mu czynów. Ale nie będzie pan więcej obciążał naszego podatnika. Sąd nakazuje deportować pana do Włoch. Termin wykonania nakazu 7 października 1934 roku. Sąd zamyka posiedzenie. I proszę o spokój. Proszę o spokój, bo każę wyprowadzić siłę.
2: Nie, tylko nie to. Nie chcę do Włoch. Ja kocham Amerykę.
1: Carlo wrócił do ojczyzny i utrzymywał się z prac dorywczych. Dzięki znajomości angielskiego został przewodnikiem po Rzymie. Rose nie umiała się odnaleźć w tych warunkach i wystąpiła o rozwód, który dość szybko orzeczono.
3: Wracam do Stanów, do rodziny. Tu nikogo już nie mam. Nie po to moi rodzice wyemigrowali z włoskiej biedy i zostali Amerykanami, żebym ja tu wracała. Rozstajemy się, Charles. I pewnie już nigdy się nie spotkamy. W każdym razie ja mam amerykański paszport i wracam do domu.
1: Carlo został sam. Bieda, zmiany polityczne w Europie i rozwój faszyzmu we Włoszech skłoniły go do emigracji. Nie mógł wrócić do Stanów Zjednoczonych, więc wybrał inny kraj, żeby dać sobie kolejną szansę. Brazylię. W roku 1939 podjął pracę jako agent włoskich linii lotniczych, ale po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny

0: zawiesiły one działalność i Ponzi znalazł się bez pieniędzy. Uczył angielskiego i żył bardzo skromnie. W dodatku zaczął borykać się z coraz poważniejszymi problemami zdrowotnymi. Stracił wzrok, przeszedł zawał serca i doznał paraliżu lewej ręki i nogi. Zmarł w szpitalu charytatywnym w Rio de Janeiro 17 stycznia roku 1949 w wieku 66 lat. Przyczyną śmierci był zakrzep krwi w mózgu. Schemat Ponziego, jego pomysł na wielkie oszustwo finansowe działa do dziś. Zmienia tylko przykrywki, czyli maskuje się w coraz inny sposób. Największą piramidą finansową była piramida Bernarda Madoffa, licząca około 5000 inwestorów, którzy wpłacili około 65 miliardów dolarów. Runęła podczas kryzysu w 2009 roku. Madoff za oszustwo został skazany na 150 lat więzienia. W Rosji piramidę tworzył Siergiej Mavrodi, który wymyślił Mawrę, wirtualną walutę, na którą przeliczano pieniądze inwestorów. Założył w latach 90. przedsiębiorstwo MMM, a potem MMM 2011.
1: W Polsce działały na przykład takie piramidy jak Bezpieczna Kasa Oszczędności Lecha Grobelnego, oferująca oprocentowanie aż do 300%. Na początku lat 90. istniał Galicyjski Trust Kapitałowo-Inwestycyjny Stanisława Kotarby i firma Bioferm Tomasza Wróblewskiego, która za 8 milionów starych złotych oferowała uczestnikom zestaw startowy do hodowli kolonii białkowej na mleku. Zainwestowało w nią kilkadziesiąt tysięcy osób. W szczycie efektywności firmy zamknięto ją, a jej założyciel zbiegł. W roku 2009 powstała kolejna piramida. Był nią założony przez Marcina Plichtę Ambergold. I tak co pewien czas w różnych miejscach świata wyrastają nowe piramidy albo wdrażany jest system Ponziego. Doświadczenia i błędy innych, jak widać, nikogo niczego nie uczą. Pogoń za wielkim, szybkim zyskiem napędza kolejnych udziałowców do przedsiębiorstw udających prawdziwe firmy inwestycyjne.
2: Amerykańska kariera od pucybuta do milionera w sumie mi się udała. Krótko miałem miliony, ale miałem. Udało mi się, bo mi powiedzieli, że tak czy inaczej pierwszy milion będę musiał ukraść. Nie miałem z tym problemu. Ale jak się ukradnie pierwszy, to ma się ochotę na drugi i na trzeci. A praca? Jaka praca? Moja matka całe życie pracowała i umarła w biedzie. A to, że ktoś stracił oszczędności życia, bo mi uwierzy. No trudno. Widać, że głupiec i pechowiec.

W archiwum śledztw niedokończonych udział wzięli Katarzyna Dąbrowska, Joanna Jerzewska, Łukasz Borkowski, Andrzej Mastalerz, Dariusz Toczek i Wojciech Żołądkowicz. Scenariusz Michał Montowski, realizacja Magdalena i Michał Czajkowscy.

0: Jedynka. To jest radio.
1: W Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiam z Markiem Zuberem, ekonomistą, analitykiem rynków finansowych i wykładowcą Akademii WSB. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Czy schemat Ponziego, o którym my dzisiaj słuchaliśmy, możemy uznać za pierwszą piramidę finansową, czy jednak są jeszcze jakieś różnice?
2: Możemy uznać, chociaż różnice są, głównie dotyczą zachowania poszczególnych członków tworzących tę piramidę w kontekście, jeśli mogę użyć takiego słowa, naganiania. Możemy chyba tak mówić, nowych, chętnych do zakupu. W przypadku piramidy Ponziego oni są bardziej bierni. No i po prostu grzecznie sobie czekają na te zyski.
1: Ale tak naprawdę, taki pająk trochę.
2: Trochę tak. Natomiast no, zasada jest bardzo podobna, czyli żeby to jednoznacznie wybrzmiało. Zyski wynikające z wpłat tych pierwszych członków piramidy wynikają z wpłat kolejnych członków piramidy.

0: Ciężko tak naprawdę też o czystą postać, szczególnie w tych najbardziej znanych w ostatnich dziesięcioleciach piramidach. W tej czystej postaci żadnej działalności tak naprawdę ta piramida nie prowadzi.
1: Czy powstawaniu piramid finansowych sprzyjają warunki finansowe, czy one powstają w każdych warunkach finansowych?
0: W każdych warunkach finansowych, w każdych warunkach gospodarczych, bo zawsze

0: Udzielić odpowiedzi na to pytanie. Doradzałby mi pan, żebym inwestował
1: Ale w SpaceX? Ja
0: SpaceX?
1: Bym dzisiaj nie wchodził przy takich wycenach w SpaceX, tylko trzeba to dobrze zrozumieć. Czy jest taka możliwość, że za 2 lata SpaceX będzie wyceniany na 10 bilionów dolarów, a nie 2,6 jak dzisiaj? Oczywiście, że tak. Dlatego, że znowu, jeżeli będzie cały czas wiara w to, że za kolejne 10 lat ta firma będzie rządziła światem i będzie miała przychody na poziomie 5 bilionów dolarów, no to zawsze znajdą się ci, którzy będą kupowali te akcje. Jeśli będzie ich więcej niż tych, którzy będą chcieli sprzedać, to możemy mówić też o takich wycenach. Więc to jest podobnie jak właśnie z tym wielkim kryzysem finansowym, ostatnim wielkim, mam nadzieję, że największym za naszego życia, czyli 2008 rok. Już w 2006 roku wielu z nas pukało się w głowę, no o co chodzi z tymi wycenami na tych amerykańskich giełdach. My mówimy o nożycach, tak. Rozwieraniu się tych nożyc, wycena i fundamenty. Już wtedy to było niezasadne, a jeszcze przez 2 lata szło w górę i można było na wielu spółkach zarobić 200-300% w ciągu tych 2 lat, choć było już to niezasadne. Oczywiście potem nastąpiła ta weryfikacja w roku 2008-2009, no ale kto miał zarobić, to zarobił. Więc ja bym nie kupował, ale to nie znaczy, że gdyby pan kupił, to by pan bardzo dużo pieniędzy na tym SpaceXie nie zarobił.
0: Dobrze, wróćmy do Polski. Gdzie mieliśmy, kiedy mieliśmy te nasze największe piramidy finansowe?
1: Przede wszystkim początek naszej drogi kapitalistycznej, czyli lata 90. Ja tutaj przypominam sobie tę, która wiązała się z zakupem samochodów. To była chyba taka pierwsza wielka piramida. Natomiast mówimy przede wszystkim tutaj o branży finansowej, czyli nie jednak kupowanie samochodów, tylko inwestowanie. Wydaje mi się, że właśnie WGI to była taka pierwsza. Chociaż być może jeszcze wcześniej mieliśmy większą. Pytanie, czy do końca zdiagnozowano, ale niech będzie WGI, w tych przypadkach, które znam, nie zaczynało się od koncepcji piramidy. Ja myślę zresztą, że w ogóle bardzo często tak jest, że wiele tych piramid, tych działalności, które na końcu okazują się piramidami, na początku ma być normalnym i uczciwym inwestowaniem, jeżeli mogę tak powiedzieć. A potem okazuje się, że się coś zacina i zaczyna być szukanie nowych pomysłów w związku z tym, że klienci już tyle nie zarabiają, ile zarabiali, albo w ogóle nie zarabiają, a my chcemy ratować biznes. Często pewnie jest tak, że piramida to ma być pomysł taki na chwilę, czyli wypłacam zyski tym, którzy są ze mną od lat, choć tych zysków już nie ma, no ale jak im nie wypłacę, to zlikwidują rachunek i ich nie będzie, dlatego że nowi wpłacają pieniądze, a te pieniądze nie idą na zakup akcji, obligacji, jakichkolwiek innych rzeczy, tylko na te wypłaty. I myślę, że w wielu przypadkach jest tak, że to ma być taki przejściowy pomysł, a potem przecież się sytuacja na rynku poprawi albo wymyślę coś innego, no ale niestety najczęściej się nie poprawia i nie wymyślam i kończy się jak w przypadku tak, wielkimi stratami i wyrokami skazującymi, bo tutaj akurat w tych przypadkach, o których myślimy, to wyroki skazujące są.
0: A czy zupełnie w teorii może istnieć taka piramida, która przynosi zyski i nie upada?
1: W nieskończoność, nie. Nie, no. Potrafię sobie wyobrazić takie elementy piramidy w normalnym biznesie, to co powiedziałem przed chwilą, że zakres tej działalności tak, jest relatywnie niewielki, albo potem pojawiają się te zyski i się wyrównuje to, co zabrało się tym nowym klientom po to, żeby wypłacać zyski tym poprzednim klientom, chociaż jeśli to wyjdzie gdzieś, jeżeli gdzieś to zostanie znalezione przez państwo szeroko rozumiane, to oczywiście to jest odpowiedzialność karna. No ale jeżeli nie zostanie, to potrafię sobie wyobrazić, że taka firma może działać w nieskończoność i pokrzywdzonych nie będzie, przynajmniej nie pokrzywdzonych w formie faktycznego ukradzenia pieniędzy, może tak, wszystkich pieniędzy, bo jednak część tych pieniędzy została wydana nie tam, gdzie powinna być, czyli te straty, relatywne straty są. Części klientów jednak faktycznie są. No to tak, w takiej sytuacji może to działać bardzo długo, ale klasyczna piramida nie może działać w nieskończoność, bo się skończą ci, którzy mają dosypywać tych środków, czyli ci nowi klienci.
2: Archiwum śledztw niedokończonych.
0: Dlaczego ludzie ciągle dają się nabierać na te piramidy finansowe? I to, jak pan mówi, często nawet ludzie zajmujący się finansami.
1: Nie wiem, czy pamięta pan taki film Wall Street.
0: Tak.
1: I Gordon Gekko, główny bohater, w pewnym momencie mówi, chciwość jest dobra, bo jesteśmy chciwi. To jest też słynna wypowiedź ówczesnego szefa amerykańskiego banku centralnego Alana Greenspana. Przesłuchanie w kongresie, szuka się winnego wielkiego kryzysu finansowego 2008-2009 roku i Alan Greenspan mówi, I made mistake, pomyliłem się. Świat mówi, tak, to on jest winien. A Greenspan mówi, ciąg dalszy, sądząc, że racjonalizm wygra z chciwością. No właśnie, chciwość, chęć zarabiania, chęć zyskiwania, to jest tak naprawdę główny motor i prędzej czy później znaczna część z nas, nawet będąca bardziej racjonalna, nawet ucząca się na doświadczeniach poprzedników, gdzieś tam myśli, a może tym razem jednak to jest ten strzał w dziesiątkę i to jest ten moment. Bo w przypadku piramid pan nigdy nie ma obiecywanego zysku na poziomie kilku procent, kilkunastu procent. To są zawsze wielkie zyski. I te wielkie zyski robią wrażenie. I druga rzecz, przecież ta piramida, to są zyski tych, którzy na początku tej piramidy wchodzą.

0: Więc pan spotyka się z tymi ludźmi.
1: No tak.
0: Kolega Piotr, twoja koleżanka Gosia
1: zarobili
0: dziesiątki tysięcy złotych, setki procent albo tysiące procent. No to to kusi, prawda? Znam też takich, którzy w te polskie piramidy wchodzili, wiedzą, że to są piramidy, ale mając nadzieję, to proszę zobaczyć,
1: że
0: to
1: jest też wcześniej.
0: Bezczelne oszustwo z ich strony, prawda? I działalność nieetyczna. Mając nadzieję, że to jest taki moment rozwoju tej piramidy, że oni jeszcze te krocie zarobią. No ale to oni też są nieuczciwi, łamią prawo oczywiście.
1: Kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka, że to coś, w co chcemy zainwestować, to jest piramida?
0: Zawsze wtedy, kiedy ktoś nam obiecuje istotnie większy zysk niż to, co uznajemy za bezpieczne. To nie musi być jeszcze piramida oczywiście, ale zawsze wtedy, kiedy ten zysk jest dużo, dużo większy, czyli jeśli dzisiaj na lokacie w banku czy na obligacjach mamy powiedzmy 5% plus minus, jeśli ktoś nam mówi zarobisz 50%, a jeśli jeszcze doda bez ryzyka, czerwona lampka się zapala. Wtedy już musimy być bardzo, bardzo, bardzo czujni. Tak jak powiedziałem, to nie musi być jeszcze piramida, to może być po prostu bardzo ryzykowna inwestycja, ale to już jest ten pierwszy element, kiedy trzeba dokładnie sprawdzić, o co chodzi. Jeśli się nie znamy, to zapytać się kogoś, co do kogo wiemy, że ma większą wiedzę niż my. No i jeszcze warto też poszukać po internecie, zaczynając od Komisji Nadzoru Finansowego. Ona ma na swoich stronach tak zwaną listę alertów, czyli firmy podejrzane. To jeszcze nie jest firma, która na pewno jest złodziejem, oszustem i kradnie pieniądze, ale już nie do końca wiadomo, czy jej działalność jest w pełni transparentna. Jeśli tam taka firma się pojawia, to jest kolejna czerwona lampka, która się musi zapalić, czy warto rzeczywiście z taką firmą coś robić. Ale zaczynamy od tego obiecanego, zdecydowanie wyższego zysku niż ten, który jest bezpieczny.
1: Wspomniał pan o internecie. Czy internet, nowe media sprzyjają powstawaniu piramid?
0: Oczywiście. Oczywiście. Internet, mówiliśmy o tych nowych technologiach różnego rodzaju, bo tam z jednej strony trudniej przewidzieć jest ten wynik, który się może pojawić, bo to jest coś nowego. Mamy przecież niesamowicie rozwijające się firmy, choćby w zakresie internetu, to lata 90., no wtedy pękła ta bańka, jak pamiętamy, ale jednak wiele firm przetrwało. Gigantyczne zyski, które naprawdę się pojawiają, więc to robi wrażenie. A ponieważ trudno jest to przewidzieć, bo to jest coś nowego, bo to jest rewolucja, no to łatwo w takim razie próbować wmawiać, że ten zysk jest większy, bo to, co robię, jest bardzo nowatorskie. I druga kwestia to jest właśnie dotarcie, to o czym pan mówi. Dotarcie do tych klientów. Internet jest coraz modniejszy także w zakresie prowadzenia inwestycji. Pewne rzeczy jest łatwiej tam ukryć. Często jest tak, że nie ma bezpośredniego kontaktu, a stronę internetową czy historię działalności można bardzo ładnie spreparować, bardzo ładnie opisać. Więc to oddziaływanie internetowe także jest czymś, co dla wielu, wielu jest bardzo przyciągające. Więc tak, to są te metody nowe, którymi się dzisiaj twórcy piramid posługują, żeby ściągać pieniądze.
1: To nowe metody, a stare media, czy też sprzyjały powstawaniu piramid? Bo demaskowaniu sprzyjały na pewno, ale czy powstawaniu
0: no
1: też?
0: No tak, dotarcie do klienta. No przecież piramida się rozkręca wtedy, kiedy tych klientów jest coraz więcej. Więc skoro mamy media, dzięki którym możemy docierać do nowych klientów, to to jest coś, co nam sprzyja. Nie musimy wykonać tysiąca spotkań z pojedynczymi klientami, tylko jeden program telewizyjny albo jakiś plik wideo, który właśnie krąży po internecie, ale także tradycyjne media, czyli radio, czyli telewizja, czyli gazety, no to jest dotarcie do klienta. A przecież po pierwsze, bardzo trudno jest na początku stwierdzić to, co powiedziałem. Bardzo rzadko jest tak, że piramidy od początku nie prowadzą działalności. Ta działalność rzeczywiście jest. Dopiero potem idziemy w kierunku piramid finansowych. Więc początek, nawet jeżeli jakaś gazeta, jakaś stacja telewizyjna próbuje sprawdzać, co to tak naprawdę jest, to na koniec się okazuje, że po paru miesiącach czy latach działalności to już jest zupełnie co innego niż to, co miało być na początku. Ambergold. No przecież reklamował się w sposób kosmiczny właściwie wszędzie, we wszystkich możliwych obszarach. Czy naprawdę kupował złoto? Tak, kupował złoto, naprawdę kupował to złoto. No ale potem pewnie pojawiały się jeszcze inne pomysły, co z tymi pieniędzmi robić. No więc właśnie, to jest to, co mówiliśmy, łączenie takiego normalnego biznesu z piramidą.
1: No przy piramidach finansowych zawsze powstaje takie pytanie, czy państwo, czy instytucje państwowe mogą naprawdę nie wiedzieć, że pod nosem rosną i takie wielkie piramidy?
0: I to jest pytanie wielkie i ważne. Ale wie pan, myślę, że niestety nie mamy 100% gwarancji tego, że nawet sprawne państwo, nieskorumpowane państwo, sprawnych urzędników będzie w stanie wykryć wszystko, bo mamy za dużo tych aktywności różnego rodzaju. Zresztą, proszę zobaczyć, też mamy wiele przykładów. No, żeby daleko nie szukać, dzisiaj trochę tak jest w przypadku kryptowalut. Oczywiście, o, to jest chyba też dobry przykład. Kryptowaluty fantastycznie nadają się na to, żeby tworzyć aktywa finansowe, żeby tworzyć piramidy finansowe. Dlatego, że to jest coś modnego, popularnego i większość ludzi tak naprawdę moim zdaniem do końca nie rozumie, w co inwestuje. Ale czy to znaczy, że każda giełda kryptowalut jest piramidą finansową? Oczywiście, że nie. Natomiast na bazie tego łatwo jest takie piramidy tworzyć. I proszę zobaczyć, próbujemy tworzyć jakieś ramy prawne dotyczące kontroli nad tym rynkiem i oczywiście pojawiają się głosy, że to jest uderzenie w wolność. No właśnie, bo ci, którzy będą bronili takiego pomysłu, będą szukali wszelkich możliwości, bronili pomysłu także

0: Mam tutaj na myśli tych, którzy nie chcą uczciwie wykorzystywać tego rynku, no to będą próbowali oczywiście ograniczyć tą kontrolę państwa, a to jest podatny grunt z kolei dla bardzo wielu inwestorów, którzy w związku z tym sprzeciwiają się nałożeniu takich przepisów, które mogą dany rynek kontrolować. Więc państwo bardzo często jednak spotyka się z oporem, często wykreowanym przez tych, którzy takie piramidy chcą tworzyć i nie zawsze przepisy są w związku z tym idealne, ale nawet jeżeli są, w kraju, który ma chyba największe doświadczenie, jeżeli chodzi o generalnie rynki finansowe, w których rynki finansowe, dowolny wskaźnik, jeśli chodzi o udział w PKB w Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi, nie wiem, o procent środków, które służą finansowaniu firm, jest liderem z niesamowitymi, doświadczonymi osobami w nadzorach. Tam jest wiele tych nadzorów nad poszczególnymi częściami rynków. Nawet w takich krajach zdarzyła się i zdarzają się piramidy, na których traci się dziesiątki miliardów dolarów. Nie da się do końca tego kontrolować.
1: No ale to nie jest tak, że ci ludzie, którzy mają nadzorować, po prostu stają się częścią tego oszustwa czasem?
0: Jeżeli tak jest, no to oczywiście wiemy, że mamy do czynienia znowu z korupcją i z złamaniem prawa i powinni iść do więzienia i chodzą do więzienia. Nie wszyscy niestety, ale na szczęście też mamy zakończone tego typu postępowania. I tak, ma pan rację. Często jest to związane właśnie, szczególnie w tych krajach, gdzie trochę trudniej jest bardzo precyzyjnie uderzać, jeżeli chodzi o poszczególne elementy wymiaru sprawiedliwości w przestępców. W takich krajach bardzo często urzędnicy państwowi także są wciągani do tych piramid, bo dla nich są to oczywiście potencjalnie olbrzymie pieniądze do zarobienia.
1: Bardzo dziękuję. W Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiałem z panem Markiem Zuberem.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kolejny odcinek Archiwum Śledztw Niedokończonych za tydzień o tej samej porze. Michał Montowski
1: i Rafał Sławoń.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W tym roku maskotką lata z radiem został piesek Kundenek. Nasze studio odwiedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z radiem w jedynce. Jutro od 9:00.
2: Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Cześć. Tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
12: Ogłoszenie społeczne.
11: Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Trzy samochody osobowe zderzyły się na A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Legnica Wschód a Legnica Południe. Na kilometrze 87 autostrada w kierunku granicy państwa została częściowo zablokowana. Ruch odbywa się tylko pasem prawym i obserwujemy tam dość poważny kilkukilometrowy korek. A w tym wypadku jedna osoba została ranna. Do karambolu 6 samochodów osobowych doszło na małopolskim odcinku A4 na obwodnicy Tarnowa, dokładnie na kilometrze 494 za węzłem Tarnów-Moździce. Tutaj mamy blokadę w kierunku Rzeszowa. A teraz województwo kujawsko-pomorskie i wieści od państwa. Słuchamy.
15: Uwaga, A1 między Grudziądzem a Toruniem. Zaczęły się prace remontowe. Potężny korek. Można to objechać przez Chełmże, ale to i tak długo trwa. Na tym odcinku również zaczynają się dość obfite opady.
14: Wzmożony ruch, spore spowolnienia, a także spore korki w województwie mazowieckim, zwłaszcza na trasach dojazdowych do Warszawy. I na A2 od strony Łodzi, i na ekspresowej 8 od strony Białegostoku, i na drodze krajowej nr 7 od strony Płońska, i na trasie nr 79 od strony Góry Kalwarii. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj dosyć spore problemy, zwłaszcza na trasach wojewódzkich nr 215 i 216, niedaleko nadmorskich kurortów, czyli w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Chałup i Władysławowa, a także Pucka i Redy. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy.
16: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Burze na zachodzie i południu Polski. Strażacy mają dużo pracy.
17: Do godziny 17 odnotowaliśmy 1010 interwencji związanych z burzami.
16: Udział Wołodymyra Zełenskiego w gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy pod znakiem zapytania to po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu mu orderu Orła Białego. W aktualnościach także Sopot i Festiwal Dwa Teatry. Wśród

0: atrakcji słuchowiska na żywo.
1: Super, zachęcam każdego, żeby tego doświadczyć na żywo.
0: Niedziela pod znakiem upałów i burz z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem strażacy interweniowali już ponad 1000 razy, mówił w Polskim Radiu 24 rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Najwięcej zdarzeń odnotowano zostało na terenie województwa wielkopolskiego, ponad 260, kolejne to województwo zachodniopomorskie oraz województwa małopolskie, kujawsko-pomorskie, jak również warmińsko-mazurskie i mazowieckie.
0: Strażacy wypompowują wodę z zalanych ulic i posesji, a także usuwają drzewa przewrócone przez silny wiatr.
2: Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych, w tym burz, silnego wiatru, czyli połamanych gałęzi, przewróconych drzew na szlaki komunikacyjne, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji bądź pomieszczeń, które znajdują się poniżej poziomu terenu, a zostały zalane wskutek nawalnych, intensywnych opadów deszczu.
0: Nadal w niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem i burzami. Nie milkną komentarze po piątkowej decyzji Karola Nawrockiego, który zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To w odpowiedzi na nadanie przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek ukraińskiego wojska imienia bohaterów UPA. Ukraiński MSZ w ostrych słowach wypowiedział się na temat decyzji Karola Nawrockiego. Jednocześnie zapowiedział, że pod znakiem zapytania jest udział ukraińskiego prezydenta w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy.
3: Andrzej Sybicha w wywiadzie dla ukraińskich mediów stwierdził, że Karol Nawrocki wystąpił w roli niszczyciela pozytywnych osiągnięć, które Polsce i Ukrainie udało się wypracować w ostatnim czasie. Dlatego, jak powiedział, nie bez powodu polski prezydent otrzymuje oklaski z Moskwy. Andrzej Sybicha wezwał Polskę do rozwagi i dyplomacji oraz otwartości na dialog polityczny. Jednocześnie przekazał, że w poniedziałek przedstawi prezydentowi Ukrainy raport dotyczący gotowości do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na podstawie tego Wołodymyr Zełenski podejmie decyzję o udziale w szczycie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w Gdańsku w najbliższy czwartek i piątek. W Birkenstock w Szwajcarii trwają negocjacje między delegacjami USA i Iranu. W rozmowach pośredniczą Pakistan i Katar. Tymczasem ogromna większość Izraelczyków uważa, że to Iran wygrał starcie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Sondaż przeprowadzony w ubiegłym tygodniu pokazuje również kryzys zaufania do Benjamina Netanyahu i jego rządu, który, jak twierdzą mieszkańcy Izraela, nie poradził sobie z prowadzeniem wojny.
4: Aż 92% ankietowanych twierdzi, że to irański reżim odniósł zwycięstwo. 83% Izraelczyków obawia się, że atak na Iran w dłuższej perspektywie osłabił bezpieczeństwo Izraela, a 86% ma negatywny stosunek do porozumienia zawartego między Waszyngtonem a Teheranem bez udziału Tel Awiwu. Poparcie dla premiera spadło z 40% na początku marca do niecałych 30% obecnie. Stosunkowo największe jest wciąż w izraelskim społeczeństwie poparcie dla walki z Hezbollahem. 48% ankietowanych uważa, że wciąż trzeba prowadzić wojnę w Libanie, nawet jeśli narazi to kraj na konflikt z Donaldem Trumpem. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szecha.
5: To są aktualności jedynki.
0: 586 placówek szkół i przedszkoli wzięło udział w tegorocznej akcji Rowerowy Maj w Warszawie. Przedszkolaki i uczniowie z ponad 8 tysięcy klas kręcili kilometry na rowerach, hulajnogach lub rolkach. Jak mówi koordynatorka akcji Anna Makuch, co roku przybywają kolejni uczestnicy, ale nie tylko frekwencja się liczy.
6: Też nie chodzi tylko o sam ruch, ale też o rozwijanie sprawczości, czyli po prostu pilnowanie tego, żeby dzieciaki na przykład wstały wcześniej, jednak wzięły ten rower, pojechały do tej szkoły, więc ulice nam się rozluźniają, bo dzieciaki nie są podwożone wyłącznie samochodami.
0: Akcja Rowerowy Maj odbyła się w Warszawie po raz 9. Na koniec Sopot i 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Jedną z atrakcji są słuchowiska na żywo. Publiczność mogła dziś uczestniczyć w realizacji tekstu Darii Sobik Niebo nad lotniskiem i była zachwycona.
7: To jest kompletnie coś innego niż takie słuchowiska w radiu po prostu. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobało. I zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, bo tutaj tak można było zobaczyć tą pracę aktorów i realizatorów.
1: Rewelacja, jeśli chodzi o dźwięk, muzykę, oprawę. Super, zachęcam każdego, żeby tego doświadczyć na żywo.
0: Z okazji 25-lecia festiwalu Teatr Polskiego Radia przygotował aż 5 premierowych słuchowisk na żywo. Jutro ostatnie z nich. Będzie to perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej. Zagrają Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy pochmurno z opadami deszczu i burzami na wschodzie i południu Polski w pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Lubelszczyznę, Podkarpacie, Małopolskę aż po Dolny Śląsk. Temperatura minimalna od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 16 w centrum, do 19 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w burzach silny i porywisty, lokalnie możliwe porywy wiatru do 100 km. Na godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Reklama. Autopromocja.
13: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
14: Do rozmowy zaprosiłem Marię Pakulnis, aktorkę.
15: Do tego mojego plecaka życia niewiele włożono. Nie miałam zbyt dużego doświadczenia, które przekazują również rodzice. Sama startowałam w zawodzie. Jak zdawałam do szkoły teatralnej, byłam taką białą, niezapisaną kartką. Uczyłam się życia żyjąc, dorastając.
13: Wywiad Rzeta.
14: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
16: Już 10 minut po 19.
1: Przy muzyce o sporcie.
16: Pora na 2 godziny ze sportem i muzyką na antenie radiowej Jedynki. Zabierzemy Państwa oczywiście na boiska Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady, gdzie odbywają się piłkarskie mistrzostwa świata. Nie zabraknie jednak innych dyscyplin sportu. Będziemy mówić także o siatkówce czy sportach motorowych. Realizator Krzysztof Sagan, wydawca Krzysztof Kuzak i prowadzący Filip Jastrzębski. Zaczynamy.

Słuchają Państwo audycji Przy Muzyce o sporcie. Sprawdźmy najważniejsze informacje dnia. Na piłkarskich mistrzostwach świata w grupie H w Atlancie Hiszpania gra z Arabią Saudyjską i tym razem spisuje się zgodnie z oczekiwaniami, bo w 51 minucie prowadzi aż 4-0. O 21 w grupie G w Los Angeles Belgia spotka się z Iranem. Minionej nocy historyczny występ reprezentacji Curaçao, która w Kansas City zremisowała bezbramkowo z Ekwadorem w grupie E. Z tej grupy awans do fazy pucharowej zapewnili już sobie Niemcy po zwycięstwie nad Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Trwa decydujące siódme spotkanie o Mistrzostwo Polski Koszykarzy. Jego zwycięzca wywalczy tytuł. Legia Warszawa gra z Zastalem Zielona Góra i lepiej ten mecz zaczęli Zielonogórzanie, którzy w pierwszej kwarcie prowadzą 12-7. Bartosz Zmarzlik wygrał piątą rundę żużlowego Grand Prix na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Broniący tytułu Polak został liderem generalnej klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polscy floreciści uplasowali się na 6. miejscu, a szpadzistki na 11. w drużynowej rywalizacji ostatniego dnia Mistrzostw Europy w Antony pod Paryżem. Polscy szermierze wrócą do kraju z dwoma indywidualnymi medalami, srebrem florecisty Andrzeja Rządkowskiego i brązem szpadzistki Alicji Klasik. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce na ostatnim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii i zajęła tę samą lokatę w końcowej klasyfikacji. Zwycięstwo odniosła reprezentantka gospodarzy Marlen Reusser, a wśród mężczyzn Słoweniec Tadej Pogacar. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadyjkami 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. Tenisiści grają na trawie. Argentyńczyk Francisco Cerundolo triumfował na kortach Queen's Clubu w Londynie. Amerykanin Francis Tiafoe wygrał w Halle w Niemczech, a Czeszka Marie Buskowa okazała się najlepsza w Nottingham.

0: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie i tegorocznemu mundialowi poświęcimy najbliższe minuty audycji przy muzyce o sporcie. Dziś granie rozpoczęło się bardzo wcześnie z perspektywy europejskiej, bo już od 18 trwa pierwsze dzisiejsze spotkanie Hiszpania kontra Arabia Saudyjska. Ten mecz trwa w Atlancie i ogląda to spotkanie Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór, Tomku. Co tam się dzieje? Bo wydaje się, że Hiszpanie tym razem grają tak, jak Hiszpanie powinni grać.
2: Dobry wieczór. Tak, tryb oszczędnościowy tym razem nie został włączony od pierwszej minuty, a od 46. Ale w tej pierwszej części te największe tuzy hiszpańskiej piłki pojawiły się z Laminem Yamalem od pierwszej minuty. No i to on otworzył wynik tego spotkania. W 10 minucie Oyarzabal, napastnik, a właściwie ofensywny pomocnik, który jest przesuwany na tego wysuniętego napastnika w reprezentacji Hiszpanii, dograł piłkę do Yamala wzdłuż linii pola bramkowego, a ten domknął akcję strzałem do siatki i było 1-0. Hiszpanie nie zwalniali tempa, a Oyarzabal postanowił tutaj wydrzeć chyba ten tytuł najlepszego piłkarza tego spotkania i zapewnić sobie to bardzo wcześnie, bo najpierw asysta w 21 minucie, z kolei po rzucie rożnym, dośrodkowanie w pole karne, Olmo strzela zza 16, duże zamieszanie, Laporte przedłuża do Oyarzabala, a ten zawodnik w sytuacjach, kiedy jest na 7 metrze pod bramką, nie zastanawia się, strzela i robi to bardzo mocno. Nie ma tutaj żadnych znowu szans bramkarz reprezentacji Arabii Saudyjskiej Al-Owais. W 21 minucie Hiszpanie podwyższyli wynik na 2-0, a w 24 na 3-0, kiedy to Dani Olmo zagrywał do Oyarzabala, a ten znakomicie wykończył akcję. Główka Olmo, Oyarzabal nogą z bliskiej odległości z 4 metrów i było 3-0. W drugiej połowie Yamal i Oyarzabal opuścili boisko. W ich miejsce pojawili się Jeremy Pino i Ferran Torres, który raził nieskutecznością w pierwszym meczu z Republiką Zielonego Przylądka, a Hiszpanie no teraz właśnie troszkę już bardziej snują się po boisku, czasem przyspieszą, no i przyspieszyli w 49 minucie. Dośrodkowanie z lewej strony, Cucurella strzela mocno lewą nogą, a ta piłka wprawdzie odbita jeszcze od bramkarza, od obrońcy Tambalati odbił piłkę i wpakował ją do własnej siatki. A więc jest 4-0 dla reprezentacji Hiszpanii. Mamy 56. minutę tego spotkania. No i wszystko wraca do normy, chociaż te oczekiwania względem Hiszpanów na pewno są duże, żeby oni tych goli trochę jeszcze pewnie w tym meczu nastrzelali. Od kibiców oczywiście z Półwyspu Iberyjskiego.
1: Ja przypomnę, że w grupie E wczoraj Niemcy pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 w Toronto i objęli prowadzenie, samodzielne prowadzenie w tej grupie z kompletem zwycięstw z dorobkiem 6 punktów. W innym spotkaniu w Kansas City Ekwador bezbramkowo zremisował z Curaçao. Jest to pierwszy historyczny punkt dla tej drużyny z Wysp Karaibskich. W grupie F wysokie zwycięstwa Holandii w Houston i Japonii w Monterrey. Holendrzy rozbili Szwedów 5-1. Japończycy poradzili sobie dość łatwo z Tunezyjczykami 4-0. Wracamy do Tomasza Kowalczyka. Tomku, co zapamiętasz z tej minionej nocy? Bo ja przyznam, że niezmiennie zachwycają mnie Japończycy i wydaje mi się, że oni naprawdę mogą daleko w tym mundialu zajść.
2: Tak, no można też powiedzieć, że myślę, że zapamiętam, że można wygrać ze Szwecją i to wysoko, i to potrafiła zrobić Holandia. Ładnie poprzestawiała swój skład i naprawdę tutaj bardzo ostre strzelanie sobie urządzili Holendrzy i pokazują, że wcale to nie musi być drużyna, która w tym turnieju się pożegna na etapie tam ćwierćfinału, tak jak to zwykle bywa, może stać ich na więcej. Japończycy, bardzo solidna piłka, tutaj pełna zgoda, naprawdę z meczu na mecz wykorzystują swój taki potencjał, bo mają naprawdę zawodników na wysokim poziomie, grających w dobrych drużynach, no i to jest wszystko poukładane. My byśmy grali też w tej grupie i myślę, że jeżeli byśmy awansowali na Mistrzostwa Świata, to mielibyśmy z Japonią gigantyczne problemy.

0: problemy i to mogłoby być też nasze duże rozczarowanie, bo to taki rywal pułapka, niedoceniany trochę w naszym kraju, a na pewno rywal, z którym gra się trudno. No, Japończycy ułożyli sobie to spotkanie znakomicie. Piękne gole, piękne akcje. Najpierw trafienie Kamady, później Ueda zza pola karnego. Na 3-0 już w drugiej połowie podwyższyli za sprawą Ito. To było takie piękne, prostopadłe zagranie i wykorzystał swoją szansę w polu karnym, no ale bramką, ozdobą tego spotkania było genialne trafienie głową Uedy w samej końcówce na 4-0. Taki lob, który no, zaskoczył zdecydowanie tutaj Tunezyjczyków i chyba Erfrenard może się zastanawiać, po co mi to było, po co brałem reprezentację Tunezji w tak trudnym momencie, bo nic tutaj się nie dało poprawić, a Japonia na tle Tunezji no tak mogła uwypuklić zdecydowanie te swoje mocne strony.
1: Rzeczywiście mi się też wydaje, że daleko Polska w takiej grupie mogłaby nie zajść. Do Tomasza Kowalczyka jeszcze oczywiście wrócimy, a za parę minut o tym, co czeka nas dziś w nocy.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, o których mówimy wciąż niezmiennie. Przed nami jeszcze 3 spotkania dzisiaj i chyba najlepiej zapowiadające się Belgia-Iran. W Los Angeles czeka też z pewnością na ten mecz i na inne spotkania Tadeusz Musiał, z którym teraz się łączymy. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witam pięknie.
0: Jeśli chodzi o Belgów, to myślę, że to są kolejni faworyci, którzy rozpędzają się powoli, ale chyba w końcu Belgowie, tak jak Hiszpanie dzisiaj, powinni ten wyższy bieg w końcu wrzucić.
1: No na pewno są faworytem i tutaj nie ulega to żadnej wątpliwości, ale Belgia to jest taki specyficzny zespół. Ja sobie przypominam x lat wstecz, że zawsze Belgia ma być tą drużyną, która zajdzie gdzieś daleko, a gdzieś po drodze coś nie wychodziło i było słabiutko. No tylko chyba w Rosji w Mistrzostwach Świata zdołali wydrzeć 3. miejsce, ale poza tym ćwierćfinały czy faza grupowa to na pewno nie było to, czego oczekiwano w Belgii wobec tej drużyny, która miała, myślę, używam celowo tego czasu przeszłego, doskonałe pokolenie zawodników i wtedy właśnie Belgowie należeli do grona faworytów turniejów mistrzowskich, a teraz chyba takim faworytem nie są. Oczywiście trafili do grupy, która powinna być przez nich wygrana w cuglach, ale już ten pierwszy mecz z Egiptem pokazał, że Belgowie mają kłopoty w konstruowaniu akcji, że mają kłopoty w wykorzystywaniu sytuacji, mają kłopoty w defensywie. Powiedziałeś, że powinni wrzucić wyższy bieg. Pewnie tak, natomiast Irańczycy to też nie jest zespół, który się położy i będzie czekał na to, co zrobią Czerwone Diabły, bo przecież Belgia musi, Iran może, ale Iran też bardzo chce, dlatego że Irańczycy pojechali na te mistrzostwa, wiemy w jakich okolicznościach i co też się dzieje wokół tego zespołu. Oni też niezadowoleni są z tej atmosfery panującej wokół ich reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie i też mają coś do udowodnienia, więc z pewnością będą szarpać się bardzo mocno, tak jak szarpali zresztą w tym pierwszym spotkaniu z Nową Zelandią. A tak wracając do tego wyższego biegu, możemy chyba zauważyć w tym turnieju mistrzowskim, że europejskie drużyny w pierwszej serii fazy grupowej, może z małymi wyjątkami, miały kłopoty, żeby odpowiednie właśnie wartości swojej drużyny przełożyć na murawę, ale z czasem trwania i aklimatyzacji, mam takie wrażenie nieodparte, jest coraz lepiej. Widzimy wyraźnie, że europejskie zespoły zaczynają grać tą swoją piłkę i rozłożenie mundialu aż do 48 zespołów zarysowuje tak delikatną różnicę na Europę i resztę świata.
0: Zdecydowanie. Wydaje się, że z każdym dniem ten poziom powinien być wyższy, a wracając do meczu Belgii i Iranu, Belgowie z jakiej perspektywy patrzą na to spotkanie? O tym Beata Pumecka.
2: Czerwone Diabły nie mają już miejsca na wpadkę. Po remisie z Egiptem muszą wygrać z Iranem, by utrzymać szansę na zwycięstwo w grupie. Dlatego dzisiejszy mecz będzie dla Belgii bardzo ważny, a musi sobie ona radzić bez jednej ze swoich gwiazd. Jeremy Doku ma infekcję górnych dróg oddechowych. Trener będzie musiał improwizować, komentują belgijscy komentatorzy. Bo częściowo taktyka jest dostosowana do szybkiego i efektownie dryblującego Doku. Mamy wystarczająco dużo talentu i jakości, by wygrywać bez Jeremiego, skomentował selekcjoner Rudy Garcia. Poinformował też, że w wyjściowym składzie zabraknie drugiego gwiazdora, Romelu Lukaku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: A my wracamy do rozmowy z Tadeuszem Musiołem w pozostałych dzisiejszych spotkaniach. No można powiedzieć mecze dla koneserów, takich nocnych koneserów. Urugwaj kontra Republika Zielonego Przylądka w Miami. To grupa H, a w grupie G Nowa Zelandia kontra Egipt w Vancouver. Choć trzeba przyznać, że Egipcjanie pokazali, że można ich z przyjemnością oglądać.
1: Tak, tak. Faraonowie rzeczywiście pokazali całkiem przyzwoity futbol, a mierzyli się właśnie ze wspomnianą już przez nas wcześniej Belgią, więc z faworytem tej grupy i zaprezentowali się całkiem nieźle, więc mam wrażenie, że w meczu z Nową Zelandią też możemy oczekiwać wyrównanego starcia. No, mecz dla koneserów może tak, ale z drugiej strony, jeżeli mamy egzotyczne drużyny, a dla nas nawet Nowa Zelandia jest drużyną egzotyczną, no to możemy się spodziewać fantazyjnego futbolu i sądzę, że i jedni i drudzy po remisie w pierwszej kolejce mają świadomość tego, że to będzie taki mecz o to, żeby znaleźć się w kolejnym etapie Mistrzostw Świata. I dla Nowej Zelandii, i dla Egiptu byłoby to osiągnięcie nie lada. Więc ja sądzę, że te mecze dla koneserów, które z nazwy gdzieś i z nazw zespołów na papierze tak wyglądają, to okazuje się, że na murawie mogą być zdecydowanie ciekawsze niż te, które są nazywane hitami jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. A co do grupy H, no to widzimy doskonale, co robi Hiszpania w tym drugim swoim meczu z Arabią Saudyjską. Ta wpadka z Republiką Zielonego Przylądka tylko ich podrażniła. No i teraz nie tylko wyższa przebiega, ale prezentują ten odpowiedni futbol oczekiwany od reprezentacji Hiszpanii. Natomiast zawiódł Urugwaj. No, w pierwszej kolejce, remisując z Arabią Saudyjską, Urugwajczycy pokazali, że coś na początku tego turnieju nie zagrało i dzisiaj pewnie będą chcieli z Republiką Zielonego Przylądka rozprawić się w podobny sposób jak ich europejscy koledzy. Czy mają takie możliwości? No, rywal z drugiej strony pokazywałby, że tak. Natomiast Republika Zielonego Przylądka, skoro świetnie broniła w meczu z Hiszpanią, dlaczego nie miałaby tego powtórzyć w starciu z Urugwajem? Faworytów na papierze oczywiście mamy. Wydaje się, że Urugwaj i wydaje się, że Egipt, ale z drugiej strony faworyci przed meczem niekoniecznie muszą swoje zadanie spełniać na murawie.
0: O czym opowiadał nam

0: Tadeusz Musioł, bardzo dziękuję, a ja przypomnę, że w Atlancie trwa pierwsze dzisiejsze spotkanie Hiszpania kontra Arabia Saudyjska. Czy coś się zmieniło? To pytanie do Tomasza Kowalczyka.
1: Jeżeli chodzi o wynik, to się nie zmieniło. 68. minuta tego spotkania. Hiszpanie wciąż prowadzą 4 do 0, ale ciągle zmieniają na boisku, bo oszczędzają niektórych zawodników. Olmo i Baena opuścili murawę. Merino i Williams pojawiają się w ich miejsce. No i może jeszcze warto dodać taki krótki cytat z Lamina Yamala, który rozmawiał z hiszpańskimi dziennikarzami, no i przekonywał, że zbyt wcześnie dziennikarze z Hiszpanii i w ogóle z całego świata oferują wyroki, bo już widzą Argentynę czy Francję w finale, a w finale zagra ta drużyna, która zachowa najwięcej sił przez cały turniej. I zobaczymy, kto tego 19 lipca będzie sięgał po ten Puchar Świata. Na razie Hiszpanie trochę odpowiadają krytykom w swoim kraju. Prowadzą 4-0. 69. minuta tego spotkania właśnie się rozpoczyna.
0: A do mundialowych tematów wrócimy za kilka minut.

0: Radiowymi łączami przenosimy się daleko, daleko za ocean, gdzie to wszystko, co dzieje się obecnie w piłkarskim świecie najważniejszego, na własne oczy widzi Jan Pachlowski. Dzień dobry, dobry wieczór, Janku.
1: Witam, kłaniam się nisko.
0: Sprawa Iranu, myślę, znów potęguje i dominuje w tym przekazie medialnym, jeśli chodzi o ten mundial, ponieważ Irańczycy rozegrają dziś drugie spotkanie na tych mistrzostwach świata. No

0: żalą się i słusznie, no, że są troszeczkę dyskryminowani.
1: Przede wszystkim tutaj ze względu na Iranu, na Iran, myślę, że to jest najbardziej polityczny mundial w historii. Rzeczywiście tutaj mamy ostatnie informacje w tej sprawie, bo już wiemy, że Stany Zjednoczone nie złagodzą tych ograniczeń w podróżowaniu nałożonych na irańską drużynę. I tutaj ten mecz w Los Angeles już dzisiaj i potem kolejny w Seattle. A to wszystko się dzieje mimo zapowiedzi zespołu o złożeniu skargi do FIFA, co potwierdzili też właśnie, potwierdziły władze kraju współgospodarza odpowiedzialni za organizację turnieju. Stany Zjednoczone będą nadal monitorować kwestie logistyczne związane z podróżami irańskiej reprezentacji, jednak na razie pierwotny plan pozostaje w mocy. Przekazał agencji Reuters Andrew Giuliani, to jest dyrektor wykonawczy powołanego przez Biały Dom zespołu do spraw organizacji turnieju. Przypomnę, że Iran może do Stanów Zjednoczonych przyjechać dopiero na 24 godziny przed meczem ze swojej bazy Tijuana w Meksyku i zaraz po meczu musi opuścić teren Stanów Zjednoczonych. Iran jest bardzo niezadowolony z tych ograniczeń i tutaj selekcjoner tego kraju podkreślił dokładnie tak, powiedział na konferencji prasowej, że to jest najbardziej gnębiona drużyna całych mistrzostw świata, ale z kolei wspomniane przeze mnie Andrew Giuliani twierdzi, że sytuacja jest dynamiczna i że omawiane zostaną środki, jakie zostaną wdrożone podczas trzeciego meczu Iranu z Egiptem, który odbędzie się w piątek. Zobaczymy, czy tutaj Biały Dom będzie się w stanie ugiąć i zapewnić Irańczykom lepsze warunki w przypadku traktowania, w przypadku tutaj przyjazdu tego zespołu na mecze do Stanów Zjednoczonych.
0: Janku, a czy Amerykanie przekonują się do futbolu, a może do sokera, powinienem cię zapytać?
1: Do sokera, nazwy, która i tak wywodzi się z Wielkiej Brytanii, co jest ciekawe. Amerykanie podkreślają, że futbol to jest dla nich futbol, czyli liga NFL i ta piłka jajowata, a piłka nożna to jest soccer. Tak, ta piłka nożna zdobywa Stany Zjednoczone. Co prawda ten mecz ostatni reprezentacji Stanów Zjednoczonych, on nie był rozgrywany tutaj w dobrej porze w Stanach Zjednoczonych, bo na wschodnim wybrzeżu to była godzina 15, na zachodnim godzina 12 i to zgromadziło przed telewizorami średnio 21 milionów widzów. To nie jest dużo w porównaniu z tym, że gdy mecz był wieczorem na inaugurację, czyli to historyczne zwycięstwo sprawiałem 4-1, to tych widzów było blisko 26 milionów, ale ogólna gorączka o tym, co się pisze w Stanach Zjednoczonych, co się widzi na ulicach, jest to zdecydowanie lepiej. Ja się tylko zastanawiam, czy jest to chwilowe, czy jednak to jest taki wstęp, że ta kultura piłkarska będzie się przebijać przez Amerykanów, którzy są zakorzenieni przede wszystkim w bejsbolu, koszykówce, hokeju, a przede wszystkim futbolu amerykańskim. No ale przenieśmy się na ulicę amerykańską i posłuchajmy tej gorączki, która przynajmniej teraz jest po sukcesach reprezentacji, która już wywalczyła awans do tej strefy pucharowej.
2: To było dla nas coś niesamowitego. Oglądanie naszych piłkarzy, jak prowadzili grę, jak dominowali. To rzeczywiście się działo. Znakomicie się to oglądało. Takie są właśnie Stany Zjednoczone. Niesamowicie, cudownie, wspaniale. Pamiętajcie, ta gra to nie futbol, to soccer.
0: Amerykanie to po prostu kochają. Amerykanie kochają też ciekawe stadiony, bo przyznam się szczerze, że z wielu powodów zazdroszczę ludziom, którzy mogą oglądać ten mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale chyba najbardziej zazdroszczę tych stadionów, bo u nas w Polsce stadiony są piękne, nowe, ale niestety wiele z nich na jedną modłę, zresztą jak wiele w całej Europie.

0: Przypomnę, że Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra grają o Mistrzostwo Polski w koszykówce niecałe 5 minut do końca tego spotkania na Bemowie i Legioniści wciąż z 5-punktowym prowadzeniem. Najskuteczniejszy Andrzej Pluta z 15 punktami i coraz więcej wskazuje na to z każdą sekundą, że tytuł mistrza kraju zostanie w stolicy. Przypomnę także, że w piłkarskich Mistrzostwach Świata za nami pierwsze spotkanie. Reprezentacja Hiszpanii wysoko grała Arabię Saudyjską 4-0. O 21:00 pierwszy gwizdek w spotkaniu Belgia-Iran w Los Angeles. Przed nami także mecze Nowej Zelandii z Egiptem oraz Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka. Na koniec opowiemy o człowieku, który ma 19 lat, a już zdobył to, o czym marzy wielu, szczególnie w tych czasach. Trzykrotny medalista olimpijski Kacper Tomasiak wybrał wczoraj wyjątkową nagrodę. O szczegółach Andrzej Grabowski.
1: Na takie dźwięki jeszcze trochę za wcześnie, aczkolwiek Kacper Tomasiak już się zastanowił i wybrał mieszkanie. Będzie dwupokojowe, bo też z takiej puli mógł wybierać. To, przypomnijmy, nagroda za 3 medale olimpijskie w lutym na Igrzyskach we Włoszech. Nagroda od firmy Profbud, budującej miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miasto z nazwy. W praktyce spore osiedle tuż za Warszawą, w Mysiadle.
2: Nie wiem dokładnie, w jakiej skali tutaj mówić, ale... No myślę, że w miarę duże, chociaż też jakieś nie wiadomo jakie, bo jednak to na razie samemu ewentualnie będę tutaj mieszkał, więc aż tak dużego nie potrzebuję, też chyba nie mogłem nawet takiego dużego wybrać, także myślę, że na pewno jestem zadowolony z tego, co wybrałem.
1: Do rozmowy z Kacprem jeszcze wrócimy, a teraz mówi dyrektor komunikacji i PR firmy Profbud, w przyszłości medalistka Mistrzostw Europy w short tracku Aida Bella.
3: Mamy już coraz więcej olimpijczyków, którzy będą w przyszłości mieszkać właśnie tutaj w tej wyjątkowej inwestycji. Inwestycji, która będzie miała bardzo dużo nawiązań do tych wartości olimpijskich. To miejsce, w którym już swoje mieszkania odebrały jakiś czas temu olimpijki z Paryża, z Klaudią Zwolińską, Olą Mirosław, Julią Szeremetą i Darią Pikulik na czele, więc to miasto rośnie. To jest budynek, który będzie oddany na koniec roku i właśnie wtedy przekażemy gotowe mieszkania naszym 4 olimpijkom. Kacper Tomasiak z kolei swoje mieszkanie będzie miał w kolejnym budynku, a przypomnę, że w ramach dzielnicy Paryż mamy 8 budynków, które powstaną.
1: To jeszcze powiedzmy o pewnym konkursie, bo coś tam macie też w zanadrzu.
3: Olimpijska historia XXI wieku. Jest to konkurs, który wspólnie z Przeglądem Sportowym zorganizowaliśmy i do końca czerwca można zgłaszać poprzez dedykowaną stronę Olimpijska Historia historię wyjątkowych olimpijczyków, którzy od 2001 roku do dzisiaj zdobyli olimpijskie medale, ale nie sam ten sukces sportowy jest tutaj najważniejszy, ale właśnie to, jak ci sportowcy dzielą się tym sukcesem sportowym z innymi. Można opisać taką historię, następnie kapituła, która zbierze się i wybierze z tych wszystkich historii nadesłanych 21 tych historii, które później będą opublikowane i na te historie będą mogli głosować kibice, a ci, którzy będą głosować, będą mogli wygrać wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. Informacja o tym, kto został laureatem, zostanie ogłoszona na przyszłorocznej gali Mistrzów Sportu.
1: I już wracamy do Kacpra Tomasiaka z pytaniem, jak wyglądają treningi i czy skacze na nich lepiej niż rok temu.
2: Ciężko stwierdzić tak przy takim 1:1 porównaniu, ale myślę, że tak z poprzednim latem to jednak te skoki są trochę lepsze. Tak w porównaniu do zimy to pojedyncze pewnie będą podobne, ale jeszcze brakuje trochę takiej stabilności, jak to zawsze tak w tym okresie sezonu, więc nie jest to jakiś wielki problem na tym etapie, ale porównując do tych poprzednich sezonów, to jednak w tym okresie

0: trochę lepiej wygląda nawet.
1: Kibiców niektórych przynajmniej żywo zainteresował ten plastron, który teraz możecie zdobywać na treningach Man of the Day. Niektórzy się zastanawiają, czemu jeszcze ciebie nikt nie widział w tym zdjęciu z tym numerkiem. Zdobyłeś, czy po prostu trenerzy się omijają?
0: Zdobyłem nawet więcej niż raz, ale jakoś jeszcze tak wyszło, że nie zrobiłem sobie zdjęcia jeszcze z nim, ale myślę, że tak mniej więcej porównywalnie go zdobywamy, więc nie przoduję, że tak powiem, w klasyfikacji.
1: Kacper, to jeszcze o studiach porozmawiajmy. Czy ty miałeś teraz okazję normalnie odbyć sesję, bo to połowa czerwca to by się mniej więcej zgadzało, czy masz jakieś późniejsze terminy?
0: Bardziej takie jest indywidualizowane, bo jednak z tego względu, że już te treningi właściwie w maju zaczęliśmy, więc teraz nie mam aż tak dużo czasu, żeby po prostu być tutaj na miejscu, więc trochę bardziej trzeba do tego indywidualnie podchodzić.
1: Zaglądałeś na uczelnię, czy wszystko zdalnie?
0: Większość rzeczywiście zdalnie, chociaż byłem w kwietniu, troszkę na dłużej można powiedzieć, chociaż tak na dobrą sprawę, na to popatrzeć tak z boku, to wcale to nie było jakoś długo.
1: Jak to na tych studiach w takim wypadku wyglądało? Czy miałeś jakieś miłe spotkania w trakcie zajęć, czy z wykładowcami, czy z kolegami z uczelni?
0: No raczej takie normalne, nie było nic takiego, nie wiadomo jak specjalnego, ale na pewno było też bardzo miło, więc no właśnie miłe było to, że nie było nie wiadomo czego, a tylko po prostu można było tak normalnie ten czas spędzić.
2: Cieszymy się wraz z Kacprem Tomasiakiem, z jego pierwszego własnego M. Niech się chłopakowi wiedzie, niech zdobywa następne medale Igrzysk Olimpijskich i nie tylko. I po raz ostatni jeszcze spoglądamy na parkiet na Bemowie. Legia Warszawa kontra Zastal Zielona Góra, czyli siódmy, ostatni, decydujący mecz rywalizacji o Mistrzostwo Polski koszykarzy. 2:20 do końca. Legia prowadzi 73-67. Końcowy wynik w aktualnościach sportowych po 23:00. Tymczasem dziękujemy za uwagę. Krzysztof Sagan, Krzysztof Kuzak i mówiący do słowa Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: W wieczornych lekturach od wczoraj przypominamy Państwu fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza w interpretacji znakomitych polskich aktorów. Nagrania pochodzą z Archiwum Polskiego Radia. Dzisiaj Andrzej Ferenc.
2: Wśród takich pól przed laty, nad brzegiem Ruczaju, na pagórku niewielkim we brzozowym gaju stał dwór szlachecki, z drzewa lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni topoli, co go bronią od wiatrów jesieni. Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd hendogi, i stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi urządku, co pod strzechą zmieścić się nie może. Widać, że okolica obfita we zboże, i widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów świecą gęsto jak gwiazdy. Widać z liczby pługów, orzących wcześnie łany ogromne ugoru, czarnoziemne, zapewne należne do dworu, uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek, że w tym domu dostatek mieszka i porządek. Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek i obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek. Wysiadł z powozu, konie porzucone same szczypać trawę ciągnęły powoli pod bramę. Biegał po całym domu i szukał komnaty, gdzie mieszkał dzieckiem, będąc przed 10 laty. Wchodzi, cofnął się, toczył zdumione źrenice po ścianach. W tej komnacie mieszkanie kobice? Któż by tu mieszkał, stary stryj, nie był żonaty? A ciotka w Petersburgu mieszkała przed laty. To nie był ochmistrzyni pokój. Fortepiano? Na nim nuty i książki, wszystko porzucano niedbale i bezładnie. Nieporządek miły, nie stare były rączki, co je tak rzuciły. Toż i sukienka biała, świeżo z kołka zdjęta, do ubrania na krzesła poręczu rozpięta. A na oknach donice z pachnącymi ziołki, geranium, lewkonija, astry i fiołki. Podróżny długo w oknie stał, patrząc, dumając, wonnymi powiewami kwiatów oddychając, oblicze aż na krzaki fiołkowe skłonił. Oczyma ciekawymi po drożynach gonił i znowu je na drobnych śladach zatrzymywał. Myślał o nich i czyje były odgadywał. Przypadkiem oczy podniósł i tuż na parkanie stała młoda dziewczyna. Białe jej ubranie, wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje, odsłaniając ramiona i łabędzią szyję. W takim Litwinka tylko chodzić zwykła z rana, w takim nigdy nie bywa od mężczyzn widziana.
1: Kolejny odcinek Pana Tadeusza Adama Mickiewicza usłyszą Państwo jutro około 21:50.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W tym roku maskotką lata z radiem został piesek Kundenek. Nasze studio odwiedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z radiem w jedynce. Jutro od 9:00.
4: Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował.

0: Halował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: Kto, no wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
14: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
15: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
12: Ogłoszenie społeczne.
16: Radio Kierowców.
17: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Trudne warunki atmosferyczne i trudne warunki drogowe w województwie dolnośląskim. Zdecydowanie wolniej i to na odcinku wielokilometrowym jedzie się na autostradzie A4 pomiędzy Legnicą a Bolesławcem, zwłaszcza w kierunku granicy państwa. A4 jest zakorkowana także na wysokości granicy właśnie w Jędrzychowicach, tradycyjnie na jezdni w kierunku Drezna. Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim uwaga pomiędzy Grudziądzem a Toruniem. Po pierwsze mamy na tym fragmencie remont i w związku z tymi pracami jezdnia jest zwężona, a po drugie pomiędzy węzłami Grudziądz a Lisewo doszło do wypadku auta osobowego i motocykla na kilometrze 108. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się tam tylko i wyłącznie pasem lewym. Kilka godzin temu na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Częstochową a Lublińcem, niedaleko miejscowości Kolonia Lisów, doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla na kilometrze 169. Cały czas obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Już nie ma problemów na A4 w Małopolsce na obwodnicy Tarnowa, gdzie kilka godzin temu doszło do karambolu z udziałem kilku pojazdów osobowych na kilometrze 494. W tej chwili autostrada jest już przejezdna w kierunku Rzeszowa. Natomiast na A4 mamy utrudnienia w innym miejscu, ale także w województwie małopolskim, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Chrzanów a Rudno, właściwie w obu kierunkach. Jeszcze województwo mazowieckie, mimo późnej pory, droga krajowa nr 7 przed Warszawą od strony Płońska jest zakorkowana.
12: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Niedziela pod znakiem upałów i burz z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Echa decyzji prezydenta o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu ordynacji.

0: Eru Orła Białego sprawa dzieli polityków. W Sopocie wielkie święto radiowego i telewizyjnego teatru, jubileuszowy 25. Festiwal Dwa Teatry. Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami w Polsce. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim oraz w Małopolsce. Strażacy wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic. To nie koniec niebezpiecznej pogody. Wieczorem i w nocy także spodziewane są burze. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, przypominał w Polskim Radiu 24 o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
1: Najlepiej pozostać w domu. Starajmy się nie przebywać pod drzewami, jeżeli jesteśmy gdzieś na terenie otwartym, a trwa burza, jak również jeżeli możemy, nie parkujmy samochodów w pobliżu drzew. Jeżeli mamy jakieś elementy, które mogłyby zostać porwane, zrzucone przez wiatr, czy to z balkonu, czy na naszym podwórku, postarajmy się je zabezpieczyć, aby nie zostały przewrócone, czy też poniesione przez wiatr, ponieważ mogą wyrządzić szkody.
0: W zachodniopomorskim, w miejscowości Banie, drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Został uszkodzony dach i ściana obiektu. Nikt nie został ranny. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony, biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. Tak w mediach społecznościowych napisał premier Donald Tusk i zapewnił, że stara się minimalizować straty i obniżać napięcie. A chodzi o piątkową decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Powodem jest nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Ta sprawa dzieli polityków.
2: Prezydent Polski powinien wyciszać emocje, a nie je podsycać, mówi europoseł Robert Biedroń.
3: Zimny prysznic na rozpalone głowy w polityce to jest najlepszy lek.
2: Jedyna słuszna decyzja, słychać z kolei z prawicy, wskazuje poseł PiS Jarosław Sellin.
4: Muszą wreszcie to zrozumieć, że z tego trzeba się wycofywać, a nie rozwijać ten kult ludobójczych organizacji.
2: Prezydent Zełenski poinformował, że odesłał order. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności 37-letniego mężczyzny po interwencji przy ulicy Przejezdnej na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna stracił przytomność podczas obezwładniania i kilka godzin później zmarł w szpitalu. Mundurowi mieli zostać wezwani do agresywnego mężczyzny, który wcześniej miał zażyć nieokreślone substancje. W drodze na miejsce otrzymali wezwanie od samego podejrzewanego, który twierdził, że jest zagrożony przez osobę, która przebywa w jego mieszkaniu. Wobec policjantów użył gazu pieprzowego, uciekł i ukrył się w garażu pobliskiego budynku. Został zatrzymany i stracił przytomność. Przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł. Dwóch policjantów zostało poszkodowanych.
5: To są aktualności jedynki.
0: W Belgii za nieco ponad tydzień, czyli od 1 lipca, wzrosną mandaty za wykroczenia drogowe. Rząd zdecydował o podwyżce kar, m.in. za przekroczenie prędkości czy brak pasów. Krytycy tej decyzji twierdzą, że ma to jedynie pomóc załatać dziurę budżetową i nie wpłynie na zachowania kierowców.
6: Podwyżki będą 10-procentowe. Najniższy mandat za przekroczenie ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę wyniesie 74 euro. Więcej zapłacą też kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu. Za przekroczenie dopuszczalnego limitu 0,5 promila mandat wyniesie 217 euro, a w przypadku 0,8 promila mandat będzie już ponad dwukrotnie wyższy. Eksperci do spraw bezpieczeństwa drogowego krytykują decyzję o podwyżce mandatów. Uważają, że policja przede wszystkim powinna zwiększyć liczbę kontroli. Powołują się na badania, że na zachowanie kierowców wpływa przede wszystkim ryzyko kontroli, a nie sama wysokość mandatu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: 16 słuchowisk i 19 spektakli teatru telewizji rywalizuje o Grand Prix i liczne nagrody 25. Festiwalu Dwa Teatry. W Sopocie trwa wielkie święto radiowego i telewizyjnego teatru. To także możliwość spotkań z twórcami. Aktor i reżyser Jan Englert od lat przyjeżdża na festiwal.
7: No to jest ważne, bo jest możliwość takiego, chyba dla nas ważniejsze nawet niż dla publiczności, może być takiego przeglądu środowiskowego, bo nie oszukujmy się wzajemnie. Mało kolegów chodzi nie na swoje przedstawienia i mało twórców ogląda przedstawienia kolegów.
0: Jan Englert prezentuje na festiwalu w konkursie spektakl teatru telewizji Dzieło bezimienne Stanisława Ignacego Witkiewicza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pogoda.
1: W nocy najwięcej burz i opadów deszczu na wschodzie i południu kraju. Temperatura minimalna od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, 16 w centrum do 18 w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywiste, a w czasie burz porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę.
0: Klimat.
1: Niemal w całej Polsce powietrze jest dobrej i bardzo dobrej jakości, jedynie w Łodzi i w Jaśle umiarkowanej, a we Wrocławiu i Niepołomicach dostatecznej. Aktualnie 27% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 22 należy ograniczyć zużycie energii elektrycznej, sieć może być przeciążona. Z kolei od 22 zaczną obowiązywać tzw. zielone godziny, kiedy należy wykorzystywać nadmiar prądu w sieci.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
3: Kręciłaś mnie przez chwilę. O,
4: ale teraz się wyjaśniło wszystko.
5: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
2: Świetni goście, super muzyka.
6: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
5: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
7: I robimy czasami trochę szaleństwa.
2: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
8: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
9: Dlaczego dziwnie? Bardzo no, ładnie
8: tak?
9: się zaczęła.
8: Mi się wydaje, że tak. Dziękuję.
5: Spróbujcie sami.
2: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
5: Po 14.
2: Zapraszają
5: Marcin Wojciechowski
2: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Wywiad rzeka.
1: Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale które też mają w nim swoją fascynującą historię. Osoby, które znam lub bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej. Sposób, w jaki ludzie patrzą na rzeczywistość, na świat, jakie jest ich doświadczenie, bardzo mnie wciąga. A do rozmowy zaprosiłem dzisiaj Marię Pakulnis, aktorkę. Dwa teatry się właśnie rozpoczęły i już jutro słuchowisko Perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej w reżyserii Magdaleny Małeckiej Wipich, pani Katarzyna Dąbrowska w takim właściwie wydarzeniu wyjątkowym, bo na stulecie radia słuchowisko na żywo.
2: Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja dziękuję, że przyjęła Pani nasze zaproszenie.
2: Bo to jest święto radia, bardzo ważne święto i przez wiele lat uczestniczyłam w różnych rzeczach związanych z radiem, więc to zaproszenie do tego słuchowiska na żywo, to ja się bardzo z tego cieszę, bo to jest świetne doświadczenie dla aktora. A poza tym atrakcyjne jest to na pewno dla widza, bo tak normalnie się słucha, prawda, przez radio. A tutaj my przy mikrofonach, tak naprawdę czytając tekst, tak czytając, żeby wykreować ten świat, w którym my jesteśmy, czy nawet jakieś sytuacje zaznaczyć ruchem, bo tak się nagrywa słuchowiska w radio. To nie jest tak, że się nie ruszamy. Bardzo dziwne różne rzeczy robimy. No to, co trzeba zrobić. Śmiesznie to może wygląda, więc myślę, że to będzie atrakcyjne dla widzów. To świetne doświadczenie i dla nas.
1: A opowieść o czym?
2: Opowieść, trudna opowieść jest, matka-córka, o relacjach, o tym, jak bardzo na przykład nie potrafimy przeżyć tego, że dziecko nam dojrzało, jak nie umiemy odciąć pępowiny, jak potrafimy w sposób bezwzględny i okrutny w swojej, prawda, niby takim pełnym oddaniu dla tego dziecka, jak bardzo

0: możemy je skrzywdzić. Jak rzeczy, które złe przeżyjemy sami w życiu dorosłym, jak one zostają w nas i jak przekazujemy je własnym dzieciom. W ten sposób niszcząc również w pewnym sensie, niszcząc życie naszego potomka. Więc no, tam będzie bardzo dużo, głęboko pokazane, jak to jest. Jak to jest być samotną matką, jaka jest nieumiejętność rozmowy czasami z dzieckiem, jak w rodzinie ludzie się na siebie denerwują, nie akceptują, nie ma porozumienia, nie ma w pewnym sensie tolerancji, a gdzieś głęboko się czuje miłość do tego dziecka i miłość dziecka do rodzica, ale jest to trudna miłość. Bardzo często tak jest, niestety, ale tak jest, jest to nagminne.
1: Z takim tematem spędziłem ostatni tydzień, słuchając audiobooka książki pani Doroty Wodeckiej o pani życiu Nitka, o relacji pani też z rodzicami, ale i z mamą. Czy kiedy aktor spotyka taki tekst, który jest też tekstem z jego życia w jakimś sensie, mówię teraz też o tej roli, którą pani gra w tym słuchowisku, to wnosi też to doświadczenie?
0: Na pewno ma to ogromne znaczenie przy budowaniu każdej roli. Każdej. Tak naprawdę no, twoje doświadczenie życiowe ma ogromne znaczenie na to, jaki ty masz stosunek, w jaki sposób szukasz psychologii swojej postaci, którą masz zagrać. No jest to doświadczenie trochę trudne, bo no, widzisz naocznie, widzisz, jaki to jest powszechny temat jednak, jeżeli powstaje w ogóle taki tekst. Dużo takich tekstów powstaje, prawda? Więc na pewno odnoszę to gdzieś do swojego życia, do mojej samotności wobec mojej matki, do tego wszystkiego, czego nie dostałam, bo nie nawiązałyśmy żadnej relacji, prawda? Nie nawiązałyśmy. Ale nie przeżywam tego dogłębnie, bo uważam, że pewne tematy trzeba umieć zakończyć w swojej głowie i nie robić w tym momencie z siebie ofiary, prawda? Że coś takiego się stało, było, no.
1: Myślę, takie pytanie przyszło mi do głowy, kiedy pani to mówiła, że często aktorzy mówią, grając takie trudne role, że też podejmują się usprawiedliwienia tej postaci, prawda? I zaczęliśmy też ten trudny temat pani relacji z pani rodzicami i z pani mamą. Czy pani usprawiedliwiła swoją mamę, swojego tatę, że nie dali pani tego, o czym pani powiedziała przed chwilą, czyli...
0: Tak, już dawno temu to zrobiłam. Może najbardziej wtedy, kiedy sama zostałam matką. Ale długo było coś takiego, że... Znaczy ja się nauczyłam żyć w samotności, no bo to jest rodzaj samotności, mogę powiedzieć, od dziecka. Więc dla mnie to nie był żaden problem. Ale to nie znaczy, że ja tego nie pamiętałam i nie miałam z tyłu w głowie tego, że... No, że byłam sama, że sama startowałam w zawodzie, że nie miałam żadnego wsparcia, że nie miałam zbyt dużego doświadczenia życiowego, które przekazują również rodzice. No, tam do tego mojego plecaka życia niewiele włożono. Byłam, jak to można powiedzieć, jak zdawałam do szkoły teatralnej, byłam taką białą, niezapisaną kartką. Uczyłam się życia żyjąc, dorastając, przez obserwacje, przez rozumienie świata, poznawania świata, przez literaturę, przez mój zawód, w który dopiero wchodziłam. No, człowiek młody powinien być zaopatrzony w pewne rzeczy ważne, życiowe, od swoich rodziców. Zresztą dzieci najbardziej się uczą, obserwując swoich rodziców, prawda? Wszystkiego się uczą tak naprawdę w domu. kształtują się jako ludzie, jest im wtedy łatwiej. Jeżeli to jest

0: normalne wszystko, tak jak powinno być, że się przekazuje pewne wartości, że się buduje w ten sposób młodego człowieka, buduje się jego siłę, jego umiejętność odnalezienia się w życiu. Łatwiej się wtedy wchodzi w to życie. Mnie się trudniej wchodziło w to życie. Musiałam większą pracę wykonać. Musiałam częściej przegrać, dostać po głowie przez może nieumiejętne czasami zachowania, bez doskonałości uprawiania dyplomacji, prawda? Co jest potrzebne czasami w życiu. Ja reagowałam trochę jak, no tak instynktownie. Przez instynkt szukałam też no tej swojej prawdy. Myślę, że no ją znalazłam. I myślę, że jak już dojrzałam, to zrozumiałam i wybaczyłam. Bo zrozumiałam dokładnie, absolutnie to, co oni przeżyli. Ile oni stracili przez wojnę. Ile oni stracili. Oni wszystko stracili.
1: Ale ile stracili też przez to, że nie nawiązali z panią kontaktu.
0: Tak.
1: Bo to też tak. Jest temat, prawda?
0: Ale oczywiście, że tak. To jest moim zdaniem najważniejsze, że się buduje relacje rodzic-dziecko, buduje się od momentu, jak to dziecko już jest tam w brzuchu, bo ono wszystko słyszy, ono już reaguje. To nie jest laleczka, która się rodzi, którą się tylko karmi i się przewija, i się dba o jego zdrowie. Najważniejsze jest już zawsze być w kontakcie z tym małym człowiekiem, mówić do niego. Ono wszystko słyszy. Ja to też mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Jako mała dziewczynka, bo kiedyś zawsze się mówiło, prawda, że dzieci ryby nie mają głosu. A dzieci, zapewniam wszystkich, że dziecko, małe dziecko, wszystko rozumie na swój sposób, ale rozumie i przyjmuje wszystko bardzo mądrze, bo już wtedy się kształtuje wszystko w tym małym człowieku. Więc to jest ogromna odpowiedzialność. No, my żeśmy tego nie dostali w domu, ale z drugiej strony, no tak sobie myślę, tak miało być.
1: A jak pani mówi o rozumieniu, to jest taki temat jeszcze, o który chcę zapytać, bo to dla mnie było jakieś bardzo trudne do zrozumienia właśnie, kiedy czytałem pani książkę, że można nie powiedzieć córce, że ona ma rodzeństwo. I że pani swoje starsze rodzeństwo poznawała w trakcie swojego dzieciństwa, czy tam nastoletności, prawda?
0: No tak, jest to okrutne i właśnie nawet takie rzeczy, które już jesteś nastolatką, prawda, i pytasz się, nikt ci nie odpowiada.
1: A potem się pojawia to rodzeństwo.
0: I potem się pojawia ktoś, no, kto jest obcy, a jednocześnie masz taką ciekawość, taki instynkt, no, starszy, dużo starszy brat, jakiś wzór czegoś, no po prostu inna relacja się rodzi na chwilę, bo on za chwilę znowu znika. Więc to jest najbardziej takie przerażające, powiem, że jeżeli się właśnie z dziećmi nie rozmawia, nie tłumaczy, no to jest przykre doświadczenie, bardzo przykre. No, ale umiałam powiedzieć, wybaczam wam, bo swoje też przeżyli.
1: A powiedziała pani to rodzicom?
0: Nie.
1: Sobie pani powiedziała, że
0: wybacza. Ja powiedziałam to do nich, tam skierowałam do góry moje słowa. Wyciszyłam się z tym wszystkim. No jest to trudny temat i myślę, że nie jestem odosobniona, bo jest masa ludzi z takimi doświadczeniami jak moja.
1: Ja myślę, że coraz więcej się o tym mówi, książka choćby Katarzyny Butowt też, która jest na temat tak trudnej relacji, tego, że można rodziców nie lubić czy nie akceptować, tak. Prawda, że się tego nie dostało. Z drugiej strony właśnie pani doświadczenie macierzyństwa i wychowania syna też jakby pokazywało pani dokładnie to, czego rodzice nie mieli, prawda? To, co pani zyskała wychowując syna, a czego rodzice nie doświadczyli, bo tak naprawdę odsunęli wszystkie dzieci od siebie.
0: Prawda? Myślę, że

0: dużo stracili. Najbardziej mnie już jako dorosła kobieta, najbardziej to mnie interesowało, czy oni na koniec swojego życia przywołali to wszystko. Czy zrozumieli oni, co nam uczynili? Nie wiem. To znaczy jeden jedyny moment, bo to nie jest tak, że ja się nie zajmowałam nimi. Nawet na odległość się zajmowałam, nie mając z nimi no, takiej więzi głębokiej, że przychodzisz, prawda, i rozczula cię mama, tata, że cię przytulą, przywitają się, że zapytają, co u ciebie. Tutaj tak nie było, ale my z siostrą, bo my dwie ocalałyśmy z tego wszystkiego, bo no, chyba dlatego, że kobiety są silniejsze, mocniejsze, mają jakąś większą wytrzymałość może na wszystko. Myśmy o wszystko dbały z siostrą, żeby było porządnie zadbane i tak dalej. I kiedyś ona już była bardzo wiekową matką i wychodziłyśmy od niej i ona, pierwszy raz wtedy w życiu to usłyszałam. Ona tak szła koło mnie, bardzo się skurczyła na starość, była malusieńka, sięgała mi tak do ramienia i tak szepnęła do mnie: Marysia, kocham cię. Dla mnie, przyznaję się, zrobiło mi się jeszcze gorzej. Nie zrobiło to na mnie wrażenia. Nie padłyśmy sobie w ramiona, bo nie w taki sposób się załatwia te sprawy swojego życia.
1: To już było za późno.
0: To już było za późno. To było za późno.
1: Do rozmowy z Marią Pakulnis wrócę za chwilę.

szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz. Zawstydzenie, kiedy jesteś, zamyślenie,

jednym drgnieniem powiek zmieniasz. Zawstydzenie, kiedy jesteś, zamyślenie,

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Maria Pakulnis, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Powiedziała pani przed chwilą o tym, że właśnie, bo kobiety są silniejsze, pani powiedziała, być może dlatego z siostrą uratowałyśmy się z tej całej rodziny. Jak patrzę na pani rolę, to pani zazwyczaj grała bardzo silne kobiety, takie wyrafinowane, silne, które miały

0: charyzmę, już nie mówię o oczach, od których nie można było oderwać wzroku też. Przypomniałem sobie Pożegnanie jesieni, właśnie pani wspaniałą rolę Halle Berry. No to niezwykle silna, wspaniała, niezależna, decydująca o wszystkim kobieta. Jak pani było grać te silne kobiety z tym doświadczeniem?
1: No może na wstępie powiem tak, że właśnie może to moje życie, bardzo skomplikowane w pewnym sensie, bardzo trudne, ono mnie bardzo zahartowało. Bo gdybym miała może wewnętrznie, byłabym słabsza, gdybym weszła głęboko w te swoje przeżycia, to możliwe, że źle bym skończyła. Nie wiadomo, co by ze mną dalej było. Właściwie jestem wdzięczna losowi za te wszystkie doświadczenia, za to trudne dzieciństwo, za tę szkołę pielęgniarską, za to, że od dziecka, no bo jak się ma 15 lat, to się jest dzieckiem, że jesteś przy ludziach, że w końcu masz jakąś dyscyplinę w takiej szkole pielęgniarskiej, pięcioletniej, bo masz praktyki, bo jesteś cały czas przy drugim człowieku. Pomagasz mu, podajesz mu rękę. I że te wszystkie, wydaje mi się, te wszystkie przeżycia, one spowodowały, że nawet jak mi było bardzo trudno, to ja się zawsze potrafiłam podnieść. A dużo złego w życiu też zaznałam, już jako dorosła osoba. Ale nic mnie nie zabiło tak naprawdę i mnie nie zniszczyło. To nie znaczy, że, no, że jestem na tyle zahartowana, że nie wiem, że jestem bezwzględna, prawda, i tak jak grałam, prawda, Nadjeżdę w ekstradycji, bezwzględną Helę walczącą. Więc
0: nawet
1: ja
0: w dekalogu
1: myślę,
0: przecież też ta rola jest taka bezwzględna, pani rola, prawda?
1: Która?
0: W dekalogu.
1: W dekalogu. No znaczy bezwzględna, ale jednak no,
0: z miłości,
1: no,
0: ale
1: no, z miłości samotności potwornej, że człowiek jest w stanie widocznie robić takie rzeczy.
0: Dzisiaj byśmy powiedzieli stokerka, prawda?
1: No w pewnym sensie tak, w pewnym sensie tak. Więc myślę, że moje wszystkie te trudy życiowe, za które tak naprawdę jestem wdzięczna, bo się sama zaprosiłam na ten świat. Więc ja nie mogę mieć pretensji ani do mojego życia, ani do mojego dzieciństwa, ani do tych moich biednych, nieszczęsnych rodziców. Oczywiście często mówiłam, mogliśmy zostać fajną rodziną. Czwórka bardzo zdolnych dzieci. No i się w to wszystko rozmyło. Więc jeszcze raz powtórzę, że jestem wdzięczna.
0: Ale reżyserzy widzieli właśnie nie tę słabą, tylko reżyserzy widzieli tę silną, bardzo różni reżyserzy, prawda?
1: No może to też zadziałało to, że jestem, prawda, no moi wszyscy przodkowie urodzili się łącznie z rodzicami na Litwie. Oni nie byli Litwinami, oni byli Polakami z Litwy. Wydaje mi się, że ludzie stamtąd są bardziej może zamknięci, są zdystansowani muszą mieć ogromną wrażliwość, bo urodzili się na tej Litwie, to miejsce magiczne. No popatrzmy na no, takiego pana Konwickiego. No,
0: pan Konwicki, który podarował pani Litwę właściwie na pani debiut filmowy ważny, Dolinę Issy.
1: Tak. No nie wiem, ja czułam z panem Tadeuszem jakąś taką, nawet nie rozmawiając o tym. To się jakoś inaczej patrzy w oczy. Mówi się, rozmawia się ze sobą również oczami, jakimś myśleniem, jakimś takim wyczuwaniem tego drugiego człowieka, że wiesz, gdzie jest ta granica, że nie przekraczasz jej, że nie wchodzisz, zostawiasz tego człowieka z jego wrażliwością, z jego, no masz rodzaj takiego szacunku ogromnego. Wyczuwasz w sposób, no jakiś magiczny ludzie stamtąd, poeci stamtąd.
0: A mama widziała Dolinę Issy?
1: Chyba nie. Oni się nie interesowali moją tak zwaną karierą.
0: Ale to była
1: ona
0: ich Litwa.
1: Na pewno oglądała pewne rzeczy, bo potem siostra mi mówiła, że znalazła taki stos jakiś taki

0: pisemek różnych, gdzie tam były jakieś notki o mnie i ona sobie to zostawiała, wycinała. Ale nigdy, nawet jak ją odwiedzałam i o nią dbałam, ona nigdy nie zapytała o to i nigdy mi nie powiedziała, że cokolwiek widziała, chociażby na tym małym ekranie. Nie wiem, dlaczego tak było. Jest to no dziwne, dziwne.
1: A pani była bardziej emocjonalna, czy Krzysztof Zaleski, mąż?
0: No myślę, że on był bardzo emocjonalny na swój sposób. Byliśmy zupełnie różnymi ludźmi. To był trudny związek. To był trudny związek.
1: Ale pracowaliście też razem.
0: No pracowaliśmy razem, oczywiście, że pracowaliśmy razem, ale właśnie to wcale nie było takie dobre, uważam. To było zamknięcie mnie w swojej klatce, bo powinnam była o wiele więcej zrobić w filmie, tak naprawdę, o wiele więcej, ale tak się nie stało. On był mocnym człowiekiem, bardzo mądrym, wspaniałym reżyserem, ale może to, że właśnie byłam dosyć osamotnioną młodą dziewczyną. Nic nie wiedziałam tak naprawdę o życiu, a dużo wiedziałam, bo dużo po prostu miałam bardzo ciężkich różnych sytuacji życiowych, więc doświadczenie pod tym względem miałam, ale tak naprawdę to nic nie wiedziałam, co to znaczy prawdziwy związek, co to znaczy miłość, co to znaczy budowanie coś wspólnego, prawda? To jest, ale nie chcę się zagłębiać w ten temat, bo
1: Mówiła pani czasem, że żałuje, że nie zagrała w dwóch filmach i że to nie była pani decyzja. To jest właśnie to, o czym pani mówi, że to była rada Krzysztofa Zaleskiego, żeby pani nie zagrała w tych dwóch filmach, które mogły pani karierę filmową na inny tor.
0: No dobra, no pierwszy raz w życiu to potwierdzam.
1: Jakim doświadczeniem było dla pani, bo to też patrzyłem też na synchronizację pani życia i życia w teatrze, doświadczenie Trash Story w Teatrze Ateneum.
0: To już było bardzo duże doświadczenie, bo to był moment, prawda, umierania mojego męża. Dostał raka najgorszego, jaki można sobie wyobrazić, glejaka. Najgorszego stopnia, z tego się nie wychodzi. Jeszcze nikt nie wymyślił lekarstwa na tę chorobę. Więc byłam z nim do końca. No tu na pewno moje umiejętności pielęgniarskie, wykształcenie pielęgniarskie bardzo mi też pomogło.
1: To zapytałem o Trash Story, bo to się wtedy działo,
0: no tak,
1: prawda?
0: No wtedy to się działo i to było najgorsze, bo on już był wtedy na OIOM-ie. To już była ostatnia faza. I tutaj no przyszła ta propozycja,
1: bardzo trudnego tekstu,
0: no właśnie tej utraty swojego syna, o utracie syna i niedopuszczanie myśli, że on nie żyje, że on wróci, że jest. To był bardzo piękny tekst. Piękny, poruszający bardzo każdego widza, bardzo trudny do grania, bo to nie było, prawda, że tłumy waliły, żeby się zabawić na to. Nie, to trzeba było podjąć taką decyzję, że chce się w ogóle taką historię zobaczyć. Ale ja musiałam to zbudować. Kończyłam próbę, jechałam na OIOM. Tam pomagałam, bo jako była pielęgniarka pomagałam praktycznie cały czas na OIOM-ie. Tam pomagałam, no żeby służyć, być też. Więc to było bardzo trudne, ale wydaje mi się, no, że chyba zrobiłam to dobrze, bo taki festiwal był w Gdyni wtedy i tam młodzi ludzie głosowali, oglądając różne spektakle. No i oni, ci młodzi ludzie, tę moją rolę nagrodzili. To było dla mnie ogromne wyróżnienie. Ogromne.
1: Ja
0: oczywiście
1: pamiętam ten spektakl.
0: O tym się specjalnie nie mówiło, no bo tak. No, to był dla mnie bardzo trudny czas. Bardzo trudny wtedy. Ale dałam radę, zagrałam, bo my aktorzy bywamy w takich sytuacjach, że czasami no, ktoś odchodzi z najbliższy, a repertuaru się nie zmieni.

0: i się nie odwołuje i trzeba zagrać. I tak było. Ja nie jestem odosobniona w tym zawodzie, bo to jest bardzo trudny zawód, bo trzeba umieć rozróżnić te granice.
1: Wątpiła pani w ten zawód kiedyś?
0: Czy wątpiłam? No, jest to trudny zawód, ale nie myślałam wtedy, w ogóle nie myślałam takimi kategoriami wątpienia, czy warto, czy nie warto, czy co on mi daje i tak dalej. To było tak naprawdę po tym wyjściu z wieku 19 lat z małego miasta, z Giżycka. Wtedy to było takie małe, można powiedzieć, takie no małe miasto, miasteczko takie, prawda, gdzie no nie było tego high life'u, który jest teraz, prawda, tych marin, tego jachtów, tych tłumów turystów i tak dalej. Kiedyś za moich czasów to zupełnie inaczej wyglądało. Kończył się, prawda, sezon i kończyło się wszystko. Było szare życie, były obowiązki. Na szczęście była ta szkoła też, więc... Ja nie oczekiwałam niczego, nigdy nie myślałam o tym, że mam zostać jakąś aktorką. Ja usłyszałam w domu, że mam szybko zdobyć zawód i się usamodzielnić. Zresztą my, dziewczynki z tamtych czasów, nie miałyśmy takich marzeń, żeby zostać aktorką, żeby, prawda, no w ogóle byśmy o tym nigdy nawet nie rozmawiały ze sobą. Nigdy.

ścian, szukając światła okruchu dnia. Lecz nie znalazłam, dalej tęskniłam.

0: mieć w domu swoim rodzinnym. Więc ja byłam z jednej strony szczęśliwa, że coś takiego zaznaję, a z drugiej strony miałam taki lęk, że to się kończy, że kończę szkołę, że to się kończy, że co dalej.
1: Ale potem, potem kiedy pojawiła się szkoła teatralna, prawda, poczuła pani ten moment, jestem u siebie, jestem na swoim miejscu?
0: Nie, to tak nie było. Właśnie to tak nie było. Ja z jednej strony bałam się potwornie tej szkoły, z drugiej strony, że jeżeli się dostałam do tej szkoły, jeżeli dostałam taką szansę od losu, żeby wyjść z tamtego świata, zamkniętego takiego świata, że przebiłam tę banieczkę mydlaną, w której żyłam. Jakoś tak trudno się o tym wszystkim mówi. To tak samo jak nie zaznałam szczęścia, prawdziwego szczęścia, że się dostałam do takiej ważnej szkoły teatralnej. Ja nie byłam szczęśliwa. To moja nauczycielka, bo jej syn się dostał do wyższej szkoły muzycznej. Oni byli szczęśliwi. Ja byłam poruszona. Ja mogę to tak nazwać, że byłam poruszona, że w ogóle to się stało. Ale znowu się bałam. Bo bałam się całe życie, wszystkiego.
1: A kiedy się ten strach...
0: I te lęki się nosi potem strasznie. Więc jeżeli wróciłam do domu i nikt się nie ucieszył i nikt nie powiedział mi żadnego dobrego słowa, tylko usłyszałam, a z czego ty tam będziesz żyła, to jeżeli się dostałam i dostałam stypendium i dostałam tą dziekankę, gdzie mogę być, i Krysia się mną zajęła, moja nauczycielka. Ona się stała moją mamą. Ona jedyna mi powiedziała wtedy, dasz radę. Jesteś silna, jesteś wspaniała. Skończyłaś świetną szkołę. Dasz sobie radę w życiu. Niczego się nie bój. To są jej słowa. Jedyne słowa, które usłyszałam na początek mojego życia. Więc... miałam to poczucie, że jakie to szczęście, że ja mogłam wyjść z tej bańki mydlanej, że jestem w jakimś innym, nieznanym mi kompletnie świecie, ale oglądałam ten świat w teatrze telewizji, że są inni ludzie, że są inne rozmowy, że...
1: To kiedy skończył się ten lęk?
0: Może byłam naznaczona na to, żeby jednak wejść w ten zawód. No bo weszłam w ten zawód.
1: To
0: nie znaczy, że wszystko gładko szło, bo wylałam dużo łez w poduszkę w dziekance. ale jestem, jestem szczęściarą, że udało mi się przebić tę bańkę mydlaną i wyjść z tamtego życia. Wyjść i pracować dla ludzi. Przecież my jesteśmy osobami publicznymi. My służymy naszym widzom, my służymy każdemu człowiekowi, bo to jest wspaniałe, jak się potem słyszy, że ktoś pamięta twoją rolę, pamięta, że się wzruszył, pamięta, że coś przeżył, pamięta emocjonalnie twoją rolę. To znaczy, że solidnie wykonujesz swój zawód. To jest mój zawód.
1: Kiedy skończył się ten lęk, o którym pani mówiła?
0: Ja to myślę, że z innej jak gdyby perspektywy są różne lęki. Że ten lęk tak naprawdę chyba w każdym z nas, w każdym aktorze, twórcy, nigdy się nie kończy. Tylko to są już inne lęki niż te na początku. Bo my wykonujemy jeden z najtrudniejszych zawodów na świecie. My jesteśmy poza tym jako ludzie, cały czas poddawani ocenie. Bo każda rzecz, którą ja to tak traktuję, każdą rzecz, którą robię, to tak jakbym robiła to pierwszy raz. Nigdy nie myślę, oczywiście mam swój warsztat, umiem dużo rzeczy, umiem wiele dać z siebie, wiele. Bo to tak naprawdę było moje życie, jedyne dobre życie. Ja jestem szczęśliwa, bo tak nie dość, że przez tę książkę, to jeszcze no, przez to, co zrobiłam, w skromnym bardzo wydaniu zrobiłam, bo powinnam była o wiele więcej zrobić.

0: że tyle dostaję miłości od ludzi. To jest dla mnie największe szczęście, największe spełnienie. Taka radość, że nie zmarnowałam swojego życia. Mimo tego, że głupot na pewno narobiłam strasznie dużo.
1: Ale z tego wszystkiego, co pani mówi, to bije też taka wdzięczność, która jest, wcale nie jest częstą cechą.
0: Mam ogromną wdzięczność. Mam ogromną wdzięczność do każdego człowieka, w stosunku do każdego człowieka, który, nie wiem, pomyślał, że mówimy tutaj w odniesieniu do mojego zawodu, że ktoś mi dał taką szansę, zupełnie znając mnie z innej roli, że proponuje mi zupełnie coś innego, że ktoś we mnie uwierzył, że mu to zagram, prawda? Że mam szansę zagrania tak różnych rzeczy. Więc jestem naprawdę wdzięczna. Jestem wdzięczna każdego dnia. I właściwie na koniec każdego dnia mogę to powiedzieć bez wstydu, że każdego dnia wypowiadam słowa tam w kosmos wdzięczności. I za to, że, no, że tyle też dobra płynie do mnie od ludzi.
1: Przygotowując się do tej rozmowy, też zwróciłem uwagę w pani wypowiedziach na to, że kiedy opowiada pani o swojej pracy filmowej, czy to były bardziej udane filmy, czy bardziej krytykowane, Wspaniała rola w Pożegnaniu jesieni Mariusza Terlińskiego, ale to był film, który wcale nie miał łatwych recenzji i nie był bardzo dobrze odebrany, że pani opowiadała o tym zawsze, o tym, o innych swoich rolach i filmach, jako przywileju, radości, spotkaniu, nigdy nie patrząc na to przez ten pryzmat właśnie krytyczny czy obiektywny, prawda? Tylko zawsze przez swój udział, swoją obecność z innymi ludźmi, z którymi to współtworzyliście, wierząc, że to jest najwspanialsza rzecz, jaką robicie.
0: Tak, no bo tak naprawdę to jest istotą tego zawodu. Powinno być. To znaczy ja nigdy nie budowałam tej swojej piramidy. Ja nie mam żadnej piramidy. To mogą ludzie powiedzieć, czy ja zasługuję na coś więcej. Nie jestem żadną wyjątkową osobą. Jestem, wydaje mi się, solidnie wykonującą, człowiekiem wykonującym solidnie swój zawód. Poważnie podchodzę do każdego widza. Szanuję ich. A może właśnie przez to też szanuję siebie. Może dlatego mam siłę wytrzymać czasami złe rzeczy, krzywdę, bo to nie jesteśmy pozbawieni tego. Zawsze się znajdzie ktoś, kto cię tak będzie chciał wdeptać w ziemię. Więc ja nie buduję swojej piramidy, bo jak się buduje, tak mnie się wydaje, że jak się buduje tę swoją właśnie latami pracy, tej doskonałości, doskonałych tych ról, tą taką piramidę, to jeżeli się tylko o tym myśli, to się traci kontakt z drugim człowiekiem. Ja nie tworzę dystansów, bo piramidy i wysokie ego buduję tamy, bo macie mnie podziwiać. Ja po prostu no, nie mam tego w sobie. Jestem otwarta bardzo do każdego człowieka. To nie znaczy, że jestem, że patrzę bezkrytycznie i tak dalej. Ale unikam też takich ludzi, którzy niosą zło, którzy oceniają, nie znając tego drugiego człowieka. Bardzo tego nie lubię i widzę to. Po prostu widzę to. Ale staram się zawsze tak, rzucać te nitki dobra, rzucać i mówić do każdego, nie jesteś sam, nie jesteś sam, nie bój się.
1: Patrząc wstecz, było dużo frajdy w życiu?
0: Czy było dużo frajdy? No tak, nie dość, że urodziłam się ileś tam po wojnie, było szaro i biednie. A potem, jak już wchodzę w ten prawdziwy świat artystyczny, szkoła teatralna, ci wszyscy wielcy koło mnie, od których się uczę, jak mam zacząć pracę, wybucha stan wojenny. Znowu jest nie tak, jak powinno być. Znowu nie ma światła. Znowu jest brak nadziei, co dalej będzie, w jakim kierunku. że dlaczego buntuje się człowiek młody wewnętrznie. Dlaczego tak jest? Przecież my chcemy pracować, chcemy grać, chcemy uczestniczyć, chcemy, już kochamy ten zawód, jak już kończymy tę szkołę. Już jesteśmy zarażeni tą chorobą, chorobą aktorstwa. I tu wszystko znowu znika. Są trudy i wchodzę w to bardzo dorosłe już życie, w bardzo takim maleńkim wymiarze, bo nie mam wsparcia od nikogo. Czyli trudy, trudy, trudy, trudy. To nie był high life. U mnie nigdy nie był. Może, nie wiem, może to jest też moja wada. Moja wada tych przodków litewskich, że nie umiem tak bardzo, bardzo spontanicznie. Niestety życie to chyba we mnie zabiło, żeby tak trochę bezmyślnie i tak z niczego, żeby się tak umieć tak strasznie mocno cieszyć. Nie wiem, może na koniec życia zaznam tego. Może, nie wiem. Ale to nie znaczy, że się nie cieszę. Cieszę się. Cieszę się. Pani nawet, radują mnie małe rzeczy.
1: Nawet jak pani mówi o tych trudnych rzeczach, to oczy się śmieją, cieszą. Znaczy cały czas jak patrzę w pani oczy, to cały czas widzę radość. Nawet jak mówi pani o tych trudnych sprawach.
0: Tak, bo wszystko się staje po coś w życiu. I trzeba to zrozumieć. I trzeba umieć wyciągnąć ze wszystkiego wnioski. I na tym też spróbować, nawet jak się właśnie niczego nie dostało, na tym zbudować swoje życie, bo to powoduje, że nie zabijamy w sobie wrażliwości. Wrażliwości. A wrażliwość w tym zawodzie jest bardzo potrzebna, więc na szczęście ja mam jej nadmiar.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Maria Pakulnis, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W tym roku maskotką Lata z Radiem został piesek Kundenek. Nasze studio odwiedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z Radiem w jedynce. Jutro od 9:00.
4: Roman Czajarek, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na początek województwo dolnośląskie, autostrada A4 i wieści od państwa. Słuchamy.
12: Jeżeli chodzi o sytuację na wysokości Chojnowa, to autostrada jest przyblokowana ze względu na warunki atmosferyczne, ponieważ z pól, zlatuje woda, tam jest ostra nawałnica i wszystko dosłownie pływa. I z autostrady

0: wtedy zrobiła się jedna wielka rzeka.
1: A spore problemy utrzymują się także na fragmencie przygranicznym A4. Na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic jezdnia jest zakorkowana w kierunku Drezna. Na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Wieluń a Wieruszów na kilometrze 123 doszło do zdarzenia auta osobowego i ciężarówki. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia. Poważny wypadek na trasie wojewódzkiej numer 957 w Małopolsce, w miejscowości Skawica. To pomiędzy Makowem Podhalańskim a Zawoją. Zderzyły się tam dwa auto osobowe. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Kilka osób zostało rannych i trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Grudziądz a Lisewo doszło do wypadku auta osobowego i motocykla. Chodzi o kilometr 109. W tej chwili po tym wypadku już utrudnień nie ma, ale na A1 właśnie w tamtym miejscu trwa remont i w związku z tym na odcinku kilkukilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Zdecydowanie wolniej jedzie się zwłaszcza w kierunku Łodzi. Jeszcze jedna informacja z województwa mazowieckiego. Pomimo późnej pory, droga krajowa numer 7 na północ od Warszawy jest zakorkowana pomiędzy Czosnowem, Łomiankami, a właśnie stolicą.
2: Minęła 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Pożar zakładu produkującego aerozole w Harnowie na Pomorzu został zlokalizowany, co oznacza, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Informuje Państwowa Straż Pożarna. Dalsze działania strażaków związane z dogaszaniem pożaru potrwają jeszcze kilka godzin. Na miejscu są także strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej. Ratownicy informują, że normy czystości powietrza w okolicach Harnowa są przekroczone, nie stwarzają jednak dużego zagrożenia dla zdrowia. W pożarze nikt nie został poszkodowany.
3: Zastępca pomorskiego komendanta PSP Tomasz Banach mówi, że ze względu na ogromne zadymienie ewakuowano mieszkańców z okolic zakładu. Nie ma jednak zagrożenia dla pobliskich zabudowań.
4: Nie rozprzestrzenia nam się poza zakład. Dogaszanie będzie trwało wiele godzin.
3: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych mówi o postępach w negocjacjach z Iranem. J.D. Vance stał na czele delegacji USA, która w szwajcarskim Bürgenstock rozmawiała dziś z przedstawicielami Iranu o zasadach realizacji zawartego w tym tygodniu porozumienia pokojowego. Rozmowy miały charakter techniczny, zaznaczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i wskazał, że priorytetem dla strony amerykańskiej jest trwała rezygnacja Iranu z ambicji nuklearnych. Iran przystąpił do tych rozmów z mocniejszymi kartami, uważa dr Karol Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak mówił w Polskim Radiu 24.
5: Reżim irański pokazał, no słuchajcie, Stany Zjednoczone nie mają siły, żeby nas obalić, tak? I muszą teraz dostosować się do dyktowanych przez nas warunków, bo to, że Iran będzie musiał ewentualnie, zobaczymy właśnie w ciągu tych 60 dni, oddać swoje zasoby uranu, nie sądzę, żeby to zrobił, ale zobaczymy. No, de facto przejął kontrolę nad cieśniną Ormus, która nie była przez niego kontrolowana przed tą wojną i otrzyma $300 miliardów.
2: Gdy w Szwajcarii toczyły się rozmowy, prezydent Donald Trump zagroził Iranowi powrotem do ataków, jeśli ten nie powstrzyma Hezbollahu w Libanie. W aktualnościach teraz alarmujące wnioski raportu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i firmę MediaBoard. Sztuczna inteligencja i materiały typu deepfake stają się nowym narzędziem medycznej dezinformacji w internecie. Obok szczepionek coraz większym problemem stają się nowe formy dezinformacji.
6: Dezinformacja przechodzi do lifestyle'u. I to są takie narracje, które mówią, że medycyna leczy tylko objawy, a naturalnie leczymy przyczynę. Lewoskrętna witamina C, olbrzymie toksyczne ilości witaminy D.
2: Mówiła dr Dorota Sikora. Autorzy raportu apelują, by przed zastosowaniem porad znalezionych w internecie sprawdzać, czy stoją za nimi dowody naukowe, a nie jedynie atrakcyjnie przedstawiona historia.
7: To są aktualności jedynki.
2: W najbliższy piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Z badań jednego z łódzkich biur podróży wynika, że tylko 3 na 10 Polaków po powrocie z wakacji jest wypoczętych. Jednym z elementów, który mocno zaburza wakacje.

0: Inny wypoczynek jest telefon.
1: Powody są różne. Często bierzemy urlop, żeby na przykład zrobić remont w domu lub podczas wyjazdu musimy mocno skupić się na dzieciach. Jak mówi przedstawicielka łódzkiego oddziału Rainbow Tours, Kinga Woźniakowska, podczas urlopu nie potrafimy odciąć się od pracy.
2: Zabieramy bardzo często ze sobą telefon na wakacje. Nie wyłączamy go wcale. On robi piękne zdjęcia, pozwala nam cały czas korzystać z social mediów, wymieniać się informacjami z bliskimi, ale on jest też bardzo często narzędziem naszej pracy, więc siłą rzeczy odbieramy maile, odbieramy służbowe telefony.
1: Według raportu wypoczynek najlepiej wykorzystują osoby starsze i seniorzy. Pozwala im na to stabilniejsza sytuacja życiowa i zawodowa.
0: Relację przygotował Adam Łużyński z Radia Łódź. Na koniec informacja, na którą czekali kibice tenisa. 44-letnia amerykańska tenisistka Serena Williams otrzymała dziką kartę na tegoroczny wielkoszlemowy turniej w Wimbledonie w grze singlowej. Wygrywała ten turniej siedmiokrotnie, po raz ostatni w 2016 roku. W tym roku zagra także w Londynie w deblu. Otrzymała także dziką kartę na turniej deblowy. Zagra ze swoją siostrą Venus Williams. Wcześniej jedną z dzikich kart na turniej singlowy otrzymała Maja Chwalińska, finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa. Wimbledoński turniej wielkoszlemowy rozpocznie się 29 czerwca. Tytułu w kobiecym singlu będzie broniła Iga Świątek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy najwięcej burz i opadów deszczu na wschodzie i południu kraju. Temperatura minimalna od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, 16 w centrum do 18 w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywiste, a w czasie burz możliwe porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama. Autopromocja.
8: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
9: Rozmowy, analizy i opinie.
8: I dużo muzyki.
9: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
8: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
9: Od godziny 16.
8: Zapraszamy Karolina Rożej
9: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Witam serdecznie. Przed mikrofonem Adam Roslach. Rozpoczynamy kolejne niedzielne spotkanie w ramach koncertów chopinowskich programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś chciałbym Państwu zaprezentować pieśni Fryderyka Chopina w nagraniu Katarzyny Dondalskiej, sopran, oraz pianistki Joanny Ławrynowicz. Nagrania powstały w październiku 2019 roku w Stołecznej Szkole Talentów imienia Zenona Brzewskiego w ramach serii kompletu nagrań dzieł wszystkich Fryderyka Chopina w interpretacji wspomnianej pianistki Joanny Ławrynowicz. To 16-płytowy album, do którego chciałbym

tutaj powracać, bo jest to ogromne osiągnięcie tej pianistki, na co dzień profesorki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prorektorki do spraw kontaktów zagranicznych tej uczelni. Jeszcze tylko dodam, że wydawcą i tego kompletu, i tej płyty z pieśniami jest warszawski Akt Prealable. Ale dziś pieśni, te, których Chopin nie chciał zachować dla potomności, nie uważał ich za godne siebie czy reprezentatywne dla jego twórczości. Wiadomo, że od początku do samego końca skupiał uwagę na fortepianie i że to ten właśnie instrument, a nie głos, był jego głównym medium. Choć swoim uczniom kazał śpiewać na fortepianie, grając, rzecz jasna, ale śpiew na pewno był dla niego istotny jako naturalny proces tworzenia, rysowania melodii, kształtowania, oddychania muzyki, tak jak naturalnie oddycha wokalista. Badacze jego muzyki przypuszczają, że być może o tym odrzuceniu muzyki wokalnej mogło zdecydować wręcz naleganie jego przyjaciół, aby kontynuował tworzenie pięknych piosnek, a nawet proponowali, zachęcali go do tworzenia opery narodowej o polskich wątkach. Nie chciał po prostu, a pieśni kazał na łożu śmierci spalić, aby nigdy nie zostały wydane. Szczęśliwie Julian Fontana nie spełnił tego żądania i 10 lat po śmierci Chopina pieśni te zostały opublikowane jako opus 74 właśnie przez Juliana Fontanę. Notabene w 1910 roku wydano również Czary i Dumkę, a całkiem niedawno pieśni Jakież kwiaty, jakież wianki. Julian Fontana napisał we wstępie tej publikacji pierwszej z 1859 takie oto słowa. Wzruszony pięknościami naszych poetów popuszczał Chopin niekiedy wodze uczuciu, aż do używania swej sztuki ku oddaniu ich natchnień, to wesołych i naiwnych, to częściej poważnych i smętnych. W tych chwilach serdecznego wylania ograniczał się do deklarowania ich z intonacją i towarzyszeniem fortepianu z książką poezji przed sobą, a odkładał ciągle chwilę napisania ich mimo próśb i nalegań naszych. To były słowa przyjaciela, wydawcy pieśni Juliana Fontany. Ciekawe, że takie pieśni jak Życzenie, Wojak, Hulanka cieszyły się popularnością jeszcze przed opuszczeniem kraju przez Chopina. Ponoć krążyły w odpisach i żyły swoim własnym życiem, a śpiewacy, pianiści nawet nie widzieli, kto jest ich autorem. Józef Sikorski napisał, że Chopin snać niewiele je cenił, domagając się u rodziny skazania ich na zapomnienie. Koniec końców dzięki Fontanie mamy te arcydzieła liryzmu, ale i także te proste, śliczne piosenki. Jeden z głównych autorów słów tych pieśni, Stefan Witwicki, dziękował Chopinowi właśnie za te śliczne piosenki. Nie tylko one mnie, pisał do Chopina, lecz wszystkim, którzy je znają, niezmiernie się podobały i sam przyznałbyś, że są bardzo piękne, gdybyś je słyszał, jak śpiewa twoja siostra. Niewiele to pomogło, choć powstało po tym liście Witwickiego jeszcze kilka arcydzieł, kilka tych pieśni, których dziś posłuchamy. Jako się rzekło, są zróżnicowane, choć łączy je wspólny pierwiastek o zabarwieniu swojskim, narodowym, jak to ujął Antoni Grudziński. W Życzeniu na przykład dostrzegamy Oberka, Hulanka jest Mazurem, zaś w Czarach kompozytor zastosował rytmy ukraińskie. Posłuchajmy więc wyboru tych pieśni, prawie wszystkich. Posłuchamy, jak pięknie śpiewa je Katarzyna Dondalska, jak znakomicie, cudownie gra je pianistka Joanna Wawrynowicz, a pieśni, które zabrzmią nam w pierwszym secie, w pierwszym zestawie, to Życzenie z taką niespodzianką koloraturową na końcu. Potem będzie Wiosna i Smutna rzeka, a także Hulanka. To są pieśni do słów Stefana Witwickiego, także Wojak. Usłyszymy pieśń również Precz z moich oczu. To do poezji Adama Mickiewicza. Zabrzmi także Śliczny chłopiec Bogdana Zaleskiego.

Kilka pieśni Fryderyka Chopina, życzenie, wiosna, smutna rzeka, hulanka, precz z moich oczu, śliczny chłopiec i wojak. Do poezji Stefana Witwickiego, Adama Mickiewicza i Bogdana Zaleskiego śpiewała Katarzyna Dondalska, sopran koloraturowy, jak słyszeliśmy, a przy fortepianie towarzyszyła jej Joanna Ławrynowicz. Po kilku latach od premierowego słuchania tej płyty doznałem i dziś takiego, można powiedzieć, olśnienia. Otóż moim zdaniem płyta jest wybitna. Nagranie, które powinno być nagrane,

nagrodzone wszelkimi płytowymi premiami, bo wokalistka to wybitna śpiewaczka operowa. Wyróżnia się nie tylko w naszej krajowej skali swoimi koloraturowymi właśnie możliwościami. Wzięła na pulpit pieśni, do których pasuje każdy głos z wyjątkiem operowego, tak to uważam. A tu niespodzianka. Każda pieśń zaśpiewana jest tak, jak powinny być śpiewane pieśni. Z kulturą, z taktem, głosem bardziej opanowanym, subtelnym niż wielkim, rozdygotanym, by użyć takiego niefachowego tu określenia. W przypadku Katarzyny Dondalskiej obok pięknego głosu, kultury, zwyciężyła znakomita technika operowania głosem, który tu idealnie w każdej pieśni dopasował się do tej chopinowskiej estetyki, do tej wokalnej też estetyki właśnie pieśni. I to nie tylko pieśni tych bardziej dramatycznych, jakich dziś słuchamy, ale i tych tak zwanych piosnek, o których przed momentem wspominałem. Po prostu każdej pieśni słucha się z zachwytem, z podziwem, a chłonie ze zrozumieniem i pełną estetyczną akceptacją. I jest jeszcze druga strona tego samego złotego medalu, partia fortepianu, która w rękach i w rozumieniu Joanny Wawrynowicz stanowi tu idealne rozwiązanie. Jest to gra nie tylko nienaganna pod każdym względem, ale idealnie współgrająca z głosem i z zapisem nutowym, z chopinowskim tekstem, tak przecież wymagającym, tak często trudnym. Przed nami kolejne pieśni. Posłuchamy m.in. Mojej Pieszczotki z poezją Adama Mickiewicza. Posłuchamy także pieśni Pierścień i pieśni Narzeczone z tekstami Stefana Witwickiego. Zabrzmi nam także piosenka litewska w tłumaczeniu Ludwika Osińskiego. Posłuchamy także bardzo wymownej, poważnej pieśni Leci liście z drzewa, Wincentego Pola poezja. No i na zakończenie usłyszymy jeszcze pieśń Czary. Słuchamy Katarzyny Dondalskiej i Joanny Wawrynowicz.

Katarzyna Dądalska, sopran, i Joanna Ławrynowicz, fortepian, były wykonawczyniami, interpretatorkami wybranych pieśni z opusu 74 Fryderyka Chopina. Może tylko przypomnę, że nagranie powstało w 2019 roku, w październiku, w szkole imienia Zenona Brzewskiego w Warszawie, oczywiście w szkole muzycznej, tej słynnej Szkole Talentów. Nagranie zostało wydane w roku 2020 przez Akt Prealable. I już na samo zakończenie pożegnajmy się pieśnią Dumka do słów Bogdana Zaleskiego, a ja Państwu ogromnie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie wraz z Michałem Czajkowskim, który audycję zrealizował, a przygotował i prowadził Adam Rozlach. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W tym roku maskotką lata z radiem został piesek Kundenek. Nasze studio odwiedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z radiem w

0: Jedynce. Jutro od 9:00.
1: Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Reklama. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Zapraszam na ostatni dzisiaj drogowy raport jedynki. Poważny wypadek na trasie wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Skawica. To w Małopolsce pomiędzy Makowem Podhalańskim a Zawoją. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i 5 osób zostało w tym wypadku rannych. Droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu trwają działania służb. Na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Kępnem a Kluczborkiem auto osobowe wpadło do rowu. Niedaleko kilometra 473. To są okolice miejscowości Byczyna. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Uwaga na trasie nr 48 pomiędzy Dęblinem a Kockiem, niedaleko miejscowości Sobieszyn, to w województwie lubelskim. Na kilometrze 178 auto osobowe wypadło z jezdni, jedna osoba została w tym wypadku ranna i na miejscu ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. Trudne warunki atmosferyczne i trudne warunki drogowe w województwie dolnośląskim. Na ekspresowej trójce w pobliżu węzła Legnica Północ auto osobowe wpadło w poślizg i na kilometrze 285 zablokowany jest lewy pas w kierunku Zielonej Góry. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 pomiędzy Chojnowem a Bolesławcem w kierunku Zgorzelca, a w pobliżu samej granicy państwa utrzymuje się kilkukilometrowy korek. Prace remontowe na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy Grudziądzem a Toruniem. W okolicy węzła Lisewo obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i także tam obserwujemy dość duże spowolnienia. Kolejne informacje z tras na naszej antenie już jutro przed godziną 6 rano. Ja tymczasem życzę bezpiecznej podróży.
11: Minęła 23:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z burzami. Do godziny 20:00 byli wzywani ponad 1400 razy. Najwięcej w województwach wielkopolskim, małopolskim i pomorskim. W Małopolsce najwięcej pracy strażacy mieli w Krakowie i na terenie powiatów nowotarskiego i myślenickiego, mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
12: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg i szlaków komunikacyjnych oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. Na szczęście nie odnotowano osób poszkodowanych.
11: W nocy strefa burz będzie się przemieszczać z zachodu i na wschód. Grzmieć i padać będzie od Suwalszczyzny i Podlasia przez Mazowsze po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Ogień już się nie rozprzestrzenia, zapewniają strażacy, którzy dogaszają pożar zakładu produkującego aerozole w Harnowie w gminie Ustka na Pomorzu. Działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin, mówi kapitan Piotr Basarab ze Słupskiej Straży Pożarnej.
13: Dogaszamy pogorzelisko, jednak działania z pewnością potrwają do godzin porannych. Na miejscu pracuje robot gaśniczy.
11: Ogień pojawił się około 13:00. Ze względu na ogromne zadymienie ewakuowano 20 mieszkańców z okolic zakładu. Mieszkańcy Harnowa mówią, że z terenu zakładu było słychać wybuchy.
14: Był duży dym, zaczęły strzelać lekarze. No i tyle.
15: Wydawało by coś sobie jakoś fajerwerki. Pierwszy moment wyszliśmy i patrzymy, że dym bardzo się unosił. Było bardzo ciemno, bo to była taka potężna

0: chmura.
1: Na miejscu są także strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej. Ratownicy informują, że normy czystości powietrza w okolicach Charnowa są przekroczone, nie stwarzają jednak dużego zagrożenia dla zdrowia. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Państwowe media w Iranie informują, że delegacja Teheranu miała przerwać negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi powodem groźby Donalda Trumpa. Gdy w Szwajcarii toczyły się rozmowy delegacji USA i Iranu, amerykański prezydent zagroził Iranowi powrotem do ataku, jeśli ten nie powstrzyma Hezbollahu w Libanie.
2: Delegacja pod przewodnictwem Abbasa Araghciego i Mohammada Baghera Ghalibafa w przerwie negocjacji po 80 minutach rozmów miała poznać dzisiejsze wypowiedzi prezydenta USA i w reakcji odmówić kontynuacji spotkania. Donald Trump w social mediach zagroził kolejnymi ostrzejszymi niż dotąd atakami na Iran, jeśli Teheran nie powstrzyma Hezbollahu przed stwarzaniem problemów. W wywiadzie dla Fox News prezydent USA zapowiedział zniszczenie terenu Iranu, jeśli władze tego kraju znów zamkną cieśninę Hormuz. Przewodniczący irańskiego parlamentu, kierujący grupą negocjatorów jeszcze przed opuszczeniem luksusowego hotelu, w którym toczyły się rozmowy, odpowiedział Amerykanom, że gdyby ich groźby przynosiły jakikolwiek skutek, obecnie nie byliby tak zdesperowani. Mohammad Bagher Ghalibaf miał też ostrzec USA, że irańska armia jest gotowa do odpowiedzi na wszelkie groźby. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
1: Udział Wołodymyra Zełenskiego w gdańskiej konferencji na temat odbudowy Ukrainy pod znakiem zapytania. To po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu mu orderu Orła Białego. Polski prezydent zdecydował się na taki krok, bo wcześniej Wołodymyr Zełenski wydał zgodę na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Doktor Magdalena Baran z magazynu Liberté uważa, że Karol Nawrocki podjął decyzję w niefortunnym momencie.
4: Wykorzystał moment tuż przed konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy, która będzie się odbywała w Gdańsku 25-26 czerwca. Konferencję, na której tak naprawdę dyskutuje się, w jaki sposób będzie odbudowywana Ukraina. Dyskutuje się o kwestiach gospodarczych, dyskutuje się o kwestiach politycznych.
1: Szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha przekazał, że jutro przedstawi prezydentowi Ukrainy raport dotyczący gotowości do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na podstawie tego Wołodymyr Zełenski podejmie decyzję o swoim udziale w szczycie. W aktualnościach jeszcze zapowiedź utrudnień na ekspresowej drodze S3. Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego będą od jutra blokowali trasę. W planach m.in. blokada węzła Gryfino.
5: Godzina 11, rozpoczynamy protest. Wyjeżdżamy na drogę 3, blokujemy w obie strony i nie schodzimy, póki na poważnie ktoś z nami nie porozmawia. Jesteśmy zmuszeni do takich działań.
1: Mówił Adam Walterowicz z kółka rolniczego Parnica i dodał, że powodem niezadowolenia jest brak opłacalności produkcji. W związku z zapowiadaną blokadą drogi S3 kierowców czekać będą wielokilometrowe objazdy drogą wojewódzką 119. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dobry wieczór. Na piłkarskich mistrzostwach świata kilka minut temu zakończyło się spotkanie Belgia-Iran w grupie G. O szczegółach opowie Filip Jastrzębski. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. To trzeci bezbramkowy remis na tym mundialu. Irańczycy postawili się faworyzowanym Belgom, którzy wciąż bez wygranej znaleźli się pod ścianą. W kalifornijskim Inglewood czerwone diabły przeważały, tworzyły więcej sytuacji, ale na choćby jednego gola nie starczyło. Lukaku był bezradny w polu karnym, genialne podania De Bruyne nie przynosiły efektów, a najlepszą sytuację zmarnował De Kuyper. Irańczycy też jednak potrafili atakować, szczególnie, że Belgowie grali przez większość czasu drugiej połowy w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę ujrzał Ngoi. Najbliżej zdobycia bramki był Taremi, który wykorzystał znakomicie rozegrany rzut wolny i pokonał bramkarza, ale okazało się, że był na minimalnym spalonym. Dogodne sytuacje zmarnowali Kanani i Ezatolahi. Belgowie znów stracili punkty. Irańczycy sprawili niespodziankę i sytuacja w grupie G robi się coraz ciekawsza.
6: Dziękuję za relację. Wcześniej w grupie H Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0. W nocy czasu w Polsce Urugwaj zagra z Republiką Zielonego Przylądka, a Nowa Zelandia z Egiptem. Tyle o mundialu. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrzów Polski. W siódmym decydującym meczu finału Ekstraklasy stołeczna drużyna pokonała przed własną publicznością Zastal Zielona Góra 78-70 i zakończyła serię zwycięstwem 4-3, mówi kapitan Legii Michał Kolenda.
8: Seria naprawdę, myślę, że która zapadnie długo w pamięci polskiej koszykówki.

0: walki, niesamowite zwroty akcji, no i atmosfera naprawdę topowa.
1: Legendarna amerykańska tenisistka Serena Williams otrzymała dziką kartę na rozpoczynający się 29 czerwca wielkoszlemowy Wimbledon. W żużlowej ekstralidze Prestoru nie wygrał z Motorem Lublin, a Faluba z Zielona Góra pokonał Spartem Wrocław w meczach 9 kolejki. Liderem jest GKM Grudziądz. Ponownie o sporcie jutro tuż po 6 w sygnałach dnia.
2: Pogoda.
3: W nocy opady deszczu i burze na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Temperatura minimalna od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, 16 w centrum, do 18 w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy silny i porywisty. Porywy wiatru do 100 km na godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
5: Kręciłaś mnie przez chwilę. O, ale teraz się wyjaśniło wszystko.
6: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
4: Świetni goście, super muzyka.
7: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
6: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
8: I robimy czasami trochę szaleństwa.
4: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
9: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
10: Dlaczego dziwnie? Bardzo no, ładnie
9: tak?
10: się zaczęła.
9: Mi się wydaje, że tak. A dziękuję.
6: Spróbujcie sami.
4: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
6: Po 14.
4: Zapraszają
6: Marcin Wojciechowski
4: i Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kulturalna Jedynka.
11: Martyna Podolska, dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie z Sopotu, w którym dobiega końca trzeci dzień jubileuszowego festiwalu Dwa Teatry, czyli Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dobry wieczór i teraz tak kolegialnie, że tu jesteśmy tłumnie w naszym plenerowym studiu. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór Państwu.
11: O, ciekawa jestem, czy nasi stali słuchacze wysłyszeli już głosy. Chociażby Katarzyny Dąbrowskiej, znakomitej aktorki. Bardzo się cieszę, że jesteś, Kasiu, razem z nami. Jak Kasia Dąbrowska, to gdzieś tam zawsze po prawej albo po lewej stronie, no może nie zawsze, ale dość często, Jarosław Tumidajski, reżyser. Dobry wieczór.
13: Ale występujemy też często pojedynczo.
11: Tak, oczywiście, że tak. Ja tylko specjalnie łączę was razem podczas tego przedstawienia, dlatego że dzisiaj zapraszałam was i Kasia powiedziała, no po 23, no, żeby tradycji stało się zadość. Zatem bardzo dziękuję, że tradycji staje się zadość i kolejny raz słyszymy się o tej porze prosto z festiwalu Dwa Teatry. Kasia Łęcka, reżyserka. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór Państwu.
11: Dramaturżka, dramatopisarka Małgorzata Maciejewska. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
11: I Łukasz. Łukasz jest razem z nami. Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Wspaniały aktor Łukasz Borkowski oczywiście.
16: Dobry wieczór.
11: Będziemy rozmawiać o tym, co już się tutaj wydarzyło i co się będzie wydarzać i może od tego, co się będzie wydarzać jutro, bo wszyscy czekamy na kolejne słuchowisko na żywo. To będzie słuchowisko zamykające nasz jubileuszowy cykl, czyli Fala Czasu. Trzecie słuchowisko autorstwa właśnie niejakiej Małgorzaty, w którym zagra niejaka Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis. O czym to będzie opowieść? Pod tytułem, uwaga... Perfekcyjny dwutakt.
14: No, perfekcyjny dwutakt jest opowieścią o matce i córce, o takiej bardzo trudnej i wielowarstwowej relacji pomiędzy nimi. No tak jak się nam zdarza czasem w życiu, że chcemy bardzo, ale nie potrafimy się jakoś porozumieć i mijamy się całe dorosłe życie. Córka jest dorosła, matka już jest starszą osobą i pakują razem mieszkanie, wyprowadzają się. No i w związku z tym dużo wspomnień, dużo różnych konfliktów wychodzi na jaw.
11: Ostatnio w kinach nawet jeszcze chyba jest taki film, w którym gra legendarna hiszpańska aktorka Carmen Maura. Dobre życie to się chyba nazywa. Teraz boję się, że pomyliłam tytuł, bo to jest już trzeci dzień festiwalu, który trochę opowiada o tym, tylko opowiada z perspektywy matki, czyli osoby, która zostaje zmuszona przez córkę do wyprowadzenia się i opowiada o tym, jak ona radzi sobie w tym zupełnie innym miejscu i jakim zaczyna mieć inne całkowicie życie. Jaką matką będzie Maria Pakulnis, Kasiu?

0: którego bardzo nie chciałam tutaj, żeby się
1: zadawała. Żeby nie zdradzać, tak?
0: Żeby, po pierwsze, żeby nie zdradzać, a po drugie, żeby właśnie nie odbierać Marysi Pakunis wspaniałej zresztą w tym zadaniu i elektryzującej pewnej dozy jednak takiej swobody interpretacyjnej, która pozwala też na jakieś niespodzianki i zaskoczenia, bo spodziewamy się, że przybędą Państwo nie tylko na żywo, ale też później przed odbiorniki.
1: To no jest to, zmienię jest to, na pewno to pytanie. To jaką córką będzie Katarzyna Dąbrowska?
0: Wiesz co, no to jest na pewno trudna relacja i to jest opowieść o tym, co niewypowiedziane i co właśnie tego wieczora próbuje zostać wypowiedziane i właściwie też tak sobie to analizowałyśmy. Jest tutaj autorka tego tekstu, więc może zaraz nam odpowie na to pytanie, na ile, bo ja to interpretuję tak, że tak naprawdę do pewnego rodzaju no, nazwania tego, co w tej relacji jest problemem, ostatecznie nie dochodzi, że to się tylko dzieje tak naprawdę w głowie mojej bohaterki, że w ogóle zakończenie tego tekstu, tak czytam, że każdy ma prawo je sobie trochę inaczej zinterpretować. Dla jednego może być tak, że to jest trochę sytuacja, co by było gdyby, a dla innego trochę wspomnienie o tej matki, o córce albo córki o matce, albo jakieś wyobrażenie, jakby to mogło być, gdyby one się skonfrontowały, ale ona się z matką nie konfrontuje, więc nie chcę tak dopowiadać, bo to jest bardzo trudne. To jest 50-minutowa sytuacja, bardzo też myślę piękne jest w tym tekście to, że taka może coraz mniej modna tutaj sytuacja jest możliwa, że jeśli się uda, to jakiś rodzaj oczyszczenia możemy wszyscy dzięki tej historii przeżyć. I myślę, że to był też twoja intencja, tak to czytamy i z Marią, i z reżyserką, z Magdą Małecką Wipich. Bo pięknie jest to przeprowadzone, więc tym bardziej, żeby to oczyszczenie się mogło, oswobodzenie i jakiś oddech na końcu mógł pojawić, to nie zdradzę więcej.
1: Nie zdradzaj, nie zdradzaj. Jutro o godzinie 14:00 ostatnie słuchowisko na żywo w Teatrze Atelier. Drodzy Państwo, tutaj te słuchowiska na żywo cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dzisiaj sama uczestniczyłam w pewnej walce o wejściówkę, ponieważ rozdawane są bezpłatne wejściówki na te słuchowiska na żywo. No i było dość niebezpiecznie. I to tak naprawdę cieszy, chociaż mówię, że niebezpiecznie. Dlaczego? Dlatego, że jest zainteresowanie teatrem, chociaż jesteśmy w Sopocie, chociaż jest piękna pogoda, chociaż jest plaża, a ludzie chcą i ludzie lgną i może szukają tego, Małgosiu, ukiwałaś głową, jak Kasia mówiła, szukają tego oczyszczenia właśnie.
2: No tak, właśnie myślę, że będą mieli jutro okazję, bardzo, bardzo w to wierzę. Myślę, że no jest to dla nas wszystkich jakiś bardzo bliski temat, relacja z matką i często właśnie te relacje nasze są pokawałkowane, trudne, ale też pełne ciepła i jakiejś dozy komedii czy komizmu wynikającego z życia, więc to nie jest jakaś smutna do końca opowieść. Mam nadzieję, że wszyscy jakoś się w tym odnajdziemy.
1: Wierzymy głęboko, że tak będzie. To słuchowisko tutaj na żywo wybrzmi, a później zostanie zaprezentowane jesienią w programie Pierwszym Polskiego Radia, bo te słuchowiska będą emitowane w tym jesiennym repertuarze. Pewnie po jakichś takich drobnych zmianach montażowych chociażby, bo oczywiście to słuchowisko trzeba będzie przystosować. Czekamy na to, co wydarzy się jutro. Za chwilę Państwu opowiemy więcej o słuchowisku na żywo, które dzisiaj się odbyło, ale Kasiu, nie odkładaj mikrofonu, bo tak wspominałeś, że nie tylko z Jarkiem pracujesz, to ja właśnie o taką jedną współpracę chciałabym zapytać. W konkursie na najlepsze słuchowisko bierze udział nasze jedynkowe słuchowisko, Nie jestem jakaś chora, Darii Sobik w reżyserii Agaty Biziuk i tu spotkanie z drugą legendą, bo właśnie tak nazywam Marię Pakulnic, ale tak nazywam też i Grażynę Barszczewską.
0: Tak, to prawda. Bardzo też piękne spotkanie. Tam miałam...

0: takie drobniejsze zdecydowanie zadanie, bo grałam kuratorkę, troszkę taką karykaturalną postać w tym świecie. Bardzo szybko pani kurator, pani z opieki społecznej właściwie chyba bardziej niż kurator, która bardzo szybko wie, gdzie są cukierki i jak trzeba po nie sięgnąć, żeby tam na sytuacji pewnego jednak dramatu ludzkiego tam ugrać swoje, ale wszystko to w takiej jednak z przymrużeniem oka konwencji.
1: Chociaż to jest dość smutna tak naprawdę opowieść, bo to opowieść o tym, jak mówić o chorobie, nie używając tych najtrudniejszych słów.
0: Tak.
1: Bo właśnie Grażyna Barszczewska wciela się w postać.
0: Co ciekawe,
1: z demencją.
0: Znajoma wysłała mi wiadomość po tym, jak była tutaj w Sopocie na odsłuchu tego słuchowiska, że sama jest psychiatrą, który pracuje właśnie w takiej placówce i że miała taką pacjentkę.
1: O.
0: Która
1: czyli
0: dokładnie po prostu
1: teatr przeplata się
0: życie
1: z życiem.
0: Równoległe, więc to są przypadki kliniczne, to nie jest sytuacja wyssana z palca, że pani uważa, że jest królową Boną. Tak się może zdarzyć, że taki rodzaj przesunięcia w naszej osobowości może się zadziać.
1: Powiem wam, że ostatnio widziałam niezwykle wzruszające nagranie. Nie chcę zdradzać za wiele, ale to mną na tyle wstrząsnęło, że postanowiłam w tym momencie troszeczkę powiedzieć, że widziałam właśnie nagranie jednego z aktorów wybitnych, który odszedł od nas jakiś czas temu i cierpiał na demencję. I widziałam nagranie, kiedy odblokowywał się tylko wtedy, kiedy przypominał mu się chociażby Leśmian. Tak. I to jest no bardzo poruszające, bo nigdy nie wiadomo, jak zadziała nasz mózg, ale także i nasza strona emocjonalna. A skoro o emocjach mowa, to jeszcze wykorzystując, że jesteś razem z nami i zaraz uciekasz, bo od jutra rana gorące przygotowania do słuchowiska na żywo. Jubileusz, 25 lat festiwalu. Mój udział w festiwalu to już 13 lat. Zawsze jak przyjeżdżam, to jest Kasia, którą uwielbiam. Jest też Łukasz Borkowski. Michał Grzybowski do nas dołączył, znakomity aktor i reżyser i filmowy, i telewizyjny. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Tak, włączone mikrofony, wszystko przygotowane, czeka na ciebie. Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Michał chyba po raz pierwszy na festiwalu, prawda?
2: Pierwszy raz, tak.
1: Pierwszy raz. Małgosia, pierwszy?
3: Ja też pierwszy.
1: Kasia, nie. Kasia już.
4: Ale nie pamiętam, który.
1: Ale też przyjeżdżałaś. Jakie znaczenie ma ten festiwal, że rzucacie wszystko i przyjeżdżacie? Jesteście po przecież już tych końcowych spektaklach, zamykających sezon. Intensywny czas, ten czerwiec zawsze jest takim intensywnym miesiącem. Co jest takiego w tym festiwalu, Kasiu, Łukaszu, druga Kasiu, Łukasz zaczyna, że jednak warto tu przyjechać i być?
2: Wrzucam wszystko i przyjeżdżam, ponieważ mało mamy takich momentów w naszym życiu, kiedy możemy się spotkać i być razem i przeżywać wspólne notowo nasze sukcesy czasem, ale też dowiadywać się o sobie nawzajem i słuchać swoich własnych dzieł. Bo w tym pędzie nie zawsze możemy się pochylić nad nimi. A tutaj jest właśnie ten czas na spotkania, na rozmowy, na plany na przyszłość, także jakieś nowe pomysły i to jest dobre, to jest spotkanie.
0: Ja bym się zgodziła, że to jest bardzo też środowisko twórcze, jakieś wydarzenie, ale też no, bardzo jest to niezwykłą sytuacją, że można się spotkać na tym festiwalu także ze słuchaczami. No bo my zazwyczaj robimy te słuchowiska i nie wiemy, do kogo one trafiają. Nie mamy kontaktu z tym odbiorcą i to jest jedyna, chyba że ktoś do nas specjalnie napisze, wyśle maila, co mnie się zdarzało na przykład po niektórych słuchowiskach, że ktoś się tak angażował, że na przykład albo do mojej agencji, albo gdzieś tam w jakiś inny sposób znajdował kontakt do mnie, żeby napisać wiadomość po czymś, co wysłuchał. Czy wysłuchała słuchaczka, to bardzo są wzruszające dla mnie zawsze sytuacje, że kogoś coś na tyle zajęło, zainteresowało, że poświęcił ten swój czas, który jest no, cenną walutą w dzisiejszym zabieganym świecie. A tu spotykam często ludzi, którzy przyjeżdżają z zupełnie innego końca.

0: Polski. Mówią, że specjalnie wzięli sobie urlop na ten czas i spędzają tutaj 3-4 dni w jakichś podgrupach, w jakichś koleżanki, które przyjechały na przykład razem i sobie tutaj spędzają czas między słuchowiskiem a teatrem telewizji. I myślę, że to jest bardzo cenna sprawa, że można usłyszeć na bieżąco od tych ludzi, co w nich zarezonowało, dlaczego. I że ten rodzaj spotkania i wymiany jest super ważny.
1: I poszukać inspiracji, Katarzyna Łęcka?
2: Tak, zdecydowanie, bo oprócz słowa spotkanie, które mi się od razu pojawiło w sercu, to drugie słowo to inspiracja, bo rzeczywiście rozmawiamy, spotykamy się tu, czasami nie mając czasu spotkać się w miastach, w których pracujemy. I burza mózgów. Z tym rytmem fal, z tym wiatrem, ze słońcem nagle przychodzą takie pomysły i zestawienia aktorskie dla mnie zupełnie nieoczywiste. I co najmniej 2-3 pomysły już mi się pojawiły w głowie. Może będą zrealizowane, ale chcę jeszcze powiedzieć o spotkaniach z widzami, bo dzisiaj rozmawiałam z młodymi ludźmi. Myślę, że mieli 17-18 lat, dziewczyna z chłopakiem. Naprawdę mają w sercu teatr, mają w sercu słowo, palą im się oczy, jak mówią, to są wzruszeni, a ja się wzruszyłam jak głupia, bo nie sądziłam, że w tym młodym pokoleniu jest takie ożywienie na słowo, naprawdę w słowie, na tym, co możemy im dać. I oni to odbierają, czują, rozumieją i to przechodzi do tych młodych ludzi, to jest wspaniałe.
1: A jak młode ożywienie i jeszcze słowo, które wypowiedział Łukasz, słowo sukces, no to Jarosław Tumidajski, który wyreżyserował znakomite słuchowisko prezentowane na antenie Jedynki o człowieku, co wlazł do morza. Byli tacy wczoraj i dzisiaj wśród naszych kolegów i koleżanek po fachu, którzy włazili, ale na szczęście wychodzili z tego morza. Ale to tak nie tylko, żeby podkreślić twoją świeżość i młodość, ale też i autorki powiedziałam o tej młodości, bo to tekst Krysi Bednarek, który wygrał, który został nominowany, był nagradzany w konkursie
3: wśród finałowych tekstów. Konkursu Narracje Nieobecne, pierwszej edycji.
1: I przyszła ci propozycja, żeby go zrealizować. I wtedy?
3: To było trochę inaczej, to znaczy ja faktycznie przeczytałem chyba całą tę finałową, 15 czy 16 tekstów z tego konkursu i to ja zaproponowałem.
1: Że ten?
3: Tak, że ten tekst, bo od razu mnie ujął wszystkim. Ujął mnie tematem, to znaczy w sensie tym, co autorka tam zapisała, to znaczy jak gorzko zapisała doświadczenie COVID-u, doświadczenie pandemii, opisała młodą bohaterkę, która w tym trudnym czasie wchodzi w życie, więc to jej wejście w życie, to kształtowanie społecznych relacji, relacji rodzinnych jest już mocno podcięte, zaburzone, a to jest tylko jeden z tematów tego tekstu. Im dalej, tym głębiej, jak z tym wchodzeniem w morze. To znaczy, im w głębiej się wchodzi, tak, relacje rodzinne to jest rodzaj też nie chcę za dużo opowiadać, tak, ale rodzaj też przemocy, pewnego nadużycia. Bardzo pojemny tekst i też wielogłosowy. Właśnie, młodość autorki, napisany odważnym, dosyć szalonym językiem. Fajnie, tak buńczucznie skomponowany, więc od razu też dający narzędzia do tego, żeby przekładać to na teatr radiowy, budować te rozmaite plany sytuacyjne, dźwiękowe, więc też po prostu fantastyczny materiał myślę, że na teatr, ale także na teatr radiowy. I chcę też tutaj się podzielić taką opowieścią, ponieważ miałem przyjemność posłuchać tego słuchowiska w piątek, po dłuższym czasie od premiery, po pewnym czasie od premiery.
1: Prawie, że otwierałeś festiwal tym
3: słuchowiskiem. Tak. I słuchałem go z widownią, co właśnie jest... To tak jak tutaj wspomnieliście, Łukasz, Kasia, że to są spotkania. No i to jest ta sytuacja, kiedy możemy... w momencie, kiedy jest premiera na antenie, no to cóż, poszło, ale my niewiele wiemy. A tutaj oddychamy w tej samej sali, tym samym powietrzem. I po słuchowisku podeszła do mnie pani, już się wzruszam, kiedy o tym opowiadam, była

0: totalnie rozwalona, była totalnie rozbita, zapłakana, podeszła do mnie i powiedziała, że nie powie nic mądrego, nic ważnego, ale powiedziała, że było dla niej po prostu skrajnie poruszające. I pomyślałem sobie, no powiedziała wszystko, powiedziała, no może właśnie nie w kategoriach mądrze, ale powiedziała coś tak ważnego dla mnie. To jest, wiecie, no to jest taki, zapamiętam to pewnie na całe życie, bo tak emocjonalna reakcja, z którą ktoś się nie krył i chciał przyjść, odsłonić się i powiedzieć, no musiałem potem pójść na spacer i sobie to jakoś poukładać, bo to naprawdę piękne, więc...
1: Ale to jest pięknie wyreżyserowane i jeszcze pięknie zagrane, naprawdę.
0: Dziękuję.
1: Ewa Konstancja Buchak chociażby w tym słuchowisku.
0: Ale też właśnie, no w sensie...
1: Ale też i młodzież.
0: Tak, tak, absolutnie jestem po prostu zachwycony, że udało się zebrać taką obsadę. Tak, i tę relację rodzinną, czyli to powiedzmy centrum tego świata, to Sara Lityńska jako główna
1: bohaterka.
0: Postać, tak, Żaneta wchodząca w życie i Ewa Konstancja Buchak jako jej matka. No wspaniałą relację zbudowały dziewczyny i tak jak mówię, jestem też zachwycony, że udało się całą tę obsadę zebrać przy tym słuchowisku.
1: Co więcej, nie wiem czy... To nie zdradzam szczegółów, tylko domyślam się, że może to słuchowisko było też inspiracją, bo w piątkowym słuchowisku zaś tutaj na żywo to też wystąpiły Grażyna Barszczewska w roli babci, Ewa Konstancja Buchak jako matka i Sara Lityńska jako córka. Więc kto wie,
0: tak,
1: czy Agata
0: raz,
1: Biziuk, świetna reżyserka, nie zainspirowała się także słuchowiskiem o człowieku, co w lasu do morza. Odsyłamy wszystkich państwa, którzy nie mogą być razem z nami, do odsłuchania naszych wszystkich słuchowisk, zwłaszcza Jarka o człowieku, co w las do morza, właśnie Krysi Bednarek. Wszystkie słuchowiska, ale też i spektakle teatru telewizji. Za chwilę opowiemy o relacjach rodzinnych więcej, bo powiedziałam, że Michał Grzybowski do nas dołączył. Są dostępne na stronach internetowych Polskiego Radia, na VOD Teatru Telewizji i co więcej, biorą udział w konkursach publiczności. Zatem jeśli państwo chcieliby wyrazić swój głos, nawet nie będąc tutaj w Sopocie, to wszystko przed państwem. Jutro dopiero wielka gala wręczenia nagród o 19:00 się rozpocznie i wtedy dowiemy się, do kogo powędrują festiwalowe nagrody przyznawane przez jury, ale przecież ten głos publiczności, o którym tutaj w naszej audycji specjalnej prosto z Sopotu rozmawiamy, jest chyba najważniejszy. Trwa specjalne wydanie Kulturalnej Jedynki, festiwale Dwa Teatry. To teraz śpiewająca, no oczywiste to jest chyba. Katarzyna Dąbrowska w Jedynce i Warszawskie Tango.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Katarzyna Dąbrowska śpiewała Wstaje Nowy Dzień, ale jeszcze nie wstaje, jeszcze trwa Kulturalna Jedynka prosto z Sopotu, prosto z festiwalu Dwa Teatry, a jutro Wstanie Nowy Dzień tutaj w Sopocie i jeszcze przed nami prezentacje słuchowisk i pokazy teatrów telewizji. Dużo rozmawialiśmy o tych relacjach rodzinnych. Michał Grzybowski dołączył do nas, twórca teatru telewizji, spektaklu telewizyjnego pod tytułem Rodzice. No już w tym tytule jest wiele zawarte. O kim to będzie opowieść? Ale właśnie nie o rodzicach, tylko o tych młodych.
2: To jest opowieść o młodych, którzy są właśnie
1: przed tym, jak staną rodzicami się.
2: Którzy zaraz się staną rodzicami. Dokładnie. No ale jeszcze nie mają pozałatwianych swoich spraw ze swoimi rodzicami, więc...
1: Więc tu się robi takie koło. Zatacza się koło.
2: Tak. I jesteśmy jakby przed pytaniem, czy oni będą powielali te scenariusze, czy uda im się zbudować coś nowego, pełniejszego i jakby bardziej wartościowego.
1: No. I tu też pojawia się kwestia mieszkania, bo tu już w naszej rozmowie się pojawiła w sprawie słuchowiska, które jutro na żywo. No i tu też się pojawia
2: kwestia mieszkania. W ogóle zauważyłem, że dużo jest rozmów tutaj na tym festiwalu o mieszkaniach, szczególnie warszawskich. Rozmawiamy o cenach.
1: Nie o sopockich, prawda? Chociaż myślę, że wszyscy...
2: Mieszka po prostu w porównaniu z Warszawą, mam wrażenie. Ale jakoś tak wszystkich, zauważyłem, że wszystkich to dotyka. Tak, i to się przekłada na jakieś takie na codzienne życie, myślenie o tym i co ile kosztuje.
1: No dobrze, ale o mieszkaniu nie będziemy rozmawiać, chociaż może teatr telewizji, wyreżyserowanie teatru telewizji wiąże się z jakimś tam zarobkiem na to mieszkanie. Oczywiście to żarcik, ale jak było? Jak reżyserowałeś teatr telewizji?
2: Dobrze.
1: Twój pierwszy?
2: To nie był mój pierwszy teatr telewizji,
1: nie
2: bo robiłem Teatrotekę.
1: Ale Teatroteka rządzi się swoimi prawami.
2: To było jeszcze w czasie COVID-u, w sensie jakby...
1: To jest nieco, nie chcę pomniejszać, ale nieco mniejsza forma jednak
2: mniejsza,
1: telewizyjna.
2: Krótsza, ale miałem szansę zrobić Teatrotekę dla dzieci.
1: No to jeszcze coś innego zupełnie.
2: Jeszcze coś innego z córką moją, więc to było bardzo miłe doświadczenie. Natomiast...
1: Czyli pełnoprawne.

0: Prawny debiut jednak to rodzice.
1: Tak.
0: No i
1: dokładnie.
0: Jak?
1: Znaczy, jeśli chodzi o mieszkanie, to czuliśmy się bezpiecznie, ponieważ to mieszkanie było wybudowane na hali. Nie musieliśmy go wynajmować na czas zdjęć.
0: A czy próbowaliście w jakimś mieszkaniu, czy też w
1: nie,
0: tej hali?
1: Nie. Założenie było takie, żeby to powstało na hali i żeby jakby nie uciekać od tego, że jest to, że jesteśmy w hali i jest to spektakl telewizyjny. Chociaż pojawiały się takie pytania, czy chcemy wynająć mieszkanie i jakby sprawić, żeby ta historia była jeszcze bardziej realistyczna, ale chodziło o to, żeby jednak można było wyjść z kamerą przed jakby mieszkanie i filmować z każdej strony i pokazywać, że jest to w jakimś sensie scenografia.
0: I powiedzmy jeszcze o obsadzie, bo dużo mówimy dzisiaj o tej sile młodości i tu też siła młodości, bo w głównych rolach Tomek.
1: Tomek Ziętek, tak, i Zuza Bernat, debiutantka też w Teatrze
0: Telewizji.
1: Bardzo młody Łukasz Simlat i...
0: I małżonka, tak, również młoda, Agnieszka
1: Dulęba Kasza i Monika Krzywkowska w roli mamy.
0: A teraz o bohaterach Darii Sobik, którzy wolą wydawać na podróże, szczególnie na tę jedną do Palermo, zamiast na mieszkanie, bo dzisiaj w Teatrze Atelier słuchowisko na żywo właśnie Darii Sobik w reżyserii Katarzyny Łęckiej. Kasiu, jak robić słuchowisko na żywo? Jak realizować? Jak wystawiać dramat, współczesny dramat napisany przez taką znakomitą dramatopisarkę, jaką jest Daria Sobik?
2: No, myśmy sobie postawili dość trudne zadanie, bo pamiętając o tym, że widzowie patrzą na nas, a nie tylko mają zamknięte oczy i pewien teatr odbywa się pod powiekami, chcieliśmy coś im dać, coś w inscenizacji, coś teatralnego, że jednocześnie nagrywamy to do tak zwanej puszki i potem emitujemy po wakacjach na antenie, a pamiętamy o widzach, którzy siedzą w Sopocie w Teatrze Atelier i obcują z żywymi aktorami, z żywym słowem. Udało mi się namówić aktorów na nauczenie się części tekstu na pamięć, co spowodowało, że mogli się pobawić.
0: A to nie były improwizacje?
2: Być może troszeczkę zaimprowizowali, ale raczej się tego nauczyli. I pozwoliło nam to zrobić inscenizację jednocześnie. Ja zawsze mam kłopot ze słuchowiskami na żywo, bo mnie drażnią te kartki, drażnią mnie pulpity, które zasłaniają aktorów i jakoś tak nie umiem poddać się tej manierze słuchowiska na żywo. Zawsze mam ochotę zrobić coś ponad. Ten tekst się do tego świetnie nadawał. Daria Sobik napisała przepiękny dramat o spotkaniu trzech mężczyzn na lotnisku.
0: Którzy wybierają się właśnie do Palermo.
2: Tak, tak naprawdę wybierają się, a nie chcą się wybierać, przy czym jeden z nich uwielbia być ciągle w podróży, lepiej się czuje w samolocie niż na ziemi, a pozostali nie za bardzo chcą lecieć. I spotykają się w tym chceniu, niechceniu, w jakiejś sytuacji pomiędzy, w sytuacji granicznej, zamknięci, czy właściwie uwięzieni w palarni lotniskowej, która się zacina w oczekiwaniu na wspólny samolot i dużo się może wydarzyć. Aktorzy, którzy ze mną pracowali, Łukasz Lewandowski, Krzysztof Szczepaniak i Mirosław Haniszewski, pozwolili mi się tak pobawić inscenizacyjnie, więc można powiedzieć, że jednocześnie zrobiliśmy słuchowisko i troszeczkę spektakl.
0: Czyli zyskali ci, którzy widzieli na żywo, a nasi słuchacze będą mieli szansę zapoznać się z tym słuchowiskiem w warstwie dźwiękowej na jesieni. Jest z nami Łęcka, ale o lalce nie będziemy rozmawiać, bo teraz do Znachora przechodzimy, czyli do innej kultowej powieści. Łukasz zagrał niewielką rolę w Znachorze, ale adaptowała tego Znachora, czyli nasz serial jedynkowy, właśnie Małgosia. No i co? Masz książkę, którą wszyscy znają. Masz film, który jest uwielbiany. No i jak tu stworzyć adaptację?
3: No, było to wspaniałe wyzwanie. Bardzo się ucieszyłam właśnie, jak Julia do mnie z tym projektem przyszła. Chciałam się po prostu wykorzystać to, czego
0: Julia
3: nie można
0: Mark,
3: było...
0: kierowniczka literacka Julia Mark, tak. Polskiego Radia.
3: To, wykorzystać to, czego nie można było tak naprawdę w filmie do końca zawrzeć. Czyli trochę wprowadzić I tego języka, i dłuższych fragmentów tekstu, bo wprowadziłam postać narratorki, tak naprawdę speakerki radio.

0: cztery to były odcinki po 40 minut. Mogliśmy też o wiele więcej opowiedzieć niż w filmie, który trwa półtorej godziny do dwóch mniej więcej.
1: Więc ale każdy musiał być zamkniętą całością.
0: Tak, każdy był zamkniętą całością.
1: One były emitowane na naszej antenie w kolejne dni. Tutaj ten pierwszy odcinek bierze udział w konkursie. Te trzy pozostałe były prezentowane jako wydarzenie towarzyszące. No i tu taki jakiś dziwny pech, bo w tym pierwszym mnie zagrał Łukasz. Ale zagrał w kolejnych.
2: Ale w kolejnych wszystkich zagrałem, tak, to prawda. To prawda. No tutaj jeszcze chciałem dopowiedzieć, że niebywały, wydaje mi się, że to jest trudne, żeby napisać serial po prostu, bo to się musi wszystko zamknąć w obrębie jednego odcinka, ale musi być apetyt na kolejny. Tak, poza tym musi być dramaturgicznie, żeby to się rozwijało, wzrastało i spadało. To jest jakieś wyzwanie. To był twój pierwszy serial. Przepraszam, że zadaję pytanie, mnie to interesuje.
1: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, że współtowarzyszysz mi w prowadzeniu.
0: Jest to rzeczywiście, słuchajcie, bardzo, bardzo interesujące, bo też w pisaniu serialu takiego od zera, no to można sobie rozłożyć tą historię tak, jak się chce. A tam jednak jest już historia i dajmy na to, w jakimś miejscu ta powieść, nie wiem, siada, albo jest po prostu mniej tych wydarzeń, a dalej trzeba też jakby udramatyzować ten fragment, który się akurat adaptuje w tym odcinku, więc to było jakieś wspaniałe. Też niezwykłym wyzwaniem było dla mnie napisanie przedwojennych piosenek dwóch, bo okazało się właśnie, że bardzo fajnie byłoby, żeby w tym radiu, bo radio jest przewodnikiem po tym świecie, radio międzywojenne z Krystyną Czubówną jako speakerką, żeby były te piosenki, no bo oni słuchali piosenki, to piosenek to były jakieś część życia, puszczanie sobie radia i piosenek, więc powstały wspaniałe piosenki tutaj w wykonaniu między innymi Michaliny Łabacz o miłości, o tematach związanych ze Znachorem, także jakieś wspaniała przygoda.
1: A Znachora zagrał Michał Żurawski. Za chwilę więcej może o tym, jakie teksty wybierać, jak reżyserować, jak je adaptować. Państwu poopowiadamy w programie Pierwszym Polskiego Radia. Jest taka kultowa piosenka, jakoś tak nieodzownie związana z tym festiwalem i takie mam poczucie, że dzisiaj trzeci dzień festiwalu, a jeszcze na naszej antenie nie wybrzmiała. No to teraz niech wybrzmi. Życie to nie teatr.
3: Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych

cały zbudowany jestem z rąk, lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohol, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A my w trakcie tej przerwy muzycznej rozmawialiśmy tutaj o dźwięku. Może to jest dobry moment, by podziękować moim realizatorom. Janusz Graczek, Maciej Mucha i realizujący dzisiaj naszą audycję Krzysztof Przybyła tutaj w Sopocie i Krzysztof Sagan w Warszawie. Wracając do tego dźwięku, o którym tutaj sobie plotkowaliśmy. Dźwięk w radiu jest niezwykle ważny. Przy tworzeniu słuchowisk też. Jarku, to pytanie do ciebie, bo ty świetnie operujesz właśnie. Tak opowieścią, tak dramaturgią danej opowieści, żeby czasem uniknąć słowa, a jednak za pomocą konkretnego efektu czy konkretnego właśnie brzmienia uzyskać ten cel, który miało nieść to słowo.
2: Mhm. Znaczy, wiesz, tak chyba rozumiem teatr radiowy, to znaczy, że oczywiście nie byłoby tego, gdyby nie dialog, obecność aktora przy mikrofonie, ale i to jest z jednej strony esencja, to jest podstawa, a z drugiej strony to jest tylko punkt wyjścia. I dla mnie cała, z jednej strony zabawa, ale tak naprawdę jakieś istotne spotkanie i przygoda z teatrem radiowym, z teatrem wyobraźni, jest właśnie w stwarzaniu tej pełni świata, tylko angażując tylko jeden zmysł. W sensie w spektaklach żywego planu też jestem przeważnie autorem opracowania muzycznego. Jakoś jest mi to potrzebne do budowania świata, do budowania pełni, pełni struktury, za którą odpowiadam, i też dramaturgii dźwiękowej. I myślę, że no i stąd pewnie droga do teatru radiowego. Lubię to po prostu.
1: Bo ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jako krytyka, ale czytam teksty młodych twórców i one są przepełnione właśnie słowem. Jest bardzo dużo narracji w tych opowieściach i czasem jest tak, że ona rzeczywiście wybrzmiewa głównie na antenach, w tych słuchowiskach, a młodzi twórcy jeszcze są na początku swojej drogi i uczą się wykorzystywania właśnie tych środków, które daje radio. Naszej rozmowie przysłuchuje się Michał Grzybowski i trochę taki jest zainteresowany, trochę niezainteresowany. No tak, nie wiem,
3: czy
1: czekasz na ten Teatr Polskiego Radia, żeby coś zrobić, żeby wyreżyserować? Czy to w ogóle cię nie interesuje,
3: nie wiem,
1: ta warstwa?
3: O tym.
1: To my już to wiesz, już wszyscy słyszą, już Adam Wojtyszko słysza, dyrektor Teatru Polskiego Radia, na pewno słucha naszej audycji, ale czy ta warstwa dźwiękowa, czyli warstwa opowieści tylko
3: słuchajcie,
1: tej
3: ja
1: formie
3: mam teraz,
1: cię interesuje?
3: Mam takie doświadczenie, że zrobiłem w zeszłym roku taki mogę powiedzieć trochę niezależny film, ale z grupą aktorów improwizatorów bez scenariusza i spędziliśmy dużo czasu wspólnie na kempingu na Kaszubach. I kręciliśmy zdjęcia i teraz jestem w trakcie robienia postprodukcji, jakby robię właśnie dźwięk. I słuchajcie, ten kemping, po prostu taki, jak montowałem film, ten kemping bez tego dźwięku, który teraz właśnie robimy i bez tych wszystkich ptaszków, szumów, a natury i ten jest po prostu totalnie płaski, nie? Więc jakby to jest coś takiego, że wydaje mi się, że budowanie atmosfery w ogóle, stwarzanie świata w filmie, no to jest 50%, to jest dźwięk. A jeszcze dobrze słyszalny dialog, to jest w ogóle 80%, nie?
2: To z tego, co mówisz, to ty jesteś już w połowie drogi do studia.
3: Tak. Myślę, że tak. Ale nie, dla mnie na pewno byłoby to wyzwanie, bo to jest, tak jak mówisz o dialogach, czy o jakby o tekście w ogóle, no to trochę inaczej trzeba do tego podejść, bo trochę trzeba chyba zapomnieć o obrazku.
1: Całkowicie. Nie,
3: znaczy mówię trochę, no bo jednak tym słowem trzeba go zbudować gdzieś, nie?
2: A z drugiej strony trzeba mieć w głowie obraz, który chce się właśnie.
3: No tak,
2: i który
3: stworzyć,
2: trzeba,
3: nie?
2: Tylko przy okazji, przy użyciu dźwięku stworzyć.
4: Zapraszamy cię do Teatru Polskiego Radia bardzo.
1: Ale ja nie bardzo tylko, chętnie. Zapraszamy cię najpierw.

0: Na zajęcia do Łukasza, bo Łukasz uczy właśnie, jak tworzyć słuchowisko, jak grać w słuchowisku.
1: No, tak, aktorów. To prawda, mam takie zajęcia
0: Michał słuchowisko. Jest aktorem, to najpierw niech sam.
1: Zapraszam serdecznie.
2: Łukasz doskonale uczy, bo wszyscy studenci Łukasza grają w moich szekspirowskich słuchowiskach.
1: Tak,
2: są świetni.
1: Podczas tego semestru tak się udało złożyć, że dwa spektakle, które Kasia robiła w Teatrze Polskiego Radia, studenci dostali rolę epizodyczne, ale też robili różne szumy, fale, burze, tło i bardzo się podekscytowali tym i to było wspaniałe. Faktycznie to jest pierwszy moment, kiedy zabieram studentów do Teatru Polskiego Radia i oni są bardzo podekscytowani tym, że mogą wejść do tych słynnych miejsc przed te słynne mikrofony, do tych drzwi, które się otwierały w niejednym słuchowisku, a w wielu i poznać też osoby, które tam na co dzień pracują i wiedzieć, jak się tam zachowywać, jak na czerwoną lampkę reagować i że jednak gramy z partnerem do mikrofonu.
0: My też jesteśmy podekscytowani, że jesteśmy blisko Teatru Polskiego Radia i jesteśmy wciąż nieustająco na festiwalu Dwa Teatry. Zleciało, musimy kończyć. Katarzyna Dąbrowska, Małgorzata Maciejewska, Katarzyna Łęcka, Łukasz Borkowski, Michał Grzybowski i Jarosław Tumidajski jeszcze tu są razem z nami. Jeszcze jutro festiwalowy dzień. Zapraszamy Państwa serdecznie do Sopotu i zapraszamy do odsłuchania i słuchowisk i do oglądania teatrów telewizji. Martyna Podolska, to była jak zwykle przyjemność. Kulturalna Jedynka prosto z Sopotu.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy
2: bardzo. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
1: W szkole zjawia się wicedyrektor Archie Flowers. Inspektor Carl zadaje mu pytania. Posłuchajmy siódmego fragmentu kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca. Czyta Bartosz Głowacki.
2: To pan zorganizował dzisiejszą imprezę? Pyta. Nie ja. Sonoma jest tu dyrektorką i dawną uczennicą tej placówki. To bardzo inspirująca osoba. W ostatniej chwili okazało się, że musi iść na uroczystość w szkole córki. Wobec tego zaproponowałem, że ją zastąpię. Czy pan brał udział w tym spotkaniu? Nie jest to właściwe słowo na określenie dyskoteki w szkolnej bibliotece, ale Harbinder nie znajduje innego. Nie. Uznałem, że będę zawadzał i zostałem w swoim gabinecie. Co pan tam robił? Flowers mruga zaskoczony. Oglądałem film na iPadzie. Podaje hiszpański tytuł, siląc się na poprawny akcent, jak uważa Harbinder. Co pan wie o Garfieldzie Rice'ie? O Garfieldzie? Należy do grona naszych najznamienitszych absolwentów. Hojnie wspiera... Urywa w pół zdania, uprzytamniając sobie, co oznacza to pytanie. O Boże, chyba nie on... Garfielda Rice'a znaleziono martwego, oznajmia Harbinder. Uznajemy, że zgon nastąpił w niejasnych okolicznościach. Ubolewam. To na pewno jest dla pana szok. Archie niewątpliwie ma zszokowaną minę. W świetle górnej lampy jego twarz jest prawie zielona. Jak umarł? Okoliczności są niejasne, jak wspomniałam. Znał go pan osobiście? Nie, tylko ze słyszenia. Dzisiaj spotkaliśmy się po raz pierwszy.

0: pierwszy. Zna pan kogoś spośród gości? Osobiście nie, ale niektóre nazwiska są głośne. Rocznik 98 był dość wyjątkowy. Chris Foster, gwiazda popu. Isabel Istar, aktorka. Henry Stipp, laburzystowski deputowany. Te nazwiska nic jej nie mówią. Zamiast grać w Panda Pop, powinna wziąć się do czytania gazet. Oni wszyscy są tu dzisiaj? Tak, nadal angażują się w sprawy naszej szkoły. Pan Foster niedawno sfinansował salę muzyczną. Pan Stipp systematycznie oprowadza uczniów po Izbie Gmin. Jak miło. Nie będę pana dłużej zatrzymywać, ale proszę podać mi swoje dane. Skontaktujemy się z panem w najbliższych dniach. Pojawiają się technicy kryminalistyki. Ogromni w białych kombinezonach, niczym przybysze z innej planety.
1: Bartosz Głowacki przeczytał siódmy fragment kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca w tłumaczeniu Marii Olejniczak-Skarsgård. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W tym roku maskotką lata z radiem został piesek Kundenek. Nasze studio odwiedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z radiem w jedynce. Jutro od 9:00.
4: Roman Czajarek, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. To była inicjatywa żołnierzy, a prezydent i naczelny dowódca musi ich wspierać. Tak Włodymyr Zełenski w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN tłumaczył nadanie jednemu z oddziałów ukraińskich imienia bohaterów UPA. Prezydent Ukrainy mówił też, że jego kraj jest wdzięczny Polsce, ale jest też skupiony na obronie Europy.
1: My z wami żywymy.
0: Żyjemy od ataku do ataku, nie możemy żyć od dziękuję do dziękuję. Każdy musi się do tego dostosować. Jesteśmy wdzięczni, ale nie możemy wstawać codziennie rano i myśleć, nie zapomnij dziś każdemu podziękować. Ludzie po prostu giną. Czy możemy chronić was wszystkich w przerwie między wyrazami wdzięczności? Wołodymyr Zełenski mówił też o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Prezydent Ukrainy, który podpisał dekret w tej sprawie, podkreślił, że sami żołnierze wyszli z tą inicjatywą. Ukraiński MSZ w ostrych słowach ocenił odebranie przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jednocześnie zapowiedział, że pod znakiem zapytania jest udział ukraińskiego prezydenta w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy. Ponad 1000 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z burzami w Polsce. Najczęściej w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i w Małopolsce. Strażacy usuwali z dróg powalone drzewa i konary, a także usuwali wodę z podtopionych i zalanych piwnic. Burze mogą pojawić się także w nocy. O podstawowych zasadach bezpieczeństwa w Polskim Radiu 24 przypominał rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Najlepiej pozostać w domu. Starajmy się nie przebywać pod drzewami, jeżeli jesteśmy dziś na terenie otwartym, a trwa burza. Jak również, jeżeli możemy, nie parkujmy samochodów w pobliżu drzew. Jeżeli mamy jakieś elementy, które mogłyby zostać porwane, zrzucone przez wiatr, czy to z balkonu, czy na naszym podwórku, postarajmy się je zabezpieczyć, aby nie zostały przewrócone, czy też poniesione przez wiatr, ponieważ mogą wyrządzić szkody.
0: W miejscowości Banie w zachodniopomorskim drzewo upadło na budynek szkoły. Ucierpiała część budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W aktualnościach teraz polityczne komentarze po przegłosowaniu przez Sejmy przepisów wiążących numer PESEL z informacją o zarobkach lekarzy. Zdaniem polskiej sceny politycznej takie działania nie uzdrowią z dnia na dzień publicznej służby zdrowia. Nowe przepisy to pokłosie skandalu finansowego w warszawskim szpitalu południowym. Zarówno koalicja rządząca, jak i opozycja oczekują kolejnych i znacznie ostrzejszych kroków.
3: Nowe prawo ma ujawnić realną skalę zarobków medyków, ale zdaniem Prawa i Sprawiedliwości problemem jest przede wszystkim brak nadzoru nad kontraktami dla partyjnych kolegów. Mirosława Stachowiak-Różecka podkreśla, że sprawa Dawida Kacprzyka obnażyła patologię tworzenia stref VIP w szpitalach.
4: Nawet najbardziej wyspecjalizowany neurochirurg może pomarzyć o takich zarobkach, jakie miał członek Platformy Obywatelskiej.
3: Z kolei Lewica domaga się natychmiastowego ukrócenia fikcyjnych dyżurów i wprowadzenia twardego zakazu łączenia etatów. Dariusz Wieczorek przypomina, że jego formacja ma gotowy plan na głębszą reformę systemu.
5: Te ograniczenia i zakaz łączenia pracy w szpitali publicznych, prowadzenia swojej praktyki i kwestia tych godzin powinny być uregulowane.
3: Uchwalona ustawa trafia teraz do Senatu, a w stolicy wciąż trwają masowe kontrole na wszystkich SOR-ach. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Dziś prawdopodobny koniec rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Informację przekazała agencja Axios, powołując się na amerykańskich dyplomatów. Zespoły techniczne mają kontynuować rozmowy w Szwajcarii.

0: Na szczycie w Burgenstock negocjatorzy rozmawiali głównie o irańskim programie nuklearnym. Amerykański dyplomata przekazał Axios, że jednym z tematów rozmów było też egzekwowanie zawieszenia broni w Libanie. Na południu kraju doszło do starć między Hezbollahem a wojskami izraelskimi. Rozmowy dotyczyły też zamknięcia cieśniny Ormus przez Iran. Amerykańska delegacja wyraźnie dała do zrozumienia, że chce otwarcia cieśniny. Na koniec przenosimy się na mundialowe areny. Trzeci na tym turnieju remis padł w wieczornym meczu Belgii z Iranem, a przed kilkoma minutami rozpoczęło się spotkanie Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka. Na tablicy wyników wciąż mamy 0-0. O trzeciej Nowa Zelandia podejmie Egipt, a wieczorem dwa mecze zespołów zaliczających się do faworytów mundialu. Argentyna o 19 zagra z Austrią, a o 23 Francja zmierzy się z Irakiem. Do wyniku meczu Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka powrócimy za godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy burze i opady deszczu możliwe głównie na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna od 16 stopni w centrum do około 18 w Małopolsce.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy na zegarach, dziś poniedziałek, 22 dzień czerwca i 173 dzień roku. Wschód słońca o 4.14, zachód minutę po 21.00. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 680 lat temu Nowy Targ otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego prawa miejskie. 234 lata temu na wniosek króla Stanisława Augusta dla upamiętnienia zwycięstwa nad wojskami rosyjskimi pod Zieleńcami ustanowiony został Order Virtuti Militari, przyznawany za męstwo na polu bitwy. Pierwsze odznaczenie otrzymało 44 żołnierzy, którzy wyróżnili się w bitwie pod Zieleńcami. 85 lat temu rozpoczęła się operacja Barbarossa, atak III Rzeszy Niemieckiej na Związek Sowiecki. 36 lat temu w Berlinie zamknięty został Checkpoint Charlie, dawne przejście graniczne między Berlinem Zachodnim a Wschodnim, należące do najbardziej znanych symboli zimnej wojny. Imieniny obchodzą Jan, Paulina i Tomasz. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki.
1: Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Muzyka nocą.
2: Dzisiaj to może wydać się śmieszne, lecz wtedy takim nie było wcale. Młodzieży polskiej wyczyny grzeszne nie były grzeszne w dzisiejszej skali.

0: No co to, nie mylić z no to co i sierpień 86, piosenka oparta na prawdziwych ponoć wydarzeniach, ale takich wydarzeń z turnusów, gdzie trzeba było zdążyć w tym cyklu. Poznajemy się, chodzimy ze sobą i za dwa dni wyjeżdżamy, więc jeszcze coś tam jakoś tak bardziej zacieśnijmy znajomość. No to chyba nie jedno z Państwa miała okazję, nomen omen, zaliczyć, przepraszam za tą krótkowzroczność, ale naprawdę tekst przypomniał mi czasy wakacji w PRL-u, no bo rok 86 to był PRL. Miło mi, że jesteśmy jak zwykle z niedzieli na poniedziałek. Niech noc będzie z nami, to jest nasze zawołanie. No i dziś sobie tak porozmawiamy. Rozmawiamy dzisiaj sobie o komunikacji miejskiej, bo z dwóch powodów. Jedno dlatego, że bardzo wiele osób z nas korzysta z niej. W zasadzie miejska, transport publiczny, tak powiedzmy, ale zostawmy pociągi, bo to jest zupełnie inna historia. Chociaż jeśli będzie coś o pociągu, to oczywiście nikt nie będzie zabraniał. No i właśnie piosenki też jakoś tak postarałem się wraz z producentem programu Kajetanem Andrzejem Tłokowskimi dobrać, no tak, żeby właśnie mniej więcej były właśnie o tym.
1: Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach, w kolorach.

Proszę Państwa, chociaż człowiek nie wygląda i nie brzmi, ale 40 lat temu sam tutaj właśnie w Muzyce Nocą, ale w Rozgłośni Hercyckiej też w Trójce, no, wypromowałem ten zespół, można powiedzieć, tę piosenkę. Pierwszy grałem. Było to bardzo miłe dla mnie, bo to bardzo było fajne towarzystwo, przede wszystkim fajna muzyka. Także zespół Malarzy i Żołnierze w wersji późniejszej oczywiście z udziałem, być może Państwo poznali, być może nie, Czesława Mozilla. Dziś, jak mówię, o komunikacji miejskiej będziemy rozmawiać. Jeśli Państwo, ktoś z Państwa ma jakieś wspomnienia, swoje refleksje, czy też uwagi co do tego, o czym będę mówił, to niekoniecznie sam, to bardzo prosimy 22 645 22 66 645 22 66. W Polsce jest kilka tysięcy fanów, świrów, kolokwialnie powiem, na temat komunikacji miejskiej. Oni są zgrupowani na różnego rodzaju forach. A nuż ktoś taki słyszy nas, to od razu pozdrawiam, tak z zasady, prawda? Bo wiem, co to znaczy być świrem komunikacji miejskiej. No i fajnie było, gdybyśmy mogli spodziewać się telefonu 22 645 2266 645 2266. Proszę Państwa, tutaj właśnie mam takie notateczki na karteczkach, które w bibliotece wszystkie spisałem sobie, bo to nie ma co wierzyć temu internetowi, tylko lepiej jednak, żeby to było przepisane na kartce, tak? W bostońskim metrze pasażerowie mogą legalnie jeździć na gapę, jeśli na stacji zabraknie prądu. Historyczna tradycja z czasów, gdy automaty do biletów nie działały bez zasilania, czyli w zasadzie

0: życzymy jak najmniej, prawda, w Bostonie. W Kolumbii działa najdłuższa miejska kolejka linowa i zastąpiła tradycyjne autobusy i codziennie przewozi tysiące ludzi nad dachami miasta na wysokości ponad 4000 metrów. 4000 metrów, czyli 4, a ty ile masz do pracy? Ja 4 kilometry, ale w którą stronę? No w stronę nieba. Także to fajne, w Kolumbii chciałbym być, proszę państwa, chciałbym być, jechać czymś takim do pracy. Kartele narkotykowe, po prostu pracownicy tą kolejką linową MI Telefaricho się nazywa, 4 km wysokości. Wow. W Sztokholmie ponad 90 ze 100 stacji metra zostało zamienionych w dzieła sztuki przez 150 artystów, tworząc najdłuższą galerię sztuki na świecie o długości aż 110 km. Ciekaw jestem, kiedy to powstało, bo też proszę pamiętać, że w Warszawie druga linia to na wielu stacjach, na takim ciągu wielu stacji dzieła Wojciecha Fangora, świętej pamięci, a wybitnego. W Pekinie na wybranych stacjach metra można płacić za bilet pustymi plastikowymi butelkami, które wrzucasz do specjalnych automatów recyklingowych w zamian za doładowanie karty miejskiej. Znaczy w Polsce też by to mogło być, jak najbardziej, tylko że nie działałyby te automaty, prawda? I tutaj, nie wiem, może jakiś taki kosz po prostu, czy coś, ale to jest dobry pomysł, mi się wydaje. W japońskich miastach, że zostaniemy w Azji, opóźnienie pociągu lub metra o zaledwie kilkadziesiąt sekund skutkuje oficjalnymi przeprosinami ze strony przewoźnika oraz wydaniem pasażerom specjalnych zaświadczeń dla pracodawców. Mam nadzieję jednak, że to jest zaświadczenie cyfrowe. Tu nasz gość opowie właśnie a propos tego pewną zabawną historię. W niemieckim Wuppertalu od 1901 roku pasażerowie jeżdżą podwieszaną kolejką jednoszynową znów, której wagoniki suną 12 metrów nad ziemią.
1: Co oni? No też mi... Już by się nie wygłupiali w tym Wuppertalu po prostu. 12 metrów, kiedy w Kolumbii 4000. 12. Nie, ja nie mogę. Pójść w piosenkę.

Maria Koterska i wrocławska piosenka o niebieskich, wrocławskich tramwajach. Skądinąd dzisiaj gdzieś czytałem, że będą takie poduszki na tramwajach we Wrocławiu, żeby się nie zderzały. To bardzo ciekawie wygląda. Poszukam tej wiadomości jeszcze. Proszę Państwa, ludzie nie za bardzo lubią, kiedy się o nich mówi, że są pozbawieni inteligencji, ogarnięcia, że są po prostu głupi. Natomiast lubią posłuchać, jak ktoś sam powie to o sobie, prawda? No więc powiem Państwu, że ja ogólnie jestem inteligentny, przyznam, ale czasami tak braknie tego, nie? No ogarnięcie to tak samo. No i czasami po prostu no niezbyt, no trochę głupi po prostu. No właśnie tak było teraz, bo to wszystko przez te karteczki, muszę przemyśleć to. Więc to nie było po pierwsze w Kolumbii, tylko w Boliwii. I łączy stolice krajów La Paz z sąsiadującym miastem El Alto. Jest to absolutnie powalający projekt inżynieryjny, no, którym naprawdę warto zapamiętać. Teraz to okej, okay, no, pomyliłem Kolumbię z Boliwią. Nie jest to okej okay, właściwie, bo to jeśli chodzi o geografię Ameryki Południowej dwuja. Ale jest gorsza rzecz, że ja się strasznie podniecałem tym, że to 4000, na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza, z jakimś takim idiotycznym skojarzeniem, że ludzie tam na dole, to oni są 4000 niżej, nie? 4 km. Boże, naprawdę to było głupie po prostu z mojej strony. Może troszkę chciałem dać szansę, prawda, osobom, które też nie są, nie wypadają zawsze na mądrze, żeby też nie były samotne, coś takiego. Może tak, a może po prostu niestety, ale mi nie wyszło. No bo okazuje się, ja się śmieję, prawda, z tych Niemców, że tam 12 metrów nad ziemią, a tu się okazuje, że większość tras kolejki Mi Telefericho przebiega na wysokości od 20 do 60 metrów nad ziemią. Oczywiście 60 metrów nad ziemią to jest dużo, proszę Państwa, to nie jest mało. Ale pomyśleć, że te 4000 mogło być po prostu... Naprawdę, no, mogę powiedzieć,

że żartowałem, że... Ale nie żartowałem, no po prostu nie wyszło mi, tak? Także to tak. No i właśnie ciekaw, co skoro Gary Numan na ten temat ma do powiedzenia. Piosenka nazywa się Cars, czyli samochody.

0: Cars i Gary Numan, a w studiu jest właściwie ze znanych mi osób to największy specjalista i fanatyk komunikacji miejskiej, Kajetan Tłokowski. Witam cię.
1: Dzień dobry.
0: Co dziś w trzeciej godzinie muzyki nocą, bo też z tego jesteś znany?
1: Spróbuję przypomnieć koncert, który odbył się w Opolu w czasie Festiwalu Opolskiego 45 lat temu, bo czerwiec jest miesiącem polskich festiwali, miesiącem Festiwalu Piosenki Polskiej. 45 lat, okrągła, prawie okrągła, tak. I ten festiwal odbywał się w roku szczególnym i nastąpiło takie połączenie wśród laureatów w koncercie finałowym. Z jednej strony były piosenki satyryczne, kabaretowe, wesołe wręcz, wykonawcy na przykład tacy jak Wały Jagielloński. Z drugiej strony to wszystko się wówczas wymieniało z tematami bardzo poważnymi i wykonawcami takimi jak Jacek Kaczmarski i Przemysław Gintrowski. Bardzo szczególny festiwal, bo potem przez rok festiwalu nie było.

0: festiwal zmiany epoki. To nie są pieśni festiwalowe, gdzie w pięknych strojach na...
1: Uwielbiam to, że mówisz to tak w oczywisty sposób, a na przykład mogą nas słuchać osoby z zagranicy. Albo młodzi ludzie, bardziej wiarygodne jest to.
0: Tak.
1: No mówisz, że z jakiegoś powodu to powiedzmy, że między sierpniem 80 a stanem wojennym to była taka luka, znaczy taka...
0: Nazywane jest to obecnie karnawałem Solidarności.
1: Tak. Ta zmiana, o której mówię z kolei później, że nie było, to właśnie stan wojenny. Także ciekawa taka wycieczka w czasie, w zupełnie chwilę, taką jednorazową...

0: okej, okay, nie idę godzinę, ale za to czekam godzinę na nomen omen kolejkę.
1: Tak, ale nie jesteś zmęczony, bo czekasz sobie na ławeczce, z kolegami rozmawiasz, spotykasz panie z pracy, tak? Jednak, a jak jest deszcz na przykład, nie? To te godzinę czy dwie idziesz w deszczu.
0: I obok tego, obok wagonów pasażerskich, na tych samych liniach działały osobne potężne linie towarowe. Dlatego zrobili. Oni nie budowali tego specjalnie dla ludzi, tylko po prostu przewoziły urobek manganu bezpośrednio z kopalni na szczytach klifów do stacji kolejowej w dolinie po prostu.
1: To teraz obnażasz system.
0: No, nie, coś mi się nie zgadzało, wiesz?
1: A wiesz, że towarowa kolejka liniowa do zeszłego roku, do lipca zeszłego roku działała na Kujawach w kopalni soli, w kujawskich kopalniach soli. Nie pamiętam w tej chwili gdzie, ale był taki w Polsce ewenement, taka ciekawostka, że takie koleby, takie jakby wanny przesuwały się nad polami, nad kilka dróg przecinały i przenosiły, bo wiozły to tu chyba nie pasuje, przenosiły urobek soli gdzieś w Kujawsko-Pomorskim, a może państwo wiedzą gdzie, może państwo tam mieszkają, to proszę opowiedzieć, jak to było, gdzie to było, może państwo byli w pobliżu. Na Kujawach kolejka linowa towarowa, wyłącznie towarowa.
0: No to bardzo jest rzeczywiście ciekawe pytanie. Też nawet nie słyszałem o tym. Znaczy przed chwilą usłyszałem to, co powiedziałem, nie?
1: Ale właśnie w zeszłym roku zakończono jej działalność.
0: No właśnie tu też mam smutną wiadomość, że w Polsce nie ma obecnie ani jednej działającej publicznie kolei zębatej.
1: Zębatej.
0: To jest bardzo smutne. W moim dzieciństwie to, znaczy sama nazwa, jako dla przedszkolaka czy dla ucznia dolnych klas, kiedy słyszałem o kolei zębatej, no bo zębate to były, nie wiem, uśmiech zębaty, czy tak.
1: Tak. Pośrodku zębatka się. Tak.
0: Popularne kolejki górskie, które turyści biorą za zębaty, na przykład na Głogówkę, to rzeczywiście koleje linowo-terenowe.
1: Tak.
0: Chyba jednak o nich myślałem, nazywając to zębatką.
1: To jak popatrzysz na szyny, na Głogówkę są dwie szyny, zębatka jest najczęściej po środku, koła zębate są na dole w podwoziu kolejki i one właśnie utrzymują ją na tych bardzo dużych podjazdach, wzniesieniach. A mimo wszystko, jak w kolejce linowej na Głogówkę, to tylko w widoku z pod górę, prawda, widzisz, że tam jest lina i te wagoniki są na jednej linii, o tak, na zasadzie wahadła.
0: Ja powiem ci, że z jednego powodu żałuję, że nie ma, bo ja jakby miło było tak usłyszeć, że jest na przykład taka instytucja polskiej kolei liniowe, no jest, prawda?
1: Jest.
0: A żeby usłyszeć polskiej kolei zębate. No niestety, nie usłyszymy tego.
1: PKZ.
0: PKZ, to PKZ tu idę.
1: A to ESA, czy prywatne myślisz, czy tak państwowe?
0: Polskie.
1: Polskie.
0: To jest najważniejsze. Polska jest najważniejsza.
1: Dokładnie. A Polinka?
0: Po jakich linkach?
1: Po linkach we Wrocławiu.
0: A, właśnie. No tak, tak. To jest bardzo
1: Politechnika.
0: Ciekawe.
1: Tak. Politechnika.
0: Tak, między wyspami swoimi ma
1: na Dodrą. Tak. Zamiast mostem grunwaldzkim, tam kilometr nadrabiać, to Polinka.
0: Na Dodrą, nad jedną z odnóż Odry.
1: Tak. Tak powiedzmy. Niestety w soboty, niedzielę nie kursuję. Byłem kiedyś właśnie w sobotę na bicie gitarowego rekordu wszechczasów, prawda? To no czasem się udaje, czasem nie. Gitarowy rekord coraz trudniej jest, prawda, podnosić, bo jak ma już się 8 tysięcy gitar, no to co? Później coraz więcej. No ale niestety właśnie nie kursowała.
0: Powiem tak, to nie będzie ciekawe na antenie, kiedy ktoś opowiada jakąś historię swoją, a druga osoba, wiesz co, ja ci powiem moją historię i ona jest taka sama po prostu, wiesz. Bo to,
1: że byłeś we Wrocławiu.
0: W sobotę, wiesz. I to na Politechnice byłem, po prostu tam, wiesz, gdzie, tuż przy tego. Ale niestety nie kursowałem.
1: Prawda?
0: Ale mogłem zaliczyć, że znam temat, nie?
1: No tak, no, tak, byłeś tam, widziałeś obok wagonika.
0: Nie spodziewałem się, że po prostu, wiesz, poruszysz temat bycia w środku, że tak. Ale to muszę, po prostu byłbym nieuczciwy, gdybym tego nie powiedział, że tylko widziałem z zewnątrz. Proszę państwa, może ktoś
1: Ale w sumie powiem ci, że na przykład kolejka linowa to jest trudno.

0: trudniej zobaczyć z zewnątrz, bo taki autobus przyjeżdża na przystanek, nie, a to gdzieś na tej linii, to z głowy trzeba zacząć, to jest trudniej.
1: A to Polinka to jest od Politechniki.
0: Tak.
1: Ale też po linkach ona jeździ.
0: I też jak Polska.
1: Polska
0: linka.
1: Polska jest najważniejsza.

0: liniaka, no to osobom, które znów komuś z zagranicy, albo komuś młodemu, albo komuś, kto nie mieszka w Warszawie, trzeba tu powiedzieć, że w latach 60., 70. literami było oznaczone linie pośpieszne i w którymś momencie zostały zmienione, chyba w 80. latach, wydaje mi się, na początku.
1: Nie, całe 80. jeszcze były literki. 92. rok, wiosna.
0: Co ty mówisz?
1: Tak.
0: Co ty opowiadasz?
1: Ale jeszcze to były w pewnego rodzaju linie komercyjne, bo była różnica w cenie biletu. To, co pamiętam w latach 70., to bilet na pospieszny był 10
0: złotych. 3 złote. Nie, złote 10. 50 zwykły, a 3 złote...
1: Złotówka na tramwaj, złoty 50 autobus, no, a pospieszny 10.
0: Nie. 3 złote. No jak może 10 razy więcej co tramwaj? No to ty. Nie.
1: 3 złote?
0: Tak, 3 złote.
1: No dobrze.
0: To wiem, bo często wielu rzeczy nie wiem, nie? A mówię.
1: No, a ja byłem mały, rodzice kupowali bilety.
0: A, no tak ci mówili, co? 10 złotych chcesz? Po prostu, i wiesz, zaoszczędzali 7 złotych na każdym twoim kursie, nie? Jak pośpiesznym jeździłeś.
1: Później w Filharmonii, jak się dojechało na koncert, to wiesz, w bufecie w Filharmonii była czekolada Wedla z orzechami. A nigdzie indziej. Dlatego warto było chodzić do Filharmonii.
0: Jeździć właściwie.
1: Jeździć,
0: tak. Autobusem pojęci B na przykład mogłeś dojechać do Filharmonii.
1: A ja akurat J.
0: Jod, czyli
1: Marysin Wawelski, okay. Chomiczówka, tak.
0: No właśnie, i teraz,
1: Chomiczówka, zapisana dzielnica.
0: I teraz powiedzmy, o co chodzi, że po prostu te autobusy miały na pewno swoich fanów, tak sentymentalne podróże to były. I w momencie, kiedy nagle niektórzy były nazywane na przykład Jotka, Jot to była Jotka,
1: tak.
0: Prawda? Mka, nie była. Więc,
1: było.
0: Tak. No były takie, których nie dało się tego zrobić. U na przykład nie dało się tego
1: A,
0: zrobić.
1: A, B, C, J, K.
0: Cetka, cetko mówili.
1: Tak. Falenica, tak.
0: No w każdym razie te

0: litery nam odebrano i dano zamiast tego numery na trzycyfrowe na pierwszą cyfrę 5.
1: 5 albo 4.
0: 4 to były
1: okresowe.
0: Okresowe, tak. I zmieniono z nazwy pośpieszne na przyspieszone, która w ogóle, wiesz co, mi się wydaje, że ona nigdy w Warszawie, wśród warszawiaków w ogóle nie przyjęła się tak nazwy, że to przyspieszona, wiesz, nie mam tej frazy w ogóle, żeby ktoś to używał. Też przestali używać pośpieszne,
1: tak.
0: Ale że przyspieszony, jechałeś przyspieszonym? Nie, to nikt tak nie mówił chyba, tak mi się wydaje. No i proszę państwa, to samo zresztą było już wcześniej po wojnie, kiedy to autobusy, i jeszcze przed wojną, drugą, autobusy jeździły z literami w odmienności do
1: tramwajów,
0: tak,
1: które miały cyfry.
0: Które miały cyfry. Pewnie widziałeś nieraz zdjęcia z... Przecież skończę tamtą historię. Mianowicie to była piosenka sentymentalna dla tych, którzy stracili linię o nazwie K.
1: Tak.
0: I dlatego pytanie, gdzie
1: takich
0: jest linia
1: 40
0: K?
1: Plus. Tak. 40 plus,
0: tak, na rogów tak pięknie szła, a tą linią jest teraz 523.
1: Dokładnie, ale jeszcze tą linią K, to w sumie z Grochowa można było dojechać na stadion Legii.
0: No tak, jak
1: trzeba się było przesiąść, ale ruszaliśmy linią K.
0: Nie, w czasie meczów otwierano tam drzwi.
1: Tak.
0: Na przystanku Torwar. Proszę państwa, przepraszam za ten
1: apatowanie
0: właśnie Warszawą.
1: Warszawskość,
0: tak, ale po prostu no,
1: liczymy na państwa też.
0: O, jak ktoś państwa zadzwoni i opowiada trochę o komunikacji miejskiej w państwa mieście, to w ogóle zamilkniemy z naszą stolicą. Ciekawostka właśnie z tych tras zwykłych, które były jednak literowane, na przykład linia G kursowała między Śródmieściem a Mokotowem i w 1948 roku została przekształcona w istniejącą do dziś linię 107. Swoją drogą kilkadziesiąt razy zmieniała trasę. Tak mniej więcej była stamtąd, gdzie jechała do tamtąd, ale cały czas zmieniała trasę.
1: Ale taki, to jak w tym DNA wirusów, taki kawałek pośrodku w mieście zostaje, że zawsze tak. Przez to centrum, choć te końcówki, one się tak przesuwają.
0: Była także linia
1: wiesz,
0: W. W, ciekawa.
1: W? Tak, a to może powiemy po pierwszej?
0: Po pierwsze,
1: bo zobacz,
0: tak,
1: tu tak, ostatni tak, pociąg tak, nam odjeżdża.
0: Tak, do Londynu. Poza tym tam ta historia jest taka troszeczkę, że to jednak po pierwszej.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W tym roku maskotką lata z radiem został piesek Kundelek. Nasze studio odwiedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z radiem w jedynce. Dziś od 9:00.
2: Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne w wieczornym rosyjskim ataku rakietą Iskander w obwodzie odeskim na Ukrainie. Napisał w mediach społecznościowych gubernator regionu Oleh Kiper. W jego oświadczeniu na Telegramie czytamy, że w ogniu stanęły pojazdy i zbiorniki paliwowe na terenie gospodarstwa rolnego, a zniszczeniu uległ magazyn. Gubernator obwodu odeskiego dodał, że na miejscu pracują służby ratownicze. My i Polacy nie możemy być niczym innym, jak tylko partnerami i przyjaciółmi, bo jesteśmy sąsiadami, powiedział Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla programu Tydzień w ukraińskiej telewizji TSN. Prezydent Ukrainy powrócił do sprawy odebrania mu polskiego prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego. Wołodymyr Zełenski, który podpisał dekret w tej sprawie, stwierdził, że sami żołnierze wyszli z tą inicjatywą.
4: Ja
3: to popieram, nie biorę odpowiedzialności za kogoś, ale uważam to za słuszne. Nigdy nie zmieniałem takich dekretów i nigdy niczego nie odwoływałem.
4: Nie zmieniłem takich ukazów i żadnego razu nie odmieniałem.
3: Tymczasem sprawa odebrania orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi budzi dużo emocji na polskiej scenie politycznej.
5: Prezydent Polski powinien wyciszać emocje, a nie je podsycać, mówi europoseł Robert Biedroń.
6: Zimny prysznic na rozpalone głowy w polityce to jest najlepszy lek.
5: Jedyna słuszna decyzja słychać z kolei z prawicy, wskazuje poseł PiS Jarosław Sellin.
7: Muszą wreszcie to zrozumieć, że z tego trzeba się wycofywać, a nie rozwijać ten kult ludobójczych organizacji.
5: Prezydent Zełenski poinformował, że odesłał order. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostro skrytykowało odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu. Zapowiedziano, że jego udział w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy stanął pod dużym znakiem zapytania. Sztuczna inteligencja i tworzone przez nią materiały typu deepfake to nowe narzędzie medycznej dezinformacji w internecie. Tak wynika ze wspólnego raportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i firmy MediaBoard. Obok fałszywych informacji o szczepionkach coraz większym problemem stają się nowe formy siania dezinformacji, przyznaje dr Dorota Sikora.
8: Dezinformacja przechodzi do lifestyle'u. I to są takie narracje, które mówią, że medycyna leczy tylko objawy, a naturalnie leczymy przyczynę. Lewoskrętna witamina C, olbrzymie toksyczne ilości witaminy D.
3: Dlatego eksperci apelują, przed zastosowaniem porad znalezionych w internecie należy sprawdzić, czy stoją za nimi dowody naukowe, a nie tylko atrakcyjnie przedstawione historie.
0: To są aktualności jedynki.
3: W nich teraz Wrocław, gdzie wkrótce mają zostać uporządkowane reklamy w przestrzeni miejskiej. Radni zdecydowali o rozpoczęciu prac nad uchwałą krajobrazową.

0: ma określić zasady umieszczania reklam i standardy małej architektury i ogrodzeń. Zdania wrocławian na temat obecności reklam w ich mieście są podzielone.
1: Gdyby było tego mniej, byłoby lepiej, byłoby widać po prostu miasto.
2: Te reklamy kolorowe, tak, bardzo ładnie.
3: Miasto chce się tego pozbyć teraz.
2: A dlaczego?
3: No żeby tak wszystko było bardziej ujednolicone.
2: Szaro, żeby było szaro. Nie, bardzo elegancko jest tak, jak są kolorowe szyldy i bardzo ładnie to wygląda.
0: Prace nad uchwałą krajobrazową mogą potrwać około 2 lat. Władze Wrocławia zapewniają konsultacje projektu z mieszkańcami i ekspertami. A teraz stolica i podsumowanie tegorocznej akcji Rowerowy Maj w Warszawie. Ponad 8 tysięcy kilometrów pokonali na rowerach, hulajnogach i rolkach uczniowie i przedszkolaki. Co roku przybywa chętnych, ale liczy się nie tylko frekwencja, przyznaje koordynatorka akcji Anna Makuch.
4: Też nie chodzi tylko o sam ruch, ale też o rozwijanie sprawczości, czyli po prostu pilnowanie tego, żeby dzieciaki na przykład wstały wcześniej, jednak wzięły ten rower, pojechały do tej szkoły, więc ulice nam się rozluźniają, bo dzieciaki nie są podwożone wyłącznie samochodami.
0: Akcja Rowerowy Maj odbyła się w Warszawie po raz 9. Zapachniało sensacją, ale faworyty zdołał odrobić straty. 2-1 po pierwszej połowie meczu Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka. To pierwszy gol na Mistrzostwach Świata Republiki, która już zdążyła zaskoczyć kibiców i ekspertów bezbramkowym remisem z Hiszpanią. Czy zdała doprowadzić do remisu w tym meczu? Przekonamy się niebawem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Ta raczej mało piłkarska, zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Przelotne burze możliwe w całym kraju i towarzyszące im opady deszczu, gdzieniegdzie gradu. Termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum i do 30 na południowym wschodzie. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Rozległa zatoka niżowa z nad północnej Szwecji i północno-zachodniej Rosji przemieszcza się na wschód. Wyższy z centrum 1031 hektopaskali nad Morzem Północnym umacnia się i rozbudowuje na południowy wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do północnego 4 do 6, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr przeważnie północno-zachodni do północnego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo lokalnie możliwy przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr północno-zachodni do północnego 3 do 5 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
7: Kręciłaś mnie tak. Przez chwilę. O, ale teraz się wyjaśniło wszystko.
8: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
6: Świetni goście, super muzyka.
9: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
8: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
10: I robimy czasami trochę szaleństwa.
6: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
11: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
12: Dlaczego dziwnie? Bardzo ładnie
11: tak?
12: się zaczęła.
11: Mi się wydaje, że tak. Dziękuję.
8: Spróbujcie sami.
6: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
8: Po 14.
6: Zapraszają
8: Marcin Wojciechowski
6: i Ula Kaczyńska.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

życie. Niezapomniany Andrzej Zaucha. No jak słyszeliśmy, piosenka w dużej mierze poświęcona tematowi, o którym mówimy, o tramwajach nocnych i rozkładach, w dodatku zmianach rozkładów. To jest, są typowe tematy dla komunikacyjnych świrów, jeśli można nazwać takie osoby, które są bardzo skupione na temacie komunikacji miejskiej. Jest godzina 1:12, jest noc. No to kilka słów, kilka zdań właśnie o komunikacji nocnej na świecie. Jedyne miasta, które mają całonocną, całodobową, chciałbym powiedzieć oczywiście, komunikację, to Londyn, Nowy Jork, Berlin, Kopenhaga, Sztokholm, Sydney, Chicago. I proszę Państwa, najciekawiej wygląda sytuacja w Nowym Jorku. To całodobowe metro, które jest multi-sieciowane pod całym Wielkim Jabłkiem, jak robaki, które po prostu zajewaniają po prostu pod tym Wielkim Jabłkiem, działa przez całą dobę, we wszystkie dni roku. A, przepraszam, bo tu muszę jedną powiedzieć rzecz.

że generalnie dlaczego w większości miast przychodzi godzina zatrzymania? Dlatego, żeby dbać o tory, tak? Nie ma jakichś szkód i tak dalej, żeby nie było po prostu nieprzyjemnej niespodzianki. Po prostu to serwisowanie nocne jest koniecznością. A w Nowym Jorku, jak mówię, jeździ metro cały czas. No i jak to wygląda? Można powiedzieć, że jest to taki logistyczny koszmar nocny, nightmare. Ponieważ pociągi nigdy się nie zatrzymują, Nowy Jork posiada unikatowy układ czterotorowy. Nocne prace konserwacyjne wykonuje się na dwóch torach, podczas gdy pociągi pasażerskie są przekierowywane na dwa pozostałe. A następnego dnia pewnie odwrotnie. W Londynie jest Night Tube, przepraszam, i nocna stolica. W weekendy wybrane linie londyńskiego metra kursują bez przerwy. Dodatkowo miasto posiada jedną z największych sieci autobusów nocnych na świecie, oznaczoną literką N. Znów nie chcę być warszawocentryczny, ale mamy tak samo. Kiedyś to były linie 600 coś, a teraz są to N na początku i dopiero potem numer. I ta sieć funkcjonuje od ponad 100 lat. Pozwala dotrzeć w każdy zakątek brytyjskiej stolicy, na przykład po imprezie lub nocnej zmianie. Nie przesadzajmy z tym każdym zakątkiem. No właśnie. W Japonii istnieje tak zwany koszmar ostatniego pociągu, czyli Last Train to Tokyo, a właściwie in Tokyo. Mianowicie słynie ta metro z kilku rzeczy, z dociskania ludzi w godzinach szczytu, ale także z perfekcyjnego transportu dziennego. Ale nocą system staje się bezwzględny. Ostatnie pociągi odchodzą około północy. Jeśli pasażer wsiądzie w zły pociąg po północy, a dodajmy, że istnieje kultura zmuszania do picia alkoholu w tygodniu przez szefów, taka korpo wypady takie, bo na zasadzie ze mną się nie napijesz, to znaczy, że masz jakiś tam, prawda, ze mną problem. No więc osoby, które zupełnie miałyby inny pomysł na środę wieczorem, muszą iść z pracy, do pracy, do knajpy, prawda, prawie już do pracy. No i teraz wychodzi ktoś taki po iluś piwach, no może mieć kłopot, prawda. Jeśli pasażer wsiądzie w zły pociąg po północy, może zostać wywieziony na odległą stację wiejską, bez personelu, taksówek czy hoteli. Skąd powrót do centrum jest możliwy, niemożliwy, aż do rana. I to zjawisko zrodziło w Japonii rynek hoteli kapsułowych, całodobowych kawiarenek internetowych. Kapsułowych hoteli, niektórzy nazywają to, no, takim hotelem w trumnie. I jeśli ktoś wie, że po prostu na szóstą ma do pracy, czy na ósmą, to lepiej mu skorzystać z czegoś takiego niż, nie wiem, Uberem jechać na drugi koniec Tokio. No i to warszawski znowu system, ale to jest naprawdę bardzo popularny na świecie. O tym się nawet jak ktoś w Warszawie nie był, o tym mówi. Jest to zsynchronizowany zlot na Dworcu Centralnym. System nocny Warszawy to unikalny koncept przesiadkowy w skali Europy. Co 30 minut niemal wszystkie linie nocne wjeżdżają jednocześnie na pętlę przy Dworcu Centralnym, tworząc wielki zlot autobusów. I tam można się wtedy przesiąść, jest kilka minut na to i to umożliwia pasażerom bezproblemową przesiadkę w dowolny inny kierunek miasta, bez biegania po różnych przystankach. Znaczy, no, trzeba biec po prostu na ten, który trzeba. Ale nie trzeba biec, bo jest kilka minut. Co więcej, nocny system sygnalizacji świetlnej w tym rejonie automatycznie wydłuża zielone światło nawet do 65 sekund, aby wszystkie ruszające naraz autobusy mogły płynnie opuścić centrum tak zwaną zieloną falą. Ja tego, proszę państwa, nie wiedziałem. A o innych rzeczach związanych z komunikacją miejską będziemy dalej mówić. Ja się dziwię, że państwo nie chcą zadzwonić. 226452266. Czy to jest nieciekawy temat? A może prowadzący jakoś nie umie w ogóle zachęcić, nic ciekawego nie mówi i tak dalej. A może państwo nie mają nic do powiedzenia na ten temat? No w to nie wierzę zupełnie. Jak tam się jeździło kiedyś autobusem czy tramwajem? Jak państwo wspominają wesołą historię z metro?

0: Czego powiedziałem z metro? Z metra. No to właśnie 22645-2266, ale jeśli państwo nie zadzwonią do nas i nie będziemy mogli porozmawiać, to i tak jest czuwa na posterunku Kajetan Tłokowski za niedługo tu w studiu.
1: Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy. Pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj

0: proste. Kierownicę trzeba chwycić w mocne dłonie, kiedy motor jak koń młody naprzód rwie. Nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni, nie dogoni nas gołębia szybki dzień. Proszę wsiadać, to ostatni kurs, a potem, gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm, w jasne oczy spojrzeć ja sercem lotem, na twój widok miła zacznie bić.
1: Pik, pik, autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat, u nas nowy każdy dzień. O motor.

0: Bardzo dziękuję pani Krystynie Zawiercia, która napisała do nas, że nie musimy przepraszać za to, że mówimy o Warszawie, bo niekoniecznie mówimy o państwa, znaczy o naszym mieście, tylko mówimy o naszej wspólnej stolicy. No i to rzeczywiście jest trochę inaczej, gdybyśmy, prawda, cały czas tutaj na przykład pani sympatyczne miasto Zawiercie wymieniłem, mówili ciągle Zawiercie, to by ktoś powiedział, no ile można, nie? Ale jeśli Warszawa jest miastem stołecznym, no to jest ten inny powód jakby, nie?
1: Na jednym z budynków centrum było napisane cały naród buduje swoją stolicę.
0: Nie, było napisane bwdwie swoją stolicę, nie było tam u.
1: No bo może ten, kto kuł, trudno jest wykonać łuk, a V jest prościej.
0: No, tak było, dlatego ja mówię, że bwdwie.
1: I z tych czasów pochodziła ta piosenka, no której słuchaliśmy. Czerwony autobus wtedy był synonimem nowoczesności, bo to właśnie ten tramwaj jeździł od końca XIX wieku w Warszawie od 1908 roku. On trzeszczał, jechał wolno, zatrzymywał się na przystankach, ludzie wsiadali, czasem wsiadali na zewnątrz i jechali.

0: i tramwaju, bo zwłaszcza kiedy były trudności z komunikacją, lata 40., 50., no i pojawia się autobus, to ten autobus dociera w miejsca na osiedla nowobudowane, gdzie tych linii tramwajowych jeszcze nie ma, a tu trzeba dodać, że w Warszawie, co jest wyjątkiem na tle krajów socjalistycznych, w latach 40. i 50. sprowadzano autobusy francuskie znanej firmy Chaussons.
1: Przepiękne, naprawdę.
0: Jeden z takich odnowionych jest, ale niedługo będzie drugi, bo jest odnowiony ten wcześniejszy, AH-48 rok, tak. Rok...
1: Czyli jadę Chaussons, tak?
0: Jadę Chaussons, tak. Tak. Z...
1: Chaussons, about, że jadę Chaussons.
0: Chaussons. Tak. Taka francuska firma, ich autobusy jeździły w Paryżu i w Warszawie w tym czasie.
1: Naprawdę, naprawdę przepiękne.
0: AP521, 522. Ten drugi niedługo podobno się pojawi w Warszawie, ale to ja nie mogę o tym mówić, bo trwają prace, ale jest już w Polsce. A te związki z Francją, komunikacje okazują się duże, bo lata 70. to znowu Berliet. Tak, francuska wymowa piękna u redaktora Pawła Sity. A ja tam po prostu jako pasażer mówię Berliet.
1: Berliety.
0: Tak, Berliety. Te pierwsze dwudrzwiowe Berliety były z morą warszawiaków, a po 30 latach miłośnicy, i którzy je pamiętają, wspominają z zachwytem.
1: Ja nie, to chyba miałeś strasznie wymagające, jako dziecko byłeś. Z jaką zmorą? Były wspaniałe samochody, autobusy.
0: Tak, ale ja to późno zrozumiałem. Dopiero jak dorosłem.
1: A co ci, jaka zmora w tym?
0: A na przykład taka, że któregoś ciepłego czerwcowego popołudnia, kiedy wracałem z przedszkola z Saskiej Kępy, na każdym rogu ronda Waszyngtona stał jeden popsuty Berliet.
1: A co to ma wspólnego z ilością drzwi?
0: Bo były dwa modele Berlieta. Ten pierwszy, pochodzący z Francji, był dwudrzwiowy. 850 autobusów w Warszawie, 5 we Wrocławiu, Katowicach, Olsztynie i Mielcu. A dlaczego Mielcu? Bo te autobusy trafiły tam, gdzie były produkowane podzespoły, a w Mielcu produkowano później silniki do Berlieta PR-110. I ten dwudrzwiowy to była prosta przesyłka z Francji. Ten model był produkowany aż do 1995 roku we Francji, później jako Renault, które wykopiła ta firma i trafiał między innymi...
1: Ale chcesz powiedzieć, że francuskie modele były gorsze niż w Polsce robione?
0: Tak, bo były nieprzystosowane do naszego obciążenia pasażerami.
1: Niedźwiedzie napadały na te samochody?
0: Wtedy były białe niedźwiedzie, białe, bo tak. Teraz znamy są takie brązowe. Nasze, te brązowe, przytulne, tak, napadały. Ludzie tam wchodzili i podobno Francuzi przeprowadzili kiedyś test, dlaczego te ich autobusy w Polsce się tak psują. No on tam mógł zabrać nominalnie 99 pasażerów, w przeciążeniach powiedziano do 20%, czyli jakieś 120. A Francuzi tu przyjechali i policzyli, że na Marszałkowskiej wsiadło do niego 220 osób.
1: Piękne.
0: No i dlatego pękały Katowice i francuskie rzeczy nie wytrzymywały. Takie były potrzeby, ale to był też piękny i nowoczesny autobus, który w dziedzinie tu tych naszych krajów na wschód od Odry, prawda, i tam na południe, on wyprzedzał wszystko. Aha. Tak. Czerwony autobus Andrzeja Boguckiego to był Chaussons.
1: No a to właśnie, to dziwne, bo czyli też Francuz.
0: Też Francuz, bo firma Berliet później wykupiła firmę Chaussons. To aha. Tak cały czas.
1: No tak, jak,
0: w tym
1: to, jak
0: kierunku,
1: to w rynku
0: tak.
1: Modernizacyjnym. Ale
0: później było też
1: że,
0: tak.
1: Mówiło się wtedy, nie kupuj Francuza. Nie kupuj Francuza, ja ci mówię, kup Niemca, nie?
0: Tak.
1: Czyli to jednak dotyczyło nie wszystkich, no bo te Chaussons były bardzo piękne. Nie wiem, jak były sprawne, ale były bardzo piękne. Chyba za dużo już to o tym mówię.
0: No cóż, nie pamiętam tych czasów, ale w Warszawie miłośnicy komunikacji przechowują takie informacje. A mówiłeś, że czytałeś tutaj informacje od pani z Zawiercia, Śląsk, prawda?
1: Nie, Zagłębie, no co ty?
0: Zagłębie, tak. Sorry, przepraszam. A wiesz, bo ja tylko te rozpamiętuję rzeczy związane z Berlietem. Zawiercie to jest Zagłębie, tak?
1: Tak, tak.
0: Dobrze.

0: ale w ogóle cała ta województwo śląskie, to pod względem komunikacyjnym zawsze był bardzo ciekawy obszar, bo tam były linie autobusowe z numerkiem, które spełniały określone zadanie. I tak kiedyś pojechałem na określone zadanie. Dowieść pracowników do określonej kopalni na przykład, czy do określonego zakładu pracy. I państwo, wielu naszych słuchaczy to na pewno pamięta, którzy tam mieszkają, na przykład koło Spodka. Nie? Przyjechałem na koncert jakiegoś znanego zespołu i były przystanki, więc myślę sobie, zostało trochę czasu, przejadę się. Jakaś linia tam 821, dwa kursy o 5 rano. Prawda? To w Warszawie niespotykane.
1: A tam co, tak... znaczy oni liczyli, że do 5 rano będzie koncert trwał?
0: Nie, to ja nie liczyłem na to, że będzie trwał, tylko że ta linia wykonywała zadanie, przewieźć z tego przystanku.
1: Do kopalni, a nie na koncert.
0: Nie na koncert, ale w ogóle nie, że wozić ludzi. Nie, tylko że ta linia
1: wykonywała... Co tak stukasz? Ten człowiek w radiu pracuje, a stuka w ten...
0: A to drewniane jest.
1: No drewniane, zawsze drewniane. Było. No.
0: Zawsze było. Do, tak, a jeszcze też właśnie wybrałem się kiedyś w podróż na Śląsku autobusem, a to pamiętam artystę, który potem wystąpił, Jean-Michel Jarre. Mhm. To było 21 czerwca 97, 29 lat temu wczoraj minęło. Od pierwszego koncertu Jeana Michela, a to był zresztą koncert charytatywny na rzecz kliniki Henryka, dzisiaj profesora Henryka Skarżyńskiego. To tak przypominam, związki, wiesz, muzyki z nauką.
1: Ale to generalnie sprawa słuchu, prawda?
0: Tak, tak. I wybrałem się w podróż w Gliwicach, bo przyjechałem o 16, no 4 godziny do koncertu. Jechałem autobusem numer 6. Podróż mi zajęła godzinę 40. Zwiedzanie Gliwic polegało na tym, że przeszedłem na drugą stronę, spojrzałem w rozkład, żeby zdążyć na koncert. Za 5 minut miałem autobus, po czym kolejną godzinę i 45 minut spędziłem w autobusie, który mógłby się nazywać taki sightseeing, Silesia czy coś, ponieważ on jechał tak przez blokowiska, przez starą zabudowę, obok ważnych obiektów użyteczności publicznej, obok Teatru Tańca w Zabrzu oraz przez teren zakładów pracy. Wiesz, wjeżdżał i tam takie rury, całe pole rur w różnych stronach.
1: No to faktycznie, że można by sprzedawać dodatkowe bilety. Na
0: prawda? Mhm. A jeszcze w Chorzowie działała huta i jak się jechało, to na wprost było widać ogień pod wielkim piecem. Nie, autobus się zatrzymuje, ludzie wsiadają, wysiadają, a tam na wprost taka brama i wjazd do wielkiego pieca. Linia numer 6.
1: Kursuje... W okolice Wielkiego Pieca, okej?
0: Okay? Dobrze.
1: Tak powiedzmy. Dobra, bardzo dziękuję za te przeciekawe historie.
0: A to nie koniec, ale to może po piosence, bo teraz następują duże zmiany w metropolii śląskiej.
1: A, widzę, że jesteśmy dalej tam. Okej, okay. Metropolii
0: Śląskiej. Bo też próbujemy odrzucić warszawsko-centryczność.
1: Tak, teraz jesteśmy zawiercie centryczni. Pani Krystyna, nowa z tego dla pani piosenka Drive zespół The Cars.

0: Tak, szukaliśmy komunikacyjnych piosenek i ten utwór w ogóle spełnia 200% normy, bo po pierwsze pytanie jest, kto odwiezie osobę daną, znaczy wokalistę do domu, ale też ważne jest, że samochody są w nazwie w ogóle, także Cars.
1: Tak, i jeszcze ładna melodia jest taka, tak. Nostalgiczna, trochę melancholijna.
0: Także tak sobie można powiedzieć, się snuje. Też forma komunikacji.
1: Ale dobrze. Też element taki, też minimum energii posiada, że ona się snuje, ale nie tak, żeby demobilizować.
0: Tylko jesteśmy w innych tematach, bo chodziło o to, że tematyka komunikacyjna, melodia nie ma wspólnego z tematyką komunikacyjną. Tak szczerze mówiąc, prosto z mostu, już staram, ale nie ma.
1: No tak.
0: No, dobra, zostawiam.
1: Ale ostatnio byliśmy w powiecie zawierciańskim. Nie tylko, w całej konurbacji śląskiej.
0: W całej konurbacji, tak.
1: Tak, i tam ja mówiłem o takich historycznych wizerunku, że do Gliwic jedzie się godzinę 45 minut, no a ostatnie lata przyniosły to, że zaczęto to zmieniać. I tak między głównymi ośrodkami kursują autobusy metropolitalne, które jadą tak inaczej pośpieszne. One są nazwane ekspresowymi liniami metropolitarnymi. To ta zapomniana nazwa pośpieszne, że rusza z jednego miasta i później pędzi tam trasą średnicową albo inną drogą, która umożliwia taki przejazd do jakiegoś celu podróży. To mogą być Katowice, może to być lotnisko Katowice-Pyrzowice też, prawda, które jest oddalone o bodajże 30 km od Katowic. Tak, i to się zmieniło, ujednolicono barwy, bo tak jak kiedyś był czerwony autobus, to lata 90. przyniosły indywidualizm. Znaczy każde miasto zaczęło...
0: Koszmar.
1: Indywidualizm? A w sztuce?
0: Koszmar, że tak zrobiono po prostu.
1: Ale ta sztuka przeszła na autobusy. Każde miasto mogło sobie pomalować swoje barwy. Rozumiem.
0: Jest... No tak.
1: Tak, ale to ludzie popatrzyli, prawda, 20 lat minęło, opatrzyli się z tą sztuką i wrócili teraz do jednolitych barw. Na Śląsku są to autobusy żółte.
0: Żółte. A właśnie też ciekawą historię i smutną właśnie powiedziałeś mi o Stanach Zjednoczonych.

0: historyczne linie Greyhound.
1: Tak, takie też podobne, one też podobne trochę do tych szosonów, te autobusy. Też
0: bo to podobne lata, prawda? Aha. I ileż w filmach, prawda? Tam Marilyn Monroe wysiada z autobusu, tak. Srebrny, tak. Takie przetłoczenia na ścianach. No, legenda amerykańska. Nie wiem, kto jeszcze podróżował, ale na filmach...
1: No, w ogóle taki element, wiesz, prowincji amerykańskiej, wiesz, no, ten jedący. Przecież to są, okej, okay, no może później samoloty przejęły te trasy międzymiastowe, między wielkimi aglomeracjami, ale generalnie, po pierwsze, nie każdego stać na autobus, na samolot, a po drugie, Delta jest taka linia, się nazywa lokalna, nie wiemy w ogóle o tym, a ona jest największą linią w Stanach, to tak z ciekawości, mówię teraz o linii lotniczej. Natomiast samolot, no co, jest i poleci, nie? A ten autobus tak przez te prerie Arizony
0: tak.
1: Po prostu jedzie.
0: I w tych małych miejscowościach, w tej esencji Stanów, on się zatrzymywał, te stacje.
1: A Delta nie.
0: No trudno się zatrzymać, tak.
1: Poleci, to już się nie zatrzyma się, tak.
0: A więc samolot między głównymi miastami, prawda? A gdzieś tam Greyhound. Ale ten Greyhound po tych zmianach, które są teraz, jest bliższy nam.
1: Znaczy ja wiem, ale to
0: bo
1: jest... To
0: ta niemiecka firma, ten startup, który prowadzi te takie linie w zielonych autobusach, on to wykupił. I wyobraź sobie, przychodzisz na dworzec autobusowy w Chicago, a tam autobus w takim samym standardzie jak z Warszawy do Kielc. Zielony, oblepiony zieloną.
1: Straszne,
0: te same amerykańskie autobusy, ale uwaga, ta firma stosuje standardy i one mają określony wiek, ale nie ten wiek, kiedy kończy się autobus, tylko ten wiek na początku, czyli tam do iluś lat, odpowiednie wyposażenie, odległość między siedzeniami gniazdka, nie reklamuję, bo to jest w Stanach, prawda? I to się zmieniło, ale nie ma tego czegoś, prawda? Tego czegoś, co jest tym przeżyciem, że można pojechać i powiedzieć, że jechaliśmy prawdziwym amerykańskim autobusem.
1: No, no nie, naprawdę smutna wiadomość.
0: Standaryzacja, globalizacja, tak, takie same wyświetlacze. Tak. Czujesz się, nie wiem, jak to byłoby w okolicach Kołobrzegu.
1: Więc właśnie to, co właśnie w komunikacji miejskiej... Jak powiedziałeś o tych kolorach różnych w latach 90., to nie to, że byłem przeciwko kolorom różnym, tylko po prostu chodzi o takie, po prostu nagle się radni czy inni po prostu stali się specjalistami po prostu, że będzie teraz tak po prostu i że te lata 90. generalnie w różnych dziedzinach to niby było odchodzenie od PRL-u i tak dalej, ale to był ten taki koszmarny moment, że jeszcze gorzej było niż wcześniej po prostu, że jeszcze po prostu niby ma być lepiej, ale jeszcze jest hałowo po prostu. I od któregoś momentu dopiero w różnych aspektach zaczęło być już naprawdę nowocześnie. Właśnie nowocześnie jest wtedy, czy standardowo jest wtedy, kiedy po prostu widzimy, że jeśli jedzie przez miasto samochód, autobus koloru czerwonego, to będzie autobus miejski, a jeśli idzie jakiś facet na kółkach, czymś, co jest biały, to będą lody po prostu, tak? A nie czarny.
0: Tak, no właśnie tu myślisz bardzo konkretnie, ale też trzeba jeszcze dodać, że w ramach tej komunikacji w latach 90. pojawili się przewoźnicy prywatni, którzy wykonywali czy zlecenia, czy prowadzili swoją.
1: Tak.
0: No i każdy, kto ma firmę, chciał się odróżnić. To jest mój autobus, on jest taki.
1: Janek albo Robert, czy tam Leszbus. Jakieś tak. Słowo, imię związane, plus bus.
0: A na przykład na Śląsku Meteor. To sobie przypomniałem. Taka firma, która swego czasu też miała zabytkowe jelcze zwane ogórkami. Ale właśnie, a teraz nastąpiło uestetyzowanie. Chcesz wykonywać przewozy na rzecz jakiegoś zarządu, który nimi zarządza, musisz spełniać nasze wymagania. Odpowiednie no, kolory i właśnie to ma być tak, że skoro już jesteśmy w okolicach Katowic, że ten całkowicie żółty autobus ma się kojarzyć z komunikacją miejską. No w Warszawie to już było dawno. W latach 90. właśnie też zrobiono standard, jak ma wyglądać autobus, jakie ma mieć nalepki i tą drogą poszli.

też inni. Bo może jeszcze warto dodać, że to jest tak, że w czasach, które pamiętają ludzie 40+, to nie było rozdziału między

0: Podmiejsk, znaczy właśnie to, to widzisz, ta nazwa podmiejska jest złą nazwą, bo to powinno być linie dojazdowe do, bo podmiejskie to są linie, które nie nazywają się podmiejskie, to są linie lokalne. L.
1: L, tak. Tak.
0: Lubisz te linie lokalne, L?
1: Ja rzadko nimi jeżdżę, choć jak kiedyś mi się rower zepsuł pod Warszawą, to korzystałem, żeby dojechać do Otwocka z takiego autobusu. No one są na pewno potrzebne tam mieszkańcom, bo to kiedyś te linie L to były lokalne PKS-y z Otwocka, Nowego Dworu, z Piaseczna dojeżdżały do tych miejscowości pod Warszawą. Ale to znowuż te przedsiębiorstwa upadły i zarząd transportu we współpracy z tymi gminami, przynajmniej w Warszawie, uruchamia takie linii. Bo w ogóle trzeba powiedzieć, że ostatnich 20 lat przyniosło coś takiego, że kiedyś linie miejskie to był obszar miasta, jakiejś Warszawy, Radomia, Siedlec i one sobie jeździły. A to, co wyjeżdża gdzieś dalej, to już był niebieski PKS. Potem PKS-y upadły, no i trzeba było ludziom zapewnić dojazdy. No i wtedy te miasta, które są tymi centrami, zaczęły łączyć się z tymi gminami, w sensie nie administracyjnym, tylko jakby wykonania celu tego przewozu. I te autobusy z miasta zaczęły coraz dalej wyjeżdżać, bo tak najdłuższa linia podmiejska w Warszawie, 742 do Góry Kalwarii, ma 42 kilometry.
0: I dlatego 742?
1: Bo to każdy rozpoznaje, wie tak, że Góra Kalwaria 742.
0: Nie, 42 kilometry, 742.
1: No tak, że 7 to jest podmiejska, że pojadę 42 kilometry do końca, tak.
0: A, tego
1: no
0: nie
1: tak.
0: Wiem. To 709 na przykład jakoś tak dalej jeździ, ale zostawmy ten temat również.
1: Nie, 709 to Piaseczno jest, tam jest chyba tylko 27 kilometrów.
0: No, a nie 709, a nie 9.
1: Ale 727 jeździ przez Piaseczno.
0: Proszę Państwa, Państwo się zdziwią, ale ja naprawdę nie wiem, czy kolega robi mi teraz w trąbę, czy po prostu tak mówi, po prostu, bo wie tak.
1: To z GPS-em, wiesz, koło czwartej, za dwie godziny zaczną jeździć te linie. Z GPS-em w telefonie możesz się wybrać i sprawdzić. A skoro jesteśmy tak, bo też Śląsk poruszamy dzisiaj, to dzięki pani Krystynie, te linie metropolitarne też mogą mieć do 40 kilometrów i kiedyś to wykonywały PKS-y, teraz wykonywują zarządy transportów miejskich. Ale to też prowadzi do tego, że wokół miast tak obrastają tymi liniami miasta, a później jest pusto, pusto, pusto i dopiero następne miasto.
0: No bo teraz właśnie tak szukam, ale już tego nie znalazłem, bo teraz wygląda wyznaczanie tras właśnie przez GPS-y, że zarządy widzą, gdzie się ludzie przemieszczają i tam robią trasy. Jak nie zapomnę takiej historii w polskim radiu usłyszanej, redaktor Zygmunt Broniarek, także ambasador w Sztokholmie, opowiadał o tym, jak wygląda w osiedlach w Szwecji wyznaczanie alejek, że się oddawało je w zimie i ludzie tam na śniegu po prostu
1: rysowali nogami
0: i po prostu tam robione. To dla mnie to była totalna sensacja. Dla mnie to była największa po prostu zrozumienie, na czym polega zachód, kapitalizm w stosunku do tego, co jest u nas.
1: A to socjalizm, lata 70., budowa osiedli, było akurat odwrotnie. Tam rysował projektant na prosto.
0: Bardzo proszę iść tędy, a tutaj zakaz jest.
1: Tak, chociaż tędy jest dłużej, a do kiosku, jak ludzie wydeptali, to przez kilka lat to było rekultywowane. Tak. Tam siali. A czasem jeszcze ormowiec stał i wlepiał mandaty, bo nie deptać trawników. A słyszałem taką historię, że Fish.
0: Taka ryba.
1: Derek William Dick. Taki z Anglii przyjechał i miał koncert w stodole, potem wyszedł na chwilę na papieroska coś się napić i nie wiedział, że jak tu są tak chodniki prosto, to on ma iść tak prosto, a nie iść do sklepu naprzeciwko tak jak jest wygodniej. I do armowcy mu dali mandat.
0: Okej, być może i ta historia jest prawdziwa. Bardzo dziękuję i wracasz po godzinie drugiej. Kajetan Tokowski.
1: Tak, o polskie wspomnienia, czerwiec miesiącem.

0: Festiwalu Polskiej Piosenki.
1: Dobrze. A my teraz mamy piosenkę... A, bo jeszcze minutę. Minutę jeszcze, bo ten temat no, musi zaistnieć. Za darmo nie pojedziesz, prawda?
0: A dlaczego nie? W niektórych miastach jest za darmo, żeby zachęcić.
1: Okej. Okay. No to z tego nie ma tego tematu.

No i proszę, zespół Stworki, zespół par excellence polski, a ZAX, no, kasuje przynajmniej w połowie rodzina Michaela Jacksona, prawda? Także taka współpraca międzynarodowa, można powiedzieć. Jeśli chodzi o bilety, to ciekawe, że jest to piosenka z czasów, kiedy w ogóle nikt nie pomyślał, że może być na przykład istnieć taka aplikacja jak z biletem, to w Warszawie się tak nazywa, nie, czy w całym kraju, gdzie po prostu bierzemy komórką w oko kamery

QR kod w autobusie i on nam wszystko załatwia. Właściwie tylko nacisnąć i mamy opłaconą podróż. No, z tego co pamiętam, to koledzy wtedy, kiedy śpiewali o tym, nawet nie myśleli, że tak może być. No, mało tego, oni w ogóle nie wiedzieli, że mogło być kiedyś smartfony będą. Także trudno było im sobie to wyobrazić. Z hologramem, jak słychać było w tej piosence, to była największa nowość i nowoczesność wówczas. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa, które otrzymaliśmy, szczególnie pani Krystynie jeszcze raz. Mam nadzieję, że te tematy, które właściwie no, często nas dotyczą, są taką powszednością, w formie troszeczkę wynaturzonej czasami, czasami ciekawostkowej, a czasami zebranej do kupy. Jak to się mówi, jak się mówi to tak popularnie, że Państwu się spodobało. Jeśli tak, to super, że tak się wydarzy, już zupełnie popularnie. Paweł Sito, do usłyszenia za tydzień z niedzieli na poniedziałek w Muzyce Nocą.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy.

0: powiedzmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W tym roku maskotką lata z radiem został piesek Kundenek. Nasze studio

0: Jedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z radiem w jedynce. Dziś od 9:00.
1: Roman Czajarek, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Strażacy dogaszają pożar zakładu produkującego aerozole w Harnowie na Pomorzu. Działania powinny zakończyć się w ciągu najbliższych godzin, mówi kapitan Piotr Basarab ze Słupskiej Straży Pożarnej.
4: Dogaszamy pogorzelisko, jednak działania z pewnością potrwają do godzin porannych. Na miejscu pracuje robot gaśniczy.
3: Płomienie pojawiły się wczoraj po południu. Z powodu ogromnego zadymienia ewakuowano 20 mieszkańców najbliższej okolicy zakładu. Podczas pożaru nikt nie został poszkodowany, choć normy czystości w okolicach Harnowa zostały przekroczone. Ratownicy informują, że nie stwarzają dużego zagrożenia dla zdrowia. Delegacja Teheranu przerwała negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi z powodu gruźby Donalda Trumpa, informowały o tym media państwowe w Iranie. Podczas rozmów delegacji USA i Iranu w Szwajcarii amerykański prezydent zagroził Iranowi powrotem do ataków, jeśli ten nie zatrzyma Hezbollahu w Libanie. Z kolei według agencji Axios do zakończenia rozmów ma dojść, ale dziś.
5: Delegacja pod przewodnictwem Abbasa Araghchiego i Mohammada Baghera Ghalibafa w przerwie negocjacji po 80 minutach rozmów miała poznać dzisiejsze wypowiedzi prezydenta USA i w reakcji odmówić kontynuacji spotkania. Donald Trump w social mediach zagroził kolejnymi ostrzejszymi niż dotąd atakami na Iran, jeśli Teheran nie powstrzyma Hezbollahu przed stwarzaniem problemów. W wywiadzie dla Fox News prezydent USA zapowiedział zniszczenie terenu Iranu, jeśli władze tego kraju znów zamkną cieśninę Ormuz. Przewodniczący irańskiego parlamentu, kierujący grupą negocjatorów jeszcze przed opuszczeniem luksusowego hotelu, w którym toczyły się rozmowy, odpowiedział Amerykanom, że gdyby ich groźby przynosiły jakikolwiek skutek, obecnie nie byliby tak zdesperowani. Mohammad Bagher Ghalibaf miał też ostrzec USA, że irańska armia jest gotowa do odpowiedzi na wszelkie groźby. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Koniec roku szkolnego już w najbliższy piątek. Tymczasem, jak wynika z badań jednego z łódzkich biur podróży, tylko 1/3 Polaków po powrocie z urlopu czuje się wypoczęta. Elementem negatywnie wpływającym na wakacyjny wypoczynek jest telefon.
6: Powody są różne. Często bierzemy urlop, żeby na przykład zrobić remont w domu lub podczas wyjazdu musimy mocno skupić się na dzieciach. Jak mówi przedstawicielka łódzkiego oddziału Rainbow Tours, Kinga Woźniakowska, podczas urlopu nie potrafimy odciąć się od pracy.
7: Zabieramy bardzo często ze sobą telefon na wakacje. Nie wyłączamy go wcale. On robi piękne zdjęcia, pozwala nam cały czas korzystać z social mediów, wymieniać się informacjami z bliskimi, ale on jest też bardzo często narzędziem naszej pracy, więc siłą rzeczy odbieramy maile, odbieramy służbowe telefony.
6: Według raportu wypoczynek najlepiej wykorzystują osoby starsze i seniorzy. Pozwala im na to stabilniejsza sytuacja życiowa i zawodowa.
3: Tematem zajął się Adam Łużyński z Radia Łódź.
2: To są aktualności jedynki.
3: W nich przenosimy się do Belgii. Od 1 lipca wzrosną tam mandaty za wykroczenia drogowe, m.in. za przekroczenie prędkości czy niezapięte pasy. Rząd tłumaczy tę decyzję zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach. Krytycy twierdzą jednak, że chodzi tylko o załatanie dziury budżetowej i że nie wpłynie to na zachowanie kierowców.
8: Podwyżki będą 10-procentowe. Najniższy mandat za przekroczenie ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę wyniesie 74 euro. Więcej zapłacą też kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu. Za przekroczenie dopuszczalnego limitu 0,5 promila mandat wyniesie 217 euro, a w przypadku 0,8 promila mandat będzie już ponad dwukrotnie wyższy. Eksperci do spraw bezpieczeństwa drogowego krytykują decyzję o podwyżce mandatów. Uważają, że policja przede wszystkim powinna zwiększyć liczbę kontroli. Powołują się na badania, że na zachowanie kierowców wpływa przede wszystkim ryzyko kontroli, a nie sama wysokość mandatu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Na koniec o kolejnym świetnym występie Republiki Zielonego Przylądka na Mundialu. Dobiega końca ich mecz z Urugwajem w 99. minucie spotkania. Mamy ostatni gwizdek. Arbitra 2-2. Właśnie się to spotkanie zakończyło. Znów udało się wywalczyć remis. A o 3:00 pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu Nowej Zelandii z Egiptem.